0: takich pieniędzy nawet Polska nie jest w stanie skonsumować podwójnych, a ta jest bardzo, pożyczka jeszcze raz powtarzam, niebezpieczna. Tutaj natomiast, jeżeli ktoś ma zastrzeżenia do tej propozycji prezydenta i szefa NBP, pana profesora Glapińskiego, to powinno to być pokazane w trakcie debaty sejmowej. Te debaty Donald Tusk i Czarzasty marszałek Sejmu się boją, bo wiedzą, że po prostu by Polacy wtedy zobaczyli, jak wyglądają te dwie propozycje, która jest korzystna, która jest niekorzystna. No bo jeżeli ktoś myśli inaczej, to proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, jeżeli jest projekt ustawy, który daje pieniądze dużo korzystniejsze na uzbrojenie, no to jeżeli nawet ma ktoś wątpliwości, to niech pokaże to w sposób jawny w debacie sejmowej i w głosowaniu. Czego oni się boją, mają większość Sejmie.
1: Jeżeli chodzi o ten program SAFE, no to też są nowe oferty pracy. Według analiz grupy Progres, no to ponad 1400 ofert pracy związanych z sektorem obronnym i firmami współpracującymi z branżą zbrojeniową pojawiło się na portalach rekrutacyjnych. Więc to też jest kolejny element na plus tego programu.
0: Jeszcze nie zostały wykorzystane środki finansowe, którymi dysponuje polskie państwo na obronność. Dzisiaj będę czytał niejawny dokument, bo dopiero on świeżo wpłynął do Sekretariatu Komisji Obrony Narodowej. Będzie też przedmiotem obrad w tym tygodniu. Dokument, który pokazuje, jak są wykorzystywane środki z jednego z dwóch źródeł finansowania polskiej obronności, czyli z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ile razy rządziła Platforma Obywatelska, to środki budżetowe, nawet jak to było 1,95% PKB na wojsko, to w pełni nie wykorzystywano, parę miliardów zostawało każdego roku. I teraz, jeżeli chodzi o ten drugi, to drugie źródło, bo jedno jest dalej budżetowe, a drugie właśnie to, o czym mówię, czyli Fundusz Rozwoju Sił Zbrojnych, to tam na pewno są środki niewykorzystane. Dzisiaj nie mogę powiedzieć, w jakiej wysokości, bo ten dokument dopiero będę za chwilę czytał, ale wiemy, że te środki nie są w pełni wykorzystane i prawdopodobnie program SAFE ma zastąpić właśnie częściowo ten program rozwoju sił zbrojnych, a on jest finansowany częściowo ze środków budżetowych, a częściowo ze środków kredytowych.
1: Ale tu mówimy prawdopodobnie, ja powiedziałam o nowych miejscach pracy.
0: To stoi na przeszkodzie te miejsca pracy tworzyć z tych pieniędzy, które już mamy. I które są tańsze, no przepraszam bardzo, no to co stoi na przeszkodzie? Polska potrzebuje silnego, szybkiego oczywiście wzmocnienia naszej obronności, no ale to musi być na zasadach racjonalnych i suwerennych, a nie takich, jak to właśnie wynika z programu SAFE.
1: To już na koniec, panie pośle, MSWiA zapowiada zmiany w nadawaniu polskiego obywatelstwa. Zapowiadany jest test, który ma sprawdzać znajomość historii, wartości i zasad naszego kraju. Konieczne ma być podpisanie aktu lojalności wobec Rzeczpospolitej. Wymagane będzie też minimum 8-letni pobyt w Polsce oraz polska rezydencja podatkowa. To dobry kierunek, dobra zmiana?
0: Znaczy na pewno trzeba rozważyć, my to postulowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, zmiany, jeżeli chodzi o nadawanie polskiego obywatelstwa. No powinno być trudniejsze do uzyskania niż dzisiaj. Także te wymogi trzeba na pewno zwiększyć. Na pewno jeden postulat tutaj jest i naszym postulatem, i on tu się pojawia w tym projekcie, będziemy właśnie niebawem nad tym pracować w Sejmie, to ten, żeby właśnie był dłuższy pobyt wymagany w Polsce. Oczywiście też przy jakimś głębszym sprawdzeniu osób, które się ubiegają o polskie obywatelstwo. Także na pewno nad tym warto pracować.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński był gościem poranka 7-9. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
2: 7-9.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Agnieszka Muzyk. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora oraz wszystkich, którzy nas słuchają.
2: Dzisiaj drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Domyślam się, że podobnie jak z maturą, ten najtrudniejszy.
3: To jest pojęcie względne, prawda? Trudne jest dlatego, dla komu sprawia matematyka trudności, ale rzeczywiście, jeśli mówimy o średnim wyniku, to matematyka zawsze jest tym przedmiotem, który wypada nieco słabiej niż pozostałe dwa. Mówię tutaj o egzaminie ósmoklasisty, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o egzamin maturalny, mamy podobną sytuację, tyle że w egzaminie ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, więc wystarczy przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, podczas gdy w egzaminie maturalnym, jeśli nie zostanie osiągnięty ten próg zdawalności minimum 30%, to niestety egzamin maturalny nie kończy się wydaniem świadectwa dojrzałości.
2: Jeżeli chodzi o ten wczorajszy egzamin ósmoklasisty, czy przeszedł on bez żadnych niechcianych sytuacji? Bo matury wiemy, że kilka przypadków było takich, gdzie ci maturzyści mogą napisać następny egzamin, ale w przyszłym roku dopiero.
3: Tak, istotnie. Podczas egzaminu maturalnego w województwie podlaskim mieliśmy dwie sytuacje unieważnienia egzaminu maturalnego z powodu wniesienia telefonów komórkowych i dwa unieważnienia spowodowane ściąganiem. W sumie to jest cztery unieważnienia, które te decyzje o unieważnieniu podjęli przewodniczący zespołów egzaminacyjnych, czyli de facto dyrektorzy szkół, którzy odpowiadają za przeprowadzenie egzaminu w szkole. Więc to bardzo przykre sytuacje.
2: I ściągać na maturze, to muszę przyznać.
3: Znaczy jest to w ogóle, pozwólcie, że nie będę tego komentowała, bo myślę, że każdy, kto w sposób racjonalny rozpoznaje rzeczywistość, wie, że jest to bardzo zły pomysł. Tym bardziej, że dotyczyło to przedmiotów obowiązkowych. W związku z powyższym ci uczniowie nie otrzymają, zdający, bo oni już nie są uczniami, są absolwentami, nie otrzymają świadectwa dojrzałości w tym roku. Mogą zdawać i zdają, z tego co wiem, kolejne egzaminy, które mieli w planie, ale nie mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego został unieważniony im egzamin, w związku z czym pierwszy egzamin, do którego mogą przystąpić, to jest pierwszy termin, to jest maj 2027.
2: Jak to ściąganie wyglądało? To mieli ściągi, czy z telefonu próbowali ściągać?
3: Panie redaktorze, wiem, oczywiście, że wiem, natomiast nie chcę o tym mówić, bo byłoby to szerzenie złych praktyk.
2: A nie, może właśnie dobrze poinformować, że nie róbcie tak, bo i tak was złapią.
3: Na pewno nie wnoście telefonów komórkowych do sali, bo z całą pewnością to zostanie wykryte. Ściąganie również, jeśli jest taka sytuacja, że przewodniczący unieważnia egzamin, to oczywiście na gorąco, kiedy tutaj widzi to ściąganie, ale również dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w kolejnej fazie sprawdzania prac egzaminacyjnych ma taką możliwość, z której bardzo niechętnie korzystam, absolutnie, i zawsze, gdy mam już ponad wszelką pewność, ponad wszelkie te wątpliwości, jestem absolutnie pewna, że to były sytuacje ściągania, ponieważ podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych przez zespół egzaminatorów, wtedy egzaminatorzy są zobowiązani, by otrzymać, by przekazać takie informacje, i ja wtedy powołuję specjalny zespół ekspertów, który jeszcze rozważa tę sytuację, więc to nie tylko na sali egzaminacyjnej, ale jeszcze w kolejnych etapach oceny pracy może się to wydarzać. Szczerze tego odradzam. Jest to po pierwsze nieuczciwe, a po drugie naprawdę marnuje szansę, a ja jestem przekonana, że wielu z tych uczniów, którzy podejmują te próby, spokojnie napisali sami.
2: A jeżeli chodzi o ten wczorajszy egzamin ósmoklasisty, żadnych niechcianych sytuacji nie było?
3: Nie było żadnych sytuacji, które zakłócałyby przebieg. Wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, z procedurami, więc nie mieliśmy żadnych zakłóceń. Egzamin przebiegł naprawdę spokojnie. Mam nadzieję, że ten spokój będzie towarzyszył kolejnym dniom egzaminu ósmoklasisty, jak też też kolejnym dniom egzaminu maturalnego, bo cały czas jesteśmy w toku egzaminu maturalnego. Dzisiaj uczniowie przystępują, za chwileczkę rozpoczną rozwiązywanie arkusza z zakresu wiedzy o społeczeństwie.
2: Czy biorąc pod uwagę, wracając do tego egzaminu ósmoklasisty, czy biorąc pod uwagę poprzednie lata, jest jakiś utrzymujący się trend, czyli wyniki są lepsze, słabsze, może matematyka jedzie lepiej albo idzie gorzej?
3: One są generalnie delikatnie, są porównywalne, można powiedzieć. Czasami ta średnia nieco się różni, ale wiadomo, że trend, który jest, no to rzeczywiście matematyka, która wypada nieco słabiej niż pozostałe dwa przedmioty. Angielski, który wypada najlepiej, ale tą sytuację mamy również taką samą na egzaminie maturalnym i z tych obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym język angielski wypada zawsze najlepiej, jeśli mówimy o średnich wynikach. Natomiast generalnie są to bardzo zbliżone wyniki. Czasami są jakieś tąpnięcia. Mam nadzieję, że nie będzie tego w tym roku.
2: Znaczy tegoroczne egzaminy, czy może nawet egzaminy w zeszłym roku są łatwiejsze? Może.
3: Znaczy na pewno są ograniczone wymagania na egzaminie, również ósmoklasisty, ale to zrozumiałe i absolutnie podzielam jakby tutaj tą decyzję i absolutnie się z nią utożsamiam, że uczniowie, którzy jednak spędzali na pracy zdalnej duży moment to trudno nazwać, sporo czasu, jednak musimy wziąć to pod uwagę i bierzemy. Postaci obniżonych, może nie obniżonych, nieco mniejszych wymagań.
2: Bo w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, uszczuplona została ta podstawa programowa.
3: Tak, w 2024.
2: I czy ona, czy w związku z tym właśnie te egzaminy są łatwiejsze? Też dlatego, że ta...
3: To nie jest pytanie jakby do mnie, bo to będziemy wiedzieli dopiero po sprawdzeniu. Panie redaktorze, ja mogę się powiadać o poziomie trudności czy łatwości arkuszy, kiedy zaprosi mnie pan już po sesji egzaminacji, gdy będzie ogłoszenie wyników, ja wtedy mogę w sposób odpowiedzialny wypowiedzieć się, czy w roku 2026 ten arkusz egzaminacyjny, czyli de facto wymagania, na podstawie których arkusz był tworzony, okazały się dla zdających łatwiejsze. W tym momencie mogę tylko bazować na tym samym, co pan redaktor, czyli pojedynczych opiniach, które nie są miarodajne ani uzasadnione statystycznie.
2: No to jeżeli chodzi o sprawdzanie tych egzaminów, no to właśnie, ma być nowy system oceniania, jeżeli chodzi o matematykę.
3: Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że system egzaminów zewnętrznych rozwija się przez wszystkie te lata, w których działa. Ja pracę w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej rozpoczęłam w 1999 roku, pracowałam nieprzerwanie 15 lat, czyli od samego początku, potem przerwa na inne aktywności zawodowe, natomiast pamiętam początki i te dyskietki, na które przewożono bazy szkół. No, to jest wielka rewolucja jakby informatyczna, która tak naprawdę dotyczy nie tylko systemu egzaminów zewnętrznych, ale tego wszystkiego, co się dzieje w naszym kraju, jeśli chodzi o informatyzację wielu systemów. System egzaminów zewnętrznych pod tym względem wręcz jestem przekonana liderem. I w związku z tym w sposób nieodwołalny musimy iść dalej z duchem czasu i podejmujemy wiele różnych działań, o których mówimy, o części jeszcze nie mówimy, które mają jeszcze bardziej zinformatyzować różne etapy naszej pracy. On już w tej chwili jest na wysokim jakby poziomie takiego zaawansowania informatycznego. I jednym z przejawów właśnie tej aktywności i jakby takiego działania nowoczesnego, związanego z rozwojem informatyzacji w systemie egzaminów zewnętrznych, jest nowy sposób oceniania. Nowy sposób, jeśli chodzi o tą kwestię taką niezwiązaną z merytoryką, tylko ze sposobem. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży oraz jeszcze jedna komisja w Polsce oraz jedno województwo w jednej komisji przystąpiło do takiego pilotażu. Ja bardzo jestem zainteresowana tym, by firma, którą mam zaszczyt kierować, była firmą nowoczesną. Dlatego przystąpiliśmy do pilotażu, który polega na ocenianiu na ekranie prac egzaminacyjnych na razie z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. To polega mniej więcej na tym, w telegraficznym skrócie, bo nie da się tego może opowiedzieć, że prace uczniów są po prostu skanowywane. Potem są tak zwane wiązki zadań, gdzie poszczególny egzaminator sprawdza tylko pewną wiązkę zadań tych samych, ale te zadania są skanowane. Co to znaczy? One są jakby przekazywane egzaminatorowi drogą internetową, czyli egzaminatorzy do tej pory spotykali się w zespołach, a teraz będą pracowali też w zespołach, ale w rzeczywistości tej wirtualnej, powiedzmy.
2: Czyli nie muszą wychodzić z domu.
3: Nie muszą wychodzić z domu, dostają po prostu pakiety, ale oczywiście nie są pozostawieni sami sobie. Dlatego, że mają tak zwany helpdesk, mają przewodniczącego, weryfikatora, czyli de facto mechanizmy są takie, jak w ustawie o systemie oświaty. Wszystkie te zasady, musi być przewodniczący, weryfikator, sprawdzanie jeszcze, no, żeby sprawdzić, sprawdzanie, by sprawdzić, czy jest dobrze sprawdzane, może tak. Mhm. I to oczywiście się odbywa, tylko w innej formie. I potem te prace są scalane. My jesteśmy po kilku bardzo poważnych sesjach obciążeniowych, to nazywamy tak, w taki sposób, czyli próbach generalnych, które no, pokazały nam, że jesteśmy przygotowani zarówno od strony informatycznej, jak też od strony przeszkolenia naszych znakomitych egzaminatorów.
2: Czyli to się sprawdza po prostu przez komputer, już tak. Nie żywo na kartkach.
3: Tak, tylko przez komputer i potem te prace są wysyłane, ale ci ludzie są zaopiekowani, ci nasi współpracownicy, to znaczy oni mają cały czas łączność, helpdeski, pewne tam, no nie chcę tego jakby wchodzić w szczegóły z różnych powodów, natomiast jest to absolutnie są tak samo zaopiekowani.
2: Natomiast to daje, szybciej się to sprawdza,
3: tak,
2: jest to
3: wygodniejsze? Sprawdza się z całą pewnością szybciej, no i na pewno jest to wygodniejsze. Zresztą, ponieważ jest to pilotaż, to chcemy też zebrać opinie, na których nam niezwykle zależy, jak nasi bardzo dobrzy egzaminatorzy oceniają taką formę sprawdzania. Nie ukrywam, że oczywiście przewiduję trudności, więc mam procedurę awaryjną. Gdyby coś się zadziało, to oczywiście mamy przygotowane zespoły egzaminatorów, które w trybie awaryjnym sprawdzą te arkusze w tradycyjnej formie i wtedy, znaczy i absolutnie, bo jakby nie przewiduję żadnych trudności związanych z wydaniem zaświadczeń, ponieważ jest termin ustawowy, to jest 3 lipca i tak czy inaczej na pewno wtedy zdający egzamin ósmoklasisty wyniki otrzymają, bo to jest coś, co jest absolutnie niekwestionowalne. Ja oczywiście będziemy zbierali opinie egzaminatorów, ale chcemy, żeby to był sposób bardziej nowoczesny, bardziej sprawny i bardziej przyjazny również dla egzaminatorów.
2: A to też, nie wiem, spowoduje chociażby to, że będzie mniejsza jeszcze liczba błędów, że to...
3: Tak, chcemy również, każde działanie ma na celu podwyższenie jakości sprawdzania oraz obniżenie, powiedzmy, tych różnego rodzaju, powiedzmy, usterek, które mogą się pojawić, czasami się pojawiają, które no, są czynnikiem ludzkim związanym ze zmęczeniem, z obciążeniem. Również proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo szybki czas sprawdzania, więc to wszystko ma na celu jedno. Podwyższenie jakości naszej pracy, sprawności i unowocześnienie systemu egzaminów zewnętrznych.
2: Pani uważa, że ten kierunek, który obecnie jest w edukacji w szkołach, ten brak prac domowych, uszczuplenie podstawy programowej o 20%, czy ten kierunek jest słuszny?
3: Panie redaktorze, ja nie mogę wypowiadać się i w ogóle nie czuję się upoważniona do opowiadania się na ten temat, dlatego że ja pełnię funkcję dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i moje zadania są jasno określone w aktach prawnych.
2: To inaczej, co mówią nauczyciele?
3: Ja powiem tak, i moje zadania są jasno określone w aktach prawnych i na pewno moim zadaniem nie jest komentowanie zadań, które stają na przykład przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Co mówią nauczyciele, to trzeba by zrobić badania albo zapytać jako dziennikarz. Oczywiście docierają do nas różne opinie, ale one nie mają charakteru badań.
2: Ja pytam, ponieważ szczerze, zawsze jest odpowiedź negatywna.
3: Powiem tak, ponieważ ponieważ ja jestem socjologiem, więc jak pan z pierwszego wykształcenia, więc jak pan mnie pyta, co mówią nauczyciele, to muszę odpowiedzieć tak, trzeba by przeprowadzić badania albo skorzystać z tych, które już istnieją i które były prowadzone chociażby przez Instytut Badań Edukacyjnych w ostatnim czasie.
2: No to jeżeli chodzi o mnie, to tak, pytałem nauczycieli, to mówią, że faktycznie jest, widać to, że wymagania są obniżane po prostu.
3: Tak, moim zadaniem jest przeprowadzanie i mojego zespołu sprawnie, w sposób zgodny z literą prawa, egzaminów, wszystkich egzaminów zewnętrznych, czyli egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych oraz egzaminów eksternistycznych. Czynimy to w sposób, mogę powiedzieć, że wzorcowy, ponieważ przez tyle lat, mam nadzieję, że tak będzie i w tym roku, nam się to udaje. Natomiast jeśli chodzi o komentarze, to na pewno nie będę tego czyniła jako dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, która w zakresie obowiązków komentowania tego typu działań nie ma.
2: To jeżeli chodzi o same wyniki...
3: A jestem tutaj jako gościem, jako dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
2: To jeżeli chodzi o same wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyniki matur, to tu nie ma żadnych różnic na przestrzeni tych ostatnich lat, tak?
3: Trzeba powiedzieć, i mówię to też już jako i socjolog, proszę zwrócić uwagę, to o czym powiedziałam, ostatnie roczniki są to naprawdę trudne sytuacje dzieci, które uczyły się w sytuacji pandemicznej. I myślę, że jest mnóstwo badań na ten temat, że mamy duże konsekwencje znaczące związane z tym, że tak długo nie mogły rozwijać się w grupie rówieśniczej, w kontakcie z nauczycielami. I psychologia rozwojowa jest jedna. Jednym z elementów bardzo ważnym jest kontakt jakby z żywym tutaj nauczycielem, żywym w sensie fizycznie obecnym, jak też i z grupą rówieśniczą. I niestety te pokolenia ostatnie bardzo mocno straciły na tej sytuacji. W związku z tym, mamy taką sytuację jako mamy. Nie ma różnic z jednego powodu. Ponieważ arkusze znaczące, bo one oczywiście są, natomiast nie ma znaczące, ponieważ arkusze są standaryzowane i to warto też o tym powiedzieć. One w pewien sposób, standaryzacja polega na tym, że one są dostosowywane do tych umiejętności, kompetencji danego rocznika zdającego. To jest cała kuchnia egzaminacyjna, gdzie już wcześniej, kilka lat wcześniej, są standaryzowane, oczywiście zanonimizowane zadania, wybierane po prostu w takich specjalnych pilotażach. Arkusz egzaminacyjny powstaje w ciągu 3 lat. To nie jest tak, że ktoś wstał i napisał zadania, bo tak mu się podobało. One są również dostosowywane do umiejętności i kompetencji danego rocznika. Ja jako dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej mogę powiedzieć jedno, że ja widzę jedno w przestrzeni ostatnich lat, że mamy coraz większą grupę osób zdających, którym musimy dostosowywać arkusze egzaminacyjne, którym musimy dostosowywać warunki zdawania, ponieważ borykają się z wieloma trudnościami, które są skutkiem również tej sytuacji, o której mówimy, ale nie tylko, bo to i pandemia, i pewnie kryzys rodzin, rozpad więzi. Mówię to już raczej jako socjolog i trudności jakby funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. Wielu znamienitych ludzi na ten temat się wypowiada, fachowców, ale my to widzimy. To jest co roku zwiększająca się liczba młodych osób, które naprawdę potrzebują wsparcia i otrzymują zarówno w szkołach, jak też i w konsekwencji podczas egzaminów zewnętrznych. Bo taka jest zasada, takie wsparcie na egzaminie, jakie było w szkole. Oczywiście słyszymy czasami jakieś pojedyncze sytuacje, że ktoś nie otrzymał tego, czego oczekiwał, ale ja bym odradzała takie pochopne też opinie, bo warto wejść i przyjrzeć się tej sytuacji.
2: I tu musimy postawić kropkę, o tym można było pewnie rozmawiać dużo dłużej, ale niestety kończy nam się czas. Wszystkim zdającym, wszystkim ósmoklasistom życzymy wszystkiego najlepszego, powodzenia.
3: Tym bardziej, że jest nieco więcej osób w tym roku zdających, więc tutaj konkurencja do szkół ponadpodstawowych będzie zwiększona.
2: A ile więcej?
3: Zależy, w których generalnie w województwie podlaskim. W województwie podlaskim mamy 11 126 osób zdających, a w ubiegłym roku było to 10 720. Są powiaty, w których jest mniej uczniów, natomiast są takie, w których tych uczniów jest jednak więcej, więc wiemy, że będzie konkurencja. Tym bardziej życzę, by te wyniki były satysfakcjonujące i pozwalały realizować plany i marzenia.
2: Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

siebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachu w siebie nie pę.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
2: Jeśli wtorek, jeśli godzina 10.15, to witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy w podwójnym składzie razem z Anią Borusiewicz. Dzień dobry, cześć.
3: Witamy serdecznie, porozmawiamy dzisiaj jak zawsze o włosach.
2: O włosach, no właśnie, bo która z nas nie chce mieć pięknych i długich włosów, ale niestety nie każda takie szczęście ma. Z pomocą przychodzą coraz to nowsze metody przedłużania włosów i o tym przedłużaniu włosów właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Aniu, jakie są te najpopularniejsze metody?
3: Myślę, że metoda zgrzewów keratynowych jest najbardziej popularną i taką trwałą metodą, z tym, że trzeba najpierw dokładnie przeprowadzić dla samej siebie i również fryzjer powinien przeprowadzić dokładną diagnozę, na jaki czas chcemy mieć przedłużane włosy. Czy to ma być chwilowy kaprys, jakiś dwutygodniowy urlop, czy chcemy mieć to na kilka miesięcy. Kilka jest metod przedłużania włosów i to właśnie wszystko zależy od tego, czy to ma być właśnie na imprezę tylko przedłużenie. Czy wyjeżdżając na urlop będziemy miały więcej czasu, żeby poświęcić włosom i chcemy pomachać takimi syrenimi włosami pięknymi. Albo jeżeli chcemy mieć właśnie na kilka miesięcy, to wtedy no ta metoda jest najpopularniejsza na zgrzewy keratynowe, ale jest to metoda, która jest na 2, 3, 4 miesiące w zależności od tego, jak włosy rosną. No jeżeli ktoś nie potrzebuje na tak długi czas, no to wiadomo, że nie ma potrzeby na tak długo zakładać tych włosów. Z tym, że no wszystkie metody mają swoje wady i zalety i no jeżeli starczy nam czasu, to możemy wszystko za i przeciw, że tak powiem, powiedzieć.
2: Tak, jest także metoda kanapkowa.
3: Tak, metoda kanapkowa.
2: Może skupimy się dzisiaj na tych metodach przedłużania na dłuższy czas, bo jeśli chcemy, tak, jeśli chcemy to zrobić gdzieś tam na chwilę, no to wiadomo, zamawiamy włosy, możemy je przypinać na klipsy, do kucyka, więc to nie jest takie skomplikowane, ale dzisiaj skupimy się właśnie na tych metodach na dłużej, jeśli chcemy, żeby dłużej mieć te właśnie długie włosy. Przedłużane włosy, no to jest właśnie ta metoda, o której mówiłaś przed momentem, tak, zgrzewy. I metoda kanapkowa. To te dwie najpopularniejsze?
3: Tak, tylko że powiem tak, może od samych podstaw zacznę, przede wszystkim dla osób, które zaczynają przygodę albo chcą zacząć z przedłużaniem włosów. Radziłabym założyć włosy na taki krótszy termin, żeby w ogóle zobaczyć, czy zaakceptujemy włosy przedłużane, czy dobrze się w nich czujemy, czy nie mamy jakiegoś uczulenia na te zgrzewy, tak? Czy obojętnie, czy są to zgrzewy, czy to jest taśma, tak zwana metoda kanapkowa. No bo są osoby, które nałożą od razu, tak jak ja, i wow, super, fajnie. Zawsze jestem fryzjerem. Marzyłam zawsze o długich włosach, ale niestety nie mam tego szczęścia albo i szczęście, że moje włosy tak jakby rosną do pewnej długości. Nigdy nie mogłam mieć dłuższych włosów, bo po prostu no, gdzieś tam w wynikach mam słabą ferytynę i zawsze taką bolączkę z tym miałam. I dużo kobiet tak naprawdę jest tak, że chcą mieć długie, piękne włosy. Te włosy gdzieś tam rosną do ramion, poniżej ramion i tak widać odrost, a te włosy gdzieś tam nie chcą nam rosnąć dalej.
2: To też jest uwarunkowane genetycznie w wielu przypadkach.
3: Tak. Także no tu samo przedłużanie włosów jest fajną alternatywą dla kogoś, kto chce spełnić swoje marzenia. Tylko, że tak jak mówiłam, zaczniemy od podstaw, żeby najpierw upewnić się, czy w ogóle zaakceptujemy, bo z włosami przedłużonymi jest tak jak z paznokciami. W tym sensie, że przedłużymy raz paznokcie i to jest to, że fajnie, super, tak? Bo tak samo mamy na przykład paznokcie, że nie chcą rosnąć, łamią się, kruszą, tak samo jest z włosami. I może być taka sytuacja, że założymy te włosy i na przykład po 2-3 dniach stwierdzimy, że to jednak jest nie to, że gdzieś tam nas coś ciągnie, boli, że nie akceptujemy w sobie czegoś tam jakby przedłużonego. I wtedy fajnie mieć taką metodę, żeby te włosy móc szybko zdjąć, bo włosy, które są na zgrzewy keratynowe, je dosyć długo się nakłada, ale i też dosyć długo się zdejmuje. Także jeżeli mamy no, nałożyć to na 3-4 dni, to się no, mija z celem, bo to jest taka ingerencja też poniekąd w skórę głowy. Także tu bym bardziej zaproponowała właśnie tą metodę kanapkową, albo nawet kupić sobie klipy, jeżeli mamy dużo imprez, jakieś wesele, okazjonalne imprezy, żeby właśnie zobaczyć, jak się w tych klipach czujemy, bo klipy też gdzieś przypinamy przy skórze głowy i albo to zaakceptujemy, że coś mamy przypięte, tak, w skórze głowy, albo będzie nas tak to irytować, denerwować, że no za wszelką cenę są takie panie, które nie chcą po prostu nic mieć jakby przypiętego do skóry głowy. Także tu jest bardzo ważna taka konsultacja, to jest taka podstawa, żeby wybrać odpowiednią metodę przedłużania włosów dla siebie.
2: Aniu, która metoda najmniej obciąża włosy? Bo to jest zagwozdka dla wielu pań i wiem, że wiele kobiet zastanawia się, czy aby przypadkiem ja nie zniszczę swoich włosów.
3: Powiem tak, żadna metoda nie obciąża włosów pod warunkiem, że jest dobrze zrobiona. Największą takim problemem jest to, że biorą się za przedłużanie włosów osoby, które no niekoniecznie mają pojęcie o tym.
2: I doświadczenie.
3: Tak, doświadczenie. Tak, jakby sprawdzajmy, czy dana osoba ma odpowiednie przeszkolenie, czy dany salon jest przeszkolony w tym, żeby prawidłowo przedłużać włosów, bo to jest dosyć poważna ingerencja w samą strukturę włosa, w cebulkę włosa. Cebulki bezpośrednio nie dotykamy, ale tą cebulkę obciążamy. Także to jest bardzo ważna osoba, która zna się na przedłużaniu włosów. No to jest też taką podstawą. Dobierze odpowiednią metodę. Bardzo ważna jest rozmowa właśnie z klientem. To jest chyba też taka często bolączka, jak słyszę od klientek, że często jakby fryzjerzy mają jakby swoje myślenie i wizję, a klientka ma swoją. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie znaleźć porozumienie, czy to ma być na chwilę, na sprawdzenie. Jeżeli ktoś jest właśnie wrażliwy, obawia się, jak to będzie, to lepiej zrobić metodę taką krótkotrwałą, no pod warunkiem, że właśnie fryzjer ma doświadczenie. To przede wszystkim sprawdźmy.
2: Czy przedłużanie włosów jest dla każdego?
3: To znaczy, powiem tak, dla każdego, ale trzeba sprawdzić, czy nie mamy włosów na przykład w fazie wypadania, tak? Musimy mieć pewność, że nasz organizm jest zdrowy, że mamy mocne cebulki, że te cebulki wytrzymają obciążenie, bo to jest tak, że do pewnej części włosów doczepiamy dwa razy więcej włosów i wtedy nasza cebulka dźwiga dwa razy tyle włosów. Musimy być przede wszystkim pewne, że mamy właśnie dobre wyniki, że włosy nam nie wypadają. No i tyle, to jest właśnie najważniejsze.
2: Nasze włosy rosną, doskonale to widzimy. Każda pani, która maluje włosy, widzi tak. I chyba to jest taka
3: jedne
2: największa
3: wolniej, drugie
2: bolączka,
3: szybciej,
2: że ten odrost się pojawia. Chcielibyśmy, żeby tego nie było, ale niestety, co ile takie włosy trzeba podciągać? Te włosy doczepiane. To jest takie nazewnictwo, tak właśnie nazywamy, podciągnąć te włosy.
3: Tak, jeśli mówimy o metodzie kanapkowej, to jest między 4 a 8 tygodni. Dlatego jest taki duży rozbieg, bo to właśnie w zależności od tego, jak włosy rosną. Włosy rosną tak przeciętnie centymetr na miesiąc, ale może to być 8 mm, może to być 1,5 cm. W zależności, z reguły wolniej troszeczkę rosną włosy cienkie i delikatne i przy włosach cienkich i delikatnych powiem, że no tutaj się trzeba ogólnie przy przedłużaniu włosów 3 razy zastanowić, żeby gdzieś tam tej struktury włosa, wiadomo, że włos cienki, delikatny szybciej, gdzieś tam on się może łamać, kruszyć, te właśnie obciążenie każdą z tych metod, no tu trzeba właśnie się zastanowić, czy na pewno chcemy mieć. Przy włosach cienkich, delikatnych, które mamy na przykład gdzieś tam do ramion, tak, czy to ja bym radziła tutaj zagęszczanie włosów, to też jest bardzo fajna metoda, gdzie no włosów jest optycznie więcej, można je przedłużyć gdzieś tam o centymetr, 2 centymetry i wtedy jest wtedy bardziej metoda zagęszczania i wiele pań jest z tego powodu jakby bardzo takich zadowolonych, szczęśliwych, że mają wypełnione końcówki, nie mają na przykład 100 zgrzewów, a jest na przykład 20-25 zgrzewów. Najczęściej jest tak, że na przykład na skroniach, na bokach włosy są cieńsze.
2: I to zasadnicza wtedy też różnica, jeśli chodzi o obciążenie naszych cebulek.
3: Tak jest. Właśnie tutaj dla pani z włosami cienkimi, delikatnymi radziłabym właśnie zapuścić swoje włosy na tyle, na ile to jest możliwe, dokąd jakby rosną, bo z reguły włosy cienkie, delikatne właśnie mają to do siebie, że one gdzieś tam rosną do pewnej długości, na przykład no do łopatek. Dla mnie to osobiście już jest długi włos, ale słyszę, że panie mówią, że są krótkie, bo chciałyby mieć dłuższe i na przykład takie włosy sobie zagęścić i właśnie przedłużyć o 3-4 centymetry i wtedy ich się wydaje po prostu, że jest więcej, że są dłuższe, dlatego, że końcówki są wypełnione ładnie.
2: Tak, czyli metoda kanapkowa, podciągamy od między 4 a 8, a jeśli chodzi o zgrzewy?
3: Zgrzewy keratynowe, to jest minimum 2-2,5 miesiąca, można nawet nosić 4-5 miesięcy w zależności jak nam te zgrzewy zrastają i nawet jak te zgrzewy wzrosną, to czasami jest tak, że właśnie jest tego odrostu 4 cm, ale to jest tak ładnie wtopione, że nie przeszkadza. Ja osobiście swoje włosy przedłużane, które noszę, to no tak co 2,5 miesiąca czuję się komfortowo, jak zdejmuję właśnie i nakładam nowe. Po prostu nie lubię, jak ten zgrzew gdzieś tam niżej zaczyna odrastać, ale mam klientki, znam osoby, które potrafią nosić 4 miesiące i też się fajnie jakby z tym czują, bo ten włos jest jakby na końcówkach dalej wypełniony, a skóry im nie przeszkadza właśnie, że rosną naturalne włosy.
2: Jak malować takie włosy przedłużane?
3: No tutaj raczej radziłabym...
2: Trzeba ściągnąć i wtedy...
3: Niekoniecznie, nie. Tylko radziłabym, żeby zajął się tym fryzjer. Dlatego, że włosów przedłużanych samych w sobie nie można farbować, można je tonować. Przede wszystkim trzeba je bardzo dobrze pielęgnować. Od razu też powiem, przy przedłużaniu włosów, i to też trzeba zawsze uprzedzić, jakby fryzjer powinien uprzedzić klientkę, ale i też kobieta powinna mieć świadomość, że na włosy przedłużane trzeba mieć 2 razy więcej czasu. Także jak jesteśmy zabiegane i rano nie ma czasu, tak że no, tu powiedziałabym, że trzeba mieć na umycie, wysuszenie, wymodelowanie, w ogóle na taką poranną pielęgnację trzeba mieć co najmniej ze 40 minut na takie włosy, bo jeżeli nie mamy na to czasu, to one nam się szybko mogą jakby skołtunić, gdzieś tam szybko będziemy je rozczesywać i nie daj Boże jakby nieodpowiednimi szczotkami, to wtedy można je powyrywać i to wtedy będzie taka irytacja wręcz niż uszczęśliwienie. Także no jest takich sporo jakby też za i przeciw, jakby tak? Przede wszystkim dobrać metodę, przede wszystkim mieć czas na to, żeby zajmować się włosami przedłużanymi. No i tyle.
2: Aniu, a jak pielęgnować włosy przedłużane? Jak pielęgnować te przedłużane i te nasze? Tak. Czego robi, co można robić, a czego absolutnie robić nie wolno?
3: Tak, przede wszystkim tu właśnie Kasiu pytała się o farbowanie włosów. Przede wszystkim włosów przedłużanych nie można rozjaśniać, bo one od razu no, stracą na swojej jakości, nie będą miały swojego wyglądu takiego, to jest, pamiętajmy, że włos naturalny, ale martwy, czyli jak o niego zadbamy, tak będzie wyglądał. Włos przedłużany, który rozjaśniony, bardzo straci na swojej jakości. No generalnie przedłużanie włosów jest taką usługą, no drogą, premium usługą, bo same włosy są w sobie drogie. Myślę, że nie tak jakby samo wykonanie przedłużania, co właśnie zakup tych włosów, czyli musimy mieć świadomość, żeby bardzo dbać o takie włosy. No i tutaj pielęgnacja to już zaczyna się od samego mycia włosów. Trzeba wiedzieć, jak umyć takie włosy. W tym sensie, że to nie jest tak, że po prostu bierzemy kąpiel w wannie i sobie myjemy te włosy. Trzeba z odpowiednim, że tak powiem, kątem przechylenia głowy myć te włosy. Można oczywiście to robić samemu w domu, ale być takim bardzo mocno uświadomionym, jak myć i pielęgnować takie włosy, żeby dobrze wyglądały.
2: Słyszałam, że nie można olejować.
3: To znaczy końcówki można, ale
2: na
3: tylko same końcówki.
2: Już, tak.
3: Jeżeli olejowanie nam się dostanie do zgrzewów, czy do tej metody kanapkowej, to oczywiście spowoduje, że to wszystko nam się zsunie bardziej. Końcówki można olejować, ale też no, tutaj zastanowiłabym się, żeby nie obciążać tych włosów, żeby coś to było właśnie takiego lekkiego. Przede wszystkim bardziej postawiłabym na jakąś dobrą maseczkę. Ja na przykład dla swoich włosów znalazłam taki ultra lekki olejek, który jest w sprayu i sobie bardzo delikatnie właśnie na noc takim olejkiem pryskam i co jest też ważne, że właśnie przy przedłużanych włosach, które właśnie teraz mam, śpię w takim specjalnym czepku.
2: Jedwabnym?
3: Tak.
2: Jedwabnym.
3: Tak, te włosy sobie mogę, bo tak, próbowałam różnych metod i związywać i w warkoczy i w kucyku, gdzieś to zawsze tam czułam o poduszkę, że się, a w momencie jak nakładam czepek, no wygląda to fajnie, taka się czuję trochę po królewsku, tak, że tak powiem, bo jak oglądam filmy takie właśnie historyczne, to często damy spały w takich właśnie czepkach i przy włosach przedłużanych warto właśnie sobie taki czepek, ogólnie powiedziałabym, że przy długich włosach, żeby włosy gdzieś tam się nie pocierały o plecy czy o poduszkę, warto mieć dobrej jakości czepek.
2: Aniu, ty już zdradziłaś, że masz przedłużane włosy, jak się z tym czujesz? Czujesz, że to jest coś innego, czy to po prostu się stapia z tobą i nie czujesz wewnętrznie, że to jest włos ten doczepiony?
3: Powiem tak, na tyle mam to fajnie i lekko założone, że jakby no nie czuję tego. Mam dwa razy więcej czasu ogólnie tak, żeby tym włosom poświęcić czas. No oprócz tego, że pracuję w salonie fryzjerskim, to nie jest tak, że ja mam czas w salonie fryzjerskim, tak, bo zajmuję się klientkami, ale no rano mam świadomość tego, że muszę pół godziny wcześniej wstać, żeby te włosy sobie ogarnąć. No i powiem tak, każdy ma jakieś swoje marzenie. Moim marzeniem było, żeby mieć długie włosy. Mam je. Ja jestem też taką zmienną osobą. Tak jak Kasiu zauważyłaś, raz mam krótsze, raz dłuższe, teraz jest wiosna. Wiosnę sobie wybrałam na to, że no po prostu takie włosy szybciej schną. Nawet jak gdzieś tam mam odrobinkę wilgotne, to nic takiego nie stanie, jak w nich wyjdę, niż jak zimą, prawda?
2: Ale jeśli decydujesz się na te przedłużanie właśnie, to chyba jest więcej tych plusów niż minusów.
3: To znaczy, powiem tak, ja osobiście bardziej się czuję kobieco, tak powiem. Z racji tego, że zaraz mam jakieś wesela, imprezy, łatwiej mi jest, wbrew pozorom, bo tak się mówi, że krótkie jest łatwiej. No właśnie niekoniecznie, bo no krótkie może się szybciej włosy czesze, ale z długich włosów można, właśnie teraz o kucyki na topie, jakiegoś sobie kucyka ładnego zrobię. Przede wszystkim bardziej kobieco się czuję. No i myślę, że tutaj każda kobieta, która chce przedłużyć włosy, albo planuje, no przede wszystkim się tak zastanowić, tak, czy to ma być chwilowy kaprys, to wtedy tą krótkotrwałą metodę, czy no chce jakby na dłużej, na całe lato, na wakacje, to można tą dłuższą metodę, to właśnie wszystko od tego zależy. Każda z nas jest inna i każda czegoś innego jakby potrzebuje.
2: Ale chyba najważniejsze i kluczowe, podsumowując już naszą dzisiejszą rozmowę, jest to, aby wybrać profesjonalny, odpowiedni salon.
3: Tak,
2: kogoś,
3: tak,
2: kto się naprawdę bardzo na tym zna,
3: oczywiście.
2: Ma to doświadczenie, widział już wiele, bo myślę, że i ty, i ja też widziałam takie przeróżne przypadki, chociażby w sieci, w internecie, kiedy kobiety po prostu wychodzą i przez pierwszy, nie wiem, dzień, dwa, trzy jest wszystko w porządku, do pierwszego mycia. Później rozpoczyna się naprawdę gehenna.
3: Myślę, że też warto ogólnie przedłużać w takim salonie, czy takiej osoby, którą mamy w razie czego pod ręką. No i jest to osoba, no wybieramy fryzjera, który jest taki sprawdzony, odpowiedzialny, że nie tak, że ktoś tam zrobi i nie znamy tej osoby i później, no bywa, że nie wiem, nie ma czasu, czy nie odbiera telefonu, czy no przede wszystkim klientka musi być zaopiekowana, być w kontakcie z salonem, bo może być tak, że ktoś właśnie pierwszy raz w życiu przedłuża włosy i po myciu nie wie, jak w ogóle zacząć te włosy.
2: Zabrać się
3: tak,
2: za to.
3: Jak to suszyć.
2: Jest ich więcej też.
3: Tak, także tu no fajnie jest wtedy na przykład wybrać się do salonu, żeby nawet nauczyć się pielęgnacji takich włosów, żeby być właśnie w kontakcie z osobą, która wykonywała zabieg, żeby udzieliła właśnie wskazówek, jak pielęgnować włosy przedłużane.
2: Mam nadzieję, że trochę wątpliwości rozwiałyśmy w tej naszej audycji Włos w dobrej formie. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę, ale cały czas w studiu jesteśmy razem z Anią i tuż po będzie konkurs, będziemy sprawiać takie niespodzianki właśnie jak po każdej audycji.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota.

0: z żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze.

0: zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
2: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Duch Święty nazwany zostaje przez Jezusa Duchem Prawdy. Jego mają otrzymać uczniowie. On będzie ich do prawdy prowadził, do całej prawdy. Taki właśnie jest ten dar, który mają otrzymać uczniowie Jezusa. Taki jest dar, który my otrzymujemy także od Pana. Wiemy, że bardzo chcemy prawdy, tej prawdy poszukujemy. Ona jest szczególnie ważna w sferze wiary, religii, w sferze zasad życia chrześcijańskiego. Dlatego też w szczególnie ważnych momentach życia prosimy o dar Ducha Świętego, o Ducha Prawdy. Prosimy o ten dar w czasie obrzędów sakramentalnych. Prosimy wtedy, kiedy przeżywamy misje święte czy rekolekcje. Prosimy, kiedy będziemy czytać Pismo Święte, medytując nad Słowem Bożym. Prosimy nieraz w czasie mszy świętej, przed homilią, śpiewając pieśń do Ducha Świętego. Starajmy się, aby te prośby, nasze prośby o światło Ducha Świętego, światło Ducha Prawdy, były prośbami płynącymi z serca. Bo przecież my bardzo potrzebujemy tego Bożego światła dla poznania Bożej woli względem nas. W naszych osobistych modlitwach prośmy o ten dar Bożej mocy, Bożego światła, o dar Ducha Prawdy, aby tę prawdę móc poznać, a następnie według niej postępować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: más.
1: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
2: Jest 13 maja, rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej Trojgu dzieciom w Fatimie. Obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. To też 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II, który Matce Bożej przypisał swoje ocalenie. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zaczynamy środowe wydanie poranka rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Sporo bardzo różnych tematów przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Przegląd prasy będzie to już za 4 minuty, nieco ponad 4 minuty. A później rozmowa z Lili Antoniak, czyli z Pokostarą, o początkach macierzyństwa i wyzwaniach z tym związanych, a później zachęcimy Państwa do wspólnego razem z dziećmi czytania Pisma Świętego. Będą też informacje dla rolników, ale to w drugiej odsłonie naszego programu, czyli około godziny 8.40, a o 8.15 rozmowa z posłem niezależnym Januszem Kowalskim. Dzień dobry, ruszamy.
1: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Przegląd prasy. Zaczynamy od dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej, a tu sporo o kryptowalutach. Też projekty dyskutowane są właśnie w Sejmie. Dziś również będziemy o nich rozmawiać o 8.15. KNF powinna pilnować krypto. 82% ekspertów chce nadzoru KNF nad rynkiem kryptoaktywów. 38% jest zdania, że nie sposób było jej zapobiec na podstawie obecnych przepisów. 56% uważa, że afera Zonda Krypto to dowód słabości naszego państwa. Prawdziwa historia polskiego króla kryptowalut również w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zanim założyciel giełdy BitBay, Sylwester Suszek, zniknął, został osaczony przez przestępców i gangsterów w marcu 2022 roku. Sylwester Suszek niespodziewanie znika. Po raz ostatni widziany jest w bazie paliwowej Mariana W., którego prokuratura oskarża o uprowadzenie. Wraz z Suszkiem miał zniknąć klucz do portfela kryptowalut wartego dziś około 330 milionów euro. Czy zaginiony założyciel giełdy BitBay, znanej obecnie jako Zonda Krypto, żyje? Jego rodzina jest przekonana, że nie. To również najmocniejsza hipoteza śledczych. Nie wszyscy są tego zdania. Analiza jego zachowania z ostatnich 8 miesięcy przed zaginięciem wskazuje, że było to zniknięcie intencjonalne, świadome i zaplanowane, tak mówi prywatny detektyw wynajęty przez inwestorów kryptogiełdy. I reportaż dotyczący właśnie Sylwestra Suszka w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej, a my przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Czy Donald Trump ułoży się z Chinami? Prezydent Stanów Zjednoczonych leci do Chin po kontrakty handlowe. Na Tajwanie rośnie strach, że wyspa stanie się kartą przetargową w rozgrywce potęg. Donald Trump rozpocznie wizytę w Chinach, pierwszą podróż do państwa środka od 2017 roku, kiedy odwiedził Pekin na krótko przed wypowiedzeniem mu wojny handlowej. Możemy się spodziewać bogatej oprawy spektakularnych zdjęć. Taka sceneria może utwierdzić Trumpa w podziwie dla potęgi chińskiego przywódcy, którego w ostatnich miesiącach nazwał królem, przyjacielem i mądrym gościem. Także o tym, że Donald Trump się spieszy w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazety Prawnej, a Xi Jinping czeka, o tym pisze Maria Wiśniewska, bo Donald Trump potrzebuje wielkich sukcesów. Nie jest przed tym spotkaniem Trump w łatwej sytuacji. Nie widać końca wojny z Iranem, która miała trwać kilka dni w kraju. Rośnie niezadowolenie z inflacji, spadają notowania Trumpa przed listopadowymi wyborami do kongresu, w których republikanie mogą utracić większość. Nie pomagają też kolejne porażki w bataliach sądowych dotyczących ceł ulubionego przez Trumpa narzędzia nacisku na zagranicznych partnerów. Jeśli chodzi o polską politykę, jest tutaj tekst dotyczący rozliczeń. Bezradni wobec PiS, sprawczy wobec swoich. Miała być wielka operacja przywracania sprawiedliwości po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Po ponad 2 latach coraz częściej wygląda jednak tak, jakby uśmiechnięta Polska zamiast rozliczać poprzedników, mogła rozliczać wyłącznie samą siebie. I na koniec przeglądu prasy jeszcze jeden tekst z dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej Michała Potockiego. Coraz większy skandal na Ukrainie. Rezydencje jak w dynastii, Andrii Jermak, do niedawna najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, szef jego biura i faktycznie druga osoba w państwie, usłyszał w poniedziałkowy wieczór zarzut prania pieniędzy. Grozi mu nawet 12 lat więzienia i konfiskata majątku. Sprawa jest związana z największą aferą korupcyjną ery Wołodymyra Zełenskiego. Wczoraj zarzuty postawiono kolejnym osobom, w tym byłemu wicepremierowi Oleksandrowi Czernyszowi. Pierwsze zarzuty Czernyszow usłyszał jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, podobnie jak biznesmen Timur Mindicz. Obaj należeli do grona osobistych przyjaciół Zełenskiego. Mindicz był dyrektorem finansowym studia producenckiego, które należało do obecnego prezydenta i było sercem jego biznesu rozrywkowego. Czernyszow jest zaprzyjaźniony z pierwszą damą Ołeną Zełenską i jako jedyny członek rządu uczestniczył w imprezie urodzinowej prezydenta zorganizowanej w 2021 roku mimo covidowych zakazów. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy rozpracowywało aferę od niemal 2 lat w ramach operacji Midas, gdy w lipcu detektywi przymierzali się do postawienia pierwszych zarzutów. Władze próbowały pozbawić biuro niezależności, wycofały się z przyjętej już ustawy pod naporem ulicznych protestów, a także interwencji Zachodu. O tym pisze dziś Michał Potocki w dzienniku Gazecie Prawnej, a my kończymy przegląd prasy i za 3 minuty rozmowa z Lilią Antoniak.
0: Prasowy poranek.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Moim i Państwa gościem jest dziś Lilia Antoniak, czyli Spoko Stara, jedna z najbardziej popularnych matek w internecie, a od niedawna też autorka książki z dziennika Matki Wariatki, 10 przykazań Spoko Starej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To nie jest książka tylko dla mam.
3: Tak. Takich kobiet, które można by powiedzieć mają już dość i chciałyby zobaczyć, że nie tylko one tak mają i chciałyby dostać też taki boost motywacji do działania, ponieważ w tej książce zawarłam też bardzo dużo takich ćwiczeń, z których ja sama korzystam i które pomagają kobietom rozwijać się i spełniać.
2: A co dla ciebie oznacza być dobrą mamą?
3: Przede wszystkim kierować się miłością, ponieważ to jest podstawa. Nie jest ważne to, czy kupujemy plastikowe zabawki dziecku, czy bardziej drewniane, czy dajemy nie wiadomo co, bo oczywiście biegniemy za tym, jak wygląda świat i to, co mają też inne dzieci, ponieważ akurat ja mam jedną córkę w wieku szkolnym, więc wiem, że już wchodzi temat różnych rzeczy typu porównywanie się i tak dalej, to nie ma w ogóle związku. Najważniejsze jest chcieć bliskości, miłości dla tego dziecka, spędzania czasu. Moim zdaniem to jest podstawa.
2: Milenialsowe matki w dużej mierze zrywają z mitem takiej umęczonej, poświęcającej się cały czas matki Polki?
3: Tak, i ja wydaje mi się, jestem dobrym przykładem na to i myślę, że jest taki fajny tekst, że ojcowie, mężczyźni chcą żyć jak ich ojcowie, a te dzisiejsze kobiety nie chcą żyć jak nasze matki. I wydaje mi się, że to jest bardzo celne zdanie. My idziemy w kontrze do tego, też jak byłyśmy wychowywane i nie chcemy być tylko matkami, ale chcemy być kobietami spełnionymi, które po prostu też są dobrym przykładem dla swoich dzieci.
2: Ja też jestem milenialsową matką i wiem, że to nie jest łatwe zerwanie z tym mitem, bo cały czas kobiety narażone są na różne opinie, na oceny często krytyczne, głównie innych kobiet.
3: Dokładnie, dobrze, że to powiedziałaś, ponieważ tak, najgorsze niestety są kobiety i ja się śmieję, że internet jeszcze do tego to jest po prostu zagłębiem tego, co tam się wyprawia, jeżeli chodzi o to, jak jedna kobieta do drugiej wypowiada się w temacie macierzyństwa i jak łatwo dajemy sobie łatkę tej beznadziejnej mamy, bo nie postępujemy na przykład tak, jak inna mama postępuje, czy chciałaby, żeby wszyscy robili tak jak ona, a wydaje mi się, że każda z nas musi znaleźć swoją wersję macierzyństwa i tym się kierować. Przede wszystkim trzeba słuchać swojego głosu wewnętrznego.
2: Mam nadzieję, że nasze córki, bo ja też mam córkę, będą miały już trochę łatwiej, bo mnie na początku macierzyństwa naprawdę przytłoczyła ta ilość ocen, krytyki ze strony głównie kobiet. A to chudy pokarm, a to może nosisz za dużo, a to coś tam. I to w momencie, kiedy byłam najsłabsza i trudno mi było się bronić. Dlaczego my sobie to robimy?
3: Dokładnie tak. I ja w ogóle tą moją książkę z dziennika Matki Wariatki napisałam z dedykacją dla moich córek, więc dobrze tutaj to powiedziałaś, bo moim celem jest też to, żeby faktycznie zmieniło się pewne myślenie i żeby właśnie dla naszych córek lub synowych, jeżeli mamy syna, było po prostu łatwiej, żebyśmy nie szły tym samym scenariuszem, jak czasami do tej pory można usłyszeć od kobiet, można by powiedzieć, z poprzednich pokoleń, które za bardzo nie miały łatwo i nie chcą, żeby te młode kobiety miały łatwo. Żebyśmy po prostu jednak chciały zmienić to myślenie i żebyśmy wiedziały o tym, że ma to sens i nie ma mojego przyzwolenia i wydaje mi się wielu kobiet na to, żeby oceniać ją bardzo rygorystycznie, że jak możesz wyjść bez dziecka, jak możesz się tak zachować, ponieważ nadal jesteśmy w bardzo dużym dysonansie z mężczyznami. Mężczyzna, jeżeli na przykład, możemy dać taki przykład, rodzi się dziecko, kobieta jest w szpitalu, do tej pory co robi mężczyzna? Idzie na pępkowe, czyli idzie odciąć się, a kobieta jest w szpitalu, obolała i tak dalej. Dla mnie na przykład taka sytuacja jest niedopuszczalna i wydaje mi się, że mężczyzna, tak samo jak kobieta, powinien być w szpitalu, powinien pomagać, może nawet nie pomagać, powinien być zaangażowanym partnerem i być z kobietą, ponieważ to dziecko nie jest tylko jej. I tak samo ojciec powinien być zaangażowanym rodzicem i dobrym partnerem, bo bez tego niestety coraz więcej, nawet statystyka mówi o tym, jest i rozwodów, rozstań, jednak te pary przechodzą przez ogromny test, jakim jest dziecko i sama też przez taki test przeszłam, więc wydaje mi się, że im więcej też będziemy mówić o tym, że tak, my kobiety nie możemy już być tymi wiecznie zmęczonymi i poświęcającymi się kobietami, bo będziemy zwyczajnie nieszczęśliwe.
2: Niech mężczyźni też będą trochę zmęczeni, niech też wstają do dzieci. No właśnie, mówi się, dużo ci pomaga przy dziecku, a nie, że po prostu się zajmuje.
3: Dokładnie.
2: Chociaż tak oczywiście wiemy, że opieka nad noworodkiem czy niemowlęciem, no z racji takiej też naturalnej, tak, jakiegoś, jeśli kobieta karmi piersią i tak dalej, też dziecko chce tej bliskości.
3: Tego nie mamy
2: jej zapachu. Tak. Ale to nie znaczy, że ojciec dziecka nie może zmieniać pieluch w tym czasie.
3: Oczywiście,
2: zrobić obiadu,
3: że tak.
2: I tak dalej.
3: Tak, ja nawet opisałam w książce, że u nas ten przypadek był o tyle zabawny, że faktycznie pierwszą pieluszkę po urodzeniu naszej drugiej córki zmienił mój. Jak to się robi, oczywiście mając tą wiedzę, ale to jest naprawdę też bardzo ważne, żeby wspierać mężczyznę w tym, że to, co on robi, jest super i nie poprawiać go wiecznie, że źle położył kocyk na dziecku albo ubrał nie to body, bo to body jest wyjściowe, a powinno być body po domu, żeby po prostu dać mu możliwość też na popełnianie małych błędów, ale żeby on też wiedział, że jest ważny w tym temacie i robi wszystko najlepiej, jak potrafi.
2: A no tak właśnie, bo to jest kamyczek do naszego babskiego ogródka, bo my mówimy, że mężczyźni są czasem niezaangażowani w to zajmowanie się dzieckiem, ale później cały czas strofujemy, kiedy mąż coś zrobi, bo my robimy inaczej, no to on musi robić tak samo. Nasza postawa musi się trochę zmienić.
3: Jest dużo w ogóle takich tematów kobiecych, które ja też zauważam w książce, które wydaje mi się, że ważne jest, aby o nich mówić na głos, ze względu na to, że właśnie czasami nie widzimy tego, że pewnymi naszymi sytuacjami, tym jak się zachowujemy, jednak trochę same na siebie dajemy ten los, można by powiedzieć, właśnie zmęczonej i wiecznie zapracowanej mamy, a czasami warto odpuścić, po prostu warto odpuścić dla własnego szczęścia i dla spełnienia właśnie partnera, żeby też poczuł się tym równorzędnym rodzicem i to jest bardzo ważne, żeby to zauważyć, ale jest też mnóstwo różnych historii, które są właśnie fajnym przykładem na to, aby po prostu matka nie była już tylko tą jedną, jedyną, tym jednym rodzicem, który musi wszystko ogarniać, tylko dajmy tą przestrzeń też tatusiom, żeby oni po prostu mogli wejść i czuć się naprawdę ważni i zaangażowani.
2: Nawet jeśli to body będzie źle założone i obrazek będzie gdzieś tam na plecach. Chociażby. Piszesz o baby blues, no właśnie, poważny temat, ważny temat, skoro mówimy o tej świadomości rosnącej, która jest i rosnącej świadomości millennialsów jako rodziców, o tym, jak mimo ogromu wiedzy jesteśmy mało przygotowane na ten początek, bo mnie na przykład ten baby blues wręcz wbił w ziemię. Ja się tego nie spodziewałam. Mało się mówi o tych sytuacjach, takich jak baby blues, o tym, jak ten połóg rzeczywiście będzie wyglądał, jak to trudne doświadczenie będzie.
3: Tak, dokładnie. I baby blues był dla mnie totalnie, tak jak ty mówisz, zaskoczeniem. I nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje i jak sobie z tym poradzić. Trochę też było mi wstyd przez chwilę o tym mówić, bo nikt... Wydawało mi się, że nikt tak nie ma jak ja, że tylko ja czuję się taka słaba, bezsilna i zmęczona i sobie nie radzę. I dopiero gdy odważyłam się o tym powiedzieć głośno, okazało się, że bardzo dużo kobiet się z tym mierzy. Ba, taki zignorowany baby blues może przejść w depresję poporodową, która jest już bardzo, ale to bardzo trudną sytuacją dla młodej mamy, dla każdego człowieka depresja jest naprawdę ciężka, a co dopiero, jeżeli mamy tutaj maleńkie dziecko, skoki hormonów, zmienia się nasze ciało, czasami dochodzą trywialne problemy, o których też nie wiemy, tak na przykład tak jak u mnie miałam problem z karmieniem piersią, gdzie nawet jak chodziłam na szkołę rodzenia, było przedstawione to jako coś naturalnego, prostego.
2: O tak, dali lalkę, tak ułożysz i wszystko będzie okej, okay, a później się okazało, że to jest
3: proste,
2: że to może być trauma.
3: I ja też byłam w szoku i znowu czułam się niewystarczająca, nieprzygotowana, aż w końcu zrozumiałam, że muszę o tym powiedzieć na głos, bo nie jest to, bo zaczęłam też rozmawiać z koleżankami i nagle okazało się, że tak dużo nas miało te same problemy, ale niestety nie jesteśmy na to przygotowane, na przykład jako młode kobiety, czy będąc w ciąży. I spada na nas tak dużo rzeczy w tak krótkim czasie. Jesteśmy naprawdę obciążone z różnych stron. I wydaje mi się, że uwalniające jest to, co napisałam w książce, ponieważ tak jak dostaję też głosy kobiet, które ją przeczytały, że popłakały się, czasami rzuciły tą książką, a czasami po prostu poczuły, że nie są same w tym macierzyńskim świecie. I to jest moim zdaniem też bardzo ważne, bo oprócz tego, że ja bardzo mocno wspieram kobiety w ich rozwoju i jest to dla mnie, można by powiedzieć, cel na przyszłość, żeby też mówić o aktywizacji zawodowej kobiet, to oprócz tego chciałabym, żeby ten temat macierzyństwa i tego, że możemy o tym mówić głośno i to, że jesteśmy zmęczone, to nie jest to, że narzekamy, tylko mamy do tego prawo, ponieważ przechodzimy przez niesamowity czas swojego życia, ale też bardzo wymagający.
2: Potrzebujemy w życiu innych kobiet, wspierających kobiet, bo ty piszesz też w tej książce, jest taki rozdział tutaj o wspierających kobietach, a nie tylko o tych podcinających skrzydła.
3: Tak, tak, tak. Dla mnie przyjaźń jest kluczowa w życiu i sama mam przyjaciółki od... Moja chyba, można by powiedzieć, najstarsza przyjaciółka jest ze mną już ponad 20 lat, więc przeżyłam z nią więcej niż bez niej. I wydaje mi się, że to jest dla wielu kobiet, bo oczywiście nie dla wszystkich mamy każda z nas ma swój trochę, można by powiedzieć, taki zasób rzeczy, które potrzebujemy. Dla mnie jest niesamowicie ważne, żeby mieć obok siebie kobiety wspierające. Takimi też staram się otaczać, ponieważ wierzę w to, że ta energia, którą dajemy od siebie i którą bierzemy od kogoś, ona się wzajemnie napędza. I na przykład to jest też bardzo ważne, czego kiedyś nie umiałam robić, o czym też piszę w książce, że kiedyś miałam problem ze stawianiem granic. I były sytuacje, kiedy tak bardzo zależało mi na relacji, że za bardzo wchodziłam w nią całą sobą i tym, że traciłam też część siebie przez tą relację. I to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy uciekać od pewnych osób, nie tylko kobiet. Natomiast wracając do tych, które powinny być w naszym życiu, to myślę, że fantastyczną metaforą jest to, żebyśmy po prostu dmuchały sobie w skrzydła i żebyśmy wzajemnie się napędzały, ponieważ nawet wyznaję zasadę, że prawdziwych przyjaciół nie poznajemy w biedzie, tylko w sukcesie. Jeżeli masz sytuację, że dzieje się w twoim życiu coś wspaniałego i dziwnie się czujesz, bo musisz to powiedzieć koleżance, bo boisz się, że będzie niezadowolona, to już jest pierwszy albo bardzo duży sygnał na to, żeby powiedzieć, że ta relacja nie zmierza w dobrym kierunku. Ona powinna zostać jednak ukrócona, ponieważ musimy czuć się naprawdę pewnie i bezpiecznie. Dla mnie to bezpieczeństwo jest kluczowe w relacji.
2: Lilia Antoniak była z nami dziś. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję Ci bardzo.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Pierwsza rozmowa w dzisiejszym wydaniu Poranka 7:09 za nami, przed nami kolejne już za 3 minuty. Zupełnie zmienimy temat, bo będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób czytać z dzieckiem Pismo Święte. To jest czas pierwszych komunii świętych, no i często elektronika, pieniądze, wszystko, tylko nie Pismo Święte otrzymują dzieciaki, a może właśnie tę sytuację odwrócić i najpierw wręczyć Pismo Święte, a później wszystkie inne prezenty. I jak czytać czytać Biblię z dzieckiem. O tym rozmowa już za niecałe 3 minuty.
4: Mówi, że w chmurach.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Naszym gościem jest dziś pan Piotr Słabek, redaktor naczelny wydawnictwa M, teolog i biblista. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zamiast pierwszego smartfona z okazji pierwszej komunii świętej, może pierwsza Biblia?
2: Jak najbardziej. To według mnie daje, że tak powiem, pewną ciągłość, jeśli chodzi o wzmocnienie wiary dziecka. No wiadomo, że to jest proces, który jest istotny i ważny. No i oczywiście pierwsza komunia tutaj bardzo dużo daje, bo to jest takie spotkanie z Jezusem sakramentalnym. Natomiast żeby to spotkanie pogłębić, no to dobrze znać Biblię, mieć Biblię i w taki atrakcyjny sposób razem z dzieckiem ją czytać i wprowadzać dziecko w świat biblijny.
1: A to wina nas dorosłych, że dzieci czekają na elektronikę czy pieniądze, a pamiątki związane z wiarą, z Bogiem są dla nich mniej atrakcyjne?
2: Ja myślę, że chyba w współczesnym świecie jest taka sytuacja, że to jest środowisko, to są rówieśnicy, to jest pewne bycie pewnego środowiska. No i na pewno rodzice są jakimś świadectwem, no ale to trzeba też mieć pewien, jakby nie być bardzo mocno zdziwionym, że takie oczekiwania są, no bo to przechodzi i to trudno jakby mieć do dziecka o to pretensje, czy do siebie samego, że się nie sprawiło, że dziecko będzie myślało cały czas o Biblii. Myślę, że lepiej jest podejść do tego w ten sposób, że jakoś przyjąć to, co jest, a próbować zmienić na ile się da z taką właśnie jesteś dojrzałym, życzliwym, z chęcią pokazać dziecku to, co jest ważne, a chyba najlepsze jest świadectwo.
1: No właśnie, bo chyba taki przymus może być kontrskuteczny.
2: Tak, tak, tak. No, jak dziecko widzi, że Biblia jest czymś istotnym, ważnym w życiu rodziców, no to myślę, że samo też będzie miało łatwiej by sięgnąć po nią.
1: Wydaliście jako wydawnictwo M Biblię edukacyjną. Co wyróżnia tę publikację?
2: Tą publikację wyróżnia taka 34 strony wstępu, który jest bardzo atrakcyjnie ilustrowany, ale ten wstęp on jest takim naturalnym jakby wprowadzeniem do świata Biblii, czyli pokazuje proces kształtowania się ludu Izraela, pokazuje proces powstawania księgi, jak się kanon kształtował, co to znaczy natchnienie. Proces mówi, znaczy ten właśnie taki wstęp edukacyjny mówi o całym jakby takim świecie biblijnym, w jaki sposób, w jakich językach ona została spisana, o warsztacie skrybów, kim byli ci skrybowie, którzy pisali, o właśnie materiałach, papirusach, tabliczkach glinowych. Więc wszystkie takie rzeczy, które się wydają dosyć atrakcyjne dla dziecka, a które nie we wszystkich Bibliach, które chyba w nielicznych Bibliach są omówione, chociażby na przykład jak Biblia rozumie człowieka, takie pewne symboliczne podejście, jak jest zrozumiane serce jako centrum osobowości. Symbol nerek to były myśli głębokie, no bo jak myśli były w sercu, no to jak głębsze myśli były gdzieś niżej, no to nieraz w psalmach mamy o tych jakby myślach w nerkach, nie? Ale to pokazuje tak właśnie, jak należy lepiej rozumieć Pismo Święte, jaki czas, w jaki sposób patrzono na czas. No to jak patrzy się od strony liturgicznej, no to nieraz przychodzimy w sobotę wieczorem na Eucharystię i mamy mszę niedzielną. A okazuje się, że właśnie w Biblii i u Hebrajczyków dzień się rozpoczynał po zachodzie słońca, wieczorem. Więc to są takie rzeczy kulturowe, może nie najważniejsze, ale na pewno są istotne w lepszym jakby rozumieniu przesłania biblijnego i mogą być ciekawe dla dziecka.
1: Ten kontekst społeczno-historyczno-kulturowy jest też ważny dla zrozumienia treści?
2: Myślę, że tak, dlatego że jakby to jest w ten sposób, że nawet, jakby to powiedzieć, kiedyś słuchałem jakąś audycję o okresie międzywojennym. No to okazało się, że dróg dużo nie było w Polsce międzywojennej, więc jak były na przykład opady śniegu, to jak zasypało kolej, to były problem z wyżywieniem Warszawy, nie? I to były troszkę inne sposoby myślenia, inne sposoby działania, ale to było bardzo niedawno. Załóżmy w latach 20., 30. XX wieku. Ale jak wyglądał świat 2000 lat temu, to jest zupełnie już coś innego. Więc jakby bardzo ważne, żeby rozumieć sposób myślenia tych ludzi i wtedy mamy łatwiej nam pojąć ich przekaz, bo on jest oczywiście uniwersalny, ale wiele rzeczy lepiej popatrzeć się, co miał autor na myśli, w jakim on świecie żył, w jaki sposób rozumował, w jaki sposób kojarzył różne rzeczy i wtedy myślę, że lepiej możemy to czytać. Bardzo ważnym też elementem jest kwestia, jak interpretować Pismo Święte, bo to tutaj jest duży problem, bo zwłaszcza w stosunku do nauk takich właśnie przyrodniczych, jeśli ktoś jakby utknie w takim dosłownym rozumieniu Pisma Świętego i opisów stworzenia i tak dalej, no to ja uważam, że to jest takie ABC, żeby w ogóle rozumieć, o co chodzi. No bo jak ktoś będzie literalnie rozumiał, że to było tam, nie wiem, w 6 dni stworzenie świata, czy Adam i Ewa, to są konkretne jakby zapis tego, co było, to zupełnie jakby wypacza sens Biblii.
1: A no właśnie, a jeszcze tak to zrozumie, opowie o tym w szkole, młody człowiek zostanie wyśmiany,
2: dokładnie.
1: Już zrazi się do, może nie do końca życia, ale na bardzo wiele lat.
2: Dlatego uważam, że takie rzeczy jak świat biblijny, jakby zasady interpretacji Pisma Świętego, to są najważniejsze rzeczy w rozumieniu Biblii, więc staraliśmy się syntetycznie w taki sposób zrozumiały właśnie w tej Biblii edukacyjnej to zawrzeć.
1: Czyli już zostało opracowane to wydanie Biblii z myślą właśnie także o młodych ludziach, może przede wszystkim o młodych.
2: Tak, jak najbardziej. I z drugiej strony ona też ma taką ciekawą oprawę graficzną, bo że są tam rysunki czarno-białe, ale wszystkie są w pewnym jednym stylu. Troszkę nawiązują do Gustawa Dore, które też są w dalszej części Biblii. I to pokazuje, że można wydać Biblię właśnie nie w taki sposób trochę kiczowaty, ale w taki sposób ze smakiem. I to mi się wydaje, to też jest bardzo ważne w różnych wydaniach, żeby popatrzeć, czy ta szata jakby taka właśnie estetyczna jakby współgra z taką jakby godnością i pięknem Biblii, nie?
1: Powiedział pan o tym, że bardzo ważne jest to dawanie świadectwa przez dorosłych, nie nacisk, tylko no po prostu pokazywanie, że Pismo Święte jest czytane, jest w domu, jest obecne w życiu dorosłych. Zastanawiam się, czy dziś Pismo Święte może kształtować młodego człowieka i czy kształtuje, dla którego punktem odniesienia jest, no nie ukrywajmy, świat internetu.
2: W jakimś sensie tak, no bo w dużej mierze wiele rzeczy, jeśli chodzi o kulturę jako taką, sztuczna inteligencja by powiedziała, że to jest kod kulturowy, to jakbyśmy ją zapytali tą sztuczną inteligencję, to na pewno wskazałaby, że jednym z ważnych elementów w europejskim kodzie kulturowym jest Biblia, bo ona kształtowała naszą cywilizację. Ale oczywiście to wcale nie przeszkadza, to wcale nie powoduje, że jednak jest takie zafascynowanie tym, co się teraz wydarza, no i internetem jako takim, ale na pewno w internecie można znaleźć i takie treści. Jest dużo rzeczy biblijnych, no i są też takie rzeczy, które są szkodliwe, no ale to tak wszędzie, jak z nożem można go użyć do zranienia kogoś i do posmarowania chleba.
1: Mówi się, że młodzi ludzie dziś mają problem z tym poczuciem sensu. To poczucie sensu oni znajdą, czytając Pismo Święte, albo chociażby kondycja psychiczna młodych ludzi, którzy żyją w takiej kulturze porównywania się, nakładania filtrów. No ta relacja Bóg-człowiek ukazana w Piśmie Świętym może chyba pomóc im te filtry zdjąć i zrozumieć, jak ważny jest dla Boga każdy z nas.
2: Tak, myślę, że jak najbardziej. Biblia ma bardzo głębokie znaczenie terapeutyczne. I tutaj nawet Kościół często na ten temat mówił, że właśnie taka starożytna jakby podejście do wizji Kościoła, że Kościół jest szpitalem, Jezus jest lekarzem i Kościół właśnie jest po to, żeby leczyć ludzkie serca i sprawić, żeby były zdrowsze, leczyć z różnych zranień. Te zranienia są często związane z jakimś egoizmem, z różnymi problemami, z brakiem nadziei, a Pismo Święte bardzo często właśnie idzie w kierunku pocieszenia, dania sensu i też jak mówiłem o tej interpretacji Pisma Świętego, to tam jest taki jeden z bardzo ciekawych fragmentów, który mówi, że Biblia nie jest opisem stworzenia świata ani działania świata. Biblia bardziej mówi o tym, kto świat stworzył i po co. I ona działa na płaszczyźnie sensu ludzkiego istnienia, sensu ludzkiego życia. I to myślę, że to jest jeden z takich bardzo ważnych wartości i często jak tego sensu nie ma, no to właśnie jest to wszystko, co pani mówi, że jakieś problemy z tożsamością, nieraz z depresją, jakieś zagubienie i tak dalej. A ta Biblia właśnie jest po to, żeby jakby pomóc w wyjściu z tych problemów.
1: Też jeśli dzieciom czy młodzieży może się wydawać to trochę anachroniczne, no to jak właściwie pokażemy też chociażby bohaterów biblijnych, to mamy tu historie naprawdę jeszcze chyba lepsze niż z uniwersum Marvela. Herosów, superbohaterów, Mojżesz, Dawid, Święty Paweł, no rewelacja. Punkt wyjścia do rozmowy.
2: Dokładnie i są pokazane jakby to, co aż w dziejach apostolskich to było bardzo wyraźnie, że to, co przyczyniło się do największego wzrostu Kościoła, to świadectwo pierwszych chrześcijan, że oni się wzajemnie miłowali i to było autentyczne i prawdziwe i czy do miłości, czy wiele właśnie takich różnych, jakby to nazwamy sentencji, ale większa na przykład radość jest w dawaniu niż w braniu, czy no niezliczone ilości, które już tam weszły do naszej kultury, ale to są właśnie mądrości związane z Biblią. Mądrości, które są mądrościami życiowymi, które dzięki nim nasze życie może być bardziej szczęśliwe, możemy bardziej pomagać, mniej być zapatrzeni w samych siebie tylko.
1: Załóżmy, że jako rodzice podarowujemy naszym dzieciom Pismo Święte. No i co dalej? Od czego zacząć? Bo myślę że też, że wielu dorosłych może mieć z tym problem.
2: Ja myślę, że nawet opracowaliśmy, to jest w internecie obecnie, to opracowaliśmy coś w rodzaju takiego jakby przewodnika czytania Pisma Świętego wraz z dziećmi. I to by polegało na tym, że nawet tam wymyśliliśmy, że to w 5 dni się robi. Dobrze jest zacząć właśnie od tego, żeby, nie wiem, jakoś z dzieckiem porozmawiać, samemu sobie najpierw przeczytać ten wstęp, a później na przykład z dzieckiem porozmawiać i zacząć jakby, bo tak, wiele tych przewodników, które są, to one tylko i wyłącznie ograniczają się do opowieści biblijnych, ważnych, istotnych, Goliat, Arka i tak dalej, tam masę różnych jest. Natomiast bardzo niewiele, czy właśnie ja nie znalazłem, takie, które by wprowadzały w proces powstawania Biblii, które by powstawały w świat biblijny, wprowadzałyby jak interpretować Pismo Święte. I to jest taka według mnie jakby podstawa, że później już dziecko może sobie czytać samodzielnie, ale lepiej by było, żeby wiedziało, jakie są takie najbardziej proste zasady dotyczące chociażby rozumienia różnych tekstów Pisma Świętego, tego świata biblijnego i to może w taki atrakcyjny sposób, krótkie spotkania, nawet są tam takie jakby rebusy są w tym naszym przewodniku, są takie bardzo ciekawe ćwiczenia, które są zalecane, pół godziny takiego czasu z dzieckiem na czytanie Biblii, 5 dni, nie musi być wszystkie, mogą być 3 czy 4, tyle ile potrzeba, więc to wszystko jest takie elastyczne, ale myślę, że dobrze zacząć nie tyle już od konkretnych historii, ale od takich podstawowych zasad właśnie, dlaczego te księgi, a nie inne, jak one się kształtowały, co to jest to natchnienie, jak dobrze rozumieć Pismo Święte, jak Biblia rozumiała człowieka. To myślę, że to na pewno nie zaszkodzi, a będzie takim dobrą podstawą do tego, żeby samodzielnie później już dziecko czytało.
1: Biblia nie kłóci się ze światem rozumu. No pytanie może być oczywiste, ale może nie dla wszystkich. Nie stoi z nim w sprzeczności?
2: Jeśli podejdzie się do tego w taki sposób właśnie jak te zasady Kościoła, interpretacje Pisma Świętego, to jak najbardziej nie. No bo jeśli rozumiemy w taki sposób bardzo dosłowny czy fundamentalistyczny, to się kłóci. A jeśli rozumiemy w taki sposób, który jest sposobem właśnie zakładającym różnorodność gatunków literackich, zakładającym właśnie to, że Biblia, każda jakby strona Biblii mówi o zbawieniu, mówi o tym, w jaki sposób nawiązać dobrą relację z Bogiem, co zrobić, żeby nasze życie było godne, właściwe, żeby ten kontakt z Bogiem był coraz głębszy, lepszy, jak osobiście spotykać Jezusa, jak iść za Nim, no to tym nauka się nie zajmuje. To nie jest sprzeczne z nauką. Pod tym kątem Biblia jakby dopełnia wręcz naukę, natomiast jeśli się próbuje jakby z Biblii wywnioskować rzeczy i przeciwstawiać je nauce, no to rzeczywiście to jest problem. Nie?
1: Czyli taka rada na początek, po prostu zacznijmy czytać z dzieckiem Biblię.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Od tego trzeba zacząć. Po prostu wziąć do ręki i zacząć czytać. Piotr Słabek, redaktor naczelny wydawnictwa M, teolog i biblista, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja też bardzo dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I tak właśnie kończymy pierwszą godzinę naszego środowego spotkania w poranku rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Ja wrócę do Państwa o godzinie 8-9, a w tej drugiej godzinie rozmowy, między innymi rozmowa polityczna z posłem Januszem Kowalskim. Będą także ważne informacje dla rolników od prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
5: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Po reklamie.

0: Pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: piąta. Twój początek dnia.
1: Wracamy do rozmów w poranku rozgłośni katolickich. 7:09. Naszym wydawcą jest, przypominam, Radio Nadzieja. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Bobola, Radia Palot, CFM. A na początek tej godziny rozmowa z posłem niezależnym Januszem Kowalskim. Ostatnim dziś gościem poranka będzie prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciech Legawiec, a więc sporo ważnych informacji dla rolników i rolnikom przekażemy. Wszystkie porankowe rozmowy znajdą Państwo na stronie 7:09.pl. Zachęcamy także do subskrybowania naszego YouTube'owego kanału, do odwiedzania nas w mediach społecznościowych. Anna Czytowska, dzień dobry. Zapraszam do 9:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: piąta. Gość poranka.
1: A naszym dzisiejszym gościem jest poseł niezależny Janusz Kowalski. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
1: Panie pośle, dlaczego pan tak źle ocenia projekt złożony przez pana niedawnych jeszcze kolegów z partii dotyczący kryptowalut, który przewiduje zakaz takiej działalności w Polsce?
2: Myślę, że Polacy gremialnie w internecie od lewa do prawa wyrazili swoją opinię na temat projektu, który w istocie realizuje scenariusz z Turcji, Nepalu, Bangladeszu czy Afganistanu rządzonego przez talibów i nie jest to niestety żart, bo próba likwidacji w Polsce sektora kryptoaktywów, a więc tego sektora, który wykorzystuje technologię blockchain, która przecież jest wykorzystywana do chociażby funkcjonowania rejestrów państwowych, czy wielu spółek polskich, takich jak Tauron, czy PKO BP, która jest przyszłością, jeżeli chodzi o technologię informatyczną i mamy najlepszych informatyków na świecie i pomysły likwidacji sektora zatrudniającego kilkadziesiąt tysięcy znakomitych informatyków. Próba wypchnięcia ich do Azji, do Niemiec, Portugalii, Czech, czy do państw bałtyckich i postawienie planu, aby Polacy, którzy mają kryptoaktywa, kryptowaluta, jest to około 3-4 miliony Polaków, byli skazani na ofertę wyłącznie zagranicznych firm, jest moim zdaniem po prostu błędem. No, Prawo i Sprawiedliwość przez ostatni rok, kiedy byłem członkiem klubu, konsekwentnie broniliśmy polskich firm przed zamordystyczną ustawą Tuska. Bo chcę jasno powiedzieć, o co chodzi w sprawie tej całej wojenki dotyczącej kryptoaktywy. Jest to bardzo prosta sprawa. Rząd Tuska przygotował zamordystyczną ustawę, która faktycznie doprowadziłaby do tego i już doprowadziła do tego, że żadna mała, średnia polska firma nie zarejestrowałaby się w Polsce i nie ubiegałaby się o licencję MiCA. To jest licencja potrzebna do prowadzenia w Unii Europejskiej działalności dotyczącej kryptoaktywów, dlatego że regulacje, opłaty oraz restrykcje byłyby tak gigantyczne, że takich firmom opłacałoby się po prostu wybrać Czechy, Niemcy, Litwę czy Portugalię, dlatego że jedna licencja w jakimś państwie pozwala działać na terenie całej Unii Europejskiej. I Tusk robił to w interesie oczywiście wielkich korporacji, wielkich banków, zabijając polski rynek kryptowalut, uderzając w polskie startupy, uderzając w marzenia studentów z Zamościa, Warszawy czy Białegostoku, tworzenia technologicznych fintechów, jednorożców. Taki był plan Tusk. Natomiast ważne jest to, co zdarzyło się 5 grudnia 2025 roku. Nagle Tusk odpalił tak zwaną bombę polityczną swoją, która miała zakryć, w mojej ocenie, i zaraz powiem, co miała zakryć, niekompetencje jego ekipy, organizując tajne posiedzenie Sejmu w sprawie kryptowalut. Nagle, po pierwszym wecie pana prezydenta, a pan prezydent dotrzymał oczywiście porozumienia, za co jestem mu wdzięczny z czasów kampanii wyborczej, porozumienia niskie, proste i prorodzinne podatki, było to między innymi porozumienie w ramach deklaracji toruńskiej ze Sławomirem Mentzenem i wtedy deklarował pan prezydent, ba, nawet Rafał Trzaskowski to deklarował, że wszystkie ustawy mają być w Polsce przyjmowane zgodnie z zasadą Unia Europejska plus zero, czyli żadnych nadregulacji, żadnego przepisu więcej niż wymaga to Unia Europejska w żadnej polskiej ustawie. No i pan prezydent jest człowiekiem słownym i konsekwentnie bronił interesów polskich firm.
1: A Prawo i Sprawiedliwość?
2: Prawo i Sprawiedliwość też przez cały rok broniliśmy.
1: No właśnie,
2: jakbym
1: skąd teraz ta zmiana o 180 stopni, bo pan przygotował ten projekt, który tak, był projektem
2: Broniliśmy i tak samo jak pan prezydent, broniliśmy tutaj zdrowego rozsądku interesów polskich firm. Ale w mojej ocenie 5 grudnia Donald Tusk zobaczył, że jego ekipa Domański, Żurek, Kierwiński kompletnie nic nie zrobili w sytuacji, w której estońska firma działająca na estońskim zezwoleniu, nie na polskim, bez nadzoru polskiego państwa, bo mająca nadzór estońskiego państwa, upada. Chodzi oczywiście o Zonda Krypto. No i teraz oczywiście ta firma, która podpisywała kontrakty z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z TVN-em, z kilkoma klubami sportowymi, ba, przecież to ludzie Tuska, przecież to prokuratorzy Tuska w kwietniu 2024 roku umorzyli śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Przecież to służby Tuska zapraszały ludzi Zonda Krypto do szkoleń. To przecież ludzie Tuska dali tej firmie, czy ludziom powiązanych z tą firmą i podmiotom, dostęp do chociażby danych z dowodów osobistych. I moim zdaniem Tusk zrozumiał, że to jest Amber Gold 2.0. Że to jest kompromitacja jego służb. Dlatego zaatakował, próbując jakby odwrócić pojęcia, no bo powinny posypać się w sposób oczywisty dymisję rządów. Ja wczoraj pytałem
1: Panie pośle, politycy Platformy Obywatelskiej przedstawiają w mediach pana jako lobbystę Zonda Krypto.
2: Wie pani co, no to się, Platforma Obywatelska to jest partia, która zawsze odwraca pojęcia. Ja byłem zawsze zwolennikiem powołania komisji śledczej i jeżeli nasza ustawa Prawa i Sprawiedliwości uderzała właśnie w zagraniczne giełdy, takie jak Zonda Krypto, no bo skoro wspieraliśmy polskie firmy, skoro wspieraliśmy takie regulacje, żeby były jak najlepsze dla polskich startupów, no to chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, że te startupy będą w Polsce powstawały, będą tutaj płacić podatki, że dochody do budżetu państwa będą wyższe. No i oczywiście Koalicja Obywatelska stara się wykorzystać to, że jakaś część opinii publicznej nie rozumie w ogóle tego całego sporu i mając świadomość
1: ale
2: tego,
1: więcej, że... Ale więcej, część opinii publicznej boi się kryptowalut. Uważa, że to już jest podejrzane, że to z założenia jest jakieś oszustwo.
2: Mamy wolny świat. Znaczy to jest tak, jak część Polaków ma akcje, CFD, ma kontrakty, korzysta z opcji. Część Polaków ma prawo do tego, żeby na własne ryzyko, własne pieniądze inwestować w kryptowaluty. To robi najprawdopodobniej 3-4 miliony Polaków. Mają do tego prawo. Znaczy nie wolno tego zabrania. Cały świat idzie w tym kierunku. 30 państw dzisiaj na świecie testuje tworzenie strategicznej rezerwy Bitcoina, więc kryptowaluty najmocniejszej, dlatego że policzalnej, to jest 21 milionów jednostek, całkowicie zdecentralizowanej. Przecież pamiętajmy, że kryptowaluty uratowały w pierwszych tygodniach po inwazji Rosji na Ukrainę, bo można było realizować jakieś zakupy dzięki kryptowalutom, kiedy hrywna upadła. Przecież to czeski bank centralny, jako pierwszy bank w Unii Europejskiej, zainwestował już w kryptowaluty. Przecież to Donald Trump i Stany Zjednoczone posiadają 20 miliardów rezerw w Bitcoinie. No naprawdę, no cały świat idzie w tym kierunku. No i pójście w kierunku Bangladeszu, Chin komunistycznych czy Afganistanu przez Prawo i Sprawiedliwość, no odpycha od Prawa i Sprawiedliwości, na tym bardzo ubolewam, tak zwanych normalsów, no ludzi, którzy dzisiaj zdywersyfikowali swój portfel inwestycyjny i mają kryptowaluty, mają do tego prawo. I my walczyliśmy jako prawica przez ostatni rok, żeby w Polsce był racjonalny nadzór nad kryptowalutami. Właśnie po to walczyliśmy o to, żeby polskie firmy mogły się rozwijać i inwestować w Polsce, żeby nie musiały być takie sytuacje, afery jak Zonda Krypto, bo dlatego, że cała ustawa Tuska była ustawą właśnie pod Zonda Krypto, bo wspierała zagraniczne giełdy. Znaczy, likwidując polskie firmy, Tusk wspierał takie firmy jak Zonda Krypto. No proszę zobaczyć, on przez 2 lata nic w sprawie Zondy nie zrobił. No najważniejsze pytanie, no skoro nagle Tusk od 5 grudnia włączył narrację, za Zonda Krypto stoi rosyjska mafia, stoją Rosjanie, no zróbmy założenie, że w tej sprawie Tusk pierwszy raz w życiu nie kłamie. Zróbmy takie założenie. No to w takim razie powinny być zarzuty prokuratury w stosunku do pana Marcina Kierwińskiego, który nie wpisał Zondy Krypto ani tych wszystkich firm na listę sankcyjną zgodnie z ustawą z roku 2022. Dlaczego nie ma Zondy Krypto ani firm powiązanych z Przemysławem Kralem na liście sankcyjnej? Czyli niedopełnienie obowiązków, zarzuty dla Marcina Kierwińskiego, kropka. No chyba, że Donald Tusk kłamie i wykorzystuje taką narrację, żeby zakryć swoje błędy. Tego nie wiem, no są dwa warianty. Albo Tusk kłamie, Kierwiński zarzuty, albo Tusk kłamie i Kierwiński nie będzie mieć zarzutów, albo Tusk nie kłamie i Kierwiński powinien mieć zarzuty. Nie ma innej możliwości.
1: A dlaczego, panie pośle, teraz... pana zdaniem Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski napisał o pana spotkaniach z prezesem Zonda
2: Krypto? To jest jego problem.
1: Doświadczony dziennikarz, to tego nie można jakby było odebrać. Pan złożył pozew w tej sprawie.
2: Znaczy nie, bo złożę, tylko akt oskarżenia. Czy to nie ma. Nie, złożyłem. Już
1: złożył,
2: dawno.
1: Tak. Złożył pan.
2: Znaczy, jeżeli dziennikarz wymyśla na podstawie jakichś bredni, któremu suflują, nie wiem, czy służby Tuska, czy jacyś politycy, bez sprawdzenia dowodów, bez sprawdzenia, można powiedzieć, procesu legislacyjnego, jakieś bzdury, że ja się spotykałem 2 lata temu, czy 3 lata temu, jak byłem wiceministrem rolnictwa, w Katowicach z ludźmi związanymi z tą estońską firmą. To jest tak głupie i tak niedorzeczne. Ja rok temu zostałem przez Radosława Fogla, posła Prawa i Sprawiedliwości, poproszony, popatrz, zajmij się kryptoaktywami, bo to jest bardzo ciekawy temat, i zorganizowałem 5 marca, o czym już pan Jadczak nie pisze, bo to mu kompletnie nie pasowało do, no w ogóle tego nie sprawdził, do narracji. Zorganizowałem pierwsze 9 lat posiedzenie parlamentarnego zespołu w Sejmie, nagrywane, jest zapis wideo. Na tym zespole był po raz pierwszy przedstawiciel inicjatywy Sprawdzamy Rafał Obrzowski z polskim sektorem krypto, które walczyło o to, żeby ustawa przygotowana przez Tuska i Domańskiego była dobra dla polskich firm, a nie dla zonty krypto, nie dla zagranicznych korporacji. W związku z tym są dziesiątki świadków, kiedy moja przygoda z kryptowalutami, i nie mam sobie nic tutaj do zarzucenia, bo walczyłem o polskie firmy, będę walczył o polskie firmy, będę walczył o dochody do budżetu państwa, się zaczęła. Moim zdaniem ten dziennikarz oczywiście będzie w tej sprawie z artykułu 212 skazany, no bo nie może być sytuacji takiej, że ktoś wymyśla kompletne brednie bez żadnych dowodów, tak głupie, że trudne można powiedzieć, do skomentowania. To jest jego problem. I teraz my przez cały rok, ja powiem w ten sposób, walczyliśmy o właśnie dochody do budżetu państwa, walczyliśmy o to, żeby Polsce te firmy się rozwijały. Tusk robił wszystko, żeby te firmy z Polski wypchnąć i niestety mu się w tej chwili udało, a dzisiaj próbuje tą całą narracją zakryć swoje błędy w zakresie zonda krypto, bo uważam, że zonda krypto to jest afera Donalda Tuska, to jest Ambergold 2.0. Tu powinny być dymisje Domańskiego, panie, Żurka.
1: Panie pośle, a jak zabezpieczyć interes Polaków? No bo jak rozumiem, jest ryzykowny w pewnym sensie sposób na inwestowanie swoich pieniędzy. Każdy ma
2: proszę
1: do tego
2: pamiętać, że tak
1: prawo.
2: Zwane rozporządzenie Mika już obowiązuje w całej Unii Europejskiej. To, co ma zrobić polski Sejm, to tylko i wyłącznie wskazać organ nadzoru, wskazać kary i wskazać kwestie dotyczące jakichś tam regulacji, można powiedzieć, dotyczących nadzoru. I to jest wszystko. Rozporządzenie obowiązuje. W związku z tym, na przykład, jak zonda działa na rynku włoskim, bo też sponsorowała kluby włoskie, tam już jest implementowana ta ustawa Mika. No i nic włoskiemu nadzorcy do tego, co robi estoński nadzorca, prawda? Znaczy, w ogóle ustawa rządowa kompletnie nie dotyczyła zondy do 1 lipca 2025 roku, dlatego że ustawa rządowa dotyczy tak zwanych zezwoleń Mika, czyli zezwoleń działalności kryptoaktywów, które mają obowiązywać wszystkich od 1 lipca 2025, a zonda działała na podstawie tak zwanego zezwolenia WASP, to jest zezwolenie tymczasowe, które obowiązuje do 30 czerwca. To są dwa różne porządki prawne. I teraz jak zabezpieczyć? No w sposób racjonalny przyjąć nadzór polskiego państwa i przede wszystkim zrobić to, co walczyło Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja ostatni rok, a dzisiaj już Prawo i Sprawiedliwość o to nie chce niestety walczyć, czyli zrobić wszystko, żeby pieniądze Polaków były inwestowane w polskich firmach zarejestrowanych w Polsce, płacących w Polsce podatki pod polskim nadzorem. No to ten cel, nie da się osiągnąć tego celu, likwidując sektor kryptowalut z Polski, wypychając oszczędności i inwestycje Polaków, to są miliardy złotych na zagraniczne giełdy, jak zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Ja wczoraj zaapelowałem, wycofajcie się z tego projektu, dlatego że nie da się wygrać wyborów w 2027 roku, proponując kilku milionom Polaków. Jesteście skazani na giełdy zagraniczne, macie kryptowaluty, chcemy wam tego zakazać. To jest po prostu sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, z tym kierunkiem, w którym idzie cały świat. Ja powiem więcej, gdyby nie deklaracja toruńska i gdyby nie jasne poparcie dla niskich, prostych, prorodzinnych podatków pana Karola Nawrockiego jako ówczesnego kandydata w 2025 roku oraz deklaracja Unia Europejska plus zero, będę bronił polskich firm, również tych kryptowalutowych, to są były setki tysięcy ludzi, którzy byli tym zainteresowani, żeby zamordystyczna ustawa Tuska nie weszła w życie, dzisiaj prezydentem byłby Rafał Trzaskowski. I nie ma żadnej wątpliwości. Znaczy, Karol Nawrocki wygrał dzięki temu wolnościowemu elektoratowi, który w drugiej turze zagłosował za głosem między innymi Sławomira Mencena, zagłosował na Karola Nawrockiego, a nie za mordystycznego człowieka Tuska, czyli Rafała Trzaskowskiego. Trzeba o tym pamiętać. Znaczy, jeżeli źródłem zwycięstwa i całe szczęście Karola Nawrockiego było zdroworozsądkowe, prorynkowe podejście w kontekście polskich firm, to dzisiaj odwracanie się od tego podejścia, no to jest woda na młyn dla projektu druga kadencja dla Donalda Tuska. I apeluję do moich koleżanek i kolegów z byłego klubu parlamentarnego, wycofajcie się z tego projektu. Zresztą to, co się dzieje w internecie...
1: Słyszymy, no myślę, że on raczej nie ma, na pewno nie ma szansy na powodzenie.
2: Ale proszę zobaczyć, przez ostatnie dwa i pół roku...
1: chyba nie ma chętnych ostatnio wśród Prawa i Sprawiedliwości, żeby...
2: Przez ostatnie dwa i pół roku naprawdę Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło mnóstwo. Ja starałem się naprawdę ponad 25 projektów ustaw podatkowych, wolnorynkowych, niskie, proste podatki. Staraliśmy się naprawdę budować sojusze tak, żeby zasada nie ma wroga na prawicy, wrogiem jest Tusk. Budujemy pewnego rodzaju koncept silnego, sprawnego państwa, które jest przyjazne dla Polaków, dla przedsiębiorców. Mieliśmy w zasadzie wszystkie nasze projekty były popierane i przez Konfederację, część nawet przez Polskę 2050. Wykonaliśmy naprawdę gigantyczną pracę po roku 2023, żeby odzyskać część tych głosów, które Prawo i Sprawiedliwość niestety straciło. No i jednym takim ruchem.
1: A dlaczego, panie Bosze, uważa pan, bo już mamy jeszcze
2: te chwilkę... Uważam, że jest to zagrożenie dla projektu wygrania przez prawicę wyborów.
1: Uważa pan, że premiera ewentualnego rządu na prawicę wskaże Konfederacja?
2: Dobra,
1: a nie Prawo i Sprawiedliwość.
2: Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie mieć 130-140 mandatów, a obie konfederacje będą mieć ponad 100 mandatów, nikt z partii tych mniejszych nie zgodzi się na premiera z Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, między innymi takimi projektami jak zgłaszanie projektu likwidacji kryptowalut, ta teza jest jeszcze bardziej prawdopodobna i nie mam żadnej wątpliwości, że liderem, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wyboru ewentualnego kandydata na koalicyjnego rządu prawicy, w co wierzę, że taki powstanie, żeby tą beznadziejną ekipę rządu Tuska, czy ja myślę, że w przyszłym roku Sikorskiego, że Sikorski zostanie kandydatem na premiera i zostanie premierem na 2020.
1: No właśnie, bo pan tę tezę forsuje i to już od wielu miesięcy, tak, że to Radosław Sikorski będzie kandydatem Platformy na premiera.
2: Stworzyć jedną wielką, po tym jak dopnie przygotowany przez jego człowieka, czyli przez Piotra Serafina, budżet Unii Europejskiej, który uderza w polskie interesy, będzie chciał uciec z Polski, wymieniając premiera i liderem tej wielkiej listy unijczyków, brukselczyków, ludzi, którzy patrzą się na Brukselę, a nie na polskie interesy, ma zostać Radosław Sikorski. To ma dać tej wielkiej liście, zdaniem Tuska, 2-3-5% dodatkowych takiej świeżości. No i jest oczywiste, że w tym układzie mobilizacja na prawicy, kluczem jest oczywiście pakt senacki, musi doprowadzić do zakończenia wszelkiego rodzaju wojenek na prawicy, bez atakowania Konfederacji, bez niepotrzebnych spięć, nie zgłaszania projektów, które są niezdroworozsądkowe, żeby prawica w 2025 roku Karol Nawrocki wygrała. Kluczem jest oczywiście pakt senacki, który zaproponowałem 2 czerwca 2025 roku jako pierwszy polityk.
1: A jest pan pewien, że Konfederacja, to skrzydło Sławomira Mentzena, nie sprzymierzy się w jakiś sposób z Radosławem Sikorskim po wyborach?
2: Jeżeli mamy sytuację taką, że potrafiliśmy przez ostatnie 2,5 roku znajdować wspólny język do myślenia o podatkach, o polskim państwie, o gospodarce. Jeżeli mamy świadomość, że to, co robi Tusk, Sikorski, Krajewski z Polską, z naszą ojczyzną, z polskim państwem, w każdym ministerstwie, to jest dramat. No przecież posłuchajmy, w jaki sposób Konfederacja krytykuje rząd Donalda Tuska, nie zostawia...
1: Ale Sławomir Mentzen był na piwie z Radosławem Sikorskim.
2: Chciałbym, żebyśmy postrzegali politykę w sposób profesjonalny. Gdyby nie elektorat Sławomira Mentzena, to 80-85% wyborców Sławomira Mentzena z pierwszej tury wyborów prezydenckich poparło Karola Nawrockiego. Czy bez tego elektoratu Karol Nawrocki nie byłby prezydentem.
1: Ale może Radosław Sikorski powie Mentzenowi, daje ci wolną rękę, jeśli chodzi o te sprawy związane z podatkami, na przykład.
2: Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce tworzyć koalicję, gdyż od prawicy odsunąć Tusk od władzy, to kluczem jest zaprzestanie ataków na Konfederację. bo inaczej się nie da zwyciężyć. Znaczy, nie ma takiej możliwości, niestety, to jest kwestia, można powiedzieć, ocenna, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało 231 mandatów i 40% poparcia. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj zajęte jest własnymi problemami, czyli tworzeniem różnych stowarzyszeń. Zajmują się sobą, a nie zajmują się Polską. To był jeden z, między innymi, z powodów, dla którego odszedłem z Prawa i Sprawiedliwości.
1: No bo właśnie, bo pan miał na wschodzie Polski, na Lubelszczyźnie, próbować tych wyborców, którzy zeszli do Grzegorza Brauna, przywrócić na łono PiS-owskie i się nie udało.
2: I to jest klucz. Znaczy, to przede wszystkim pamiętajmy, że wybory wygrywa się na dole. Od każdego sołectwa, każdej wsi, każdej parafii, każdego klubu sportowego, koła gospodyń wiejskich, gminy, powiatu, województwa walczy się ciężko. I teraz bez takiego, można powiedzieć, wielkiego społecznego, oddolnego ruchu prawica nie jest w stanie wygrać wyboru. Taki ruch był wokół Karola Nawrockiego, narodowy ruch, i dlatego Karol Nawrocki wygrał te wybory. No przecież ja pamiętam 10 maja, kiedy udało nam się z Robertem Bąkiewiczem, z Oskarem Kidą, z Jackiem Wroną, z Adamem Borowskim wyprowadzić prawie 30 tysięcy Polaków przed KPRM, przed siedzibę, w której siedzi Tusk, wielkim, największym od lat pakcie antyimigracyjnym, który mówił nie polityce Tuska, jeżeli chodzi o sprowadzanie nielegalnych imigrantów z Niemiec. To była jedna z tych emocji, która dała również zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu, czyli antyimigracyjna emocja. Niezgoda na to, żeby inżynierowie z Afryki byli do Polski importowani przez ekipę Tuska. I tak prawica może wygrać wybory. I w związku
1: czyli,
2: z tym,
1: panie pośle, mówiąc wprost, działacze Prawa i Sprawiedliwości, ci na dole po prostu czekają, aż rząd Donalda Tuska jakby sam się skompromituje i sam upadnie i nie są zainteresowani jakąś pracą,
2: Odczekania nie tak, wygrywa się wyborów. Widziałem, i powiem jedną rzecz, jak widziałem starostę biłgorajskiego z Prawa i Sprawiedliwości, i niech mnie teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości usłyszą, w czasie tej fatalnie przeprowadzonej akcji gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim, kompromitacja Kierwińskiego, kompromitacja Henning-Kloski, kompromitacja lasów państwowych, spóźniona akcja, wściekli ludzie, którzy walczyli o to, żeby ich domy nie zostały spalone. Setki hektarów lasu zostało spalonych, nawet 1000 hektarów. Jak widzę starostę biłgorajskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który czapkuje Kierwińskiemu i Henning-Klosce na każdej konferencji, zamiast ich atakować za ich niekompetencje, to zastanawiam się, po której stronie te elity na dole stoją. No nie ma na to absolutnie zgody. Z tą ekipą Tuska trzeba postępować twardo i bezwzględnie. Oni narazili życie Polaków. Zginął pilot. Fatalnie przeprowadzona akcja ratownicza. Co widzę? I widzę starostę biłgorajskiego z PiS-u, który czapkuje i na każdej konferencji z Henning-Kloską i Kierwińskim. To ma być opozycja? Nie ma na to zgody. Ci ludzie niszczą Polskę. Koalicja 13 grudnia. Trzeba być naprawdę niespełna rozumu, żeby autoryzować działania Henning-Kloski i Kierwińskiego.
1: Wierzy pan w pakt senacki, że działacze Prawa i Sprawiedliwości przesuną i zrobią miejsca na przykład politykom Konfederacji?
2: Znaczy, jeżeli prawica chce, żeby w przyszłym Senacie było 80 senatorów z koalicji 13 grudnia, czyli z ekipy Tuska, no to oczywiście może się nie przesunąć. Tylko że to oznacza gigantyczne zwycięstwo Tuska. A jeżeli prawica chce, żeby było 55-60 senatorów na prawicy, to musi się dogadać. Znaczy, naprawdę,
1: czy
2: prawica musi myśleć o Polsce, a nie o własnych
1: stołkach. Porozumienia. I czy powinien być, i czy będzie?
2: Przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki jest dzisiaj punktem odniesienia dla całej prawicy. Pokazuje, w jaki sposób profesjonalny reprezentuje interesy Polski. Jest twardy, jest zdecydowany, jest konsekwentny i ratuje honor Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej i tutaj w Polsce, wetując fatalne ustawy ekipy Tuska. A jego kampania wyborcza prowadzona fenomenalnie przez Pawła Szefernakera, który zbudował fenomenalnie zespół, który grał do jednej bramki, jest absolutnym podręcznikowym przykładem, jak należy przeprowadzić kampanię w roku 2027. I powiem pani otwarcie dzisiaj, Ja jestem optymistą. Ja uważam, że prawica dogada się. Uważam, że będzie pakt senacki. Uważam, że prawica się ze sobą porozumie, że nie będzie się wzajemnie atakować, bo uważam, że w 2027 roku zwycięży zdrowy rozsądek, dlatego że każdy będzie chciał odsunąć tą fatalną ekipę
1: Tuska. To jeszcze może wspólna konferencja Kaczyńskiego i Mentzena zapowiadająca pakt senacki. Czy to już za dużo?
2: Ale nie potrzeba żadnych konferencji, tylko wystarczy ciężka praca i nie atakowanie się. Naprawdę, ciężka praca i zdroworozsądkowe punktowanie Tuska. I to jest najważniejsze. Naprawdę, niech się prawica przestanie wzajemnie oceniać, okładać, tylko zajmie się Tuskiem. Wróg jest numer jeden, to jest Donald Tusk. To, co robi z naszą ojczyzną, to jak odbiera nam marzenia na przyszłość. Przecież ta pożyczka Safe, którą wziął całkowicie bezprawnie, na 49 lat. Mój synek ma dzisiaj 8 miesięcy, a będzie mieć 50 lat, kiedy ma być spłacona pożyczka Safe Donalda Tuska, Kosiniaka-Kamysza i Domeńskiego.
1: Panie pośle, już
2: mi
1: o Safe dziś nie otwierajmy. Porozmawiamy o niej w takim razie w kolejnej naszej
2: rozmowie.
1: Nie
2: ma wroga na prawicy, trzeba wygrać wybory.
1: Poseł niezależny Janusz Kowalski był gościem Poranka 7:09.
2: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.

Emocje polityczne już za nami, a przed nami sporo ważnych informacji dla rolników, między innymi o tegorocznej kampanii dopłat. Przypomnimy wszystkie ważne informacje i terminy w naszej rozmowie już za 3,5 minuty. Wojciech Legawiec, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie naszym gościem.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: W dzisiejszej rozmowie powiemy o międzynarodowej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przekażemy również informacje dotyczące trwającej kampanii dopłat. Zwrócimy uwagę posiadaczy zwierząt gospodarskich na nowy obowiązek. Pszczelarzom i kołom gospodyń wiejskich przypomnimy o trwających i skierowanych do nich naborach. Naszym gościem jest prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Wojciech Legawiec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Na początek powiedzmy o trwającej kampanii dopłat. Czy zmieniły się zasady dotyczące udzielania wsparcia?
2: Podstawowe kryteria przyznawania wsparcia nie różnią się od tych, które obowiązywały w zeszłym roku. A jeśli chodzi o szczegóły i poszczególne rodzaje płatności i norm, to odsyłam na naszą stronę internetową i do biur powiatowych. Tam państwo otrzymają pomoc i wszelką niezbędną informację.
1: Powiedzmy o tym, do kiedy i w jaki sposób są przyjmowane wnioski o dopłaty. Od mojej ostatniej rozmowy z wiceprezesem agencji Leszkiem Szymańskim, coś się chyba zmieniło w kalendarzu naboru.
2: Tak, zmieniło się, ponieważ nabór został wydłużony przez pana ministra Stefana Krajewskiego w związku z prośbami, które docierały do pana ministra od rolników i sytuacją meteorologiczną. Podstawowy termin składania wniosków mija 15 maja, ale pan minister przedłużył go do 1 czerwca. Oczywiście po tym terminie też można złożyć wniosek, natomiast skutkuje to pomniejszeniem należnych płatności o 1%, dlatego zachęcam, żeby nie zwlekać, bo wcześniej złożone dokumenty będziemy mogli wcześniej obsłużyć i wcześniej wypłacić zaliczki.
1: Przypomnijmy przy tej okazji, jakich formalności powinni dopełnić rolnicy przed złożeniem wniosku.
2: Przed złożeniem wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich każdy rolnik powinien przede wszystkim zapoznać się z aktualnymi zasadami przyznawania wsparcia i zapoznać się z instrukcją wypełnienia wniosku, zebrać i przygotować wymagane dokumenty, załączniki, na przykład oświadczenia, umowy, sprawdzić też, czy ma aktualny dostęp do aplikacji Wniosek Plus, sprawdzić poprawność loginu, hasła oraz zaplanować sobie termin złożenia wniosku. Zachęcam do tego, żeby nie zwlekać. Wcześniej złożony wniosek to czas na ewentualne uzupełnienia czy korekty. Rolnik też powinien sprawdzić, bo często są błędy związane z numerem konta bankowego, czy jest aktualny numer konta bankowego zgłoszony do agencji. Jeśli nie, to prośba też, żeby go zaktualizować. Natomiast w przypadku, gdy rolnik chce złożyć wniosek po raz pierwszy, musi uzyskać najpierw wpis do ewidencji producentów. Można to zrobić na 3 sposoby. Przez e-doręczenie, w biurze powiatowym agencji lub drogą pocztową.
1: Choć trwa przyjmowanie wniosków w tegorocznej kampanii, to warto powiedzieć też o pieniądzach, które trafiają na konta rolników z tytułu ubiegłorocznej.
2: Z tytułu ubiegłorocznej kampanii wypłaciliśmy już 17 miliardów 700 milionów złotych. Pozostało nam 1,5 miliarda. Mamy czas do końca czerwca, ale chcemy jak najszybciej te pieniądze wypłacać, także dynamicznie je realizujemy, tak żeby też przede wszystkim gospodarstwa, które hodują zwierzęta i złożyły wnioski w zakresie ekoschematów dotyczących dobrostanu zwierząt, otrzymali jak najszybciej pieniądze.
1: Skoro wspomniał pan o hodowcach, to powiedzmy na antenie o nowym obowiązku posiadaczy zwierząt gospodarskich, o którym można przeczytać na stronie agencji.
2: W związku z wejściem w życie tych nowych przepisów dotyczących zdrowia zwierząt gospodarskich, na ich posiadaczy zostały nałożone nowe zobowiązania. I tak w przypadku dopiero zakładanych działalności przed rejestracją w agencji trzeba najpierw wystąpić do powiatowego inspektoratu weterynarii o nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, przy czym należy pamiętać, że weterynarz ma na to 30 dni. W związku z tym jest określony termin do wydania tego dokumentu, w związku z tym trzeba to zrobić z pewnym wyprzedzeniem. Z kolei posiadacze zwierząt kopytnych, którzy prowadzili działalność i byli zarejestrowani w Agencji Restrukturyzacji, a nie byli objęci obowiązkiem rejestracji u powiatowego inspektora weterynarii, muszą wystąpić o nadanie właśnie tego weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Natomiast posiadacze zwierząt i przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze zwierzętami, którzy mają już nadany ten numer identyfikacyjny, muszą wystąpić o jego weryfikację do powiatowego inspektoratu weterynaryjnego. innego. A gdy już ma się nadany lub zweryfikowany ten numer, trzeba zgłosić działalność lub zaktualizować jej dane w aplikacji IRZ Plus Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i te formalności należy dopełnić do 18 czerwca i trzeba pamiętać, że jest to bardzo ważna data.
1: Mówimy już o czerwcu, a w maju kończy się nabór skierowany do pszczelarzy. Powiedzmy o nim w kilku zdaniach.
2: Tak, hodowcy pszczół po raz kolejny mogą się starać o dofinansowanie z budżetu państwa do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka tej pomocy wynosi 50 zł do jednego pnia. Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Dotychczas uczyniło to ponad 13 tysięcy pszczelarzy. To wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Hodowcy pszczół, którzy chcą skorzystać z dofinansowania, powinni być wpisani do ewidencji producentów, prowadzić działalność nadzorowaną, a pszczoły mieć wpisane do rejestru weterynaryjnego i do dyspozycji pszczelarzy mamy kwotę 80 milionów złotych.
1: Kolejny wdzięczny temat to wsparcie dla kół gospodyń wiejskich. Coraz więcej takich organizacji działa w naszych małych ojczyznach, a teraz trwa 9. nabór wniosków, na który jest 140 milionów złotych.
2: Tak, nabór rozpoczęliśmy ostatniego dnia kwietnia i potrwa on do końca września. Jeśli pieniądze oczywiście się wcześniej nie wyczerpią, bo jeśli by taka sytuacja miała miejsce, to ten nabór zostanie w tym momencie jakby zatrzymany. Czyli albo wysokość kwoty to 140 milionów, albo koniec września to są dwie takie graniczne daty, o których warto wiedzieć. Aby móc otrzymać pomoc ustawową, trzeba mieć wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który jest prowadzony właśnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stawki wsparcia są takie same jak w minionym roku, w przedziale od 8 do 10 tysięcy. Te fundusze, które koła otrzymają, można przeznaczyć na przykład na działalność społeczno-wychowawczą, oświatową, kulturalną, ale również realizować przedsięwzięcia na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich czy krzewienie kultury ludowej.
1: Na koniec tego wątku powiedzmy jeszcze o ważnej zmianie.
2: Istotną zmianą, o której rzeczywiście tutaj proszę pamiętać, to jest sposób składania wniosków o dofinansowanie. Od tego roku dokumenty przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Natomiast osoby, które potrzebują wsparcia przy wypełnieniu tego wniosku elektronicznego, mogą uzyskać pomoc w biurach powiatowych agencji. Pracownicy chętnie udzielą wszelkich informacji i pomogą złożyć taki wniosek.
1: Chciałabym też zapytać o międzynarodową działalność agencji. Co możemy o niej powiedzieć naszym słuchaczom?
2: Powiem tylko o dwóch największych przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym zaplanowanych przez agencję w najbliższym czasie. To jest wydarzenie, które będzie miało miejsce w Gdańsku w czerwcu tego roku. To będzie konferencja Agencji Płatniczych Państw Bałtyckich i Polski. Jako agencja właśnie ją organizujemy, jesteśmy głównym organizatorem i oprócz czterech państw zwyczajowych biorących udział w konferencji zaprosiliśmy jeszcze dwa państwa kandydujące do Unii Europejskiej, czyli Albanię i Macedonię Północną. Tematem wiodącym będą osiągnięcia i doświadczenia agencji płatniczych związane m.in. z cyfrowymi rozwiązaniami w rolnictwie. Natomiast we wrześniu w Krakowie planujemy zorganizować konferencję Pantarei. Również jest to cykliczne wydarzenie, w którym biorą udział akredytowane agencje płatnicze i organy koordynujące państw członkowskich Unii Europejskiej. Agencja Restrukturyzacji będzie po raz pierwszy organizatorem tak dużej konferencji. Spodziewamy się gości z 27, może 30 państw członkowskich i kandydujących. Wierzę, że uda nam się wszystko, ponieważ mamy wspaniałych pracowników, którzy potrafią robić wielkie rzeczy, ale proszę trzymać kciuki, żeby nam się to powiodło.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Wojciech Legawiec. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy środowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09. Dziękuję państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę przyjemnego, dobrego majowego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
4: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest środa, 13 maja, zimnych ogrodników. Cały czas mierzymy się z tym zjawiskiem meteorologicznym. Dziś imieniny obchodzi serwacy, czyli drugi z zimnych ogrodników. Bartek Święciński się krzywi, nie słyszałeś o nich?
2: Nie,
1: to ten czas w maju, w połowie maja, kiedy robi się chłodniej, kiedy są przymrozki, o czym mówił też Marek Olbryś na naszej antenie, że kwiaty te jednoroczne są sadzone dopiero po zimnej zośce, czyli po 15 maja.
2: Tak, dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
2: Serwacy, tak?
1: Tak, i 13 stopni na termometrach. Od jutra już będzie cieplej. No,
2: cudownie. Fajnie, wczoraj deszczowa pogoda, trochę popadało, ale to też...
1: I tak za mało.
2: Ale i tak za mało, dokładnie, bo to nie jest tak, że jak spadnie gwałtowny deszcz i będzie gwałtowny deszcz padał przez dwa dni, to znaczy, że już ta gleba nabrała tej wody i tej wilgości potrzebnej. No niestety tak to nie działa, drodzy Państwo, więc jeżeli ktoś myśli, że nie, no jak susza, przecież 2-3 dni padał deszcz, no to nie.
1: Musiałby być tydzień intensywnych opadów deszczu, żeby odwrócić to niekorzystne zjawisko.
2: No nie wiem, czy tydzień mi wystarczył. No niestety. Taki mamy klimat, jak to się mówi.
1: Otóż to. A taki mamy klimat w Radiu Nadzieja, że o 9.30 rozmawiamy z gośćmi zaproszonymi do naszego studia. Tak. Bartek dziś poprowadzi tę rozmowę. Kto będzie twoim rozmówcą?
2: Rozmówcą będzie starosta łomżyński Lech Szabłowski. Rozmawiać będziemy oczywiście o tym, co dzieje się w gminie. Wczoraj w gminie, w powiecie łomżyńskim oczywiście. Powiat wczoraj otrzymał pieniądze na współpracę z samorządami z zagranicy, więc między innymi o to zapytam, o to, co daje właściwie samorządom taka współpraca z tymi innymi miastami, miejscowościami z innych krajów, czy wdrażają jakieś rozwiązania, które są zastosowane chociażby w Niemczech, w Szwecji, w Norwegii, czy w innych krajach, co to daje mieszkańcom. Zapytam też oczywiście o to, co dzieje się, jeżeli chodzi o drogi, bo to też taki zawsze stały punkt naszej rozmowy jest. Zapytam też o szprychę numer 3, bo przecież na naszej antenie wicestarosta powiatu ostrowęckiego zdradził, że gdzieś nieoficjalnie pokazał samorządowcom wiceminister Malepszak ideę, pomysł realizacji jednak tej szprychy numer 3. No i zapytam, czy starosta wierzy w tę obietnicę, czy jednak uważa to za próbę mydlenia oczu samorządowcom, szczególnie, że wtedy to był piątek, dzień przed tym kongresem dotyczącym CPK. Więc między innymi o tym będziemy rozmawiać.
1: A wiesz, że jest już rozkład jazdy pociągów z Łomży?
2: Coś widziałem, że,
1: jest,
2: że i do Białegostoku,
1: i do Olsztyna.
2: Tak naprawdę z tych wszystkich połączeń to chyba najciekawszym jest właśnie połączenie do Olsztyna. Tak mi się wydaje.
1: Nie wiem, czy teraz jeszcze sporo osób studiuje w Olsztynie, ale za moich czasów to była pokaźna grupa studentów.
2: U mnie znajomi z klasy, z liceum, w bardzo dużej liczbie wybrali się na studia właśnie do
1: Olsztyna.
2: Tak,
1: wiele kierunków, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, potężna uczelnia, i byliśmy skazani na te autobusy jadące jeszcze po tej drodze do Zbójnej, takiej bardzo mocno dziurawej, już teraz zresztą wyremontowanej. I będzie alternatywa, zazdroszczę.
2: No właśnie, bo i tak naprawdę nie ma najlepszej drogi do Olsztyna dzisiaj. To nie jest tak, jak masz do Białegostoku, że wcześniej nie wiem, ile podróż do Białegostoku trwała, godzinę, półtorej godziny, godzinę 40, a teraz tak naprawdę przy dobrym tempie to 40 minut, 45 i jesteś w Białymstoku. Kolej będzie półtorej godziny, więc alternatywa tak naprawdę średnia, ale już Olsztyn, to chyba droga jest bardzo podobna jak do samochodu. No to wiadomo, może lepiej, wygodniej wsiąść sobie w pociąg niż jechać samochodem, tak? Więc
1: ta
2: trasa
1: będziemy
2: może być
1: oczywiście
2: najciekawsza.
1: Będziemy się przyglądać temu wszystkiemu, jak wygląda. Może jakieś wcieleniówka, Bartek, pojedzie. Będzie, może studentów już nie, bo już ty masz prawie 30 lat. To już na studenta
2: czemu
1: nie.
2: Czemu wyminasz mi znowu mój wiek? Ja nie rozumiem tego.
1: Nie? Kobietom tylko można wypominać. Co ty myślisz?
2: Kobietom właśnie nie można wypominać. To jest tak. Kobietom się nie wypomina wieku. Tak
1: więc
2: się mówi.
1: Pojedziemy jako...
2: Podwójne standardy.
1: I zobaczymy, jak tam ludziom się jeździ pociągiem.
2: Czy przypadkiem powietrza tylko nie jeździ, tak?
1: Na przykład.
2: I z zegarkiem w ręku, czy się wyrabia w czasie?
1: Czy gdzieś w polu nie staniemy szczerym.
2: Dokładnie. Jest to jakiś pomysł na
1: ale
2: materiał.
1: Ale zobacz, jakie emocje będziemy mogli przeżywać, jak inni ludzie z innych miast, którzy mają pociągi, mają kolej u siebie. My tego nie doświadczaliśmy od 30 lat. Jak to jest narzekać na spóźniony pociąg, stający w szczerym polu, jakieś zamarzające szyny i tak dalej. Ach, to przed nami.
2: Wiesz, przyjedzie pociąg, pierwszy raz na peron tutaj włam, że to będziemy wszyscy robić wow.
1: Będziemy stać tak i machać chorągiewkami.
2: Wow. To tak to wygląda w XXI wieku.
1: No dobrze, śmiejemy się, no ale cóż mieliśmy robić przez te 30 lat? Narzekaliśmy, więc teraz jakiś powód do radości jest.
2: Chociaż... Z tortem tam ustaniemy, konduktora tak. Przywitamy może.
1: Chlebem i solą. Chociaż samorządowcy mówią, że to nie jest spełnienie marzeń i o tym też pamiętamy oczywiście.
2: Nie jest. Ja się śmiałem w rozmowie z wicestarostą ostrołęckim, że trochę nas traktują właśnie jako takie miasto drugiej, trzeciej kategorii, region drugiej, trzeciej kategorii. Zobaczcie, macie pociąg, bijcie brawo, tak? Cieszcie się wszyscy. Tak wygląda XXI wiek. No nie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja.
4: Gościem Wiktorii Małż będzie Aleksandra Domurat, pedagog. Temat rozmowy to jak media społecznościowe wciągają w pułapkę. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.

0: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
1: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
0: Co?
1: A mleko i śmietanę kupiłeś?
0: Tak, mazurski smak.
1: Na twaróg i masło na śniadanie masz?
0: Tak, mazurski smak.
1: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
0: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
2: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
4: Po reklamie.

0: Mija 45 lat od zamachu na papieża Jana Pawła II podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w Rzymie 13 maja 1981 roku. O godzinie 17:19 turecki zamachowiec Mehmet Ali Akça trzykrotnie strzelił do papieża, który w odkrytym Papa Mobile pozdrawiał pielgrzymów. W tym momencie Jan Paweł II pochylił się, aby wziąć na ręce małą dziewczynkę. Został postrzelony w ręce i w brzuch. Ciężko rannego natychmiast przewieziono do kliniki Gemelli, poddano wielogodzinnej operacji ratującej życie. Zamach na papieża był ogromnym szokiem dla całego świata, szczególnie dla Polaków. Większość stacji radiowych i telewizyjnych na świecie przerwała program i informowała o stanie zdrowia papieża. Ludzie spontanicznie gromadzili się na modlitwie do Watykanu. Napływały depesze od przywódców politycznych i religijnych różnych wyznań. Naocznym świadkiem zamachu na Jana Pawła II był brat Kamil, osobisty pielęgniarz papieża. To on towarzyszył rannemu w drodze do szpitala, a po latach tak wspominał tamto wydarzenie.
1: Papież przyjechał pozdrawiając, dotykając, ściskając ręce niektórym, małe dzieci błogosławiąc, podnosząc je do góry. I w pewnym momencie usłyszałem strzały. Ja słyszałem tylko dwa, mogę przysiąc 100 tysięcy razy. Papież powoli osunął się na podłogę samochodu. Właściwie ksiądz Dziwisz zdążył uchwycić go w ramiona i przytrzymywał.
0: Ksiądz Stanisław Dziwisz był wtedy osobistym sekretarzem Ojca Świętego i prefektem domu papieskiego. W 2014 roku kardynał Dziwisz wspominał, że dla wszystkich ten zamach był szokiem.
2: Były ostrzeżenia tu i tam, że może się coś stać, ale nikt tego nie brał poważnie, że ktoś dla człowieka wzywającego do pojednania, do miłości, że po prostu jego spotka to, co spotkało.
0: 10 dni po zamachu lekarze z kliniki Gemelli poinformowali, że życiu papieża nie zagraża niebezpieczeństwo. Po 3 tygodniach Jan Paweł II powrócił do Watykanu, jednak rekonwalescencja trwała o wiele dłużej. Papież przebaczył zamachowcowi Mehmetowi Ali Akcze, jadąc w karetce do szpitala, zanim stracił przytomność. Publicznie Jan Paweł II potwierdził to w pierwszym przemówieniu po zamachu.
3: Prego per il fratello.
4: Modlę się za brata, który mnie zranił i któremu szczerze przebaczyłem.
3: Sinceramente perdonato.
0: Jan Paweł II uważał, że ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej, gdyż strzały padły w rocznicę objawień fatimskich. Kilka tygodni po zamachu papież publicznie ogłosił, że Matka Boża zmieniła bieg kul wystrzelonych w jego kierunku. Rok po zamachu 13 maja 1982 roku udał się do Fatimy. Podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku Jan Paweł II konsekrował sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. W homilii podkreślił, że historia tego kościoła łączy się ściśle z wydarzeniem z 13 maja 1981 roku.
5: Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Podczas pobytu w poliklinice Gemelli doświadczyłem wiele ludzkiej życzliwości. Ze wszystkich stron świata życzliwość ta objawiała się przede wszystkim w modlitwie.
0: Kulisy zamachu na papieża Polaka i motywy, którymi kierował się Mehmet Ali Akça, nie zostały do końca wyjaśnione. Jedna z wersji mówiła o spisku służb komunistycznych. Akça został skazany przez włoski sąd na dożywocie, ułaskawiony po 19 latach. Trafił do tureckiego więzienia za inne przestępstwa. Wyszedł na wolność w 2010 roku. Przeprowadzone przez IPN śledztwo potwierdziło, że w zamach były zaangażowane nie tylko tajne służby Bułgarii, podkreśla dr Paweł Błażewicz z Instytutu Pamięci Narodowej.
6: Niedoszły zabójca Mehmet Ali Akça, obywatel turecki, był tylko wykonawcą wyroku, który najprawdopodobniej wydały władze sowieckiej Rosji. Różne dochodzenia zarówno sądu włoskiego, jak i prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej doszły do tego, że w zamach były mocno zaangażowane komunistyczne służby Bułgarii. Zdajemy sobie sprawę, że żadne służby komunistycznego kraju nie mogły działać na własną rękę i te najważniejsze akcje podejmowały na zlecenie Moskwy.
0: Poniedziałkowa audycja Tak było na antenie Radio Nadzieja, audycja Pawła Majewskiego, była poświęcona temu właśnie wydarzeniu, więc mogą Państwo tę audycję odsłuchać, zaglądając na naszą stronę radionadzieja.pl. Obiecałam konkurs, więc dotrzymuję teraz obietnicy. Do wygrania jest książka Leon XIV, Moc Ewangelii. Książka wydana przez wydawnictwo AA. Papież Leon XIV po raz pierwszy w sposób uporządkowany przedstawia duchowy rdzeń swojego nauczania, odczytując i ukazując istotę wiary chrześcijańskiej według klucza 10 słów: Chrystus, serce, Kościół, misja, komunia, pokój, ubodzy, godność, sprawiedliwość, nadzieja. Niezastąpiony duchowy przewodnik wobec wyzwań i doświadczeń współczesnego człowieka i świata. Żeby książkę otrzymać, trzeba szybko zadzwonić do studia Radia Nadzieja. 512 123 502 albo 512 123 503 to numer telefonów do Radia Nadzieja.

0: Książka wędruje do pana Antoniego. Gratulujemy serdecznie wygranej w naszym konkursie. O 9.30 rozmowa z gościem dnia na dzisiejsze wydanie audycji. Zapraszam w imieniu Bartka Święcińskiego.
1: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Lech Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Powiat łomżyński otrzymał dofinansowanie z budżetu województwa na rozwijanie współpracy międzynarodowej ze swoimi zagranicznymi partnerami. Ile i na co konkretnie te dofinansowanie otrzymaliście?
2: Samorząd województwa podlaskiego już od kilku lat realizuje taki program wsparcia finansowego samorządów gminnych i powiatowych w zakresie współpracy międzynarodowej, rozwoju tej współpracy. Złożyliśmy w tym naborze wniosek, tak jak w latach poprzednich, również o wsparcie finansowe naszej współpracy, kontynuacji naszej współpracy z powiatem Dingolf i Landau w Bawarii. Ta nasza współpraca, to porozumienie zawarte w pierwszym roku funkcjonowania powiatu w 1999 nadal trwa. Wsparcie finansowe, jakie otrzymaliśmy w wyniku podpisanej wczoraj umowy, a wcześniej rozstrzygniętego konkursu, to jest 12 tysięcy złotych. W tym roku na przełomie czerwca i lipca wyjeżdżamy tam do Bawarii. W ramach tego wyjazdu program jest przygotowywany, ale duża część tego programu to będzie poświęcona jubileuszowi współpracy gminy Śniadowo z gminą Markszkofen. To jest 25 lat. Gmina Śniadowo, nasz powiat oczywiście, i gmina Markszkofen to powiat Dingolf i Landau, ale również będą to spotkania w obszarze kultury, w obszarze sportu, również rozwoju turystyki, młodzieży, tak jak przy okazji wszystkich wizyt, czy partnerów niemieckich w Polsce, czy naszej w Niemczech. Te nasze działania, te nasze rozmowy prowadzimy, poznajemy się wzajemnie. No, często dochodzi do jakichś takich kontaktów bezpośrednich, międzyludzkich, nawet przyjaźni. Tak naprawdę pokazujemy prawdziwe, to dobre oblicze Polaków, Polski, naszym partnerom z Niemiec. To też temu służy ta współpraca i temu służy to wsparcie finansowe, które wczoraj otrzymaliśmy.
1: To jakie konkretnie korzyści płyną z tej współpracy? No nie wiem, widzicie jakieś innowacyjne rozwiązania w tamtym samorządzie, które chcecie potem albo już wprowadziliście tutaj na terenie powiatu?
2: Wprowadzenie drugiego etapu reformy administracyjnej w Polsce 1 stycznia 1999 roku, czyli wprowadzenie albo reaktywowanie powiatów, ale również województw samorządowych, było oparte w dużej mierze na modelu niemieckim. To też początki tej naszej współpracy i to porozumienie miało za celu przede wszystkim podjęcie, powiedzmy, takiej nauki z naszej strony i czerpania z doświadczeń niemieckich samorządowców tutaj powiatowych, bo my tą reformę wdrażaliśmy, wprowadzaliśmy. Zaczynaliśmy, można powiedzieć, od zera, nie było nic. Niemcy mieli to doświadczenie już dość długie i w szczególności na tym skupialiśmy się, jeśli chodzi o tą naszą współpracę. Oczywiście wiele osób myślało o tym, nawet może marzyło o tym, że ta współpraca przyniesie konkretne efekty w postaci inwestycji podjętych przez biznes niemiecki tutaj na naszym terenie. Oczywiście do tego nie doszło. Rozmowy były prowadzone w tym kierunku również, nie ukrywam. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że Niemcy są bardzo skrupulatni i przede wszystkim dbają o własne interesy. Tym pewnie różnimy się często od Polaków, a może w szczególności od obecnego rządu, który niekoniecznie skupia się przede wszystkim na załatwieniu interesów Polski i Polaków. Niemcy dbają w szczególności o własne interesy i oni tak naprawdę tamten czas, początek tej naszej współpracy, to wykorzystywali w dużym stopniu również na to, żeby zachęcać, zapraszać Polaków do wyjazdu tam do pracy. Oczywiście wielu Polaków tam wyjeżdżało w okresie letnim, nawet 20 tysięcy Polaków pracowało tam na terenie powiatu Dingolf i Landau. Natomiast dla nas to było ważne, czyli to obserwowaliśmy, czy rozmawialiśmy, jak ten samorząd jest tam skonstruowany, jak ten samorząd działa, jak pracuje, w jaki sposób są prowadzone te usługi dla ludności. To było dla nas ważne. Ważne było dla rolników wyjeżdżających tam do Niemiec, żeby zobaczyć, jak funkcjonują gospodarstwa rolne.
1: Czy faktycznie potem to się przełożyło na jakieś wasze działania?
2: My byliśmy wtedy przed wejściem do Unii Europejskiej, przed Polską, przed Polakami były stawiane te różnego rodzaju wymagania, często bariery, bardzo, bardzo wysoko postawione bariery po to, żeby je przejść, żeby je osiągnąć, żeby można było realizować programy różnego rodzaju, w tym unijne. I to było na pewno bardzo, bardzo potrzebne w tamtym czasie. Dzisiaj mamy sytuację trochę zdecydowanie inną. Polska jest na innym poziomie rozwoju zupełnie. Dzisiaj to jest tak, że Niemcy tutaj przyjeżdżając często pewnie nawet zazdroszczą pewnym przedsięwzięciom, które zostały w Polsce podjęte, w szczególności jeśli chodzi o infrastrukturę na pewno, bo myślę, że jeśli chodzi o drogi, w szczególności drogi szybkiego ruchu, drogi ekspresowe, ale również drogi lokalne, często pewnie Niemców wyprzedzamy. Myślę, że mogą zazdrościć nam różnego rodzaju innowacyjności podejmowanych przez naszych przedsiębiorców często zaczynających od zera, od samego początku. Dzisiaj funkcjonujące firmy zatrudniające kilkadziesiąt, a nawet może kilkaset osób, które powstały w dość krótkim czasie.
1: No to też ciekawe, co pan powiedział, że jednak Niemcy nie chcieli tu inwestować i że Niemcy przede wszystkim patrzą na swoje dobro. W przeciwieństwie trochę do nas, do Polaków, którzy do każdego wychodzą z sercem na dłoni tak naprawdę. Liczymy na przyjaźnie, po tym, że ktoś nam się odwdzięczy, a i często czujemy potem rozczarowanie.
2: No tak, tutaj niestety jesteśmy właśnie takim narodem bardzo ufnym, zbyt bardzo ufnym i te doświadczenia w historii Polski pokazują, że często jest to błędem. No, to, czego dzisiaj doświadczamy w tej polityce międzynarodowej, pan redaktor wie, o czym mówimy, to jest takim dobrym przykładem właśnie zbyt takiego dużego zaufania, zbyt daleko idącej dobroci kierowanej w stronę innych. Powinniśmy w szczególności dbać o nasze interesy. Jeśli nasze interesy będą zabezpieczone, tym samym można pójść dalej po to, żeby pomagać innym. Będzie nas na to stać. Natomiast z drugiej strony będzie większa życzliwość od tych, którym pomagamy, i bardziej będzie to docenione.
1: No tutaj kamyczek do ogródka tak naprawdę wszystkich opcji politycznych w Polsce. Pamiętam, wygrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, to nasi posłowie krzyczeli w Sejmie Donald Trump i chodzili z czapeczkami czerwonymi.
2: No tak, ja dlatego powiedziałem o Polakach, powiedziałem o narodzie polskim. To jest nasza taka, nie wiem, czy to jest wada, może to jest cecha i pozytywna często, bo tym trzeba się również szczycić, ale powinniśmy zwracać uwagę na to, że najważniejszą sprawą dla nas są interesy Polaków, są interesy Polski. Tak jak każdy z nas w swojej rodzinie przede wszystkim dba o zabezpieczenie takiego tak zwanego dobrostanu w rodzinie, dopiero dalej wychodzimy z pomocą do innych.
1: 18 maja odbędzie się święcenie kapliczki w Mikołajkach. No i praca nad tą kapliczką trochę trwały.
2: No, prace może nie były zbyt długie, przygotowania do tego zdecydowanie dłuższe. Ja przypomnę, że ta kapliczka została najpierw przeniesiona w inne miejsce, wcześniej stała w polu, można powiedzieć, przy kiedyś przebiegającym szlaku drogowym, w tej chwili jest przy naszej drodze powiatowej. Wymagało to wielu zgody właściciela gruntu, na którym ta kapliczka stała, pozwolenia na budowę, uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Musieliśmy pozyskać środki finansowe, które udało się otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład Zabytki. Bardzo dobry program. Kwota 108 tysięcy złotych. Może nie aż taka powalająca, natomiast no, wystarczająca przy naszym udziale finansowym niewielkim do tego, żeby to zadanie wykonać. Ostatecznie czekaliśmy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków na to, aby można było na tej kapliczce zainstalować krzyż, symbol naszej wiary. Została zainstalowana również płaskorzeźba świętego Izydora Oracza, a ten termin 18 maja poświęcenia kapliczki wynika z tego, że tak jak wspomniałem, święty Izydor Oracz, patron rolników, 15 maja to jest wspomnienie świętego Izydora Oracza, dlatego w okolicach tego dnia, tego wspomnienia, tego święta to wydarzenie organizujemy. Będzie to poświęcenie, będzie poprzedzone mszą świętą w kościele w Szczepankowie, msza święta w intencji rolników. Druga część to właśnie poświęcenie tej kapliczki, która no, wcześniej interesowała pewnie wielu przejeżdżających, chociaż była oddalona od drogi, ale jej stan był fatalny. Ona groziła w ogóle przewróceniem się, była mocno pochylona. A przypomnę, że kapliczka została odbudowana w miejsce poprzedniej na początku XIX wieku, a ta poprzednia to według legend to był wiek XVI. W związku z tym naprawdę no, warto było i trzeba było się pochylić nad tym, żeby tą sprawę uporządkować. Dzisiaj można powiedzieć, że ta kapliczka w tym miejscu to jest taką latarnią, takim drogowskazem dla przejeżdżających, ale dla rolników, bo święty Izydor Oracz, przypominam.
1: Święty Izydor Oracz, no i region, nasz region tak naprawdę, region rolniczy.
2: Oczywiście tak. Wśród pól stojąca kapliczka, no wydaje się, że miejsce jest takie idealne, żeby można było no, zatrzymać się, obejrzeć, pomodlić się pewnie również. I to dotyczy i rolników, i wszystkich tych, którzy tamtędy będą przejeżdżać.
1: A jaką wartość mają tego typu właśnie inicjatywy?
2: No, wartość mają zasadniczą, naszą podstawową, jedną z podstawowych rzeczy nas, Polaków, samorządów, rządu, jest dbałość o naszą kulturę, o naszą historię, dbałość o zabytki. Z tego programu, o którym wspomniałem, rządowego programu ochrony zabytków, w czasie, kiedy ten program funkcjonował, wspieraliśmy również inne przedsięwzięcia o charakterze rewitalizacji kościół w Piątnicy, kościół w Drozdowie, nagrobek, jeden z nagrobków na cmentarzu w Śniadowie, ale korzystaliśmy ciągle ze środków finansowych i realizujemy zadania w obszarze rewitalizacji dworu zabytkowego w Drozdowie, naszej siedziby muzeum. Powinniśmy i robimy to, na ile jest to możliwe, w szczególności finansowo, aby przywracać dawny blask tym obiektom, różnym obiektom zabytkowym.
1: Wicestarosta Ostrołęcki mówił podczas ostatniej wizyty, że podczas ostatniej wizyty w Łomży i Ostrołęce wiceminister Malepszak pokazał plany realizacji, no może nie powiem szprychy numer 3, bo to nie będzie w ramach CPK, ale podobnego przebiegu trasy jak ta szprycha numer 3. I wierzy pan, że to dojdzie do skutku, czy że to połączenie jest faktycznie brane pod uwagę, czy to trochę ma zamydlić oczy tutaj politykom, samorządowym, żeby tak głośno nie protestowali przeciwko tym działaniom?
2: Panie redaktorze, ja myślę, że to, o czym mówił pan minister Malepszak, to jest taka właśnie odpowiedź na działania opozycji w tej chwili parlamentarnej, samorządowców, stowarzyszenia Tak dla CPK, ciągle upominających się powrotu do pierwotnie przygotowanych planów, czyli budowy lotniska i tego komponentu drugiego, czyli szprych kolejowych, w tym tutaj w naszym przypadku szprychy numer 3. Bo przypomnę, wcześniej, kiedy zaczęliśmy głośno mówić o potrzebie budowy tej szprychy numer 3, poszedł taki przekaz, też wtedy wizyta w Łomży, bodajże pana ministra Malepszaka, informacja o powrocie Łomży na trasy kolejowe, ale to, co zostało zakomunikowane, to jest program Kolej Plus z 2020 roku, czyli za czasów poprzedniego rządu i samorządu. To jest również przywracanie kolei, czy rewitalizacja istniejących linii kolejowych. To nie jest komponent CPK, to nie jest szprycha. Ta kolej do Łomży, która od połowy czerwca zostanie przywrócona. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dalszy przebieg kolei, czyli w kierunku tutaj Kolna, Pisza, Giżycka, Orzysza, Orzysza-Giżycka. To jest podobna sytuacja, czyli powiedzmy kontynuacja modernizacji torów kolejowych z budową nowych odcinków oczywiście, bo w Łomży w tej chwili trakcja kolejowa kończy się, ona miałaby być dalej budowana, ale to wszystko jest przenoszone jakby w inny obszar działalności ministerstwa, czyli nie Centralny Port Komunikacyjny, tylko PKP PLK, czyli kolej jednotorowa, niezelektryfikowana, kolej zdecydowanie niższych prędkości. No, dobrze, że pewne działania są realizowane przez ministerstwo, natomiast czy one będą wdrożone, nie wiem, no, czy to potrzeba było aż 2 lata, bo przecież 2 lata już obecny rząd funkcjonuje. Czy potrzeba było 2 lata, żeby przestawić kierunek myślenia i kierunek działania ze szprychy numer 3 na kolej w ramach PKP PLK? No, wydaje mi się, że nie, bo tak naprawdę na dziś to mamy tylko gdzieś tam grafikę pokazaną, jak te koleje, jak te trasy będą przebiegały. No i tam te uzgodnienia, które w czerwcu mają być ogłoszone, ma być przyjęty wariant przebiegu na poziomie ministerstwa, nie wiem, czy dalej na poziomie rządu. Co dalej będzie z tego wynikało? Nie wiem, bo ogrom pracy przed. A jeśli chodzi o szprychę numer 3, wariant inwestorski już był wybrany i należało zaraz po wyborze tego wariantu składać wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Bylibyśmy dzisiaj już zdecydowanie dalej, jeśli chodzi o budowę kolei tutaj w naszym terenie.
1: Bo tak, bo wiceminister Malepszak pokazał samorządowcom za kulisami gdzieś przebieg tej kolei do Giżycka, ale z drugiej strony na konferencji pytany właśnie o tę szprychę numer 3 nie odpowiedział, że tak, planujemy coś podobnego, trochę na innych zasadach, tylko i on, i posłanka z Łomżalicy, Alicja Łebkowska-Gołaś, mówili o tym, że no nie ma sensu gadać o bajkach z mchu i paproci.
2: Ja się z tym nie zgadzam, bo poprzedni rząd, przygotowując ustawy o CPK, jakby zabezpieczył również środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że przecież to nie jest inwestycja, która miała być zrealizowana i rozliczona w ciągu jednego roku. To jest inwestycja wieloletnia, a sprawa zasadnicza to... Ten układ komunikacyjny został wpisany do europejskiego programu TNT, czyli tych przewozów komunikacji międzynarodowej. Dzięki temu było również zapewnione współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej i plus do tego środki własne z budżetu, i to miało szansę powodzenia. No, mówienie dzisiaj, że na to nas nie stać, no, wydaje się zupełnie niepoważnym, jeśli Polska jest 20. gospodarką na świecie, jeśli szczycimy się ciągłym rozwojem Polski, jeśli szczycimy się wzrostem PKB, no to powinno Polskę również stać na tego typu inwestycje, a biorąc pod uwagę tutaj konkretnie szprychę numer 3, to, szanowni państwo, sprawą zasadniczą dzisiaj to jest poprawa bezpieczeństwa tutaj tej części Polski czy tej części Europy, bo to jest również ważnym elementem potwierdzającym konieczność, potrzebę budowy tej trasy kolejowej.
1: No i 14 czerwca kolej wróci do Łomży po 33 latach nieobecności, czyli co, lepszy rys niż nic?
2: Czy dobrze, że ta kolej wróci oczywiście. Naprawdę żałuję, że tyle lat Łomża była bez kolei. W 93 roku wielu mieszkańców protestowało przeciwko tej likwidacji. Tłumaczono wtedy, że ta kolej jest niepotrzebna, że nikt nie będzie podróżował tą koleją. Dzisiaj przykład najlepszy jest, że kolej jest potrzebna, to połączenie kolejowe tutaj w naszym regionie, na terenie naszego powiatu częściowo, można powiedzieć, czyli kolej Łapy Ostrołęka. Na początku, 2 lata temu, jak ona była uruchomiana, te przewozy były uruchamiane, to samorząd, marszałek województwa występował do samorządów tutaj lokalnych, do gmin, do powiatu łomżyńskiego o zabezpieczenie środków na współfinansowanie tej linii, dlatego, że były obawy, że ona nie zbilansuje się, że będzie deficytowa. Dzisiaj okazuje się, że bardzo dużo ludzi korzysta z tych przewozów i nikt nie musi do tego dopłacać. To są tylko małe ośrodki, można powiedzieć, na tej trasie, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że kolej docierałaby do Łomży, miasta 60-tysięcznego prawie, to jestem przekonany co do tego, że ta kolej tutaj była potrzebna, no i stracone lata, ale oprócz tych przewozów pasażerskich, to większe szanse na rozwój również i Łomży, i miejscowości wzdłuż tej linii kolejowej.
1: Pewnie wielu to umknęło przez sytuację ze Zbigniewem Ziobro, ale PiS miał w zeszły weekend konferencję programową dotyczącą samorządów. No i tam padło m.in. z ust prezesa Kaczyńskiego, że władza centralna powinna wspierać samorządy w realizacji zadań, m.in. w edukacji i ochronie zdrowia. Zaznaczył, że państwo często przekazuje obowiązki bez odpowiednich środków. A to chyba nie tylko problem tej władzy, ale i w ogóle tak zawsze było.
2: Tak, panie doktorze, tutaj prezes Kaczyński nie odnosił się tylko do tej władzy. Mówił od samego początku, od roku 90, kiedy zostały utworzone samorządy gminne. Polacy rządzący różnych opcji zawsze mówili o tym i ciągle mówią o tym, że to była jedna z najlepszych reform, jaka w wolnej, demokratycznej Polsce została wprowadzona, czyli wprowadzenie samorządów. Bo doskonale wszyscy wiemy, oceniamy tak, że samorządy najlepiej wydają środki finansowe na inwestycje, że jest najlepsza kontrola społeczna w samorządach, a rzecz podstawowa to samorządy, no dzisiaj nie tylko gminy, ale również powiaty i województwa, wykonują, można powiedzieć, lwią część usług publicznych. Bo jeśli popatrzymy wokół siebie, z jakimi sprawami, do jakich urzędów chodzimy, to może w 80 czy 90% nawet chodzimy do instytucji samorządowych, które te zadania publiczne wykonują. I faktycznie, co prawda konstytucja mówi o tym, że środki finansowe do samorządów powinny trafiać w wysokości adekwatnej do potrzeb, jakie te samorządy wykazują, jakie zadania realizują, ale tak nigdy się nie działo i to za wszystkich rządów. Dobry przykład jest rok 96, kiedy szkoły podstawowe prowadzone wtedy przez państwo polskie, rząd nie bardzo sobie mógł radzić ze szkołami, bo duże rozrobienie sieci szkół na wsiach oczywiście, w szczególności ogromne koszty finansowania, utrzymania tych szkół, no zdecydowano o tym, żeby przekazać te szkoły do samorządów gminnych. One zostały przekazane, to samorządy gminne sobie z tym poradziły. Oczywiście była racjonalizacja, pewnie wiele szkół, na pewno wiele szkół zostało zlikwidowanych. Niestety, to było koniecznością, ale dzisiaj, jeśli popatrzymy na szkoły podstawowe, na terenach również wiejskich, które są szkoły prowadzone przecież przez samorządy, te szkoły są w bardzo dobrym stanie technicznym, jeśli chodzi o budynki, jest bardzo wysoki poziom nauczania, jest również warunki, powiedzmy, do nauczania, do rozwijania się, do uprawiania sportu również w tych szkołach są znakomite. Kolejny jakby taki krok, z którym rząd sobie nie bardzo radził, czyli ochrona zdrowia i szpitale powiatowe. Reforma, drugi etap reformy, wprowadzenie powiatów i szpitale, te mniejsze szpitale trafiły do samorządów powiatowych. I tutaj na pewno też samorządy powiatowe zrobiły ogromny postęp, jeśli chodzi o świadczenie usług medycznych przez te szpitale. Popatrzymy na szpitale powiatowe. W Łomży nie ma, ale tutaj w okolicznych miastach są, jaki jest dzisiaj, jakie warunki są stworzone w tych szpitalach do tego, aby służyć naszym pacjentom.
1: No wiemy, ale jakie problemy dzisiaj są tego.
2: Ale potrzebne są oczywiście środki finansowe, bo sam budynek, sam sprzęt ludzi nie wyleczy. Potrzebne są odpowiednie środki finansowe i o to państwo polskie powinno zadbać. Sytuacja jest o tyle komfortowo łatwa, że wystarczy, że przekazuje pieniądze i nie martwię się problemem. Zrobią to za nas samorządy. Ale pomyślmy o tym, że te samorządy właśnie pracują na rzecz tych samych mieszkańców. I tutaj jest jak najbardziej potrzeba zreformowania w szczególności systemu finansowania samorządów.
1: Tutaj właśnie pada taki postulat, aby zwiększyć zdecydowanie udział samorządów w podatku CIT.
2: Tak, no jeśli chodzi o powiaty, to udział w podatku CIT to jest na poziomie 1,7%, w PIT-cie jest to 2%. Na pewno należałoby to zwiększyć. Ta nowa ustawa, znowelizowana ustawa od 1 stycznia 2025 roku funkcjonująca, ona zwiększyła w porównaniu do poprzednich udziałów, ale to jest jakby pozorna poprawa sytuacji finansowej samorządów, dlatego że te udziały w dochodach zostały zwiększone, ale środki subwencji, my jesteśmy najlepszym przykładem tutaj, gdzie subwencja jest zero, bo ministerstwo wyliczyło nasze potrzeby finansowe na poziomie takim, który jest jakby wystarczający do pokrycia z tych udziałów. To po pierwsze, a po drugie zlikwidowano szereg programów inwestycyjnych. Szereg programów, z których korzystaliśmy. Czyli jest jakby takie pozorne działanie.
1: Czyli takie jedno działanie, jeden postulat, który mógłby naprawić to, bo kończy nam się czas, dlatego proszę tak w takim skrócie. Jedno jakieś działanie, które byłoby bardzo potrzebne i spełniałoby oczekiwania samorządów.
2: Zwiększenie udziałów to na pewno, po pierwsze, ale po drugie to środki finansowe do samorządów gminnych czy powiatowych powinny być uzupełniane, regulowane również tą subwencją, bo niestety na terenach wiejskich, na terenach mniej zurbanizowanych, na terenach, na których nie ma przemysłu albo ten przemysł jest niewielki, ten wzrost udziału w podatku CIT albo PIT będzie niewystarczający do tego, żeby te samorządy mogły dobrze się rozwijać, żeby te samorządy mogły również inwestować. Ten zwiększenie udziału skutkuje pozytywnie w dużych ośrodkach, w ośrodkach uprzemysłowionych.
1: Starosta Łomżyński, Lech Szabłowski był gościem mnie, Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, panie rektorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Nasz gość dnia.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
2: Mija 45 lat od zamachu na ojca świętego Jana Pawła II. Dziś mierzą się z językiem obcym. Ósmoklasiści piszą ostatni egzamin. Defibrylatory AED trafiły do kolejnych 5 łomżyńskich szkół. Pięć lat temu Polska i cały świat wstrzymały oddech. 13 maja 1981 roku o godzinie 17:19 na placu Świętego Piotra w Rzymie oddano strzały do papieża Jana Pawła II. Moment, w którym podano informację o zamachu, był dla Polaków ogromnym szokiem, mówił na antenie Radia Nadzieja Piotr Dimitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
3: To był szok podwójny, bo pamiętajmy, że w tym samym czasie na oczach całej Polski, że tak powiem, umierał prymas Wyszyński. Wszyscy już wiedzieli, że jest śmiertelnie chory i że prymas tysiąclecia za chwilę odejdzie. Zresztą tak się stało, bo przypomnę, że prymas zmarł 28 maja 1981 roku. To było takie 15 dni, które wstrząsnęło Polską między tym 13 maja a 28 maja.
2: Do dziś istnieje wiele teorii na temat tego, kto zlecił zamach na Ojca Świętego. Według Piotra Dimitrowicza wszystkie ślady prowadzą do Moskwy.
3: Jedna rzecz jest pewna i nie ulega przynajmniej dla mnie wątpliwości, że za zamachem na Jana Pawła II stała Moskwa. Oczywiście my nigdy nie otrzymamy konkretnego dokumentu, nie wiem, podpisanego przez biuro polityczne czy przez Breżniewa, że zabić papieża, ale wiemy, że wszystkie ślady prowadzą do Moskwy. Warto przy tej okazji jeszcze przypomnieć, jaka była reakcja Kremla w momencie, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Otóż sowieckie służby od razu stwierdziły, że jest to wielkie zagrożenie dla Imperium Zła.
2: Zaraz po zamachu Jan Paweł II przeszedł 6-godzinną operację, która uratowała życie Ojca Świętego. Papież łączył swoje ocalenie z rocznicą objawień fatimskich z 13 maja 1917 roku. Rok po zamachu Ojciec Święty udał się do sanktuarium w Fatimie, by podziękować Matce Bożej za ocalenie życia. Wybaczył też zamachowcowi, którym był Turek Ali Akcza.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Ponad 390 tysięcy ósmoklasistów rozpoczęło o godzinie 9:00 ostatni dzień egzaminu na zakończenie szkoły. Dziś mierzą się z językiem obcym. Większość wybrała język angielski. Wielu uczniów przed wejściem na salę było spokojnych o wynik tego egzaminu.
4: Dobrze, w ogóle się nie stresuję.
5: A to jest ten najprostszy egzamin dla ciebie?
4: Tak, angielski to jest taki, od dziecka się w sumie uczę, to prosty.
6: Ja tam lubię angielski, wierzę, że mi pójdzie dobrze, więc jestem najbardziej rozluźniona do tego egzaminu.
7: Ogólnie mam problemy z gramatyką czasami, więc tu mam trochę tak pół na pół, ale tak to nie jest źle.
8: Łatwy jest angielski.
2: Na napisanie sprawdzianu uczniowie mają 110 minut. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Na terenie gminy Zambrów 70-latek kierował Oplem mimo 3 promili alkoholu w organizmie. Czujnością popisał się jadący za nim mieszkaniec Łomży, który zatrzymał nietrzeźwego kierującego i poczekał na przyjazd policjantów. Gdyby nie obywatelska postawa mężczyzny, mogłoby dojść do tragedii. O szczegółach sytuacji mówi młodsza aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
9: Dyżurny zambrowskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy. Jak wynikało z relacji zgłaszającego, jadący przed nim Opel nie był w stanie utrzymać prawidłowego toru jazdy. Zaniepokojony kierowca powiadomił policję i jechał za pojazdem. Kiedy Opel zjechał w boczną drogę, zgłaszający zaczął trąbić oraz migać światłami, aż w końcu kierowca zatrzymał się. Kiedy mężczyzna podszedł do kierowcy, od razu wyczuł od niego alkohol. Wyjął kluczyki ze stacyjki i czekał na przyjazd policjantów.
2: Dzielnicowi zbadali 70-latka alkomatem.
9: Okazało się, że miał 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy i za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zdecydowana postawa mieszkańca Łomży prawdopodobnie zapobiegła tragedii.
2: Policjanci po raz kolejny przypominają, że każdy nietrzeźwy kierowca to potencjalny sprawca nieszczęścia na drodze. Defibrylatory AED trafiły do kolejnych 5 łomżeńskich szkół. To w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowe urządzenia trafiły do szkół podstawowych numer 4, 5, 7, 9, a także 10. To sprzęt mogący uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Wcześniej w ramach budżetu obywatelskiego defibrylatory trafiły do kilku szkół średnich, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
8: Było to pierwsze liceum ogólnokształcące, trzecie liceum ogólnokształcące, zespół szkół technicznych i ogólnokształcących numer 4 oraz zespół szkół ekonomicznych i ogólnokształcących numer 6. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej wybrano te placówki, które w razie zagrożenia mogą stanowić miejsce zbiórki osób przed ewakuacją.
2: Defibrylator AED to urządzenie przeznaczone do udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Za pomocą komunikatów głosowych sprzęt prowadzi osobę udzielającą pomocy, analizuje rytm serca i w razie potrzeby umożliwia wykonanie defibrylacji jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A to jest czas zimnych ogrodników, a więc na termometrach, mimo że to już prawie połowa maja, niewiele ponad 13 stopni. Taka jest temperatura maksymalna na dziś. Do tego dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W nocy 5 stopni, jutro już cieplej, maksymalnie do 18.
0: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
0: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Wiktorii Małusz będzie Aleksandra Domurat, pedagog. Temat rozmowy to jak media społecznościowe wciągają w pułapkę. Zadanie

0: Zmarła aktorka wybitna. Tak Stanisławę Celińską wspomina krytyk filmowy Andrzej Bukowiecki. Aktorka i wokalistka odeszła w wieku 79 lat. O jej śmierci poinformowała w mediach społecznościowych Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil artystki. Andrzej Bukowiecki wspomina, że Stanisława Celińska była wyjątkową artystką.
1: Wybitna i wszechstronnie utalentowana aktorka, charakterystyczna, to trzeba sobie powiedzieć, filmowa, teatralna, radiowa, telewizyjna i oczywiście też trzeba pamiętać o jej karierze muzycznej, od której się zresztą wszystko zaczęło, bo pamiętamy w jej już dojrzałym okresie kariery słynne koncerty wokalne i też nagrania z tymi jej piosenkami, koncerty zresztą cieszące się dużą popularnością.
0: Andrzej Bukowiecki przypomina, że debiut Stanisławy Celińskiej był jednym z najgłośniejszych debiutów aktorskich w historii polskiego filmu.
1: Rola Niny w filmie Andrzeja Wajdy, krajobraz po bitwie u boku też znakomitego Daniela Olbryskiego. Wszechstronny talent ujawniała w kolejnych filmach Andrzeja Wajdy, grała też u Krzysztofa Zanussiego, ale także miała talent komediowy.

0: który pokazywała przede wszystkim w filmach Stanisława Barei, na przykład Nie ma róży bez ognia, czy w serialu Alternatywy 4.
1: Andrzej Bukowiecki dodaje, że cechą aktorstwa Stanisławy Celińskiej był wyjątkowy warsztat.
0: Doskonała dykcja, emisja głosu, świetne operowanie głosem. Nigdy nie zagrywała się, nigdy nie chciała, żeby to było takie aktorstwo na pokaz. Nawet jeżeli miała mniejszą rolę, całą swoją postacią, twarzą, ruchem po prostu tworzyła za każdym razem inną, bardzo wyrazistą postać, której nie dało się nie zauważyć.
1: Stanisława Celińska urodziła się w 1947 roku, wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodą w kategorii debiuty na festiwalu w Opolu, Orłem, Polską Nagrodą Filmową czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry.

0: Trwa Tydzień Bibliotek. To czas, w którym biblioteki w całym kraju zapraszają czytelników do udziału w licznych wydarzeniach promujących książki i czytelnictwo. W obchody aktywnie włącza się także gmina Nowogród. W programie są między innymi gry, wspólne czytanie i spotkanie z zaproszonymi gośćmi, mówi Katarzyna Piątek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie.
1: W tym okresie też u nas w bibliotece, pewnie zresztą w całej Polsce, akcje skierowane do czytelników, tak jak u nas na przykład będziemy mieli spotkania autorskie czy warsztaty dla dzieciaków, także to jest też dobra okazja, żeby motywować dzieci, młodzież, seniorów, wszystkich, no bo nie oszukujmy się, to czytelnictwo staje się coraz mniejsze przez te nasze telefony.
0: Tydzień Bibliotek potrwa do 15 maja. Szczegółowe informacje na temat wydarzeń dostępne są na profilu facebookowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie. Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, która od lat jednoczy lokalne społeczności wokół książki. A już teraz Mrozu na antenie Radia Nadzieja, jego najnowszy singiel Nie ma miejsca jak dom. Już 22 minuty po 10.

0: Wystawa, premier albumu, zdjęcia edukacyjne to tylko część atrakcji Festiwalu Pileckiego. Wydarzenie rozpoczyna się dziś z okazji 125. rocznicy urodzin Witolda Pileckiego. Jest organizowane przez Instytut Pileckiego. Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu. Był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, więźniem i organizatorem ruchu oporu w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Pomysłodawca festiwalu Jakub Kiersikowski wyjaśnia, że wydarzenie rozpocznie się wyjątkową uroczystością urodzinową w siedzibie Instytutu w Warszawie. Posłuchajmy.
1: Historyczną z okazji urodzin, pod wszystko mówiącym tytułem, czy można prosić do tanga. W II Rzeczypospolitej oficerowie tańczyli tango i cieszyło się ono ogromną popularnością. Także Witold Pilecki, co wiemy ze wspomnień Marii, jego żony, wychodził tańczyć tango. W związku z tym na pamiątkę tej pasji, rotmistrza pasji do tańca, zapraszamy właśnie na potańcówkę. Będziemy uczyć tanga, będziemy opowiadać o historii tanga.
0: Na uczestników potańcówki będzie czekał także urodzinowy tort. Jakub Kiersikowski wyjaśnia, że hasłem tegorocznego festiwalu są słowa "każda droga zaczyna się w domu".
1: Dlatego, że właśnie domy rotmistrza stają się centralnym zagadnieniem tego festiwalu. Staramy się odpowiedzieć na pytanie, kim był rotmistrz Pilecki, właśnie rozpoczynając od jego domów. Od miejsc, w których wzrastał, pracował, wychowywał się, gdzie budował się jako człowiek, gdzie wzrastał w wartościach, które potem stały się podstawą trudnych decyzji, które podejmował.
0: Jakub Kiersikowski dodaje, że ważną częścią festiwalu będą warsztaty edukacyjne poświęcone wojskowej części życia rotmistrza Pileckiego.
1: Przygotowaliśmy repliki mundurów, które można dotknąć, i wyjątkowe warsztaty historyczne o kolejach jego służby wojskowej, a także quest, to na stronie questownia.pl, o powstańczych miejscach rotmistrza. Zatem wchodzimy w temat rotmistrza jako człowieka, chcemy pokazać jego aktywność, jego pasję, po to, żeby można było spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, kim był rotmistrz Pilecki i kim rotmistrz Pilecki w związku z tym jest dla mnie dzisiaj.
0: Witold Pilecki między innymi jako ochotnik dostał się do KL Auschwitz, gdzie sporządził kilka raportów dokumentujących niemieckie zbrodnie popełniane na więźniach. Po ucieczce z obozu brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu II wojny podjął działania konspiracyjne, za co komunistyczne służby aresztowały go w maju 1947 roku. Po procesie i otrzymaniu między innymi zarzutów o szpiegostwo na rzecz generała Andersa i przygotowywania zbrojnego zamachu na grupę dygnitarzy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej. Jego szczątków do dziś nie odnaleziono. Już 33 minuty po godzinie 10, o 10.40 audycja z cyklu "Z prawem nie na lewo". Zapraszamy.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: nie na lewo.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym poświęcić nasze spotkanie w kwestii zniesienia współwłasności. Ale o tym już wielokrotnie mówiliśmy, co to jest współwłasność, jak ją znieść. Tylko chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat, co zrobić, w jakich sytuacjach, kiedy wiemy, że jest współwłasność, kiedy następuje taki moment, kiedy byśmy chcieli podjąć działania w celu właśnie zniesienia współwłasności i co należy zrobić, gdzie szukać pomocy, jakie dokumenty zebrać, żebyśmy doszli właśnie do tego, że ta współwłasność zostanie zniesiona, żebyśmy mogli w takim zakresie, jak to jest możliwe, na przykład korzystać z nieruchomości, to z jednej strony, ale są sytuacje, kiedy chcemy na przykład sprzedać nieruchomość i okazuje się, że owa nieruchomość, budynek czy grunt, pole, ziemia, las, w tytule prawnym, tym istniejącym zazwyczaj w księdze wieczystej, wpisane jest, że właścicielem tej działki, na której jest posadowiony ten budynek, czy też grunt rolny, wpisana jest osoba, która nie żyje. Mało tego, może się zdarzyć, że kiedyś tam bardzo dawno temu, nasz tam poprzednik prawny, pradziadek czy dziadek, wspólnie z sąsiadem kupili na spółkę tak zwaną ten grunt. Nie dzielili w sensie prawnym, tylko tak fizycznie podzielili i powiedzieli, to będziesz ty korzystał z tej części, ja z tej części, ale w dalszym ciągu dana działka stanowi współwłasność dwóch osób fizycznych, które już nie żyją. I co wtedy? Co zrobić? Bo jest paląca sprawa, chcemy podjąć działania w celu sprzedaży tej nieruchomości, a tutaj mamy taki kwiatek, który polega na tym, że nie możemy w sensie prawnym zbyć, albowiem tytuł prawny, czyli zapis w księdze wieczystej, dotyczy dwóch osób, które nie żyją. Z tej strony, powiedzmy od strony dziadka, oczywiście podejmujemy działania w kierunku ustalenia kręgu spadkobierców, czyli kto dziedziczy po dziadku. Jeżeli dzieci dziadka, a nasi rodzice, ktoś czy też wujostwo nie żyją, wówczas po nich również przeprowadzamy stwierdzenie nabycia spadku, ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy możemy w ramach jak gdyby własnej rodziny uregulować tylko stan prawny tej połowy działki, bo jak w tym przykładzie, o którym wspomniałem, druga część stanowiła własność sąsiada, który na przykład zmarł, a jego dzieci wyprowadziły się, nie mamy kontaktu żadnego i co robić? Niestety też możemy podjąć dwojakiego rodzaju działania. Jeżeli korzystaliśmy z całej tej działki samoistnie, możemy próbować podjąć działania w celu zasiedzenia, ale jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których kiedyś mówiłem, czyli 30-letni okres samoistnego posiadania działki i tak dalej, nieruchomości, możemy to zrobić, ale niestety okresu takiego nie ma. Musimy podjąć takie trochę detektywistyczne działania w celu poszukiwania spadkobierców owej osoby. I nawet jak znajdziemy w sensie takim, że ustalimy, że dzieci tego pierwotnego właściciela tu zamieszkują gdzieś, nazywają się tak i tak, pytanie pozostaje, czy my jako osoby obce możemy wnieść sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po obcych nam osobach? Otóż możemy tak zrobić, powołując się na artykuł 510 Kodeksu Postępowania Cywilnego, wykazując, że mamy interes prawny w tym, żeby przeprowadzić postępowanie spadkowe po tym wspólniku dziadka z tej działki, z tego względu, że chcemy uregulować stan prawny tejże działki, która w części również w wyniku spadkobrania należy do nas. I no, ustalamy to, na ile to możemy oczywiście. Możemy wnieść sprawę o stwierdzenie nabycia spadku o tym po tym już zmarłym wspólniku dziadka, wskazując, jacy są spadkobiercy. No i się później może okazać, że jeden z tych spadkobierców, czyli wszyscy już też nie żyją, więc ta choinka, jak ja to nazywam, się nam rozrasta. I sąd również przy naszej współpracy będzie poszukiwał spadkobierców, bo pamiętajmy, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku musi być jak gdyby zakończone. Sąd musi stwierdzić, kto dziedziczy spadek. A jeżeli się okaże, że na przykład znana jest osoba, że tam powiedzmy Jan Kowalski odziedziczył, ale nie znamy jego miejsca pobytu, wówczas sąd z urzędu wyznaczy kuratora, który będzie reprezentował w tym postępowaniu tą osobę przed sądem. Oczywiście będą tam stosownie już szczególnie wchodzą ogłoszenia i tak dalej. I wówczas sąd również stwierdzi o nabycie spadku po tych osobach, które są de facto no, rodzinnie niezwiązane z naszą osobą. W związku z tym wydawałoby się, że takiego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku robić no, nie można. Można, dlatego że my chcemy uregulować sprawy spadkowe w celu ustalenia, kto jest prawowitym właścicielem na dziś, prawowitym właścicielem tejże działki. I tutaj taki apel z mojej strony. Często odkładamy to na później. Mówimy, a tam no, rodzice zmarli, to na nich jest zapisane. I ta kwestia jak gdyby cały czas umyka nam z tej priorytetowych naszych działań. Zrobimy to kiedyś, ale nie dzisiaj. I prowadzi to do tego, że pierwotni właściciele wpisani w księdze wieczystej no, nie żyją i nagle przychodzi sytuacja, że chcemy pilnie sprzedać, no, powiedzmy, działkę siedliskową, bo trafił nam się kupiec, chce no, zapłacić pieniądze. My odziedziczyliśmy no, nieruchomość, powiedzmy, stanowiące gospodarstwo rolne po rodzicach. No, ale tam wpisy są rodziców i żeby sprzedać, oczywiście nieruchomość, niezbędny jest akt notarialny, czyli umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego i co powoduje, że dokumenty, z których wynika, że jesteśmy właścicielami, czy też współwłaścicielami tejże nieruchomości, na przykład takiego siedliska, musi być prawnie określone. W związku z tym wtedy, no, szybciutko musimy wnosić sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, a pamiętajmy, no, sądy sprawiedliwe, ale nierychliwe. Wiemy, że postępowanie choćby no, wydawałoby się nie takie skomplikowane jak stwierdzenie nabycia spadku w drodze dziedziczenia z ustawy, czyli nie ma testamentu, który byłby na przykład kwestionowany przez uczestnika postępowania. Wydawałoby się prosto, ale ze względu na dużą ilość spraw, no oczywiście te sprawy w czasie się przekładają i może w zależności od regionu Polski nawet i rok, i dłużej trwać sprawa, a tu nabywca takiej, no, ewentualny nabywca nieruchomości siedliskowej oczywiście nie będzie czekał, bo mówi, no ja chcę kupić, ja chcę przeprowadzić jakiś remont, jak ten, będę szukał innego miejsca, w innej miejscowości, coś podobnego do kupienia, gdzie będę mógł kupić to dziś, dlatego że chcę to przeprowadzić, na przykład remont takiego miejsca. Więc nie zostawiajmy takiego problemu swoim też następcom, bo to jeszcze będzie bardziej utrudnione. Często, jak ja nazywam i mówiłem wcześniej, ta choinka się rozchodzi, te kontakty rodzinne się rozluźniają, często są przerywane, no już nie znamy, kto tam po cioci, prawda, mieszka, gdzieś wyjechał do Stanów Zjednoczonych, czy za granicę w Europie i przeprowadzenie takiego postępowania będzie napotykało wiele trudności. Więc starajmy się wszelkie sprawy, jeżeli to jest związane z tytułem własności do nieruchomości, załatwiać na bieżąco. W wypadku śmierci osoby najbliższej, no, w ciągu roku powinniśmy wnieść sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, żeby te kwestie były uregulowane i żebyśmy się nie znaleźli w sytuacji, kiedy jest potrzeba, no, podjęcia jakichś działań prawnych w stosunku do nieruchomości, no, to nie zostało storpedowane z tego względu, że te kwestie nie zostały w porę załatwione i w dalszym ciągu ci zmarli figurują w dokumentach jako, jako właściciele nieruchomości. Także dzisiejszy apel, regulujmy sprawy własnościowe na bieżąco. Tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień.
0: Z prawem nie na lewo.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: Po reklamie.

0: Na zegarach 11, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany, tak uważa minister funduszy i polityki regionalnej. Oszuści i fałszywi medycy nie będą już bezkarni. Rząd przyjął projekt ustawy Lex Szarlatan. Samorządy z regionu otrzymały pieniądze na rozwój współpracy zagranicznej. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien zostać zrównany w trosce o młode pokolenia. Tak uważa Katarzyna Pełczeńska-Nałęcz. Liderka Polski 2050 i minister funduszy i polityki regionalnej mówi, że nie można dłużej utrzymywać rozwiązań obciążających młodych.
2: Tak, jest lęk poruszania tej sprawy, ale dzisiaj z budżetu do emerytur dopłacamy dziesiątki miliardów złotych. Za moment to będą setki miliardów złotych. Kto to będzie dopłacać? Młodzi ludzie. Jeżeli nie będziemy w stanie nawet w debacie publicznej podnieść tego tematu, to działamy na szkodę młodych ludzi, którzy w wyniku kryzysu demograficznego zaraz będą te setki miliardów dopłacać.
1: Zdaniem minister należy wrócić do debaty w sprawie konsekwencji różnic wieku emerytalnego niespotykanych w innych krajach europejskich.
2: Należy się uczciwie i mężczyznom ta informacja, że ktoś widzi tę nierówność, ja ją widzę, i młodym ludziom, że ktoś się autentycznie troszczy o ich przyszłość, o to, że za 10-20 lat z budżetu, z ich podatków setki miliardów będą dopłacane do emerytur i oni to będą nosić na swoim podatkowym garbie. Taka uczciwa informacja od odpowiedzialnego polityka się należy. Ja to biorę na siebie.
1: Obecnie na emeryturę w Polsce mogą przejść kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni w wieku 65.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Oszuści i fałszywi medycy nie będą już bezkarni. Rząd przyjął projekt ustawy nazywanej Lex Szarlatan. Ma on na celu walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Narzędzia do tego będzie miał Rzecznik Praw Pacjenta.
4: Mechanizm działania oszustów i uzdrowicieli jest podobny. Chociaż nie mają uprawnień, oferują na przykład cudowną terapię na raka, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
5: Jeżeli ktoś dzisiaj chce diagnozować i leczyć i robi to bez uprawnień, tak naprawdę popełnia przestępstwo.
4: Redaktor naczelna portalu cowzdrowiu.pl Aleksandra Kurowska podkreśla, że najgorsze jest to, że często chory po prostu jest wprowadzany w błąd i rezygnuje z konwencjonalnego leczenia.
6: A pojawia się po dłuższym czasie już w stadium, które prowadzi do śmierci, ponieważ leczył się ziołami, moczem, kozim mlekiem, biorezonansem.
4: Kary za oszustwa medyczne będą wysokie. Za naruszenie zbiorowych praw pacjentów grozić będzie nawet do 1 000 000 złotych.
1: O szczegółach mówiła Joanna Stankiewicz. Unia Europejska uderza w Brazylię i zamyka rynek dla mięsa z tego kraju od września. Powodem jest ignorowanie europejskich standardów dotyczących produkcji. Brazylia stosuje między innymi hormony wzrostu i antybiotyki do zwiększania populacji, co jest zabronione we wspólnocie. To o tyle ciekawe, że Brazylia jest jednym z 4 krajów Mercosur, który ma z Unią umowę handlową wywołującą kontrowersję i która od 1 maja jest stosowana.
7: Skoro europejscy rolnicy muszą spełniać normy produkcji, to Unia wymaga tego także od krajów eksportujących na jej rynek, powiedziała mi rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrnciowa. Brazylia nie będzie więc mogła eksportować towarów do Unii Europejskiej. Mówimy tu o wołowinie, koninie, drobiu czy jajach. Zadowoleni z tej decyzji są polscy rolnicy. Tak mówił mi wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki.
8: To jest to, czego oczekiwaliśmy.
9: To jest na pewno żółta kartka dla Brazylii i uderzenie tam, gdzie bardzo mocno to odczują.
7: Brazylia to gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa. To jeden z krajów, który stanowi tańszą konkurencję dla europejskich producentów, w tym polskich, po wejściu w życie umowy handlowej Unii z Mercosurem.
1: Informacje zebrała Beata Płomecka.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 5 podlaskich samorządów otrzymało środki finansowe z budżetu województwa na rozwijanie współpracy międzynarodowej ze swoimi zagranicznymi partnerami. Pieniądze mają pomóc w organizacji wizyt studyjnych oraz wymianie doświadczeń z zagranicą. Marszałek województwa Łukasz Prokorym ocenił, że współpraca transgraniczna może pomóc samorządom w rozwoju.
10: To bardzo ważne, aby nasze samorządy mogły współpracować, poznawać dobre praktyki w Unii Europejskiej, budować partnerstwa transgraniczne, wymieniać różne działania, bo to daje także pewną możliwość lepszej współpracy dla naszych mieszkańców, lepszego pomysłu na działalność danej gminy i lepszych szans na rozwój. Gratuluję tym, którzy te pieniądze otrzymają. Gratuluję tych pomysłów i życzę, aby te środki przyczyniły się do lepszego rozwoju naszych małych podlaskich ojczyzn.
1: Dofinansowanie otrzymały m.in. powiat łomżeński, gmina Grajewo, gmina Kuźnica czy gmina Łapy. Łączna kwota dotacji dla wszystkich samorządów to ponad 100 tysięcy złotych.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody w Radiu Nadzieja, a dziś zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, 11 stopni teraz, 13 do 14 to prognozowana temperatura maksymalna, w nocy 5 stopni, jutro maksymalnie 18 i ma być więcej słońca.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Wiktorii Małusz będzie Aleksandra Domurat, pedagog. Temat rozmowy to, jak media społecznościowe wciągają w pułapkę. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Po reklamie.
0: A skoro dziś środa i już 7 minut po godzinie 11, to zbliżamy się do kolejnego odcinka audycji z cyklu Zasmakuj w Łomży. Zaczynamy za 8 minut.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: A raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Dziś w Zasmakuj w Łomży męskie grono gości. Są z nami dr Jerzy Miller, wykładowca, prezes Akademii Sportu Medyk Łomża. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pan Marcin Piotrowski, dyrektor szkoły podstawowej nr 4 i jednocześnie trener UKS 4, czyli koszykówka dziewcząt, jeśli ktoś nie wie.
3: Tak, witam panią bardzo serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: A także pan Łukasz Uściłowski, prezes Młodzieżowego Łomżeńskiego Klubu Sportowego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam panią. Redaktor.
2: Dzień dobry, witamy panów. Pozwolicie, że zaczniemy od pana Marcina Piotrowskiego, który jest w środku, jeśli ktoś nas ogląda. Miasto ogłosiło przetarg na budowę hali sportowej przy waszej szkole, hali z prawdziwego zdarzenia. To jest zadanie, inwestycja naprawdę bardzo, bardzo długo wyczekiwana. Mówicie nareszcie czy dopiero?
3: Nie, oczywiście mówimy nareszcie, tak. Fakt jest, że bardzo długo na nią czekamy. Byliśmy bardzo cierpliwi i z niecierpliwością wyglądaliśmy tego przetargu. Natomiast to już jest faktem. To się już wydarzyło, więc dla nas to ogromna radość. Wiadomo, że taką halę, którą chcieliśmy zbudować, no, musieliśmy po prostu bardzo długo planować, projektować i jednak to było dużo, dużo pracy. Niemniej jednak powstanie piękny obiekt, który będzie służył wszystkim w Łomży.
2: I to się bardzo przyda przede wszystkim młodzieży, waszym dziewczętom, które odnoszą sukcesy w tym świecie koszykówki.
3: Znaczy to tak naprawdę ta hala jest już teraz niezbędną halą, tak? Klub rozrasta się z każdego roku na rok, więc widzimy, że coraz więcej zawodniczek trenuje w naszym klubie na chwilę obecną od 6-latków do 17-latek. W każdym roczniku praktycznie mamy grupy, coraz większe zainteresowanie i tak naprawdę coraz ciężej jest nam gdzieś znaleźć miejsce do trenowania dla tych zawodniczek, więc ta hala jest bardzo potrzebna. Myślę, że tutaj dzięki właśnie zaangażowaniu władz miasta, panu prezydentowi, zastępcom prezydenta, ten obiekt powstanie i będzie nam służył. Nie możemy się już doczekać.
2: Mówi pan dyrektor, że jest coraz większe zainteresowanie. To sukcesy motywują młodzież do tego, żeby rozpoczynać tę swoją drogę z koszykówką?
3: Sukcesy na pewno nie przeszkadzają, tak? Na pewno w jakiś sposób promują, natomiast moim osobistym zdaniem jest też dobór kadry, jest bardzo ważny dobór kadry i trenerów, trenerek, które pracują w klubie, które tak naprawdę zaszczepiają pasję w dzieciakach, bo to tak naprawdę na tym najniższym poziomie, gdzie dzieciaczki przychodzą z przedszkola do tych pierwszych klas, do edukacji wczesnoszkolnej, jeżeli na swojej drodze spotkają trenera, pasjonata, który zaszczepi w nich ten sport, ruch, zamiłowanie do danej dyscypliny, to pewnie im to już zostanie później na długie lata.
2: Takich trenerów macie?
3: Tak, właśnie. I to jest najważniejsze, że udało nam się takich trenerów pozyskać i oni pracują. Dzięki nim widzimy też te wspaniałe rezultaty i te sukcesy.
2: A czego jeszcze potrzebujecie, żeby te sukcesy były większe?
3: Tak naprawdę...
2: No, hali sportowej oczywiście.
3: Oczywiście hali jak najbardziej potrzebujemy. Natomiast my bardzo mocno nie nastawiamy się na to, żeby ten sukces był jakiś taki bardzo mocno widoczny i żeby on co roku był. My chcemy jako trenerzy, jako nauczyciele zaszczepić tą miłość do sportu w jak największej liczbie dzieci i to jest dla nas najważniejsze. A sukcesy przyjdą same. Te dzieci je wypracują, są bardzo ambitne i myślę, że jeśli będzie duże zainteresowanie, duża grupa ćwicząca, to sukcesy przyjdą.
2: Jedna z waszych zawodniczek dostała nawet powołanie do kadry reprezentacji.
3: Tak, do szerokiej kadry w tym roku powołano Emilię Trzonkowską. Świetna zawodniczka, bardzo pracowita, wytrwała, doskonałe warunki fizyczne. Tak naprawdę nie dziwi mnie, że została podana do szerokiej kadry, powołana, więc zapracowała sobie na to. W tamtym roku nasz klub wspólnie z GUKS Olimpijczyk Łomża ukończył rywalizację klubową na 9. miejscu w Polsce, więc zabrakło tak naprawdę w jednym meczu 2 punktów, żeby być w ósemce, w najlepszej ósemce w Polsce, a może nawet wyżej.
2: A takie 2 punkty bolą.
3: bolą i bardzo bolały, no ale, ale to jest sport.
2: Ale to
3: tak?
2: też uczy.
3: Tak,
2: i
3: dokładnie.
2: Te dziewczęta uczą się pokory.
3: Oczywiście, tak oczywiście, że tak. No i myślę, że wygrane uczą, ale te mecze, których nie udało się zwyciężyć, też na pewno dużo uczą.
2: Jest z nami, tak jak mówiłam na samym początku, dr Jerzy Miller. Panie prezesie, oprócz zaplecza, co jest ważne, żeby w dzieciach nawet nie tyle zaszczepiać pasję, ale chęć do ruchu, bo już z tym dzisiaj jest problem.
5: Piotr, to wydaje się, to co tutaj kolega powiedział poprzednio, mi się wydaje, że to jakby trener rysuje wszystko. Jeżeli jest pasja i ten trener jakby potrafi zgromadzić ludzi i dobrać odpowiednią grupę, jest w stanie się zrobić. Proszę powiedzieć, my pierwsze wyniki, to może koledzy nie pamiętają, mieliśmy taką salę, gdzie ćwiczyliśmy w rękawiczkach w czapce i tam mieliśmy największe medale, to czyli nie obiekt pracuje. To pracują niestety trenerzy i pracują i posłują zasoby ludzkie, czyli dzieci. My też jakby nasze szkolenie zaczynamy od przedszkolaka. No powiedzmy w taekwondo może jest łatwiej zdobyć jakby medal, bo tych mamy więcej kategorii wagowych. Jest tych kategorii wagowych 10 i są różne jeszcze kategorie wiekowe. Gdzieś to jest łatwiej, ale jeżeli nie ma trenera, nie ma tej pasji trenerskiej, proszę mi wierzyć, to z tego wyniku nie będzie. Sale niestety, ale nie walczą.
2: Mówi się o tym, że brakuje dzisiaj nauczycieli takich oddanych, z pasją, z sercem. A jeśli chodzi o trenerów, no bo to też nauczyciel.
5: Powiem pani tak, ja jestem może jakby pełną satysfakcji, bo w następnym roku, znaczy w następnym roku mamy 50-lecie sekcji. Gdzieś na tym rynku jesteśmy. Przeszliśmy od Igrzysk Olimpijskich, bo w Londynie byliśmy. Nasza zawodniczka, moja osobista rzeszą córka Marta Miller była na Igrzyskach Olimpijskich, biegła z niczym olimpijskim, co było dla nas dużym wyróżnieniem. I to świadczy o tym, że w tej Łomży można dużo zrobić. Na pewno to, co tutaj kolega powiedział, ta infrastruktura bazowa jest potrzebna, bo trzeba stworzyć, powiedzmy, te grupy, one gdzieś muszą się znajdować. No nie wyobrażam sobie, bo tą salę macie, to ona nie urywa głowy.
3: No niestety, na chwilę.
5: Zastanawiam się, jak tam gracie w koszykówkę, bo jest chyba problem i ta baza jest potrzebna. Wydaje mi się, że które jakby miasto widzi ten sport i powiedzmy dojście do tego sportu nawet młodzieżowego, bo już ja nie mówię seniorskiego, bo do seniorskiego to raczej nie ma szansy, bo to są za duże, powiedzmy, pieniądze, ale jak najbardziej do tego sportu młodzieżowego jesteśmy w stanie dojść pasją. Proszę wierzyć, ja czasami jak przyglądam się, bo jeżdżę jeszcze jako trener, bo też się czuję, na Mistrzostwa Polski, teraz my mamy na tym momencie problem zakwalifikowanie się do finałów. Ten poziom uciekł nam. To nie jest, jak powiedzmy kiedyś, że kto chciał, startował w zawodach, tylko trzeba przejść eliminację. Te eliminacje są niestety ciężkie i to, powiedzmy, wymaga dużej pracy. Proszę mi wierzyć, że w pewnym momencie ja nie miałam świąt. Boże Narodzenia były w COS-ach. Wyjazdy gdzieś, powiedzmy, nawet pamiętam, w Korei byłem, to w pewnym sensie, że stamtąd dzwoniłem do rodziny z życzeniami świątecznymi. Tak to wygląda, jest, powiedzmy, wtedy. Czyli pasja.
2: Poświęcenie?
5: Tak.
2: No tutaj chociażby te święta bez rodziny, prawda?
5: No to takie święta, to powiem, dziwne są, bez śniegu i bez choinki czasami.
2: A jak dzisiaj oceniłby pan rozwój infrastruktury w Łomży, w mieście? Ci młodzi ludzie mają do tego perspektywy?
5: Czy ja wiem jeszcze...
2: Czy trzeba jeszcze pracę domową odrobić?
5: Myślę, wydaje, że tutaj, tak jak kolega mówił wcześniej, tak, mamy salę, ale nie mamy hali widowiskowo-sportowej. I ta hala widowiskowo-sportowa, ona by była halą wielofunkcyjną, bo nie tylko sport tam by się zmieścił, ale przecież i kultura. I my takiej hali nie mamy, bo ani dziewiątka, ani powiedzmy, ani dziesiątka, tym bardziej, ani nawet drugi ogólniak nie spełnia tych, powiedzmy, wymogów, bo są to sale szkolne, znaczy hale sportowe. I teraz, jeśli my nie zrobimy infrastruktury, my też myślimy o sportach walki, bo gdzieś tam są takie, powiedzmy, przymiarki, specjalistyczna właśnie sala do sportu walki, żeby kojarzyło nam się to konkretnie z daną dyscypliną. Ja byłem swego czasu w Eindhoven i byłem pod dużym wrażeniem potęgi Eindhoven. Tylko jak zobaczyłem tą strukturę szkoleniową, to już sobie odpowiedziałem na pytanie, dlaczego Eindhoven ma taką potężną piłkę nożną.
2: A taka specjalistyczna sala to jest duże wyzwanie?
5: No myślę, że jakby wybudowanie to raz, utrzymanie dwa.
2: Czyli nie można tego zrobić z tego, co jest teraz, tylko nie, trzeba to nie, znaczy, zrobić od podstaw.
5: Gdzieś wstępnie już rozmawialiśmy z prezydentem w tej, powiedzmy, kwestii, no, tylko to jest takie duże, powiedzmy wyzwanie, no musimy uporać jakby z jednym problemem, myślę, że ta sala, ona cały czas gdzieś tam z tyłu, powiedzmy, dojrzewa, bo ta baza szkoleniowa musi być. De facto, no, pochwalę się, że my mamy swoją jakby, swój obiekt sportowy, na którym trenujemy, on się gdzieś utożsamia już, powiedzmy, z Akademią Sportu. Medyk gdzieś wchodzimy, ale taka, ja wiem, sala, to mówię, dwa moje marzenia to Igrzyska Olimpijskie medal, to jest raz, bo już dotknąłem tych igrzysk, ale chcę go dotknąć z medal i sala, albo może obiekt sportowy dwa.
2: To trzymamy mocno kciuki za te marzenia, ale marzenia są po to, żeby je spełniać, a nie po to, żeby marzyć. Panie prezesie, dzisiaj sztuki walki zyskują na popularności?
5: Czy
2: jak
5: ja
2: to
5: wiem?
2: Jest w Łomży? Bo mówił pan, że jesteście już od wielu, wielu, wielu lat.
5: No tak, będziemy mieć dokładnie w 2020 50-lecie, kiedy pierwszy raz sekcja została, inaczej, ja pierwszy raz poszedłem na ten trening. Sporty walki, tak, one idą bardzo szeroko, poszły. Myślę, że troszeczkę się wymknęły spod kontroli. Ja jakbym nie chciał wskazywać, ale niektóre sporty walki wymagają niestety troszeczkę lepszej kadry trenerskiej, bo wydaje mi się, że uczelnia, tak jak no, jakby powołuje się na swoją uczelnię, na Akademię, powiedzmy, Łomżyńską, że potrzeba nam specjalistów, jeżeli chodzi o, to, powiedzmy, o trening. Instruktor po 2 tygodniach szkolenia troszeczkę jest za mało, żeby to coś doprowadzić. Igrzyska olimpijskie, czy Mistrzostwa Świata, rządzą się niestety swoimi, powiedzmy, prawami. I proszę wierzyć, zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, on jest dużym wyzwaniem.
2: A taki trener musi być też pasjonatą.
5: No, ale musi być mądrym, wykształconym.
2: Fachowcem.
5: Jeśli jest pasja, a nie jest, powiedzmy, nie ma wiedzy, to trochę pasja to jest za mało.
2: No właśnie.
5: Wiara niestety gór nie przenosi, bo do tego już musi jeszcze iść wiedza.
2: Panowie, więc żeby osiągnąć sukces, co wygrywa? Talent czy ciężka praca?
3: No jeśli ja mogę, ja całe życie twierdzę, że talent to jest jakieś 5% sukcesu, a ciężka praca jest najważniejsza. W grach zespołowych dochodzi jeszcze odnajdywanie się w grupie i w ogóle praca zespołowa, natomiast przede wszystkim ciężka praca. Na przestrzeni jak gdyby tych lat, które już pracuję z młodzieżą, a będzie to już 17 rok, widziałem sytuację, gdzie dziewczynki, które na początku nie rokowały, nie było widać po nich tego talentu. Tak naprawdę ktoś niedoświadczony mógł powiedzieć, a z niej to raczej nic, wielkiej zawodniczki nie będzie. Natomiast przez upór, przez bardzo ciężką pracę, przez dążenie do doskonałości, do rozwijania się cały czas, doprowadziły, że jednak były kluczowymi zawodniczkami i gdzieś się wybijały w Polsce. Więc moim osobistym zdaniem jednak ciężka praca to podstawa.
2: Ja ostatnio nawet usłyszałam, że jeśli chodzi o marzenia, to też trzeba na nie ciężko zapracować, żeby je spełnić.
5: To jak pan mówi akurat, że 5%, albo Einstein powiedział, że 1%.
2: To jest talent, tylko i 99%
5: to jest ciężka praca. Dokładnie. I zgodzę się z tym. Ja też miałem, pamiętam, takiego zawodnika, który starał się do mnie do sekcji chyba dostać 3 razy i 3 razy odpadał na tych tak zwanych selekcji wstępnej. Wyjeżdżając na Mistrzostwa Polski zdobył srebrny medal, czyli był wicemistrzem Polski. Ale dlaczego? Bo on se założył wicemistrzostwo Polski, o czym ja nie wiedziałem.
2: Jest z nami także pan Łukasz Uściłowski, tak jak mówiliśmy na początku, prezes Łomżyńskiego, Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego. No właśnie, dziś potrzebujemy takich Lewandowskich, takich Szczęsnych i taki Narybek w Łomży jest?
4: Znaczy na pewno piłka nożna jest sportem masowym i tu chyba nie ma wątpliwości właśnie ze względu na to, że jest tak mocno eksponowana na tych szczeblach ogólnoświatowych, przynajmniej w telewizji, i każdy chce być Lewandowskim, a jeżeli nie dziecko, no to rodzic chce, żeby jego dziecko było Lewandowskim, bo to też trzeba wspomnieć o bardzo ważnej roli rodzica, jeżeli chodzi o ten sport od tych najmłodszych lat, o roli, która powinna być wspierająca, a nie nakazująca coś, tak? Bo często też dochodzi do sytuacji, że bardziej rodzicowi zależy niż dziecku na tym, żeby uprawiać daną dyscyplinę sportu. Natomiast, no tak jak wspomniałem, no piłka nożna jest sportem masowym. To jest tak naprawdę już wielkie przedsiębiorstwo, mówię o całości. Jeżeli chodzi tutaj o ten nasz rynek lokalny, my oczywiście staramy się i naszym celem jest to, żeby jak największa ilość pojedynczych zawodników, nie mówię o całych drużynach, ale żeby konkretne osoby doprowadzić do tego poziomu seniorskiego. Natomiast widzimy już to, co się dzieje dzisiaj na tym rynku piłki nożnej globalnym, że naszymi zawodnikami, tymi wyróżniającymi się w wieku 13 lat i zawodniczkami, bo mamy też piłkarki, interesują się już poważne akademie piłkarskie, więc utrzymanie takiego młodego, małego Lewandowskiego w takim mieście jak Łomża, który ma swoje ograniczenia w związku z tym, że no nie jest to metropolia, no jest trudne, a zgłaszają się czy to Jagiellonia, Białystok, czy Wisła, Płock.
2: Ale są możliwe.
4: Sosnowiec.
2: I to udowadnia. macie?
4: Duże aglomeracje, duże kluby i chłopcy, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy jeżdżą i mają okazję też pokazywać się, co pokazuje także, że nasi trenerzy wykonują bardzo dobrą pracę z dziećmi, bo rola trenera, oczywiście baza to podstawa jakaś, sprzęt sportowy, ale rola trenera jest nieoceniona.
2: A może panowie też szkolenia. Trzeba obalić trochę taki mit, że sukces można osiągnąć tylko, nie wiem, trenując czy rozwijając się w większych miastach. Oczywiście w tych mniejszych jest to pewnie trudniejsze, ale jest możliwe.
4: Czy jeżeli mówimy tu o tym rynku piłkarskim, jeżeli byśmy prześledzili kariery tych większości naszych reprezentantów czołowych, to oni wywodzą się z tych mniejszych aglomeracji miejskich. Są po prostu wyłyskiwane przez te duże, bogate akademie sportowe i w wieku 15-16 lat trafiają do tych dużych aglomeracji, natomiast rozwijają się tak naprawdę w większości, pewnie 80-90% przypadków tych talentów piłkarskich polskich z czołówek, gazet, z mediów, to wywodzi się z tych mniejszych miejscowości.
2: I może właśnie dlatego, że są z tych mniejszych miejscowości, więcej trenują, 99%, i później przychodzą te sukcesy.
4: No z całą pewnością, no jeżeli chodzi o mniejsze aglomeracje, mniej tych pozasportowych atrakcji pewnie jest dla takiego młodego człowieka, tych, które gdzieś tam go znoszą na te niewłaściwe tory. Łatwiejsza też dostępność, jeżeli chodzi o obiekty sportowe, bo jest bliżej po prostu. Łatwiej rodzicowi przywieźć, odebrać i tak dalej. I jest to nastawienie właśnie bardzo, bardzo mocne na sport wtedy.
2: Żeby rozwijać piłkę nożną, potrzeba tylko boiska? Czy to zbyt duże uproszczenie?
4: Znaczy to uproszczenie, na pewno boisko jest ważne, natomiast no, nie powiem tutaj nic odkrywczego, no, podstawą jest trener. Trener, który dzisiaj w sporcie, na pewno nie tylko w piłce nożnej, bo i Marcin, i pan doktor potwierdzą, że trener często w tej hierarchii zawodników jest poza nauczycielem, ponad rodzicem też, tak? Bo jeżeli trener coś powie, trener, który ma autorytet w sprawach nauki, w sprawach zachowania, no to już stawia takiego zawodnika czy zawodniczkę do pionu prędzej niż rodzic czy nauczyciel w szkole, prawda?
3: Tak właśnie, jak tu pan Łukasz mówi, bardzo często zgłaszają się nas rodzice i mówią: panie trenerze, pan powie córce, że trzeba to i to, bo jak pan powie, to na pewno
2: autorytet
3: to zrobi, a jak jednak my mówimy, to ona nie chce nas słuchać. I myślę, to jak tutaj Łukasz wspomina, to jest też autorytet i rola też trenera, żeby pomagać rodzicom.
5: Na który trzeba pracować.
3: Oczywiście. Tak,
2: to... A to nie jest łatwe. W ogóle dzisiaj praca z młodzieżą chyba nie należy do najłatwiejszych.
3: No jeśli, no może ja odpowiem na to pytanie, powiem szczerze, że znaczy ja kocham swoją pracę z młodzieżą, to dla mnie ona jest przyjemnością i ciężko mi jest powiedzieć, że to jest praca. Muszę pani redaktor powiedzieć, że często moja rodzina twierdzi, że nie pracuję, bo robię to, co lubię i ale gdzie byłeś? Ja mówię, w pracy. No jaka to praca? Przecież ty lubisz tam jeździć. Ja mówię, no lubię, uwielbiam, bo to jest moja praca. I uwielbiam pracę z młodzieżą. Czasami trochę bardziej skomplikowana praca jest z rodzicami, natomiast z młodzieżą pracuje się wspaniale i uważam, że jeżeli trener ma pasję i tak jak tutaj też kolega wspominał, będzie się szkolił, będzie rozwijał się, będzie wchodził na coraz wyższe szczeble swojej kariery zawodowej, będzie robił wyższe licencje i będzie się rozwijał, na pewno praca będzie mu sprawiała ogromną przyjemność.
2: Sport uczy charakteru?
5: Może tak, ja jeszcze jakby tutaj co do pana odwołam się, bo rzeczywiście to jest duża racja, że trener musi też jakby cały czas się edukować. Ja z kolei podchodzę do treningu, młodzi dzieci będą dużo energii. I też czuję, że idę z grupą i widzę, że ta grupa pracuje, proszę mi wierzyć, to jest inna praca. Ja nie czuję zmęczenia w trakcie treningów, dopiero padam po treningu. I dzieci to czują. W momencie, kiedy nawet jak mam ze studentami powiedzmy zajęcia, to już tak nie do końca, już nie mają takiej powiedzmy energii. Dzieci, a w szczególności zawodnicy, mają potężną energię. I to jest wymiana energetyczna tylko. Jeśli ta wymiana energetyczna następuje między trenerem i zawodnikiem, to z tego będzie medal. Proszę mi wierzyć, zawsze będzie z tego medal. Kwestia teraz, może też jak... Nie ma też takiego parcia, bo w szczególności w tym sporcie dziecięcym ten medal nie jest jakby takim najważniejszym. Dlaczego? Dziecko nie potrafi przygrywać jeszcze. Musimy go tego nauczyć. I te turnieje, tak jak pan tutaj mówił, one są też potrzebne, żeby się nauczyć przegrywać. Sztuką jest przegrywać. wygrywać jest łatwo.
2: Bo całe życie nasze złożone jest z tych wzlotów i upadków, z przegranych i z wygranych właśnie, więc dlatego też zapytałam, czy sport uczy charakteru?
5: Uczy, bardzo uczy. I uczy pokory przede wszystkim.
4: Na pewno samodyscyplinę, także, prawda? I dostosowania swojego z grafiku zajęć codziennych do tego treningu, który dla większości jest nagrodą na koniec dnia. Tak,
5: tak, nawet Łukasz, to co ty powiedziałaś, to nawet powiem, czy ja wiem, trening podstawia jakby inaczej. Rysuje nam życie. Zgadza. Bo ja sobie muszę wszystko położyć pod kątem treningu, bo nie ma, że ja na ten trening nie pójdę, ten trening, tego treningu nie opuszczę. Nie. Bo to jest pewna jakby planowana konsekwencja czegoś. Jeden trening czasami może nam załatwić całą sprawę. Oczywiście negatywnie. Dzieci i młodzież, proszę, one to czują. Czy ja daję serce, czy ja nie daję tego serca.
2: I odwdzięczają się tym samym.
5: Tak.
3: Myślę, że do tego można dodać jeszcze tyle, że kształtuje osobowość i jeśli ten trener jest takim naprawdę wzorcem do naśladowania, to te dzieci będą go naśladowały w wielu czynnościach, nie tylko na treningu, tak, jak wykonują jakieś ćwiczenia, ale też w codziennym życiu, bo ten trener będzie dla nich taką osobowością do naśladowania i ja życzę wszystkim trenerom, żeby mieli taki autorytet, żeby kształtowali taką pozytywną osobowość każdego swojego zawodnika.
2: Podsumowując już nieco naszą rozmowę, panowie, bo spoglądam na zegarek, samorząd potrzebny jest do tego, żeby stwarzać i dawać te warunki, możliwości, czyli infrastrukturę. Potrzebni są trenerzy, tak jak mówiliśmy, z pasją, z wykształceniem, z oddaniem, ale też kluczową rolę odgrywają rodzice. Jak ważna jest rola rodziców?
4: To, o czym przed chwilą też nieco mówiliśmy, rolą rodzica jest to, żeby wspierać te dzieci w tym procesie treningowym, ale nie analizować na pewno i nie pouczać dzieci, a już nie daj Boże trenerów, bo to jest najgorsze.
2: Zdarza się tak.
4: Znaczy, no to jest zmora i to jest zmora, o której już powstają opracowania, jak podejść do roli rodzica i jak rodzic powinien do swojej roli podejść w procesie treningu sportowego. No powinien na pewno wspierać. Ja podziwiam rodziców, bo mam takie przypadki, że jest trójka dzieci trenujących w naszym klubie, trzy różne obiekty, lokalizacje treningowe, więc trzeba na przykład jednego dnia być w trzech miejscach naraz, dowieźć to dziecko i odebrać i to są naprawdę, podziwiam w zdecydowanej większości rodziców. Natomiast wiadomo, no wszędzie zdarzają się jakieś niepożądane zachowania, bo rodzic widzi świat przez pryzmat swojego dziecka. Niestety piłka nożna czy koszykówka to są sporty drużynowe i indywidualnie niestety nic nie wskuramy sami.
3: Ja jeszcze, jeżeli można, taki apel do rodziców, w każdorodnej chwili, kiedy mogę zwrócić się do rodziców, to staram się to robić. Moi drodzy, zapisujcie dzieci na zajęcia dodatkowe, czy to sportowe, czy ruchowe, czy jakiekolwiek inne. Dziecko musi coś robić. Musimy, w dzisiejszych czasach musimy im ten czas zorganizować. I jeżeli będziecie dziś, tak jak tutaj Łukasz wspomina, wozić dzieci na treningi, pewnie logistycznie jest to trudne, poświęcamy swoje życie i wozimy dzieci. Natomiast jeżeli teraz wozimy na zajęcia sportowe, to później nie będziemy wozili do specjalistów od zdrowia psychicznego, bo niestety dziś jest tak, że młodzież jest bardzo narażona na te problemy z tym wykluczeniem społecznym, z telefonami, ze smartfonami, z wieloma rzeczami, więc wolę wozić dziecko na trening niż później do psychologa.
2: To zaowocuje.
5: Znaczy, ja się tak jakby kontynuując tych rodziców, myślę, że tak. Też rola rodzica jest bardzo ważna. Ten rodzic trzyma to dziecko, w szczególności w tym szkoleniu, jak to się mówi, okresu młodzieńco-młodzieżowego, kiedy jest, dziecko spotyka się z dużymi trudnościami, rodzic jest dla niego oparciem. Potem to jakby wsparcie przychodzi na trenera, ale ja nie wyobrażam sobie bez rodziców, żeby ten sport funkcjonował, żeby był wynik. Rodzic jest podstawą. Jest potem przekazanie tylko pewnych kompetencji.
2: Panowie, moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać. Ostatnie pytanie, wasze największe marzenia. Mówi się, że o marzeniach nie można mówić głośno, ale u nas na antenie można. Może się spełnią.
3: No, jeśli chodzi o nasz klub, to znaczy, to jest takie marzenie, które zrealizujemy. Ja bardzo mocno wierzę w to, że zrealizujemy, bo jesteśmy porozmawiać z panem prezydentem Mariuszem Szajnowskim, któremu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za ogłoszenie tego przetargu na budowę hali, ale też sobie gdzieś powiedzieliśmy, że jeżeli powstanie ten obiekt, to powstanie drużyna seniorska kobiet w koszykówce w Łomży i jestem pewien, że uda się to zrobić.
2: Czyli to jest marzenie, tylko potrzebuje czasu.
3: Tak, dokładnie.
2: Pan doktor też już trochę o tych swoich marzeniach wspominał.
5: Ja myślę, że tak. Na pewno ten obiekt sportowy jest istotnym elementem, tak, bo on stanowi. To jest jakby takie dwutorowe marzenie. Marzenie jako prezesa, na pewno obiekt, no i marzenie jako trenera Igrzyska Olimpijskie. Medal. Oczywiście medal, bo udział to gdzieś już tam był, a medal jest takim istotnym elementem. No już pomijając hymn, który jak się zagra, nie wiem, jak by się zachował, ale mogą być ciekawe przeżycia.
2: No i trzecie marzenie pana Łukasza?
4: Też muszę podzielić to na te dwa etapy infrastrukturalno-sportowe. Mam nadzieję, że już bliżej niż dalej jest modernizacja boiska pełnowymiarowego przy szkole podstawowej numer 9 w Łomży. Wiem, że jest w trakcie rozstrzygania konkurs w Ministerstwie Sportu i trzymam kciuki za pozytywny finał. No a sportowo to chciałbym, żeby dzieciaczek, który dzisiaj przychodzi na pierwszy trening, a to jest często 5-6-latek, przeszedł wszystkie szczeble rozwoju u nas w klubie i zadebiutował kiedyś w reprezentacji Polski.
2: I ja właśnie tego wszystkiego panom życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Doktor Jerzy Miller, wykładowca i prezes Akademii Sportu Medyk Łomża. Pan Marcin Piotrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 i trener UKS 4, a także pan Łukasz Uściłowski, prezes Młodzieżowego Łomżeńskiego Klubu Sportowego, byli naszymi gośćmi na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję. Powodzenia panom.
3: Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
6: A kolejnym punktem środowej ramówki Radia Nadzieja jest audycja z cyklu Słowo o Słowie. Zapraszam na nią w imieniu profesora Jerzego Bralczyka już za 6 minut.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Krzysztof pyta o referencje i preferencje. Pyta też o materiały referencyjne. Chce pan Krzysztof zlecić pewnej osobie wykonanie usługi i został poproszony o przesłanie materiałów referencyjnych. Ale może tej osobie chodzi o preferencje? Nie posiadam żadnych referencji i to zleceniobiorca powinien ewentualnie udostępnić materiały referencyjne. Jaka jest różnica między materiałem referencyjnym i preferencjami? No cóż, nie bardzo wiem, jak w tej chwili urzędowo i czy są używane te określenia. Wydaje mi się jednak, że o ile materiały referencyjne mogą coś referując sprawić, że o czymś się czegoś dowiemy, to preferencyjny wciąż dla mnie jest związany z jakimś wyborem. Preferować coś, to przedkładać, wybierać preferencje. On ma takie preferencje, czyli woli to od tego. Wzięliśmy to z niemieckiego, Niemcy z łaciny, prefero to niosę przed, preferuję, to prawo pierwszeństwa, wybieram raczej to niż tamto, no ja preferuję herbatę, a nie kawę, wolę herbatę od kawy, tak po prostu. Natomiast referencja ma wiele z opisu. Niemieckie referenzen wzięło się trochę skądinąd. Refero to nie przedstawiać, przekazywać, to mamy i referenta, i referat, i referendum też, refundere, które było na początku, oznaczało oddawać, ale też wylewać coś. Wylewać, czyli przedkładać w pewnym sensie także, ale nie wybierać, tylko zreferować coś. Materiały referencyjne coś nam referują, wyjaśniają. Preferencyjne prawdopodobnie byłyby związane z wyborem. Ja bym chyba w ogóle nie myślał, że preferowane materiały to takie, które ja wybieram. Wolę je od innych, niepreferowanych, a preferencyjne materiały, no może dałoby się to jakoś zastosować jako materiały uzasadniające wybór. Ale tu chyba nie chodzi o coś takiego. A zatem chodzi o materiały referencyjne. O, krótko mówiąc, referencje. Tak jak szło się kiedyś, no i miało się referencje, które mówiły coś o nas i sprawiały, że nas właśnie wybierano, że nas preferowano wtedy, jeśli mieliśmy dobre referencje.
0: Słowo o słowie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

A to nowa wersja tego wielkiego przyboju w wykonaniu Josha Groubana, piosenka pochodząca z jego najnowszej płyty Cinematic, a już za 5 minut w radiu Nadzieja, Modlitwa, Królowo Niebios.

0: Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, którego nosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Cała służba zdrowia, cały ten zastęp ludzi, który może nie zawsze świadom jest tego, że wciela w sposób szczególny powołanie ewangeliczne. Bo przecież Chrystus powiedział: byłem chory i przyszliście do mnie. A kiedy go pytali: kiedyśmy ci to uczynili? Odpowiedział, a raczej odpowie, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych braci, z tych przykutych do łoża boleści, do inwalidzkiego wózka, toście nie uczynili. Niech będą błogosławione ręce, niech będą błogosławione umysły i serca wszystkich, którzy służą chorym. I niech to posługiwanie chorym i cierpiącym będzie głośnym wołaniem całej naszej ojczyzny, całego Kościoła w Polsce, wołaniem o obecności Chrystusa. Chrystus jest wśród nas przez tych, którzy cierpią. Jeżeli dostrzegamy, jeżeli wychodzimy na spotkanie, jeżeli pomagamy, jeżeli przenosimy na rękach, jeżeli opatrujemy rany, jeżeli wynosimy te wszystkie szpitalne kubły, w których znajdują się odpadki po operacjach, po opatrunkach, jeżeli opatrujemy rany, to wszystko razem jest wielkim wołaniem o obecności Chrystusa wśród nas. Niech to wołanie będzie potężne w Kościele Polskim. Niech będzie powszechne w Kościele Polskim. Niech wielu będzie wolontariuszy tego posługiwania.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: Ponownie witamy naszych radiosłuchaczy oraz widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Radia Nadzieja jest ksiądz Andrzej Popielski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Pozdrawiam panią redaktor, całą redakcję i wszystkich radiosłuchaczy.
0: Proszę księdza, mija pierwszy rok od konsekracji kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży. Jak ksiądz proboszcz przeżywa ten jubileusz z perspektywy duszpasterza i gospodarza parafii?
1: Myślę, że dla mnie osobiście i dla naszej parafii jest to pewne takie podsumowanie tego wszystkiego, co zaczęło się 23 lata temu. Był to okres takiej wytężonej pracy, nie tylko fizycznej, ale i przede wszystkim duchowej. Dziękujemy za tegoż patrona, jakim jest święty Andrzej Bobola, który od początku nam towarzyszy jako patron jedności, patron modlitwy, patron ekumenizmu. Do niego wielokrotnie uciekaliśmy się, kiedy praca trwała. I zwieńczeniem było właśnie 17 maja ubiegłego roku, kiedy nastąpiła konsekracja. Więc dla mnie osobiście to jest takie duchowe przeżycie. Myślę, że konsekracja była dla mnie czymś takim jak święcenia kapłańskie. Kiedy to biskup namaszczał ołtarz, przy którym ja jako kapłan sprawuję Eucharystię, namaszczał ściany, cztery ściany, olejem krzyżma wraz z księdzem biskupem Tadeuszem, biskup Janusz Stepnowski dokonał tego pięknego aktu uwieńczenia, oddania Bogu to, co się Jemu należy z Jego właśnie darów, z Jego pracy, naszej pracy, z naszej modlitwy. To jest takie bardzo duchowe przeżycie, o którym wspominamy wielokrotnie. Te centralne punkty tych czterech miejsc są dla nas tak jakby fundamentem, podtrzymaniem, nawiązanie do czterech apostołów, nawiązanie do czterech stron świata, do naszego myślenia, abyśmy dookoła siebie patrzyli i nie tylko dostrzegali to, co żeśmy budowali, ale i obecne potrzeby, które wzrastają i potrzeba duchowości, o której wskazuje nam Bóg i nasz patron, święty Andrzej Bobola.
0: To był też dla księdza taki trochę wzruszający moment?
1: Myślę, że tak. Taki moment zadumy, refleksji, ale przede wszystkim moment takiego podsumowania pewnego okresu w swoim życiu, do którego przygotowywałem się z taką wielką miłością i z wielkim refleksją. Prowadzone były misje przez nasze centrum ewangelizacyjne z Ostrowiu Mazowieckiej. Cała nasza parafia została przygotowana w tym duchu do przeżycia tegoż jubileuszu, naszej moglibyśmy małego jubileuszu konsekracyjnego, który był wpisany w jubileusz stulecia naszej diecezji.
0: Pewnie podczas naszej rozmowy nie damy rady podsumować całego roku, ale tak może w kilku zdaniach. Co takiego najważniejszego odbyło się w parafii przez ten rok?
1: Wspomniałem o tym, że odbyły się misje nasze parafialne. Uczestniczyliśmy w tym jubileuszu diecezji naszej. Była pielgrzymka do Chodyszewa, pielgrzymka wiary na wzgórze świętego Wawrzyńca, gdzie właściwie wszystko się zaczęło, gdzie przy leniwie płynącej rzece Narwi, ona zawsze jest taką naszą dobrą zwiastunką dla całego naszego miasta. Odbyło się szereg wydarzeń związanych chociażby jak festyn nasz parafialny z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Nadzwyczajnym takim wydarzeniem był fakt kongres wieczystej adoracji, gdzie ta wieczysta adoracja w naszej parafii już się odbywa już od szeregu lat i to było tak jakby sednem zobaczenia, w którym kierunku ta wieczysta adoracja w naszej wspólnocie parafialnej ma się odbywać. Szereg inicjatyw związanych chociażby z Matką Bożą, modlitwa przy kaplicce, która jest wokół kościoła, chociażby jak dzisiaj, kiedy wspominamy Matkę Bożą Fatimską i te szlachetne pytanie, które z wielką odwagą Łucja zadała, a czy ja pójdę do nieba? Ono tak towarzyszy człowiekowi również w naszej wspólnocie parafialnej. Czy ten kościół, który jest, służy mi do tego, niczym jak z trampoliny mam się wybić do tej przyszłej rzeczywistości niebieskiej. To więc te wszystkie wydarzenia, które są szczególne, przeżywanie tych świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy, spowiedź święta, była naznaczona w takim duchu przeżywanego naszej świątyni tej i poświęcenia jej, konsekracji w tym takim duchu. Każde wydarzenie, które niesie rok liturgiczny, był przeżywany.
0: I oczywiście z tej okazji, z okazji pierwszej rocznicy konsekracji Kościoła, również przygotowaliście szereg wydarzeń. Co takiego się odbędzie?
1: Rozpocznie się ogólnopolska inicjatywa, a więc Jerycho Różańcowe, a więc modlitwa wielkiej pokutnej modlitwy na granicach Polski. To Jerycho rozpocznie się z nocy 15 na 16 maja w Kaplicy Wieczystej Adoracji będziemy trwali na tym Jerychu, a więc w modlitwie dziękczynnej poprzez stawiennictwo świętego Andrzeja Boboli. Poszczególne osoby są zapisane już na listę, aby trwać w modlitwie, rozważając tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne, aby polecać naszą ojczyznę w tym takim czasie, który obecnie przeżywamy, aby święty Andrzej Bobola był tym patronem jedności, która jest potrzebna w dzisiejszej dobie ludzkiego serca, aby ten pokój gościł w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie, jak również na całym świecie. Kolejnym takim wydarzeniem jest Droga Światła, która ma swoją początek w 1988 roku we Włoszech. W 2002 roku ona została potwierdzona przez kongregację do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, że ona może odbywać się, że ona jest nabożeństwem, które nawiązuje od tych tajemnic spotkań Jezusa po zmartwychwstaniu do święta zesłania Ducha Świętego. Dlatego tutaj po raz pierwszy w naszej wspólnocie parafiarnej chcemy przeżyć tę Via Lucis, a więc drogę światła,
0: która przejdzie ulicami Łomży.
1: Tak, na którą serdecznie już dzisiaj zapraszamy. Prosimy o wzięcie lampionów, czy też świec, która będzie po mszy świętej wieczornej, po nabożeństwie wieczornym o godzinie 19:00 przejdziemy ulicą biskupa Łukomskiego, księżnej Anny, rycerską, kasztelańską, szosą zamrowską. Wrócimy do naszej parafii, aby tam wspólnie poprzez tych spotkaniach chociażby, które nawiązują, wymienię chociażby kilka. Tak jak ta pierwsze spotkanie będzie, uczniowie przybywają do pustego grobu. Drugie takie spotkanie to jest zmartwychwstały, pojawia się w Marii Magdalenie. Tych takich spotkań jest 14. One nawiązują do tych 14 stacji Drogi Krzyżowej. Ma to inny taki charakter, jest przypomnienie od tego, że chrześcijanin to nie człowiek krzyża. Owszem, ten krzyż jest wpisany w życie człowieka, ale sednem jest zmartwychwstanie Chrystusa i powołanie do tej wiecznej chwały, do tego, co będziemy przeżywać w tą niedzielę w niebowstąpienia Pańskiego, a za 2 tygodnie zesłanie Ducha Świętego. Na początku tej drogi światła, którego będziemy przemierzać, będzie Paschał, bo wokół Paschału, wokół tego światła wskazuje nam symbolika Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa tego, który pokonał grzech, zmartwychwstał i będzie przewodził temuż wydarzeniu. Będą też szły relikwie świętego Andrzeja Boboli. No jakże może być inaczej?
0: Nie może zabraknąć.
1: Tak, jest to ten patron, który tak bardzo umiłowany został, który tak dla przypomnienia słuchaczom był w naszym mieście w latach 1638-1642. Był tutaj doradcą rektora kolegium, kształcił ówczesną tą młodzież, która przebywała, aby zdobywać tą wiedzę. Te kolegium, dla przypomnienia, mieściło się tutaj, gdzie obecnie jest hotel Gromada. Więc chcemy z nim przejść tą drogę światła, aby wspólnie podziękować i prosić o to światło potrzebne dla każdego z nas. Prosić o to, abyśmy tego światła ciągle, Boża łaska nam nie szczęściła, bo jest ona potrzebna przy prostych, chociażby nawet wyborach, jak obecnie młodzież pisze dzisiaj ósmoklasiści egzamin.
0: Już
1: prawda?
0: Koniec ich zmagań, ale dalej tak, trwa maraton tak, maturalny. Tak,
1: chociażby.
0: Tak.
1: I to jest potrzebne, te Boże światło, do tego, w którym kierunku pójść, jaką szkołę wybrać, czy pójść na jakieś studia, czy pójść do pracy, czy jaką szkołę tą średnią wybrać. To są takie dylematy, przed którymi stajemy i myślę, że Boże światło jest nam właśnie potrzebne w tych konkretnych wydarzeniach, w konkretnym naszym tym życiu.
0: Ale oczywiście to nie wszystko, bo już po raz piąty, 24 maja, czyli za tydzień, prawie dwa tygodnie, tak, odbędzie się piąta pielgrzymka motocyklistów. To wydarzenie stało się cyklicznym wydarzeniem w parafii.
1: Tak, ono nawiązuje do tej pielgrzymki motocyklistów na Jasną Górę. Wielu motocyklistów nie jest w stanie ze względów czasowych dotrzeć na Jasną Górę, więc powstała taka inicjatywa, aby wraz ze świętym Andrzejem Bobolą pielgrzymować do naszej parafii z jego relikwiami. W tym roku ona będzie trochę rozbudowana. Moglibyśmy powiedzieć, że będzie taka pielgrzymka wiary, bo z pierwszego miejsca, tam gdzie był kościół, ze wzgórza świętego Wawrzyńca, a dokładnie u podnóża Królowej Bony, wyruszy właśnie ta piąta pielgrzymka. Zgromadzimy się o godzinie 10:00. Aby wspólnie dokonać takiej rejestracji 100 pierwszych motocyklistów, których
0: taka
1: przybędzie.
0: Taka trochę zachęta tak, dla tych motocyklistów.
1: Którzy przybędą, otrzymają tak zwaną bezpłatnie pamiątkę, tak zwaną blachę. Blacha jest wśród tym slangu takim motocyklowym, taką pamiątką, którą na kurtce czy też na kamzelce przypinamy, że im więcej tych blach mamy, to jesteśmy tacy no bardziej ważniejsi, docenieni, bo bierzemy udział w różnych takich rajdach, spotkaniach. Ta pielgrzymka ma charakter czysto religijny, ale jednocześnie ona konsoliduje osoby wokół prawdy, wokół wiary, wobec tożsamości, a jednocześnie w tych wartości, które niesie nam święty Andrzej Bobola. Udamy się tradycyjnie stamtąd do trzech kościołów stacyjnych. Przejedziemy przez Starą Łomżę, ulicę Zdrojową, ulicą Senatorską, tu przez Stary Rynek, do pierwszej stacji, jakim jest Kościół Ojców Kapucynów, aby tam pomodlić się o wierność tym tradycjom potrzebnym poprzez stawiennictwo Andrzeja Boboli. Kolejną stacją przejedziemy później przez ulicę Radziecką, poprzez nasz plac, rynek, do tutaj obok katedry, do tego krzyża, aby pomodlić się za wszystkich, którzy zginęli w minionym czasie, nie tylko na motocyklach, ale ci, którzy odeszli z naszego środowiska, tych, którzy podróżują po tym świecie. To tu będziemy przy katedrze również dziękować za stulecie naszej diecezji. Później przemieścimy się do opactwa panien benedyktynek, tam gdzie starsi łomżanie wspominają o tym, że przychodzili do tej groty ludzkiej, aby modlić się na tych, rozważając poszczególne wezwania litanii loretańskiej, śpiewając. Tam po Maryi powierzymy wszystkie nasze sprawy, aby ona opiekowała się rodzinami motocyklistów i tych, którzy łączyć się będą z nami w tej modlitwie. Następnie udamy się na nasze wzgórze bobolańskie, do kościoła ostatniej stacji, gdzie zgromadzimy się na mszy świętej. Motocykliści będą poświęceni, ich motocykle. Piękny jest taki zwyczaj, że kaski składane są przy ołtarzu pańskim podczas tej mszy świętej.
0: Także dla tych 100 pierwszych uczestników będzie przygotowana niespodzianka, więc ilu mniej więcej motocyklistów tym razem wyjedzie na ulicę?
1: Trudno to powiedzieć. Mniej więcej,
0: tak, co roku.
1: Od 200 do 300 tych motocyklów zbiera się. To jest, wszystko zależy też od pogody. Mamy nadzieję, że tym razem pogoda
0: dopisze.
1: Też będzie. To jest takie piękna inicjatywa, która została wpisana w naszą parafialną atmosferę, krajobraz. I z tego się też bardzo cieszymy. Przy tej okazji później
0: odbędzie się również festyn
1: nasz parafialny. Tym razem do tego festynu zaprosiliśmy razem wspólnie. Ten festyn robimy z naszą gminą Łomża. Pan wójt Piotr Kłys z szczerym sercem odpowiedział na to wezwanie, aby wspólnie realizować to nasze wspólne przedsięwzięcie, bo przecież do naszej parafii należą Stare Łomże, Zosin. To jest teren również działania gminy. Wspólnie będziemy realizować chociażby pokaz strażacki i poprzez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Siemienia
0: Rodzicznego. To szczególnie lubią dzieciaki chyba.
1: Tak, tak. Ponadto grochówkę przygotuje Ochotnicza Straż Pożarna Skupisk. Będą też przedstawienia u Pana Boga w ogródku, nawiązujące do tego filmu. Przedstawione są życie będzie poszczególnych mieszkańców poprzez uczniów szkoły podstawowej i Skupisk. To dla nas jest takie wielkie wydarzenie. Angażuje się bardzo wiele osób z naszych ruchów, stowarzyszeń, tych z parafii, jak również, które pieką chociażby ciasto, gospodynie wiejskie, przyrządzają smaczne jakieś smakołyki.
0: Także wierni angażują się bardzo chętnie w takie inicjatywy parafialne.
1: Tak, wierni, ale i również ci, którzy czują jakieś przywiązanie są, ja mówię o nich, że są sympatykami parafii świętego Andrzeja Boboli albo świętego Andrzeja Boboli. W tym dniu również o godzinie 12 dołączy do nas ze swoim jubileuszem dziesięciolecia Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar. To już od 10 lat spotykają się oni w pierwszą sobotę miesiąca, aby Bogu polecać właśnie swoje małżeństwa, swój kryzys małżeński, swoją wierność, swoją jedność, nierozerwalność. Chociażby bardzo ich podziwiam, że są oni, że trwają w tej takiej wierności małżeńskiej, ufając, że ta rzeczywistość sakramentu małżeństwa jest taka dozgonna i że każde małżeństwo, jak głosi ich motto, jest do uratowania z wolą Bożą. Właśnie Sychar przygotował o godzinie 15 specjalny taki meeting małżeński, który odbędzie się w domu parafialnym. Będzie też Andrzej Szczepanik, który założył tą wspólnotę trudnych małżeństw.
0: Także przypomnijmy te wszystkie wydarzenia już 24 maja, ale proszę księdza, już na koniec naszej rozmowy. Trwamy oczywiście w miesiącu maju. Maj poświęcony jest szczególnie oczywiście Matce Bożej. Jesteśmy jeszcze krajem, społeczeństwem silnie maryjnym?
1: Myślę, że tak. To nabożeństwo obok nabożeństwa październikowego cieszy się takim wielkim i szacunkiem, i modlitwą, gdzie bardzo dużo osób ucieka się do Maryi pod jej płaszcz. Myślę, że to wynika z tego, że ona wielokrotnie w dziejach naszej historii odgrywała wielką taką rolę. Chociażby Łomżanie szczycą się z tym, zanim był cud nad Wisłą, mówią o cudzie nad Narwią. I że właśnie ona tutaj powstrzymała tą zarazę bolszewicką przed najeźdźcą, prawda, przed tym, co w naszym życiu gdzieś tak głęboko zostało zapisane. Wiele osób, pamiętam, sam tego doświadczyłem, że właśnie moja babcia dzięki obrazowi Matki Bożej z Jasnej Góry wróciła do Polski z Syberii, bo tam ją właśnie poproszono o to, aby pokazała jakiś dokument, który stwierdzi, że jesteś Polką, że ty należysz do tej właśnie przynależności narodowej. I właśnie coś ją natchnęło, że przyszła do tego naczelnika, tego obwodu i przyniosła obrazek Matki Bożej Jasnogórskiej. I to stało się dla niej taką przepustką. Myślę, że takich wydarzeń w życiu, kiedy byśmy zapytali każdego Polaka, kim dla niej, czy dla niego jest Maryja, czym dla ciebie jest Maryja, wtedy tych historii, opowiadań
0: byłoby
1: wiele,
0: całe mnóstwo.
1: Prawda? Patrzmy na sanktuaria maryjne, które tak cieszą się wielką pobożnością. Myślę, że to jest bardzo związane z naszą rzeczywistością, tą taką polską, chociażby w której chcemy realizować te nasze chociażby nawet przywiązanie, czy Matce Bożej oddajemy poprzez naszych przywódców duchowych, jakim byli królowie, jakim był kardynał Stefan Wyszyński ze swoimi ślubami Jasnogórskiemu, których rocznicę obecnie wspominaliśmy. To wszystko nawiązuje do tego, że Maryja stanowi taki piękny pancerz dla naszego narodu. I my zakończymy również właśnie tym takim pancerzem z Maryją, która trwała na zesłaniu Ducha Świętego poprzez to, że o godzinie 18, 24 maja, w święto zesłania Ducha Świętego z Maryją, będziemy przeżywać zesłanie Ducha Świętego w naszej parafii wraz z młodzieżą, która przyjmie sakrament bierzmowania. Jest to takie swoiste wylanie darów Ducha Świętego na ten młody Kościół, młodą przyszłość naszej młodzieży, która kończy właśnie swoje egzaminy, ale jednocześnie staje przed trudnymi wyborami. I tak to sobie przechodzimy od Bożej łaski poprzez naszych patronów, męczenników do Maryi, aby do niej uciekać się każdego dnia.
0: Także w tym pięknym miesiącu maju znajdźmy chwilę, aby właśnie poświęcić ten czas modlitwie i zwrócić się do Matki Bożej. I dzisiaj chyba tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę i raz jeszcze przypomnijmy o zbliżającym się między innymi pielgrzymce motocyklistów.
1: Tak, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tych wspólnych przedsięwzięciach, które będą w naszej parafii świętego Andrzeja Woli. Rozpoczną się już najbliższą sobotę i zakończą się w niedzielę 24 maja. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: A dziś kolejna rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w 1917 roku w Fatimie. Maria ukazała się w niewielkiej portugalskiej wiosce trojgu niepiśmiennym pastuszkom, Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Dziś do Fatimy pielgrzymują miliony ludzi z całego świata. Przesłanie tych objawień przypomniał dziennikarz i publicysta Grzegorz Górny.
1: Maria wzywała do tego, do czego wzywa także podczas innych swoich objawień, czyli przede wszystkim do nawrócenia serca, do zmiany swojego postępowania. Pokazywała też pewne narzędzia duchowe, którymi możemy się posługiwać i tutaj przede wszystkim namawiała do odmawiania różańca, ale też przestrzegła przed konsekwencją grzesznego trybu życia.
0: Grzegorz Górny podkreśla, że przesłanie tych objawień jest wciąż aktualne. Maryja objawiała się dzieciom w kolejne 13 dni miesiąca do października 1917 roku.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13.40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
4: Gościem Wiktorii Małusz będzie Aleksandra Domurat, pedagog. Temat rozmowy to jak media społecznościowe wciągają w pułapkę. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków w budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Minister zdrowia mówi o przyjęciu projektu ustawy Lex Szarlatan. Pakiet CPN obniżający ceny paliw na stacjach benzynowych zostanie przedłużony do końca tego miesiąca. Ósmoklasiści napisali dzisiaj ostatni egzamin. Sprawdzimy, jak im poszło. Przyjęcie projektu ustawy Lex Szarlatan było konieczne, powiedziała minister zdrowia Jolanta Sybierańska-Grenda. W ten sposób odniosła się do rządowej propozycji, która zakłada, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł zarządzić karę w wysokości do 1 000 000 zł, aby skuteczniej walczyć z praktykami pseudomedycznymi.
2: Myślę, że wszystkim nam tutaj bardzo zależy przede wszystkim na wzmocnieniu zaufania do systemu ochrony zdrowia, do wiedzy naukowej. Mamy naprawdę mnóstwo informacji dotyczących i nowych terapii, i osiągnięć polskiej medycyny, polskich naukowców. To chcemy promować i chcemy przekonywać społeczeństwo do tego, co już jest potwierdzone i co jest skuteczne.
1: Nowelizacja ustawy nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, joga czy masaż.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Pakiet CPN obniżający ceny paliw na stacjach benzynowych zostanie przedłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka wskazał, że dzięki obniżce ceny benzyny i diesla w Polsce należą do najniższych w Europie. Zapewnił również, że dzięki odpowiednim zapasom paliwa nie zabraknie.
4: Paliwa w Polsce nie zabraknie. Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw. Mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa. Pakiet CPN będzie obowiązywał do końca maja. To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków zostaną kolejne środki, które są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację, aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy.
1: Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Blisko 450 tysięcy złotych z PFRON-u otrzymało miasto Łomża na modernizację 2 miejskich przedszkoli. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisał zastępca prezydenta Piotr Sardyński i członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Dzięki otrzymanemu wsparciu placówki numer 14 i 15 wzbogacą się o windy osobowe, co pozwoli na likwidację barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, mówi Piotr Sardyński.
5: Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektów naszych przedszkoli numer 14 i 15, poprawa stanu technicznego, co przyczyni się do możliwości wykorzystania tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Celem tej inwestycji jest rozbudowa tych 2 budynków o zewnętrzne szyby windowe, umożliwiające osobom o szczególnych potrzebach dostęp do wyższych kondygnacji. Projektowana powierzchnia rozbudowy to po 50 metrów dla każdego budynku.
1: Planowany termin realizacji tych inwestycji to koniec tego roku. Ósmoklasiści egzaminy mają już za sobą. Dzisiaj musieli sobie poradzić z egzaminem z języka obcego. Zdecydowana większość, bo aż ponad 98% zdających w całym kraju, wybrało język angielski. Tegoroczny egzamin nie był trudny, więc liczymy na bardzo dobre wyniki. Mówili uczniowie szkół katolickich w Łomży, z którymi po zakończeniu egzaminu rozmawiał nasz reporter.
6: To była moja ostatnia nadzieja i poszedł bardzo dobrze. Jeśli e-maila dobrze napisałem, to będę miał 100%. Angielskiego byłem najbardziej pewny. Więc będę miał najwięcej punktów zdecydowanie z angielskiego, dlatego się najbardziej cieszę.
7: Oj, będzie coś pod 100. Nie było trudne i był ciekawy temat na mailu. Opisujesz koledze z Anglii prezent dla cioci, którym jest album i dlaczego jest perfekcyjnym dla niej prezentem.
8: Świetnie poszło. Mi się wydaje, że będzie 90 około procent na pewno.
9: Będzie 90 na pewno, bo możliwe, że tylko w mailu coś nie poszło.
10: Uważam, że bardzo dobrze im poszło. Jestem zadowolona.
11: Myślę, że dobrze. Jestem pozytywnie nastawiona.
12: W sumie to wszystko było łatwe.
8: Albo prosto, albo jesteśmy tacy dobrze właśnie, tak.
1: Za ósmoklasistami już także egzaminy z języka polskiego oraz matematyki, egzaminu kończącego szkołę podstawową nie można nie zdać, ale jego wynik ma duże znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia w regionie na termometrach do 13 stopni, do tego zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. W nocy temperatura spadnie do 5 stopni, jutro już cieplej, bo maksymalnie 18 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
13: zapraszamy na reklamy.
14: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
13: Po reklamie.

0: Defibrylatory AED trafiły do kolejnych 5 łomżyńskich szkół. To w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowe urządzenia trafiły do szkół podstawowych numer 4, 5, 7, 9 i 10, a to sprzęt mogący uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Wcześniej w ramach budżetu obywatelskiego defibrylatory trafiły do kilku szkół średnich, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
1: Było to pierwsze liceum ogólnokształcące, trzecie liceum ogólnokształcące, zespół szkół technicznych i ogólnokształcących numer 4 oraz zespół szkół ekonomicznych i ogólnokształcących numer 6. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej wybrano te placówki, które w razie zagrożenia mogą stanowić miejsce zbiórki osób przed ewakuacją.
0: A te defibrylatory to urządzenia przeznaczone do udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Sprzęt prowadzi osobę udzielającą pomocy za pomocą komunikatów głosowych, analizuje rytm serca i w razie potrzeby umożliwia wykonanie defibrylacji jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych.

0: na terenie gminy Zambrów. 70-latek kierował autem mimo 3 promili alkoholu w organizmie. Na szczęście czujnością popisał się jadący za nim mieszkaniec Łomży, który zatrzymał nietrzeźwego kierującego i poczekał na przyjazd policjantów. Gdyby nie jego postawa, mogłoby dojść do tragedii. O szczegółach tej sytuacji mówi młodszy aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
1: Dyżurny zambrowskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy. Jak wynikało z relacji zgłaszającego, jadący przed nim Opel nie był w stanie utrzymać prawidłowego toru jazdy. Zaniepokojony kierowca powiadomił policję i jechał za pojazdem. Kiedy Opel zjechał w boczną drogę, zgłaszający zaczął trąbić oraz migać światłami, aż w końcu kierowca zatrzymał się. Kiedy mężczyzna podszedł do kierowcy, od razu wyczuł od niego alkohol. Wyjął kluczyki ze stacyjki i czekał na przyjazd policjantów.
0: Dzielnicowi zbadali 70-latka alkomatem.
1: Okazało się, że miał 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy i za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zdecydowana postawa mieszkańca Łomży prawdopodobnie zapobiegła tragedii.
0: Policjanci po raz kolejny przypominają, że każdy nietrzeźwy kierowca to potencjalny sprawca nieszczęścia albo wielkiej tragedii na drodze. A to jest Radio Nadzieja w środę, 13 maja, już 26 minut po 13:00.

0: 45 lat temu Polska i cały świat wstrzymały oddech. 13 maja 1981 rok, godzina 17:19 na placu Świętego Piotra w Rzymie oddano strzały do Jana Pawła II za swoje ocalenie. Ojciec Święty dziękował potem Matce Bożej Fatimskiej. Moment, w którym podano informację o zamachu, był dla Polaków ogromnym szokiem. Tak mówił na antenie naszego radia Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego.
1: To był szok podwójny, bo pamiętajmy, że w tym samym czasie na oczach całej Polski, że tak powiem, umierał prymas Wyszyński. Wszyscy już wiedzieli, że jest śmiertelnie chory i że prymas tysiąclecia za chwilę odejdzie. Zresztą tak się stało, bo przypomnę, że prymas zmarł 28 maja 1981 roku. To było takie 15 dni, które wstrząsnęło Polską między tym 13 maja a 28 maja.
0: Do dziś istnieje wiele teorii na temat tego, kto zlecił zamach na Ojca Świętego. Według Piotra Dmitrowicza wszystkie ślady prowadzą do Moskwy.
1: Jedna rzecz jest pewna i nie ulega przynajmniej dla mnie wątpliwości, że za zamachem na Jana Pawła II stała Moskwa. Oczywiście my nigdy nie otrzymamy konkretnego dokumentu, nie wiem, podpisanego przez biuro polityczne czy przez Breżniewa, że zabić papieża, ale wiemy, że wszystkie ślady prowadzą do Moskwy. Warto przy tej okazji jeszcze przypomnieć, jaka była reakcja Kremla w momencie, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Otóż sowieckie służby od razu stwierdziły, że jest to wielkie zagrożenie dla Imperium Zła.
0: Po zamachu Jan Paweł II przeszedł 6-godzinną operację, która uratowała jego życie. Papież łączył potem swoje ocalenie z rocznicą objawień fatimskich z 13 maja 1917 roku. Rok po zamachu Ojciec Święty udał się do sanktuarium w Fatimie, aby podziękować Matce Bożej za ocalenie życia. Wybaczył także zamachowcowi, którym był Turek Mehmet Ali Akça.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: leaving.
1: Papież Leon XIV na audiencji generalnej przypomniał o zamachu na Jana Pawła II 45 lat temu. W czasie spotkania z wiernymi papież Polak został postrzelony przez Allegro Acce. Miejsce to oznaczone jest na placu wyróżniającą się od innych cegiełką. Leon XIV odwiedził je dziś. Podkreślił, że 13 maja przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Jan Paweł II był przekonany, że to właśnie opiece Matki Bożej Fatimskiej zawdzięcza ocalenie. Swoją dzisiejszą katechezę papież poświęcił Maryi jako Matce Kościoła. Wspomniał, że dewizją Jana Pawła II było zawołanie Cały Twój, podkreślając, że Sobór Watykański II poświęcił cały rozdział Konstytucji Dogmatycznej o właśnie Maryi Pannie. Dodał, że jako Matka Kościoła Maryja nie przyćmiewa ani nie umniejsza jedynego pośrednictwa Chrystusowego w zbawieniu, ale ukazuje Jego moc. Zwracając się do Polaków, papież pozdrowił przystępujących w maju do pierwszej Komunii Świętej. Życzył ich rodzicom, katechetom i wychowawcom, aby byli dla dzieci przykładem.

Już za 8 minut, godzina 14, za niecałe 8 minut na naszej antenie najnowsze wydanie wiadomości i prognoza pogody. Anna Czytowska, dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie i życzę dobrego, spokojnego popołudnia.

0: Nie będzie najlepszej pory z nas, zaśpiewała Urszula. Nie wiem. Jedno wiem, jest godzina 14. Wiadomości przedstawi Bartosz Święciński.
1: Łomżyński ratusz zażądał usunięcia herbu miasta z materiałów promujących spotkanie ze Sławomirem Mentzenem. Komisja Finansów rozpatrzyła projekty dotyczące rynku kryptoaktywów. Poświęcona zostanie odrestaurowana kapliczka we wsi Mikołajki. Lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen niebawem odwiedzi Łomżę. Planowana wizyta polityka wywołała jednak kontrowersję za sprawą umieszczenia herbu miasta w grafice promującej spotkanie z wyborcami. Urząd Miejski zażądał bowiem usunięcia herbu z partyjnych materiałów. Jak wyjaśnia Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza, miejskie symbole nie mogą być łączone z agitacją polityczną, a użycie herbu do promocji spotkania jest komercyjnym wykorzystaniem symbolu, co jest niezgodne ze statutem miasta.
2: Herb miasta Łomża jest symbolem całej lokalnej wspólnoty samorządowej i reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów politycznych. Jego użycie w kontekście promocji konkretnego polityka lub ugrupowania mogłoby zostać odebrane jako wyrażenie oficjalnego poparcia miasta dla danej opcji politycznej, co jest niedopuszczalne. Wykorzystanie herbu w takim kontekście mogłoby wprowadzać w błąd mieszkańców oraz naruszać dobra osobiste miasta, w szczególności jego dobre imię i powagę symboli samorządowych.
1: Radny Marcin Mieczkowski z Nowej Nadziei tłumaczy, że to nie łomżyńscy działacze są odpowiedzialni za grafikę, a partyjna centrala. Grafiki z miejskim herbem wykorzystano też przy promocji w innych miastach, w których odbędzie się spotkanie z cyklu Zapytaj Mentzena.
3: Ta grafika, która została stworzona przez centralę i udostępniana w kolejnych wydarzeniach przez Sławomira Mentzena, nie tylko Łomży dotyczy, bo to były też inne miasta, takie jak Siedlce, Tarnów, Mielec. We wszystkich miastach, tak naprawdę 19 miastach, gdzie odbywają się takie spotkania otwarte, jest umieszczona taka grafika. W kontekście całej tej sprawy widać, że miasto Łomża jakby chce zablokować w jakiś sposób te wydarzenie, no ale to działa w odwrotną stronę, bo myślę, że więcej osób z naszego miasta, jak też z regionu, dowiedziało się o tym wydarzeniu.
1: Spotkanie ma odbyć się 27 maja na Łomżyńskim Starym Rynku.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów. To projekty Polski 2050 oraz rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone oraz odmienna propozycja Konfederacji. Większość komisji zdecydowała, że przewodni będzie projekt rządowy. Z 15 poprawek, które do projektu w imieniu prezydenta wniósł szef jego kancelarii, przyjęto jedną. Jak mówi Zbigniew Bogucki, to istotna poprawka dotycząca publikowania raportów, a co, jak zaznaczył, jest ważne z punktu widzenia inwestorów oraz przedsiębiorców rynku kryptoaktywów. Minister nie chciał powiedzieć, czy w takim kształcie ustawa zostanie przez prezydenta zaakceptowana.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Kradli luksusowe auta w Polsce i Niemczech, ale ich przestępczy proceder przerwali podlascy policjanci przy współpracy mundurowych z Ostrowi Mazowieckiej, Warszawy, Litwy i Straży Granicznej. W ręce mundurowych wpadło 4 obywateli Litwy podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów. Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany w Ostrowie Mazowieckiej, informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.
5: 35-latek wpadł, gdy kierował skradzionym w Niemczech BMW. Już następnego dnia zatrzymano 3 jego kompanów. 27-latek został zatrzymany w Warszawie w skradzionym na terenie Niemiec Mercedesie. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Jego 39-letni kompan został zatrzymany na S61 w gminie Śniadowo. On także jechał skradzionym w Niemczech BMW. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a uciekając staranował 3 policyjne samochody, które brały udział w działaniach pościgowych. W wyniku tego zdarzenia 4 policjantów trafiło do szpitala.
1: Śledczy odzyskali łącznie 5 luksusowych samochodów o wartości co najmniej 730 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, paserstwa oraz czynnej napaści na policjantów. Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. W poniedziałek poświęcono zostanie odrestaurowana kapliczka we wsi Mikołajki. Prace rozpoczęły się już w 2024 roku. Najpierw musiała ona zostać przeniesiona w miejsce przy drodze powiatowej, bo wcześniej stała w polu. Wymagało to wielu zgód, m.in. właściciela gruntu i konserwatora zabytków. Jej stan był fatalny, dlatego trzeba było ją odbudować, mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
6: wcześniej interesowała pewnie wielu przejeżdżających, chociaż była oddalona od drogi, ale jej stan był fatalny. Ona groziła w ogóle przewróceniem się, była mocno pochylona. A przypomnę, że kapliczka została odbudowana w miejsce poprzedniej na początku XIX wieku, a ta poprzednia, to według legend, to był wiek XVI. W związku z tym naprawdę warto było i trzeba było się pochylić nad tym, żeby tą sprawę uporządkować. Dzisiaj można powiedzieć, że ta kapliczka w tym miejscu to jest taką latarnią, takim drogowskazem dla przejeżdżających.
1: Kapliczka zostanie poświęcona świętemu Izydorowi Oraczowi, patronowi rolników i ludzi ciężkiej pracy. Uroczystość rozpocznie się w poniedziałek o 10:00 mszą świętą w intencji rolników w kościele w Szczepankowie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Do końca dnia nieco chmur, ale też i spodziewajmy się licznych chwil ze słońcem. Taki ma być koniec, taka ma być końcówka dzisiejszego dnia. Temperatura maksymalna dziś to 11 stopni Celsjusza, do tego wiatr umiarkowany wiał będzie z południowego zachodu na barometrach 1002 hektopaskale. Noc pogodna na termometrach 8-9 stopni Celsjusza. Jutro, zwłaszcza poranek czwartkowego dnia z dużą ilością słońca, później na przemian troszkę chmur i nawet może pokropić deszcz, ale też chwil ze słońcem nie zabraknie. Temperatura maksymalna w jutrzejszy czwartkowy dzień to 17 stopni Celsjusza.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: No to jest Radio Nadzieja w środę. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Wiktorii Małusz będzie Aleksandra Domurat, pedagog. Temat rozmowy to, jak media społecznościowe wciągają w pułapkę. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
8: Po reklamie.

0: Yes. Tak, śpiewa Maciej Musiałowski, Flora. To tytuł utworu, jest 14.10. Za 3 lata z taśmy ma zjechać pierwszy produkowany w Polsce samochód elektryczny. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że w projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland. Dziś podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy. Zawarły ją Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółka Electromobility Poland. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś ocenia, że największym wyzwaniem będzie wprowadzenie na rynek nowej marki. Posłuchajmy.
1: No bo trzeba przekonać nie tylko Polaków, ale również, jak rozumiem, w innych krajach te pojazdy będą sprzedawane, no bo jeżeli popatrzymy na skalę produkcji, no to produkowanie tylko na rynek polski absolutnie nie wchodzi w grę. Ten samochód musi być sprzedawany poza granicami. Więc tak, zgoda, to będzie wielkie wyzwanie. Nie wiem, czy nie największe, bo zbudowanie sieci sprzedaży, sieci serwisowej, zbudowanie pozycji marki. Marki, która będzie nowa, która będzie zupełnie marką nieznaną, tak, będzie bardzo dużym wyzwaniem.
0: W pierwszej fazie mają być produkowane 3 modele samochodów. Neil Horan już teraz w radiu. Nadzieja to również nowy utwór. Little More Time. Posłuchajmy.

Gramy twoją muzykę. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM. 103,6 FM.

0: Ósmoklasiści egzaminy mają już za sobą. Dziś musieli sobie poradzić z egzaminem z języka obcego. Zdecydowana większość, bo aż ponad 98% zdających w całym kraju wybrało język angielski. Tegoroczny egzamin nie był trudny, więc liczymy na bardzo dobre wyniki, mówili uczniowie szkół katolickich, z którymi po zakończeniu egzaminu rozmawiał reporter Radia Nadzieja.
1: Ja i Boże, bardzo dobrze. Jeśli e-maila dobrze napisałem, to będę miał 100%. Angielskiego byłem najbardziej pewny, więc będę miał najwięcej punktów zdecydowanie z angielskiego, dlatego się najbardziej cieszę.
2: Oj, będzie coś pod stówę. Nie było trudne i był ciekawy temat na mailu. Opisujesz koledze z Anglii prezent dla cioci, którym jest album i dlaczego jest perfekcyjnym dla niej prezentem.
3: Świetnie poszło. Mi się wydaje, że będzie 90 około procent na pewno.
4: Będzie 90 na pewno, bo możliwe, że tylko w mailu coś nie poszło.
5: Uważam, że bardzo dobrze im poszło. Jestem zadowolona.
6: Myślę, że dobrze. Jestem pozytywnie na stawiona.
7: W sumie to wszystko było łatwe.
3: Albo prosto, albo jesteśmy tacy dobrze właśnie, tak.
0: Za ósmoklasistami już także egzaminy z języka polskiego oraz matematyki, egzaminy kończącego szkołę podstawową nie można nie zdać, ale jego wynik ma duże znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich.
8: Radio Nadzieja.

0: troszkę wyrazistych nieco brzmień na antenie Radia Nadzieja i słychać było dosyć dobrze i perkusję, i gitarę. Patrycja Markowska, wcześniej grupa Ira. Oczywiście nie tylko te instrumenty było słychać, ale wcześniej byliśmy w zespole szkół katolickich, sprawdzaliśmy, jak ósmoklasistom poszedł ostatni w ramach egzaminów ósmoklasisty, a więc egzamin z języka angielskiego. No to jeszcze murów szkoły nie opuszczajmy. Najstarsi uczniowie szkół podstawowych zakończyli pisanie egzaminów ósmoklasisty. Niebawem przed nimi kolejny ważny moment, wybór szkoły średniej. Zapytaliśmy uczniów o to, jak widzą swoją najbliższą przyszłość. Jedni chcą zostać w obecnych murach i kontynuować naukę w liceum katolickim. Drudzy myślą o zmianie szkoły na inną w mieście, a jeszcze inni nie podjęli wciąż decyzji.
1: Ja to powiem tak, że ja to w sumie tu zostaję, bo mi się tu podoba i wiem, że do przyjmowania z pierwszeństwa, jak chodziliśmy tutaj do podstawówki, także według mnie dobrze zostaję tu, tak.
2: Ja chyba gdzieś indziej pójdę do jakiejś innej szkoły, ale... No tak, w Łomży właśnie, tak. Tylko, że jeszcze nie wiem, zobaczę, zastanowię się.
3: Wybieram się do pierwszego ELO.
4: Raczej do drugiego liceum bym chciała.
5: Ja jeszcze tak do końca nie wiem, ale możliwe, żebym tu został, ale to tak nie jest na 100%.
0: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych ruszyła w poniedziałek. Sięgamy na półkę z muzyką zagraniczną. Już teraz Maroon 5, Memories. 28 minut po 14.

0: The Weekend Drive. 34 minuty po godzinie 14. Trzy towarzystwa lekarskie ogłosiły dziesiątkę zdrowia, czyli podstawowe zasady, których przestrzeganie przyczynia się do zapobiegania najgroźniejszym chorobom. Zaapelowali o ustanowienie 13 maja ogólnopolskim dniem profilaktyki. Lekarze i politycy zorganizowali wspólną konferencję. Profilaktyka priorytetem zdrowia publicznego. Wspólny głos na rzecz zdrowia Polaków. Podczas niej zwracali uwagę, że chronić organizm możemy poprzez zdrowe żywienie, aktywność fizyczną, zdrowy sen, redukcję stresu, rezygnację z używek oraz kontrolę masy ciała, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i glukozy. Styl życia odpowiada za 2/3 stanu naszego zdrowia. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela podkreśliła, że o tym, jak zapobiegać chorobom, powinni edukować lekarze, nie internet.
1: Internet edukuje nam ludzi, którzy podważają podstawy medycyny. I na nas ciąży ten obowiązek, żeby te złe informacje, między innymi o profilaktyce, te złe informacje rozwiewać. To autorytet lekarza musi mówić o tym, co jest prawdą, a co kłamstwem. I bardzo się cieszę, że będziemy promować to, co jest w życiu ważne i co jest tak naprawdę podstawą tego, żeby być zdrowym.
0: Dziesiątka zdrowia to zasady dla wszystkich obywateli, przypominające, jak zachować dobre zdrowie, zaznaczył profesor Marek Gierlotka, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posłuchajmy.
2: Powinniśmy się zdrowo odżywiać, zażywać dużo ruchu, nie palić papierosów, nie używać tytoniu, nikotyny, nie pić alkoholu. Powinniśmy, jeżeli tylko możemy, dobrze spać, zachować dobrostan psychiczny, no i zadbać o takie klasyczne czynniki ryzyka, jak cholesterol, nadciśnienie, żebyśmy mieli dobre ciśnienie, właściwy poziom cholesterolu, żebyśmy mieli właściwy poziom glukozy. No i powinniśmy zachować dobrą wagę, aby nie mieć nadwagi ani otyłości.
0: Styl życia odpowiada za rozwój wielu groźnych chorób i stan naszego organizmu, podkreślił profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
3: W naszych rękach leży decyzja często, czy zapadniemy na jakąś chorobę, czy nie. I to dotyczy zarówno chorób onkologicznych, kardiologicznych, neurologicznych, cukrzycy, chorób płuc. Przede wszystkim nie palimy, nie używamy żadnych środków, które są reklamowane jako E, ponieważ one szkodzą. Więc tytoń i wszystkie pozostałe rzeczy out. Druga rzecz, alkohol. No to jest toksyna i działa neurotoksycznie, działa kardiotoksycznie i powoduje nowotwory.
0: Eksperci apelowali o to, aby w szkołach i zakładach pracy był dostęp do zdrowej i nieprzetworzonej żywności. Najpierw Blue, a później Teddy Swims na antenie Radia Nadzieja.

0: Teddy Swims zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. Blisko 450 tysięcy złotych z PFRON-u otrzymało miasto Łomża na modernizację dwóch miejskich przedszkoli. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisał zastępca prezydenta Piotr Serdyński, członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Dzięki otrzymanemu wsparciu placówki numer 14 i 15 wzbogacą się o windy osobowe, co pozwoli na likwidację barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, mówi Piotr Serdyński.
1: Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektów naszych przedszkoli numer 14 i 15, poprawa stanu technicznego, co przyczyni się do możliwości wykorzystania tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Celem tej inwestycji jest rozbudowa tych dwóch budynków o zewnętrzne szyby windowe, umożliwiające osobom o szczególnych potrzebach dostęp do wyższych kondygnacji. Projektowana powierzchnia rozbudowy to po 50 metrów dla każdego budynku.
0: Planowany termin realizacji tych inwestycji to koniec bieżącego roku. Dżem już teraz w Radiu Nadzieja.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

O Jezu mój, daj mi moc do znoszenia cierpień, aby się nie krzywiły usta moje, gdy piję kielich goryczy. Dopomóż mi sam, aby ofiara moja miłą Ci była. Niech jej nie kazi miłość moja własna, choć się ona przeciąga w lata. Niechaj czystość intencji czyni miłą Tobie i świeżą i żywą. Nieustanna walka, ustawiczny wysiłek to życie moje, by spełnić wolę Twoją świętą. Ale niechaj Cię wszystko chwali, o Panie, co we mnie jest i nędza, i moc.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: na Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejnego słuchacza. Proszę bardzo. Zapraszam kolejne osoby do modlitwy. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I
6: dla
2: zapraszam.
6: Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie
6: dla nas i całego świata. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. o krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: zespół New Day. Święty Stanisław Kostka jest doskonałym wzorem dla młodych ludzi rozeznających swoje powołanie, mówili uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się w sekretariacie generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Podczas spotkania zapowiedziano pielgrzymkę szlakiem patrona Polski, właśnie świętego Stanisława Kostki, z Wiednia do Rzymu w intencji powołań. Wydarzenie ma upamiętnić 300. rocznicę kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Uczestnikom towarzyszyć będzie tak zwana walizka powołaniowa z relikwiami świętego Stanisława Kostki oraz świętego Karla Kutis. W Rzymie zostanie ona zaprezentowana podczas audiencji generalnej u papieża, mówi biskup łodzki Szymon Stółkowski.
1: Tygodniowa, bo to jest 10 grup, 10 tygodni. Musi sama dojechać, sama wrócić, sama się utrzymać. My zapewniamy trasę, zapewniamy miejsce noclegowe. Udało się zebrać grupy, które każdego tygodnia na zmianę będą pielgrzymować z różnych stron, i z Polski, i nie z Polski, i osoby świeckie, osoby duchowne i siostry zakonne. Idzie też kilku biskupów. Będzie nam towarzyszyć coś, co tak nazwałem walizką powołaniową. To jest taka skrzynka z dębu, zrobiona przez stolarza artystę we Francji, która zawiera obraz inspirowany znanym z malarstwa obrazem Caravaggia, powołanie świętego Mateusza.
0: Pielgrzymka rozpocznie się uroczystą mszą świętą w katedrze wiedeńskiej 4 lipca, zakończy 15 września w kościele świętego Andrzeja na Kwirynale w Rzymie, gdzie spoczywają relikwie patrona wyprawy. Andrzej Makuch, to jest Godzina Wiary w Radiu Nadzieja. Ten utwór zatytułowany jest Wolność.

0: Do tego momentu przygotowywali się niemal 6 lat w ostatnią sobotę maja, więc 30 maja czterech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjmie święcenia kapłańskie. Eucharystia będzie sprawowana w łomżyńskiej katedrze o godzinie 10. To najważniejszy czas zbierania plonów w naszej seminaryjnej formacji, mówi wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego, ksiądz dr Zbigniew Skuza. Diakonom w ostatnich tygodniach przez święceniami prezbiteratu towarzyszy wiele emocji. Posłuchajmy.
1: Troska to jest na pewno wielkie skupienie, na pewno jest radość, ale to nie jest taka radość płytka, ale to jest taka głęboka radość i świadomość podjętej decyzji, więc jest to niezwykle piękne, ale też chcę powiedzieć, że dla nas też jest to wielkie przeżycie. Dla mnie osobiście każde święcenia są zawsze wielkim przeżyciem. Do tych święceń w tym roku przystąpi czterech diakonów i one odbędą się w sobotę 30 maja. Również zostaną poprzedzone tygodniowymi rekolekcjami w Chodyszewie pod kierunkiem Ojca Duchownego.
0: Wierzę, że diakoni są pewni swojej decyzji, dodaje wicerektor seminarium.
1: Inaczej nie wyobrażam sobie, żeby mogli przyjąć święcenie kapłańskie. Oczywiście, że jak mówi święty Paweł, nosimy ten skarb w naczyniach glinianych, więc zawsze jest to drżenie, zawsze człowiek ma świadomość, że nieskończenie nie dostaje do tego wielkiego zadania i tej godności, którą jest kapłaństwo, ale na pewno jest to przekonanie i z takim przekonaniem przystępują do tych święceń, że chcą tą drogą kroczyć, do której przygotowali się przez 6 lat studiów i formacji. Było sporo czasu, żeby nad tym się zastanawiać.
0: Diakoni święcenia przyjmą z rąk księdza biskupa Janusza Stepnowskiego. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja. Zespół Gaudeamus, Twoja łaska, o 15.30 katolicki serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małsz, zapraszam. 45 lat temu Polska i cały świat wstrzymały oddech. 13 maja 1981 roku o godzinie 17:19 na placu Świętego Piotra w Rzymie oddano strzały do papieża Jana Pawła II. Za swoje ocalenie Ojciec Święty dziękował potem Matce Bożej Fatimskiej. Moment, w którym podano informację o zamachu, był dla Polaków ogromnym szokiem, mówił na antenie Radia Nadzieja Piotr Dimitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
2: To był szok podwójny, bo pamiętajmy, że w tym samym czasie na oczach całej Polski, że tak powiem, umierał prymas Wyszyński. Wszyscy już wiedzieli, że jest śmiertelnie chory i że prymas tysiąclecia za chwilę odejdzie. Zresztą tak się stało, bo przypomnę, że prymas zmarł 28 maja 1981 roku. To było takie 15 dni, które wstrząsnęło Polską. Między tym 13 maja a 28 maja.
1: Do dziś istnieje wiele teorii na temat tego, kto zlecił zamach na Ojca Świętego. Według Piotra Dimitrowicza wszystkie ślady prowadzą do Moskwy.
2: Jedna rzecz jest pewna i nie ulega przynajmniej dla mnie wątpliwości, że za zamachem na Jana Pawła II stała Moskwa. Oczywiście my nigdy nie otrzymamy konkretnego dokumentu, nie wiem, podpisanego przez biuro polityczne czy przez Breżniewa, że zabić papieża, ale wiemy, że wszystkie ślady prowadzą do Moskwy. Warto przy tej okazji jeszcze przypomnieć, jaka była reakcja Kremla w momencie, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Otóż sowieckie służby od razu stwierdziły, że jest to wielkie zagrożenie dla Imperium Zła.
1: Zaraz po zamachu Jan Paweł II przeszedł 6-godzinną operację, która uratowała życie Ojca Świętego. Papież łączył potem swoje ocalenie z rocznicą objawień fatimskich z 13 maja 1917 roku. Rok po zamachu Ojciec Święty udał się do sanktuarium w Fatimie, by podziękować Matce Bożej Fatimskiej za ocalenie życia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: 13 maja 1917 roku w portugalskiej Fatimie troje pastuszków Łucję oraz rodzeństwo Hiacynta i Franciszek miało po raz pierwszy zobaczyć Matkę Bożą. W tym roku przypada 109. rocznica tamtych wydarzeń. Przesłanie Maryi dotyczyło głównie codziennej modlitwy ku czci Matki Bożej Różańcowej, mówi ksiądz Jan Krupka.
3: Zauważamy taką wielką aktualność tego, o czym mówiła, zachęcała, wzywała do modlitwy różańcowej. To pozostaje zawsze pewnym priorytetem w Kościele. Modlitwa, każda forma modlitwy, ale szczególnie modlitwa różańcowa, jedno z tych intencji, na które zwraca uwagę i święty Jan Paweł II, ale też, jeżeli wsłuchujemy się w nauczanie obecnego papieża, papieża Leona, mówił on też między innymi o tym i prosił o to, byśmy się modlili w intencji pokoju.
1: Maryja wzywała również do przemiany swojego życia i zachęcała do bliższej relacji z Bogiem, dodaje ksiądz Jan Krupka.
3: A drugim wezwaniem Matki Bożej z Fatimy to jest jej wezwanie do nawrócenia, do pewnego pamiętania, do, powiedzielibyśmy, no, takiego bardziej zaangażowanego życia, które by polegało na ciągłym spojrzeniu w perspektywie Ewangelii na swoje własne życie, dostrzeganie tego, że mamy jeszcze w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, na różnych płaszczyznach, mamy wiele, co możemy zmieniać zawsze na lepsze, możemy się poprawić, czyli się nawracać.
1: Objawienia powtarzały się przez 6 kolejnych miesięcy i przyciągały coraz większe tłumy wiernych. W czasie ostatniego objawienia 13 października 1917 roku pani powiedziała, że jest Matką Bożą Różańcową, przybywającą wezwać ludzi, by już dłużej nie obrażali Boga grzechami i by codziennie odmawiali różaniec. Dziś Fatima pozostaje jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie, odwiedzanym każdego roku przez miliony pielgrzymów.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia. W najbliższą niedzielę wierni będą świętować pierwszą rocznicę konsekracji kościoła. Jak podkreśla ksiądz Andrzej Popielski, miniony rok był czasem wspólnej modlitwy, budowaniu parafialnej wspólnoty oraz wielu ważnych wydarzeń duchowych.
4: Odbyły się misje nasze parafialne. Uczestniczyliśmy w tym jubileuszu diecezji naszej. Była pielgrzymka do Chodyszewa, pielgrzymka wiary na wzgórze świętego Wawrzyńca, gdzie właściwie wszystko się zaczęło, gdzie przy leniwie płynącej rzece Narwi odbyło się szereg wydarzeń związanych chociażby jak festyn nasz parafialny z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Nadzwyczajnym takim wydarzeniem kongres wieczystej adoracji, gdzie ta wieczysta adoracja w naszej parafii już się odbywa już od szeregu lat.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli została erygowana 4 marca 2003 roku.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
2: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Duch Święty nazwany zostaje przez Jezusa Duchem Prawdy. Jego mają otrzymać uczniowie. On będzie ich do prawdy prowadził, do całej prawdy. Taki właśnie jest ten dar, który mają otrzymać uczniowie Jezusa. Taki jest dar, który my otrzymujemy także od Pana. Wiemy, że bardzo chcemy prawdy, tej prawdy poszukujemy. Ona jest szczególnie ważna w sferze wiary, religii, w sferze zasad życia chrześcijańskiego. Dlatego też w szczególnie ważnych momentach życia prosimy o dar Ducha Świętego, o Ducha Prawdy. Prosimy o ten dar w czasie obrzędów sakramentalnych. Prosimy wtedy, kiedy przeżywamy misje święte czy rekolekcje. Prosimy, kiedy będziemy czytać Pismo Święte, medytując nad Słowem Bożym. Prosimy nieraz w czasie mszy świętej, przed homilią, śpiewając pieśń do Ducha Świętego. Starajmy się, aby te prośby, nasze prośby o światło Ducha Świętego, światło Ducha Prawdy, były prośbami płynącymi z serca. Bo przecież my bardzo potrzebujemy tego Bożego światła dla poznania Bożej woli względem nas. W naszych osobistych modlitwach prośmy o ten dar Bożej mocy, Bożego światła, o dar Ducha Prawdy, aby tę prawdę móc poznać, a następnie według niej postępować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Pan jest z tobą. Kapucyński Zespół Uwielbienia. To jest Radio Nadzieja w środę. Z okazji 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży. Parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaprasza na festyn rodzinny w niedzielę 31 maja na Błoniach przy ołtarzu papieskim. Na uczestników czekać będzie moc atrakcji i jedną z nich będzie spektakl pod hasłem Nie przegrać prawdziwej miłości w wykonaniu grupy teatralnej Dolina Miłosierdzia działającej przy sanktuarium. Chcemy pokazać, jakie świadectwo wiary i miłości pozostawił po sobie święty Jan Paweł II, mówi Karol Cuch z grupy teatralnej Dolina Miłosierdzia.
1: Nasza grupa teatralna Dolina Miłosierdzia wystawi krótki spektakl o świętym Janie Pawle II, spektakl pod tytułem Nie można w życiu przegrać miłości. Jest to cytat z homilii papieża w czasie jego pobytu pielgrzymki do Łomży, więc serdecznie zapraszamy oczywiście na cały festyn, ale o godzinie 14 zapraszamy na nasze przedstawienie, które przypomni postać wielkiego naszego Polaka, rodaka, świętego Jana Pawła II.
0: Wydarzenie potrwa od godziny 11 do 19. To powtórzę, niedziela 31 maja, Błonia przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Dodajmy, że Jan Paweł II odwiedził Łomżę w dniach 4-5 czerwca 1991 roku. Była to jedyna wizyta papieża w mieście, podczas której celebrował mszę świętą przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ukoronował obraz Matki Bożej Pięknej Miłości w łomżyńskiej katedrze oraz spotkał się z wiernymi i pielgrzymami. Z Litwy. 5 minut do 16 brakuje, za chwilę przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. No chociaż jeszcze parę ładnych godzin pozostało, a więc Flash Regionu punktualnie o 16 na naszej antenie.
2: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
5: Gościem Wiktorii Małusz będzie Aleksandra Domurat, pedagog. Temat rozmowy to jak media społecznościowe wciągają w pułapkę. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
6: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
7: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
6: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
8: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
3: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Kradli drogie samochody i wywozili je na Litwę. Podlascy policjanci we współpracy z mundurowymi z Ostrowi Mazowieckiej, Warszawy, Litwy, a także Strażą Graniczną rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. W ręce mundurowych wpadło czterech mężczyzn podejrzanych o kradzież samochodów. Informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.
2: Była to szeroko zakrojona akcja, w którą zaangażowani byli także policjanci z Litwy oraz funkcjonariusze podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Grupa przestępcza działała na terenie Polski, a także Niemiec. Złodzieje włamywali się do drogich samochodów i transportowali je na teren Litwy, gdzie zbywali te auta lub ukrywali celem ich rozbiórki i dalszej sprzedaży części. Każda z zatrzymanych osób pełniła określoną rolę w tym przestępczym procederze.
1: Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany w Ostrowi Mazowieckiej.
2: 35-latek wpadł, gdy kierował skradzionym w Niemczech BMW. Już następnego dnia zatrzymano trzech jego kompanów. 27-latek został zatrzymany w Warszawie w skradzionym na terenie Niemiec Mercedesie. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Jego 39-letni kompan został zatrzymany na S61 w gminie Śniadowo. On także jechał skradzionym w Niemczech BMW. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a uciekając staranował trzy policyjne samochody, które brały udział w działaniach pościgowych. W wyniku tego zdarzenia czterech policjantów trafiło do szpitala.
1: Śledczy odzyskali łącznie 5 luksusowych samochodów o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, a paserstwa, a także czynnej napaści na policjantów. Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. Lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen niebawem odwiedzi Łomżę. Planowana wizyta polityka wywołała jednak kontrowersje za sprawą umieszczenia herbu miasta w grafice promującej spotkanie z wyborcami. Urząd Miejski zażądał bowiem usunięcia herbu z partyjnych materiałów. Jak wyjaśnia Łukasz Czech z łomżeńskiego ratusza, miejskie symbole nie mogą być łączone z agitacją polityczną, a użycie herbu do promocji spotkania jest komercyjnym wykorzystaniem symbolu, co jest niezgodne ze statutem miasta.
3: Herb miasta Łomża jest symbolem całej lokalnej wspólnoty samorządowej i reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów politycznych. Jego użycie w kontekście promocji konkretnego polityka lub ugrupowania mogłoby zostać odebrane jako wyrażenie oficjalnego poparcia miasta dla danej opcji politycznej, co jest niedopuszczalne. Wykorzystanie herbu w takim kontekście mogłoby wprowadzać w błąd mieszkańców oraz naruszać dobra osobiste miasta, w szczególności jego dobre imię i powagę symboli samorządowych.
1: Radny Marcin Mieczkowski z Nowej Nadziei tłumaczy, że to nie łomżeńscy działacze są odpowiedzialni za grafikę, a partyjna centrala. Grafiki z miejskim herbem wykorzystano też przy promocji w innych miastach, w których odbędzie się spotkanie z cyklu Zapytaj Mentzena.
4: Ta grafika, która została stworzona przez centralę i udostępniana w kolejnych wydarzeniach przez Sławomira Mentzena, nie tylko Łomży dotyczy, bo to były też inne miasta, takie jak Siedlce, Tarnów, Mielec. We wszystkich miastach, tak naprawdę 19 miastach, gdzie odbywają się takie spotkania otwarte, jest umieszczona taka grafika. W kontekście całej tej sprawy widać, że miasto Łomża jakby chce zablokować w jakiś sposób te wydarzenie, no ale to działa w odwrotną stronę, bo myślę, że więcej osób z naszego miasta, jak też z regionu, dowiedziało się o tym wydarzeniu.
1: Sprawę skomentował także łomżeński radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości Piotr Chmielewski.
5: Jako że jest to Nowa Nadzieja, to jeszcze uznaje, że mają prawo do wpadek jak młodzi ludzie. Ja tylko przypomnę Nowej Nadziei i wszystkim radnym, którzy wspomagają Nową Nadzieję tutaj lokalnie, że herb to nie jest coś, co możemy sobie przypinać od tak. Ten herb to nie jest od tak sobie jakaś plakietka, tylko to jest po pierwsze znak naszego miasta i jeżeli używamy tego znaku naszego miasta, to znaczy, że coś promujemy. Oprócz prawa jest jeszcze honor i zdrowy rozsądek. Ja tylko przypomnę, że na przykład bodajże na Pomorzu radna Koalicji Obywatelskiej też wystąpiła z tym problemem, że pan Mentzen wykorzystuje herb miasta niezgodnie z jego przeznaczeniem.
1: Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem ma odbyć się 27 maja na łomżeńskim Starym Rynku. Ósmoklasiści egzaminy mają już za sobą. Dziś musieli poradzić sobie z testem z języka obcego. Zdecydowana większość, bo aż 98% zdających w całym kraju, wybrało język angielski. Tegoroczny egzamin nie był trudny, więc liczymy na bardzo dobre wyniki, mówili uczniowie szkół katolickich w Łomży, z którymi po zakończeniu egzaminu rozmawiał nasz reporter.
6: To była moja ostatnia nadzieja i poszło bardzo dobrze. Jeśli e-maila dobrze napisałem, to będę miał 100%. Angielskiego byłem najbardziej pewny. więc będę miał najwięcej punktów zdecydowanie z angielskiego, dlatego się najbardziej cieszę.
0: Oj, będzie coś pod stówę. Nie było trudne i był ciekawy temat na mailu. Opisujesz koledze z Anglii prezent dla cioci, którym jest album i dlaczego jest perfekcyjnym dla niej prezentem.
7: Świetnie poszło. Mi się wydaje, że będzie 90 około procent na pewno.
8: Będzie 90 na pewno, bo możliwe, że tylko w mailu coś nie poszło.
9: Uważam, że bardzo dobrze im poszło, jestem zadowolona.
10: Myślę, że dobrze, jestem pozytywnie nastawiona.
11: W sumie to wszystko było łatwe.
7: Albo proste, albo jesteśmy tacy dobrzy właśnie, tak.
1: Egzaminu kończącego szkołę podstawową nie można nie zdać, ale jego wynik ma duże znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich. Blisko 450 tysięcy złotych z PFRON-u otrzymało miasto Łomża na modernizację dwóch miejskich przedszkoli. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisał zastępca prezydenta Piotr Serdyński i członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Dzięki otrzymanemu wsparciu placówki numer 14 i 15 wzbogacą się o windy osobowe, co pozwoli na likwidację barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, mówi wiceprezydent Piotr Serdyński.
12: Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektów naszych przedszkoli numer 14 i 15, poprawa stanu technicznego, co przyczyni się do możliwości wykorzystania tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Celem tej inwestycji jest rozbudowa tych dwóch budynków o zewnętrzne szyby windowe, umożliwiające osobom o szczególnych potrzebach dostęp do wyższych kondygnacji. Projektowana powierzchnia rozbudowy to po 50 metrów dla każdego budynku.
1: Planowany termin realizacji tych inwestycji to koniec tego roku. Poniedziałek poświęcona zostanie odrestaurowana kapliczka we wsi Mikołajki w powiecie łomżeńskim. Prace rozpoczęły się w 2024 roku. Najpierw musiała ona zostać przeniesiona w miejsce przy drodze powiatowej, bo wcześniej stała w polu. Wymagało to wielu zgód, między innymi właściciela gruntu i konserwatora zabytków. Jej stan był fatalny, dlatego trzeba było ją odbudować, mówił na naszej antenie starosta łomżeński Lech Szabłowski.
13: Wcześniej interesowała pewnie wielu przejeżdżających, chociaż była oddalona od drogi, ale jej stan był fatalny. Ona groziła w ogóle przewróceniem się, była mocno pochylona. A przypomnę, że kapliczka została odbudowana w miejsce poprzedniej na początku XIX wieku, a ta poprzednia to według legend to był wiek XVI. W związku z tym naprawdę warto było i trzeba było się pochylić nad tym, żeby tą sprawę uporządkować. Dzisiaj można powiedzieć, że ta kapliczka w tym miejscu to jest taką latarnią, takim drogowskazem dla przejeżdżających.
1: Kapliczka zostanie poświęcona świętemu Izydorowi Oraczowi, patronowi rolników i ludzi ciężkiej pracy. Uroczystość rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10 mszą świętą w intencji rolników w kościele w Szczepankowie.
14: Flash regionu.
15: Zapraszamy na reklamy.
16: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
17: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
16: Co?
17: A mleko i śmietanę kupiłeś?
16: Tak, mazurski smak.
17: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
16: Tak, mazurski smak.
17: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
16: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
18: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
15: Po reklamie.
14: Nasz gość dnia.
19: Gościem mnie Radia Nadzieja jest Lech Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego. Dzień dobry, panie starosto.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
19: Powiat łomżyński otrzymał dofinansowanie z budżetu województwa na rozwijanie współpracy międzynarodowej ze swoimi zagranicznymi partnerami. Ile i na co konkretnie te dofinansowanie otrzymaliście?
13: Samorząd województwa podlaskiego już od kilku lat realizuje taki program wsparcia finansowego samorządów gminnych i powiatowych w zakresie współpracy międzynarodowej, rozwoju tej współpracy. Złożyliśmy w tym naborze wniosek, tak jak w latach poprzednich, również o wsparcie finansowe naszej współpracy, kontynuacji naszej współpracy z powiatem Dingolfing-Landau w Bawarii. Ta nasza współpraca, to porozumienie zawarte w pierwszym roku funkcjonowania powiatu w 1999 nadal trwa. Wsparcie finansowe, jakie otrzymaliśmy w wyniku podpisanej wczoraj umowy, a wcześniej rozstrzygniętego konkursu, to jest 12 tysięcy złotych. W tym roku na przełomie czerwca i lipca lipca wyjeżdżamy tam do Bawarii. W ramach tego wyjazdu program jest przygotowywany, ale duża część tego programu to będzie poświęcona jubileuszowi współpracy gminy Śniadowo z gminą Markszkofen. To jest 25 lat. Gmina Śniadowo, nasz powiat oczywiście, i gmina Markszkofen to powiat Dingolf i Klandau, ale również będą to spotkania w obszarze kultury, w obszarze sportu, również rozwoju turystyki, młodzieży, tak jak przy okazji wszystkich wizyt czy partnerów niemieckich w Polsce, czy naszej w Niemczech. Te nasze działania, te nasze rozmowy prowadzimy, poznajemy się wzajemnie. No, często dochodzi do jakichś takich kontaktów bezpośrednich, międzyludzkich, nawet przyjaźni. Tak naprawdę pokazujemy prawdziwe, to dobre oblicze Polaków.

0: początki tej naszej współpracy i to porozumienie miało za celu przede wszystkim podjęcie, powiedzmy, takiej nauki z naszej strony i czerpania z doświadczeń niemieckich samorządowców, tutaj powiatowych, bo my tą reformę wdrażaliśmy, wprowadzaliśmy, zaczynaliśmy, można powiedzieć, od zera, nie było nic. Niemcy mieli to doświadczenie już dość długie i w szczególności na tym skupialiśmy się, jeśli chodzi o tą naszą współpracę. Oczywiście wiele osób myślało o tym, nawet może marzyło o tym, że ta współpraca przyniesie konkretne efekty w postaci inwestycji podjętych przez biznes niemiecki tutaj na naszym terenie. Oczywiście do tego nie doszło. Rozmowy były prowadzone w tym kierunku również, nie ukrywam. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że Niemcy są bardzo skrupulatni i przede wszystkim dbają o własne interesy. Tym pewnie różnimy się często od Polaków, a może w szczególności od obecnego rządu, który niekoniecznie skupia się przede wszystkim na załatwieniu interesów Polski i Polaków. Niemcy dbają w szczególności o własne interesy i oni tak naprawdę tamten czas, początek tej naszej współpracy to wykorzystywali w dużym stopniu również na to, żeby zachęcać, zapraszać Polaków do wyjazdu tam do pracy. Oczywiście wielu Polaków tam wyjeżdżało w okresie letnim, nawet 20 tysięcy Polaków pracowało tam na terenie powiatu Dingolfing-Landau. Natomiast dla nas to było ważne, czyli to obserwowaliśmy, czy rozmawialiśmy, jak ten samorząd jest tam skonstruowany, jak ten samorząd działa, jak pracuje, w jaki sposób są prowadzone te usługi dla ludności. To było dla nas ważne. Ważne było dla rolników wyjeżdżających tam do Niemiec, żeby zobaczyć, jak funkcjonują gospodarstwa rolne.
1: Czy faktycznie potem to się przełożyło na jakieś wasze działania?
0: My byliśmy wtedy przed wejściem do Unii Europejskiej, przed Polską, przed Polakami były stawiane te różnego rodzaju wymagania, często bariery, bardzo, bardzo wysoko postawione bariery po to, żeby je przejść, żeby je osiągnąć, żeby można było realizować programy różnego rodzaju, w tym unijne. I to było na pewno bardzo, bardzo potrzebne w tamtym czasie. Dzisiaj mamy sytuację trochę zdecydowanie inną. Polska jest na innym poziomie rozwoju zupełnie. Dzisiaj to jest tak, że Niemcy tutaj przyjeżdżając często pewnie nawet zazdroszczą pewnym przedsięwzięciom, które zostały w Polsce podjęte, w szczególności jeśli chodzi o infrastrukturę na pewno, bo myślę, że jeśli chodzi o drogi, w szczególności drogi szybkiego ruchu, drogi ekspresowe, ale również drogi lokalne, często pewnie Niemców wyprzedzamy. Myślę, że mogą zazdrościć nam różnego rodzaju innowacyjności podejmowanych przez naszych przedsiębiorców często zaczynających od zera, od samego początku. Dzisiaj funkcjonujące firmy zatrudniające kilkadziesiąt, a nawet może kilkaset osób, które powstały w dość krótkim czasie.
1: No to też ciekawe, co pan powiedział, że jednak Niemcy nie chcieli tu inwestować i że Niemcy przede wszystkim patrzą na swoje dobro, w przeciwieństwie trochę do nas, do Polaków, którzy do każdego wychodzą z sercem na dłoni tak naprawdę. Liczymy na przyjaźnie, po tym, że ktoś nam się odwdzięczy, a i często czujemy potem rozczarowanie.
0: No tak, tutaj niestety jesteśmy właśnie takim narodem bardzo ufnym, zbyt bardzo ufnym i te doświadczenia w historii Polski pokazują, że często jest to błędem. No, to, czego dzisiaj doświadczamy w tej polityce międzynarodowej, pan redaktor wie, o czym mówimy, to jest takim dobrym przykładem właśnie zbyt takiego dużego zaufania, zbyt daleko idącej dobroci kierowanej w stronę innych. Powinniśmy w szczególności dbać o nasze interesy. Jeśli nasze interesy będą zabezpieczone, tym samym można pójść dalej po to, żeby pomagać innym. Będzie nas na to stać. Natomiast z drugiej strony będzie większa życzliwość od tych, którym pomagamy, i bardziej będzie to doceniane.
1: No tutaj kamyczek do gotka tak naprawdę wszystkich opcji politycznych w Polsce. Pamiętam, wygrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, to nasi posłowie krzyczeli w Sejmie Donald Trump i chodzili z czapeczkami czerwonymi.
0: No tak, ja dlatego powiedziałem o Polakach, powiedziałem o narodzie polskim. To jest nasza taka... Nie wiem, czy to jest wada, może to jest cecha i pozytywna często, bo tym trzeba się również

0: przeczyć, ale powinniśmy zwracać uwagę na to, że najważniejszą sprawą dla nas są interesy Polaków, są interesy Polski. Tak jak każdy z nas w swojej rodzinie przede wszystkim dba o zabezpieczenie takiego tak zwanego dobrostanu w rodzinie, dopiero dalej wychodzimy z pomocą do innych.
1: 18 maja odbędzie się święcenie kapliczki w Mikołajkach, no i prace nad tą kapliczką trochę trwały.
0: Prace może nie były zbyt długie, przygotowanie do tego zdecydowanie dłuższe. Ja przypomnę, że ta kapliczka została najpierw przeniesiona w inne miejsce, wcześniej stała w polu, można powiedzieć, przy kiedyś przebiegającym szlaku drogowym, w tej chwili jest przy naszej drodze powiatowej. Wymagało to wielu zgody właściciela gruntu, na którym ta kapliczka stała, pozwolenia na budowę, uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Musieliśmy pozyskać środki finansowe, które udało się otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład Zabytki. Bardzo dobry program. Kwota 108 tysięcy złotych. Może nie aż taka powalająca, natomiast wystarczająca przy naszym udziale finansowym niewielkim do tego, żeby to zadanie wykonać. Ostatecznie czekaliśmy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków na to, aby można było na tej kapliczce zainstalować krzyż, symbol naszej wiary. Została zainstalowana również płaskorzeźba świętego Izydora Oracza, a ten termin 18 maja poświęcenia kapliczki wynika z tego, że tak jak wspomniałem, święty Izydor Oracz, patron rolników. 15 maja to jest wspomnienie świętego Izydora Oracza, dlatego w okolicach tego dnia, tego wspomnienia, tego święta to wydarzenie organizujemy. Będzie to poświęcenie poprzedzone mszą świętą w kościele w Szczepankowie, msza święta w intencji rolników. Druga część to właśnie poświęcenie tej kapliczki, która wcześniej interesowała pewnie wielu przejeżdżających, chociaż była oddalona od drogi, ale jej stan był fatalny. Ona groziła w ogóle przewróceniem się, była mocno pochylona, a przypomnę, że kapliczka została odbudowana w miejsce poprzedniej na początku XIX wieku, a ta poprzednia, to według legend, to był wiek XVI. W związku z tym naprawdę warto było i trzeba było się pochylić nad tym, żeby tą sprawę uporządkować. Dzisiaj można powiedzieć, że ta kapliczka w tym miejscu to jest taką latarnią, takim drogowskazem dla przejeżdżających, ale dla rolników, bo święty Izydor Oracz, przypominam.
1: Święty Izydor Oracz, no i region, nasz region tak naprawdę, region rolniczy.
0: Oczywiście tak. Wśród pól stojąca kapliczka, wydaje się, że miejsce jest takie idealne, żeby można było zatrzymać się, obejrzeć, pomodlić się pewnie również. I to dotyczy i rolników, i wszystkich tych, którzy tamtędy będą przejeżdżać.
1: A jaką wartość mają tego typu właśnie inicjatywy?
0: Wartość mają zasadniczą, naszą podstawową, jedną z podstawowych rzeczy nas, Polaków, samorządów, rządu, jest dbałość o naszą kulturę, o naszą historię, dbałość o zabytki. Z tego programu, o którym wspomniałem, rządowego programu ochrony zabytków, w czasie, kiedy ten program funkcjonował, wspieraliśmy również inne przedsięwzięcia o charakterze rewitalizacji kościół w Piątnicy, kościół w Drozdowie, nagrobek, jeden z nagrobków na cmentarzu w Śniadowie, ale korzystaliśmy ciągle ze środków finansowych i realizujemy zadania w obszarze rewitalizacji dworu zabytkowego w Drozdowie, naszej siedziby muzeum. Powinniśmy i robimy to, na ile jest to możliwe, w szczególności finansowo, aby przywracać dawny blask tym obiektom, różnym obiektom zabytkowym.
1: Wicestarosta Ostrołęcki mówił podczas ostatniej wizyty, że podczas ostatniej wizyty w Łomży i Ostrołęce wiceminister Malepszak pokazał plany realizacji, no może nie powiem szprychy numer 3, bo to nie będzie w ramach CPK, ale podobnego przebiegu trasy jak ta szprycha numer 3. I wierzy pan, że to dojdzie do skutku, czy że to połączenie jest faktycznie brane pod uwagę, czy to trochę ma zamydlić oczy tutaj politykom, samorządowcom, żeby tak głośno nie protestowali przeciwko tym działaniom?
0: Panie redaktorze, ja myślę, że to, o czym mówił pan minister Malepszak, to jest taka właśnie odpowiedź na działania opozycji w tej chwili parlamentarnej, samorządowców, stowarzyszenia Tak dla CPK, ciągle upominających się powrotu do pierwotnie przygotowanych planów, czyli budowy lotniska i tego komponentu drugiego, czyli szprych kolejowych, w tym tutaj w naszym przypadku szprychy numer 3. Bo przypomnę, wcześniej, kiedy zaczęliśmy głośno mówić o potrzebie budowy tej szprychy numer 3, poszedł taki przekaz, też wtedy wizyta w Łomży, bodajże pana ministra Malepszaka, informacja o powrocie Łomży na trasy kolejowe, ale to, co zostało zakomunikowane, to jest program Kolej Plus z 2020 roku, czyli za czasów poprzedniego rządu i samorządu. To jest również przywracanie kolei, czy rewitalizacja istniejących linii kolejowych. To nie jest komponent CPK, to nie jest szprycha. Ta kolej do Łomży, która od połowy czerwca zostanie przywrócona. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dalszy przebieg kolei, czyli w kierunku tutaj Kolna, Pisza, Giżycka, Orzesza-Giżycka. To jest podobna sytuacja, czyli powiedzmy kontynuacja modernizacji torów kolejowych z budową nowych odcinków oczywiście, bo w Łomży w tej chwili trakcja kolejowa kończy się, ona miałaby być dalej budowana, ale to wszystko jest przenoszone jakby w inny obszar działalności ministerstwa, czyli nie Centralny Port Komunikacyjny, tylko PKP PLK, czyli kolej jednotorowa, niezelektryfikowana, kolej zdecydowanie niższych prędkości. No, dobrze, że pewne działania są realizowane przez ministerstwo. Natomiast czy one będą wdrożone? Nie wiem. No, czy to potrzeba było aż 2 lata, bo przecież 2 lata już obecny rząd funkcjonuje. Czy potrzeba było 2 lata, żeby przestawić kierunek myślenia i kierunek działania ze szprychy numer 3 na kolej w ramach PKP PLK? No, wydaje mi się, że nie, bo tak naprawdę na dziś to mamy tylko gdzieś tam grafikę pokazaną, jak te koleje, jak te trasy będą przebiegały. No i tam te uzgodnienia, które w czerwcu mają być ogłoszone, ma być przyjęty wariant przebiegu na poziomie ministerstwa, nie wiem, czy dalej na poziomie rządu. Co dalej będzie z tego wynikało? Nie wiem, bo ogrom pracy przed. A jeśli chodzi o szprychę numer 3, wariant inwestorski już był wybrany i należało zaraz po wyborze tego wariantu składać wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Bylibyśmy dzisiaj już zdecydowanie dalej, jeśli chodzi o budowę kolei tutaj w naszym terenie.
1: Bo tak, bo wiceminister Malepszak pokazał samorządowcom za kulisami gdzieś przebieg tej kolei do Giżycka, ale z drugiej strony na konferencji pytany właśnie o tą szprychę numer 3 nie odpowiedział, że tak, planujemy coś podobnego, trochę na innych zasadach, tylko i on, i posłanka z Łomżalicy Alicja Łebkowska-Gołaś mówili o tym, że no nie ma sensu gadać o bajkach z mchu i paproci.
0: Ja się z tym nie zgadzam, bo poprzedni rząd, przygotowując ustawy o CPK, to jakby zabezpieczył również środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że przecież to nie jest inwestycja, która miała być zrealizowana i rozliczona w ciągu jednego roku. To jest inwestycja wieloletnia, a sprawa zasadnicza to ten układ komunikacyjny został wpisany do europejskiego programu TNT, czyli tych przewozów, komunikacji międzynarodowej. Dzięki temu było również zapewnione współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej i plus do tego środki własne z budżetu, i to miało szansę powodzenia. No, mówienie dzisiaj, że na to nas nie stać, no, wydaje się zupełnie niepoważnym, jeśli Polska jest 20. gospodarką na świecie, jeśli szczycimy się ciągłym rozwojem Polski, jeśli szczycimy się wzrostem PKB, no to powinno Polskę również stać na tego typu inwestycje, a biorąc pod uwagę tutaj konkretnie szprychę numer 3, to, szanowni państwo, sprawą zasadniczą dzisiaj to jest poprawa bezpieczeństwa tutaj tej części Polski, czy tej części Europy, bo to jest również ważnym elementem potwierdzającym konieczność, potrzebę budowy tej trasy kolejowej.
1: No i 14 czerwca kolej wróci do Łomży po 33 latach nieobecności, czyli co, lepszy rys niż nic?
0: Znaczy, dobrze, że ta kolej wróci oczywiście. Naprawdę żałuję, że tyle lat Łomża była bez kolei. W 93 roku wielu mieszkańców protestowało przeciwko tej likwidacji. Tłumaczono wtedy, że ta kolej jest niepotrzebna, że nikt nie będzie podróżował tą koleją. Dzisiaj przykład najlepszy jest, że kolej jest potrzebna, to połączenie kolejowe tutaj w naszym regionie, na terenie naszego powiatu częściowo, można powiedzieć, czyli kolej Łapy Ostrołęka. Na początku, dwa lata temu, jak ona była uruchamiana, te przewozy były uruchamiane, to samorząd, marszałek województwa występował do samorządów tutaj lokalnych, do gmin, do powiatu łomżyńskiego o zabezpieczenie środków na współfinansowanie tej linii, dlatego że były obawy, że ona nie zbilansuje się, że będzie deficytowa. Dzisiaj okazuje się, że bardzo dużo ludzi korzysta z tych przewozów i nikt nie musi do tego dopłacać. To są tylko małe ośrodki, można powiedzieć, na tej trasie, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że kolej docierałaby do Łomży, miasta 60-tysięcznego prawie, no to jestem przekonany co do tego, że ta kolej tutaj była potrzebna. No i stracone lata, ale oprócz tych przewozów pasażerskich, to większe szanse na rozwój również i Łomży, i miejscowości wzdłuż tej linii kolejowej.
1: Pewnie wielu to umknęło przez sytuację ze Zbigniewem Ziobro, ale PiS miał w zeszły weekend konferencję programową dotyczącą samorządów. No i tam padło m.in. z ust prezesa Kaczyńskiego, że władza centralna powinna wspierać samorządy w realizacji zadań, m.in. w edukacji i ochronie zdrowia. Zaznaczył, że państwo często przekazuje obowiązki bez odpowiednich środków. A to chyba nie tylko problem tej władzy, ale i w ogóle tak zawsze było.
0: Tak, panie doktorze, tutaj prezes Kaczyński nie odnosił się tylko do tej władzy. Mówił od samego początku, od roku 90, kiedy zostały utworzone samorządy gminne. Polacy rządzący różnych opcji zawsze mówili o tym i ciągle mówią o tym, że to była jedna z najlepszych reform, jaka w wolnej, demokratycznej Polsce została wprowadzona, czyli wprowadzenie samorządów. Bo doskonale wszyscy wiemy, oceniamy tak, że samorządy najlepiej wydają środki finansowe na inwestycje, że jest najlepsza kontrola społeczna w samorządach, a rzecz podstawowa to samorządy, no dzisiaj nie tylko gminy, ale również powiaty i województwa, wykonują, można powiedzieć, lwią część usług publicznych. Bo jeśli popatrzymy wokół siebie, z jakimi sprawami, do jakich urzędów chodzimy, to może w 80 czy 90% nawet chodzimy do instytucji samorządowych, które te zadania publiczne wykonują. I faktycznie, co prawda, konstytucja mówi o tym, że środki finansowe do samorządów powinny trafiać w wysokości adekwatnej do potrzeb, jakie te samorządy wykazują, jakie zadania realizują, ale tak nigdy się nie działo. I to za wszystkich rządów. Dobry przykład jest rok 96, kiedy szkoły podstawowe prowadzone wtedy przez państwo polskie, rząd nie bardzo sobie mógł radzić ze szkołami, bo duże rozdrobnienie sieci szkół na wsiach oczywiście, w szczególności ogromne koszty finansowania, utrzymania tych szkół, no zdecydowano o tym, żeby przekazać te szkoły do samorządów gminnych. One zostały przekazane, to samorządy gminne sobie z tym poradziły. Oczywiście była racjonalizacja, pewnie wiele szkół, na pewno wiele szkół zostało zlikwidowanych. Niestety to było koniecznością, ale dzisiaj, jeśli popatrzymy na szkoły podstawowe na terenach również wiejskich, które są szkoły prowadzone przecież przez samorządy, te szkoły są w bardzo dobrym stanie technicznym, jeśli chodzi o budynki. Jest bardzo wysoki poziom nauczania. Jest również warunki, powiedzmy, do nauczania, do rozwijania się, do uprawiania sportu również w tych szkołach są znakomite. Kolejny jakby taki krok, z którym rząd sobie nie bardzo radził, czyli ochrona zdrowia i szpitale powiatowe. Reforma, drugi etap reformy, wprowadzenie powiatów i szpitale, te mniejsze szpitale trafiły do samorządów powiatowych. I tutaj na pewno też samorządy powiatowe zrobiły ogromny postęp, jeśli chodzi o świadczenie usług medycznych przez te szpitale. Popatrzymy na szpitale powiatowe, w Łomży nie ma, ale tutaj w okolicznych miastach są, jaki jest dzisiaj, jakie warunki są stworzone w tych szpitalach do tego, aby służyć naszym pacjentom.
1: No wiemy, ale jakie problemy dzisiaj są tego.
0: Ale potrzebne są oczywiście środki finansowe, bo sam budynek, sam sprzęt ludzi nie wyleczy. Potrzebne są odpowiednie środki finansowe i o to państwo polskie powinno zadbać. Sytuacja jest o tyle komfortowo łatwa, że wystarczy, że przekazuje pieniądze i nie martwię się problemem. Zrobią to za nas samorządy. Ale pomyślmy o tym, że te samorządy właśnie pracują na rzecz tych samych mieszkańców. I tutaj jest jak najbardziej potrzeba zreformowania w szczególności systemu finansowania samorządów.
1: Tutaj właśnie pada taki postulat, aby zwiększyć zdecydowanie udział samorządów w podatku CIT.
0: Tak, no jeśli chodzi o powiaty, to udział w podatku CIT to jest na poziomie 1,7%, w PIT-ie jest to 2%. Na pewno należałoby to zwiększyć. Ta nowa ustawa, znowelizowana ustawa od 1 stycznia 2025 roku funkcjonująca, ona zwiększyła w porównaniu do poprzednich udziałów, ale to jest jakby pozorna poprawa sytuacji finansowej samorządów, dlatego że te udziały w dochodach zostały zwiększone, ale środki subwencji, my jesteśmy najlepszym przykładem tutaj, gdzie subwencja jest zero, bo ministerstwo wyliczyło nasze potrzeby finansowe na poziomie takim, który jest jakby wystarczający do pokrycia z tych udziałów. To po pierwsze, a po drugie zlikwidowano szereg programów inwestycyjnych. Szereg programów, z których korzystaliśmy. Czyli jest jakby takie pozorne działanie.
1: Czyli takie jedno działanie, jeden postulat, który mógłby naprawić to, bo kończy nam się czas, dlatego proszę tak w takim skrócie. Jedno jakieś działanie, które byłoby bardzo potrzebne i spełniałoby oczekiwania samorządów.
0: Zwiększenie udziałów to na pewno, po pierwsze, ale po drugie to środki finansowe do samorządów gminnych czy powiatowych powinny być uzupełniane, regulowane również tą subwencją, bo niestety na terenach wiejskich, na terenach mniej zurbanizowanych, na terenach, na których nie ma przemysłu albo ten przemysł jest niewielki, ten wzrost udziału w podatku CIT albo PIT będzie niewystarczający do tego, żeby te samorządy mogły dobrze się rozwijać, żeby te samorządy mogły również inwestować. Ten zwiększenie udziału skutkuje pozytywnie w dużych ośrodkach, w ośrodkach uprzemysłowionych.
1: Starosta łomżyński Lech Szabłowski był gościem dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, panie rektorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Nasz gość dnia. O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
3: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
4: A raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Dziś w Zasmakuj w Łomży męskie grono gości. Są z nami dr Jerzy Miller, wykładowca, prezes Akademii Sportu Medyk Łomża. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pan Marcin Piotrowski, dyrektor szkoły podstawowej nr 4 i jednocześnie trener UKS 4, czyli koszykówka dziewcząt, jeśli ktoś nie wie.
5: Tak, witam panią bardzo serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy.
4: A także pan Łukasz Uściłowski, prezes Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam panią redaktor. redaktor.
4: Dzień dobry, witamy panów. Pozwolicie, że zaczniemy od pana Marcina Piotrowskiego, który jest w środku, jeśli ktoś nas ogląda. Miasto ogłosiło przetarg na budowę hali sportowej przy waszej szkole, hali z prawdziwego zdarzenia. To jest zadanie, inwestycja naprawdę bardzo, bardzo długo wyczekiwana. Mówicie nareszcie czy dopiero?
5: Nie, oczywiście mówimy nareszcie, tak? Fakt jest, że bardzo długo na nią czekamy. Byliśmy bardzo cierpliwi i z niecierpliwością wyglądaliśmy tego przetargu. Natomiast to już jest faktem, to się już wydarzyło, więc dla nas to ogromna radość. Wiadomo, że taką halę, którą chcieliśmy zbudować, no, musieliśmy po prostu bardzo długo planować, projektować i jednak to było dużo, dużo pracy. Niemniej jednak powstanie no, piękny obiekt, który będzie służył wszystkim w Łomży.
4: I to się bardzo przyda przede wszystkim młodzieży, waszym dziewczętom, które odnoszą sukcesy w tym świecie koszykówki.
5: To, tak naprawdę ta hala jest już teraz niezbędną halą, tak? Klub rozrasta się z każdego roku na rok, więc widzimy, że coraz więcej zawodniczek trenuje w naszym klubie na chwilę obecną od 6-latków do 17-latek. W każdym roczniku praktycznie mamy grupy, coraz większe zainteresowanie i tak naprawdę coraz ciężej jest nam gdzieś znaleźć miejsce do trenowania dla tych zawodniczek, więc ta hala jest bardzo potrzebna. Myślę, że tutaj dzięki właśnie zaangażowaniu władz miasta, panu prezydentowi, zastępcom prezydenta, ten obiekt powstanie i będzie nam służył. Nie możemy się już doczekać.
4: Mówi pan dyrektor, że jest coraz większe zainteresowanie. To sukcesy motywują młodzież do tego, żeby rozpoczynać tę swoją drogę z koszykówką?
5: Sukcesy na pewno nie przeszkadzają, tak? Na pewno w jakiś sposób promują, natomiast moim osobistym zdaniem jest też dobór kadry, jest bardzo ważny dobór kadry i trenerów, trenerek, które pracują w klubie, które tak naprawdę zaszczepiają pasję w dzieciakach, bo to tak naprawdę na tym najniższym poziomie, gdzie dzieciaczki przychodzą z przedszkola do tych pierwszych klas, do edukacji wczesnoszkolnej, jeżeli na swojej drodze spotkają trenera, pasjonata, który zaszczepi w nich ten sport, ruch, zamiłowanie do danej dyscypliny, to pewnie im to już zostanie później na długie lata.
4: Takich trenerów macie?
5: Tak, właśnie. I to jest najważniejsze, że udało nam się takich trenerów pozyskać i oni pracują. Dzięki nim widzimy też te wspaniałe rezultaty i te sukcesy.
4: A czego jeszcze potrzebujecie, żeby te sukcesy były większe?
5: Tak naprawdę...
4: No, hali sportowej oczywiście.
5: Oczywiście hali jak najbardziej potrzebujemy. Natomiast my bardzo mocno nie nastawiamy się na to, żeby ten sukces był jakiś taki bardzo mocno widoczny i żeby on co roku był. My chcemy jako trenerzy, jako nauczyciele zaszczepić tą miłość do sportu w jak największej liczbie dzieci i to jest dla nas najważniejsze. A sukcesy przyjdą same. Te dzieci je wypracują, są bardzo ambitne i myślę, że jeśli będzie duże zainteresowanie, duża grupa ćwicząca, to te sukcesy przyjdą.
4: Jedna z waszych zawodniczek dostała nawet powołanie do kadry reprezentacji.
5: Tak, do szerokiej kadry w tym roku powołano Emilię Trzonkowską. Świetna zawodniczka, bardzo pracowita, wytrwała, doskonałe warunki fizyczne. Tak naprawdę nie dziwi mnie, że została podana do szerokiej kadry, powołana, więc zapracowała sobie na to. W tamtym roku nasz klub wspólnie z GUKS Olimpijczyk Łomża ukończył rywalizację klubową na 9. miejscu w Polsce, więc zabrakło tak naprawdę w jednym meczu 2 punktów, żeby być w ósemce, w najlepszej ósemce w Polsce, a może nawet wyżej.
4: A takie 2 punkty bolą.
5: Bolą i bardzo bolały. No ale to jest sport.
4: Ale to też uczy.
5: Tak,
4: i
5: dokładnie.
4: Te dziewczęta uczą się pokory.
5: Oczywiście, tak oczywiście, że tak. No i myślę, że wygrane uczą, ale te mecze, których nie udało się zwyciężyć, też na pewno dużo uczą.
4: Jest z nami, tak jak mówiłam na samym początku, dr Jerzy Miller. Panie prezesie, oprócz zaplecza, co jest ważne, żeby w dzieciach nawet nie tyle zaszczepiać pasję, ale chęć do ruchu, bo już z tym dzisiaj jest problem.
6: Peter, to wydaje się, to co tutaj kolega powiedział poprzednio, mi się wydaje, że to jakby trener rysuje wszystko. Jeżeli jest pasja i ten trener jakby potrafi zgromadzić ludzi i dobrać odpowiednią grupę, jest w stanie się zrobić. Proszę powiedzieć, że my pierwsze wyniki, to może koledzy nie pamiętają, mieliśmy taką salę, gdzie ćwiczyliśmy w rękawiczkach w czapce i tam mieliśmy największe medale, to czyli nie obiekt pracuje. To pracują niestety trenerzy i pracują i posłują zasoby ludzkie, czyli dzieci. My też jakby nasze szkolenie zaczynamy od przedszkolaka. No powiedzmy w taekwondo może jest łatwiej zdobyć jakby medal, bo tych mamy więcej kategorii wagowych. Jest tych kategorii wagowych 10 i są różne jeszcze kategorie wiekowe. Gdzieś to jest łatwiej, ale jeżeli nie ma trenera, nie ma tej pasji trenerskiej, proszę mi wierzyć, to z tego wyniku nie będzie. Sale niestety, ale nie walczą.
4: Mówi się o tym, że brakuje dzisiaj nauczycieli takich oddanych, z pasją, z sercem, a jeśli chodzi o trenerów, no bo to też nauczyciel.
6: Powiem pani tak, ja jestem może jakby pełną satysfakcji, bo w następnym roku, znaczy w następnym roku mamy 50-lecie sekcji. Gdzieś na tym rynku jesteśmy. Przeszliśmy od Igrzysk Olimpijskich, bo w Londynie byliśmy. Nasza zawodniczka, moja osobista zresztą córka, Marta Miller, była na Igrzyskach Olimpijskich. Biegła z niczym olimpijskim, co było dla nas dużym wyróżnieniem. I to świadczy o tym, że w tej Łomży można dużo zrobić. Na pewno to, co tutaj kolega powiedział, ta infrastruktura bazowa jest potrzebna, bo trzeba stworzyć, powiedzmy, te grupy. One gdzieś muszą się znajdować. No nie wyobrażam sobie, bo tam, taką, co tą salę macie, to ona nie urywa głowy.
5: No niestety, na chwilę.
6: Zastanawiam się, jak tam gracie w koszy, powiedzmy w tą koszykówkę, bo jest chyba problem i ta baza jest potrzebna. Wydaje mi się, że które jakby miasto widzi ten sport i powiedzmy dojście do tego sportu nawet młodzieżowego, bo już ja nie mówię seniorskiego, bo do seniorskiego to raczej nie ma szansy, bo to są za duże, powiedzmy, pieniądze, ale jak najbardziej do tego sportu młodzieżowego jesteśmy w stanie dojść pasją. Proszę wierzyć, ja czasami jak przyglądam się, bo jeżdżę jeszcze jako trener, bo też się czuję, na Mistrzostwa Polski. Teraz my mamy na tym momencie problem zakwalifikowania się do finałów. Ten poziom uciekł nam. To nie jest, jak powiedzmy kiedyś, że kto chciał, startował w zawodach, tylko trzeba przejść eliminację. Te eliminacje są niestety ciężkie i to, powiedzmy, wymaga dużej pracy. Proszę mi wierzyć, że w pewnym momencie ja nie miałem świąt. Boże Narodzenia były w Cosach. Wyjazdy gdzieś, powiedzmy, nawet pamiętam, w Korei byłem, to pewnie się, że stamtąd dzwoniłem do rodziny z życzeniami świątecznymi. Tak to wygląda, jest, powiedzmy, wtedy. Czyli pasja.
4: Poświęcenie?
6: Tak.
4: No tutaj chociażby te święta bez rodziny, prawda?
6: No to takie święta, to powiem, dziwne są, bez śniegu i bez choinki czasami.
4: A jak dzisiaj oceniłby pan rozwój infrastruktury w Łomży, w mieście? Ci młodzi ludzie mają do tego perspektywy?
6: Czy ja wiem jeszcze...
4: Czy trzeba jeszcze pracę domową odrobić?
6: Myślę, wydaje, że tutaj, tak jak kolega mówił wcześniej, tak, mamy salę, ale nie mamy hali widowiskowo-sportowej. I ta hala widowiskowo-sportowa, ona by była halą wielofunkcyjną, bo nie tylko sport tam by się zmieścił, ale przecież i kultura. I my takiej hali nie mamy, bo ani dziewiątka, ani powiedzmy, ani dziesiątka, tym bardziej, ani nawet drugi ogólniak nie spełnia tych, powiedzmy, wymogów, bo są to sale szkolne, znaczy hale sportowe. I teraz, jeśli my nie zrobimy infrastruktury, my też myślimy o sportach walki, bo gdzieś tam są takie, powiedzmy, przymiarki, specjalistyczna właśnie sala do sportu walki, żeby kojarzyło nam się to konkretnie z daną dyscypliną. Ja byłem swego czasu w Eindhoven i byłem pod dużym wrażeniem potęgi Eindhoven. Tylko jak zobaczyłem tą strukturę szkoleniową, to już sobie odpowiedziałem na pytanie, dlaczego Eindhoven ma taką potężną piłkę nożną.
4: A taka specjalistyczna sala to jest duże wyzwanie?
6: No myślę, że jakby wybudowanie to raz, utrzymanie dwa.
4: Czyli nie można tego zrobić z tego, co jest teraz, tylko nie, trzeba to nie, znaczy, zrobić od podstaw.
6: Gdzieś wstępnie już rozmawialiśmy z prezydentem w tej, powiedzmy, kwestii, no, tylko to jest takie duże, powiedzmy wyzwanie, no musimy uporać jakby z jednym problemem, myślę, że ta sala, ona cały czas gdzieś tam z tyłu, powiedzmy, dojrzewa, bo ta baza szkoleniowa musi być. De facto, no, pochwalę się, że my mamy swoją jakby, swój obiekt sportowy, na którym trenujemy, on się gdzieś utożsamia już, powiedzmy, z Akademią Sportu. Medyk gdzieś wchodzimy, ale taka, ja wiem, sala, to mówię, dwa moje marzenia to Igrzyska Olimpijskie medal. To jest raz, bo już dotknąłem tych igrzysk, ale chcę go dotknąć z medal. I sala, albo może obiekt sportowy dwa.
4: To trzymamy mocno kciuki za te marzenia, ale marzenia są po to, żeby je spełniać, a nie po to, żeby marzyć. Panie prezesie, dzisiaj sztuki walki zyskują na popularności?
6: Czy
4: jak
6: ja
4: to
6: wiem?
4: Jest w Łomży? Bo mówił pan, że jesteście już od wielu, wielu, wielu lat.
6: No tak, będziemy mieć dokładnie w 2020 50-lecie, kiedy pierwszy raz sekcja została, inaczej, ja pierwszy raz poszedłem na ten trening. Sporty walki, tak, one idą bardzo szeroko, poszły. Myślę, że troszeczkę się wymknęły spod kontroli. Ja jakbym nie chciał wskazywać, ale niektóre sporty walki wymagają niestety troszeczkę lepszej kadry trenerskiej, bo wydaje mi się, że uczelnia, tak jak no, jakby powołuje się na swoją uczelnię, na Akademię, powiedzmy, Łomżyńską, że Potrzeba nam specjalistów, jeżeli chodzi o to, powiedzmy, o trening. Instruktor po 2 tygodniach szkolenia troszeczkę jest za mało, żeby to coś doprowadzić. Igrzyska olimpijskie, czy Mistrzostwa Świata, rządzą się niestety swoimi, powiedzmy, prawami. I proszę wierzyć, zdobycie na medalu na Igrzyskach Olimpijskich, on jest dużym wyzwaniem.
4: A taki trener musi być też pasjonatą.
6: No, ale musi być mądrym, wykształconym.
4: Fachowcem.
6: Jeśli jest pasja, a nie jest, powiedzmy, nie ma wiedzy, to trochę pasja to jest za mało.
4: No właśnie.
6: Wiara niestety gór nie przenosi, bo do tego już musi jeszcze iść wiedza.
4: Panowie, więc żeby osiągnąć sukces, co wygrywa, talent czy ciężka praca?
5: No jeżeli ja mogę, ja całe życie twierdzę, że talent to jest jakieś 5% sukcesu, a ciężka praca jest najważniejsza. W grach zespołowych dochodzi jeszcze odnajdywanie się w grupie i w ogóle praca zespołowa, natomiast przede wszystkim ciężka praca. Na przestrzeni tych lat, które już pracuję z młodzieżą, a będzie to już 17 rok, widziałem sytuację, gdzie dziewczynki, które na początku nie rokowały, nie było widać po nich tego talentu. Tak naprawdę ktoś niedoświadczony mógł powiedzieć, a z niej to raczej nic, wielkiej zawodniczki nie będzie, natomiast przez upór, przez bardzo ciężką pracę, przez dążenie do doskonałości, do rozwijania się cały czas, doprowadziły, że jednak były kluczowymi zawodniczkami i gdzieś się wybijały w Polsce, więc moim osobistym zdaniem jednak ciężka praca to podstawa.
4: Ja ostatnio nawet usłyszałam, że jeśli chodzi o marzenia, to też trzeba na nie ciężko zapracować, żeby je spełnić.
6: To jak pan mówi akurat, że 5%, albo Einstein powiedział, że 1%.
4: To jest talent, tylko i 99%
6: ciężka praca. I zgodzę się z tym. Ja też miałam, pamiętam, takiego zawodnika, który starał się do mnie do sekcji chyba dostać 3 razy i 3 razy odpadał na tych tak zwanych selekcji wstępnej. Wyjeżdżając na Mistrzostwa Polski zdobył srebrny medal, czyli był wicemistrzem Polski. Ale dlaczego? Bo on se założył wicemistrzostwo Polski, o czym ja nie wiedziałem.
4: Jest z nami także pan Łukasz Uściłowski, tak jak mówiliśmy na początku, prezes młodzieżowego łomżeńskiego klubu sportowego. No właśnie, dziś potrzebujemy takich Lewandowskich, takich Szczęsnych i taki Narybek w Łomży jest?
7: Znaczy na pewno piłka nożna jest sportem masowym i tu chyba nie ma wątpliwości właśnie ze względu na to, że jest tak mocno eksponowana na tych szczeblach ogólnoświatowych, przynajmniej w telewizji, i każdy chce być Lewandowskim, a jeżeli nie dziecko, no to rodzic chce, żeby jego dziecko było Lewandowskim, bo to też trzeba wspomnieć o bardzo ważnej roli rodzica, jeżeli chodzi o ten sport od tych najmłodszych lat, o roli, która powinna być wspierająca, a nie nakazująca coś, tak? Bo często też dochodzi do sytuacji, że bardziej rodzicowi zależy niż dziecku na tym, żeby uprawiać daną dyscyplinę sportu. Natomiast, no tak jak wspomniałem, no piłka nożna jest sportem masowym. To jest tak naprawdę już wielkie przedsiębiorstwo, mówię o całości. Jeżeli chodzi tutaj o ten nasz rynek lokalny, my oczywiście staramy się i naszym celem jest to, żeby jak największa ilość pojedynczych zawodników, nie mówię o całych drużynach, ale żeby konkretne osoby doprowadzić do tego poziomu seniorskiego. Natomiast widzimy już to, co się dzieje dzisiaj na tym rynku piłki nożnej globalnym, że naszymi zawodnikami, tymi wyróżniającymi się w wieku 13 lat i zawodniczkami, bo mamy też piłkarki, interesują się już poważne akademie piłkarskie, więc utrzymanie takiego młodego, małego Lewandowskiego w takim mieście jak Łomża, który ma swoje ograniczenia w związku z tym, że no nie jest to metropolia, no jest trudne, a zgłaszają się, czy to Jagiellonia, Białystok, czy Wisła, Płock.
4: Ale są możliwe.
7: Sosnowiec. I to
4: udowadnia.
7: Duże aglomeracje, duże kluby i chłopcy, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy jeżdżą i mają okazję też pokazywać się, co pokazuje także, że nasi trenerzy wykonują bardzo dobrą pracę z dziećmi, bo rola trenera, oczywiście baza to podstawa jakaś, sprzęt sportowy, ale rola trenera jest nieoceniona.
4: A może panowie też szkolenia. Trzeba obalić trochę taki mit, że sukces można osiągnąć tylko, nie wiem, trenując czy rozwijając się w większych miastach. Oczywiście w tych mniejszych jest to pewnie trudniejsze, ale jest możliwe.
7: Czy jeżeli mówimy tu o tym rynku piłkarskim, jeżeli byśmy prześledzili kariery tych większości naszych reprezentantów czołowych, to oni wywodzą się z tych mniejszych aglomeracji miejskich. Są po prostu wyłuskiwane przez te duże, bogate akademie sportowe i w wieku 15-16 lat trafiają do tych dużych aglomeracji, natomiast rozwijają się tak naprawdę w większości, pewnie 80-90% przypadków tych talentów piłkarskich polskich z czołówek, gazet, z mediów, to wywodzi się z tych mniejszych miejscowości.
4: I może właśnie dlatego, że są z tych mniejszych miejscowości, więcej trenują, 99%, i później przychodzą te sukcesy.
7: No z całą pewnością, no jeżeli chodzi o mniejsze aglomeracje, mniej tych pozasportowych atrakcji pewnie jest dla takiego młodego człowieka, tych, które gdzieś tam go znoszą na te niewłaściwe tory. Łatwiejsza też dostępność, jeżeli chodzi o obiekty sportowe, bo jest bliżej po prostu. Łatwiej rodzicowi przywieźć, odebrać i tak dalej. Jest to nastawienie właśnie bardzo, bardzo mocne na sport wtedy.
4: Żeby rozwijać piłkę nożną, potrzeba tylko boiska? Czy to zbyt duże uproszczenie?
7: Znaczy to uproszczenie, na pewno boisko jest ważne, natomiast no, nie powiem tutaj nic odkrywczego, no, podstawą jest trener. Trener, który dzisiaj w sporcie, na pewno nie tylko w piłce nożnej, bo i Marcin, pan doktor potwierdzą, że trener często w tej hierarchii zawodników jest poza nauczycielem, ponad rodzicem też, tak? Bo jeżeli trener coś powie, trener, który ma autorytet w sprawach nauki, w sprawach zachowania, no to już stawia takiego zawodnika czy zawodniczkę do pionu prędzej niż rodzic czy nauczyciel w szkole, prawda?
5: Tak właśnie, jak tu pan Łukasz mówi, bardzo często zgłaszają się na stolicę i mówią: panie trenerze, pan powie córce, że trzeba to i to, bo jak pan powie, to na pewno to zrobi, a jak jednak my mówimy, to ona nie chce nas słuchać. I myślę, to jak tutaj Łukasz wspomniał, to jest też autorytet i rola też trenera, żeby pomagać rodzicom.
6: Na który trzeba pracować.
5: Oczywiście.
4: A to nie jest łatwe. W ogóle dzisiaj praca z młodzieżą chyba nie należy do najłatwiejszych.
5: No jeśli... No może ja odpowiem na to pytanie. Powiem szczerze, że... Znaczy ja kocham swoją pracę z młodzieżą. To dla mnie ona jest przyjemnością i ciężko mi jest powiedzieć, że to jest praca. Muszę pani redaktor powiedzieć, że często moja rodzina twierdzi, że nie pracuję, bo robię to, co lubię i ale jak, gdzie byłeś? Ja mówię, w pracy. No jaka to praca? Przecież ty lubisz tam jeździć. Ja mówię, no lubię, uwielbiam, bo to jest moja praca. Uwielbiam pracę z młodzieżą. Czasami trochę bardziej skomplikowana praca jest z rodzicami, natomiast z młodzieżą pracuje się wspaniale i uważam, że jeżeli trener ma pasję i tak jak tutaj też kolega wspominał, będzie się szkolił, będzie rozwijał się, będzie wchodził na coraz wyższe szczeble swojej kariery zawodowej, będzie robił wyższe licencje i będzie się rozwijał, na pewno praca będzie mu sprawiała ogromną przyjemność.
4: Sport uczy charakteru?
6: Może tak, ja jeszcze jakby tutaj co do pana odwołam się, bo rzeczywiście to jest duża racja, że trener musi też jakby cały czas się edukować. Ja z kolei podchodzę do treningu, młodzi dzieci będą dużo energii. I też czuję, jeżeli idę z grupą i widzę, że ta grupa pracuje, proszę mi wierzyć, to jest inna praca. Ja nie czuję zmęczenia w trakcie treningów, dopiero padam po treningu. I dzieci to czują. W momencie, kiedy nawet jak mam ze studentami zajęcia, to już tak nie do końca, już nie mają takiej energii. Dzieci, a w szczególności zawodnicy, mają potężną energię. I to jest wymiana energetyczna tylko. Jeśli ta wymiana energetyczna następuje między trenerem i zawodnikiem, to z tego będzie medal. Proszę mi wierzyć, zawsze będzie z tego medal. Kwestia teraz, może też jak... Nie ma też takiego parcia, bo w szczególności w tym sporcie dziecięcym ten medal nie jest jakby takim najważniejszym. Dlaczego? Dziecko nie potrafi przygrywać jeszcze. Musimy go tego nauczyć. I te turnieje, tak jak pan tutaj mówił, one są też potrzebne, żeby się nauczyć przegrywać. Sztuką jest przegrywać. Wygrywać jest łatwo.
4: Bo całe życie nasze złożone jest z tych wzlotów i upadków, z przegranych i z wygranych właśnie, więc dlatego też zapytałam, czy sport uczy charakteru?
6: Uczy, bardzo uczy. I uczy pokory przede wszystkim.
7: Samodyscyplinę, także, prawda? I dostosowania swojego z grafiku zajęć codziennych do tego treningu, który dla większości jest nagrodą na koniec dnia.
6: Tak, nawet Łukasz, to co ty powiedziałeś, to nawet powiem, trening podstawia jakby inaczej. Rysuje nam życie. Bo ja sobie muszę wszystko położyć pod kątem treningu, bo nie ma, że ja na ten trening nie pójdę, ten trening, tego treningu nie opuszczę. Nie. Bo to jest pewna jakby planowana konsekwencja czegoś. Jeden trening czasami może nam załatwić całą sprawę. Oczywiście negatywnie. Dzieci i młodzież, proszę, one to czują. Czy ja daję serce, czy ja nie, czy nie daję tego serca.
4: I odwdzięczają się tym samym.
6: Tak.
5: Myślę, że do tego można dodać jeszcze tyle, że kształtuje osobowość i jeśli ten trener jest takim naprawdę wzorcem do naśladowania, to te dzieci będą go naśladowały w wielu czynnościach, nie tylko na treningu, tak, jak wykonują jakieś ćwiczenia, ale też w codziennym życiu, bo ten trener będzie dla nich taką osobowością do naśladowania i ja życzę wszystkim trenerom, żeby mieli taki autorytet, żeby kształtowali taką pozytywną osobowość każdego swojego zawodnika.
4: Podsumowując już nieco naszą rozmowę, panowie, bo spoglądam na zegarek. Samorząd potrzebny jest do tego, żeby stwarzać i dawać te warunki, możliwości, czyli infrastrukturę. Potrzebni są trenerzy, tak jak mówiliśmy, z pasją, z wykształceniem, z oddaniem, ale też kluczową rolę odgrywają rodzice. Jak ważna jest rola rodziców?
7: To, o czym przed chwilą też nieco mówiliśmy, rolą rodzica jest to, żeby wspierać te dzieci w tym procesie treningowym, ale nie analizować na pewno i nie pouczać dzieci, a już nie daj Boże trenerów, bo to jest najgorsze.
4: Zdarza się tak.
7: Znaczy, no to jest zmora i to jest zmora, o której już powstają opracowania, jak podejść do roli rodzica i jak rodzic powinien do swojej roli podejść w procesie treningu sportowego, no powinien na pewno wspierać. Ja podziwiam rodziców, bo mam takie przypadki, że jest trójka dzieci trenujących w naszym klubie, trzy różne obiekty, lokalizacje treningowe, więc trzeba na przykład jednego dnia być w trzech miejscach naraz, dowieźć to dziecko i odebrać i to są naprawdę, podziwiam w zdecydowanej większości rodziców. Natomiast wiadomo, no wszędzie zdarzają się jakieś niepożądane zachowania, bo rodzic widzi świat przez pryzmat swojego dziecka. Niestety piłka nożna czy koszykówka to są sporty drużynowe i indywidualnie niestety nic nie wskuramy sami.
5: Ja jeszcze, jeżeli można, taki apel do rodziców, w każdej chwili, kiedy mogę zwrócić się do rodziców, to staram się to robić. Moi drodzy, zapisujcie dzieci na zajęcia dodatkowe, czy to sportowe, czy ruchowe, czy jakiekolwiek inne. Dziecko musi coś robić. Musimy, w dzisiejszych czasach musimy im ten czas zorganizować. I jeżeli będziecie dziś, tak jak tutaj Łukasz wspomina, wozić dzieci na treningi, pewnie logistycznie jest to trudne, poświęcamy swoje życie i wozimy dzieci. Natomiast jeżeli teraz wozimy na zajęcia sportowe, to później nie będziemy wozili do specjalistów od zdrowia psychicznego, bo niestety dziś jest tak, że młodzież jest bardzo narażona na te problemy z tym wykluczeniem społecznym, z telefonami, ze smartfonami, z wieloma rzeczami, więc wolę wozić dziecko na trening niż później do psychologa.
4: To zaowocuje.
6: Znaczy ja się tak jakby kontynuując tych rodziców, myślę, że tak, też rola rodzica jest bardzo ważna. Ten rodzic trzyma to dziecko, w szczególności w tym szkoleniu, jak to się mówi, okresu młodzieżowego, kiedy jest, dziecko spotyka się z dużymi trudnościami, rodzic jest dla niego oparciem. Potem to jakby wsparcie przychodzi na trenera, ale ja nie wyobrażam sobie bez rodziców, żeby ten sport funkcjonował, żeby był wynik. Rodzic jest podstawą. Jest potem przekazanie tylko pewnych kompetencji.
4: Panowie, moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać. Ostatnie pytanie, wasze największe marzenia. Mówi się, że o marzeniach nie można mówić głośno, ale u nas na antenie można. Może się spełnią.
5: No, jeśli chodzi o nasz klub, to znaczy, to jest takie marzenie, które zrealizujemy. Ja bardzo mocno wierzę w to, że zrealizujemy, bo jesteśmy porozmawiać z panem prezydentem Mariuszem Szajnowskim, któremu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za ogłoszenie tego przetargu na budowę hali, ale też sobie gdzieś powiedzieliśmy, że jeżeli powstanie ten obiekt, to powstanie drużyna seniorska kobiet w koszykówce w Łomży i jestem pewien, że uda się to zrobić.
4: Czyli to jest marzenie, tylko potrzebuje czasu.
5: Tak, dokładnie.
4: Pan doktor też już trochę o tych swoich marzeniach wspominał.
6: Ja myślę, że tak. Na pewno ten obiekt sportowy jest istotnym elementem, tak, bo on stanowi. To jest jakby takie dwutorowe marzenie. Marzenie jako prezesa, na pewno obiekt, no i marzenie jako trenera, igrzyska olimpijskie. Medal. Oczywiście medal, bo udział to gdzieś już tam był, a medal jest takim istotnym elementem. No już pomijając hymn, który jak się zagra, nie wiem, jak się się zachował, ale mogą być ciekawe przeżycia.
4: No i trzecie marzenie pana Łukasza?
7: Też muszę podzielić to na te dwa etapy infrastrukturalno-sportowe. Mam nadzieję, że już bliżej niż dalej jest modernizacja boiska pełnowymiarowego przy szkole podstawowej numer 9 w Łomży. Wiem, że jest w trakcie rozstrzygania konkurs w Ministerstwie Sportu i trzymam kciuki za pozytywny finał. No a sportowo to chciałbym, żeby dzieciaczek, który dzisiaj przychodzi na pierwszy trening, a to jest często 5-6-latek, przeszedł wszystkie szczeble rozwoju u nas w klubie i zadebiutował kiedyś w reprezentacji Polski.
4: I ja właśnie tego wszystkiego panom życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dr Jerzy Miller, wykładowca i prezes Akademii Sportu Medyk Łomża, pan Marcin Piotrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 i trener UKS 4, a także pan Łukasz Uściłowski, prezes Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego, byli naszymi gośćmi na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję. Powodzenia panom.
5: Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
2: W sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
3: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Flesz regionu.
4: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Kradli drogie samochody i wywozili je na Litwę. Podlascy policjanci we współpracy z mundurowymi z Ostrowi Mazowieckiej, Warszawy, Litwy, a także Strażą Graniczną rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. W ręce mundurowych wpadło czterech mężczyzn podejrzanych o kradzież samochodów. Informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.
8: Była to szeroko zakrojona akcja, w którą zaangażowani byli także policjanci z Litwy oraz funkcjonariusze podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Grupa przestępcza działała na terenie Polski, a także Niemiec. Złodzieje włamywali się do drogich samochodów i transportowali je na teren Litwy, gdzie zbywali te auta lub ukrywali celem ich rozbiórki i dalszej sprzedaży części. Każda z zatrzymanych osób pełniła określoną rolę w tym przestępczym procederze.
4: Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany w Ostrowi Mazowieckiej.
8: 35-latek wpadł, gdy kierował skradzionym w Niemczech BMW. Już następnego dnia zatrzymano trzech jego kompanów. 27-latek został zatrzymany w Warszawie w skradzionym na terenie Niemiec Mercedesie. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Jego 39-letni kompan został zatrzymany na S61 w gminie Śniadowo. On także jechał skradzionym w Niemczech BMW. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a uciekając staranował trzy policyjne samochody, które brały udział w działaniach pościgowych. W wyniku tego zdarzenia czterech policjantów trafiło do szpitala.
4: Śledczy odzyskali łącznie 5 luksusowych samochodów o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, a paserstwa, a także czynnej napaści na policjantów. Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. Lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen niebawem odwiedzi Łomżę. Planowana wizyta polityka wywołała jednak kontrowersje za sprawą umieszczenia herbu miasta w grafice promującej spotkanie z wyborcami. Urząd Miejski zażądał bowiem usunięcia herbu z partyjnych materiałów. Jak wyjaśnia Łukasz Czech z łomżeńskiego ratusza, miejskie symbole nie mogą być łączone z agitacją polityczną, a użycie herbu do promocji spotkania jest komercyjnym wykorzystaniem symbolu, co jest niezgodne ze statutem miasta.
9: Herb miasta Łomża jest symbolem całej lokalnej wspólnoty samorządowej i reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów politycznych. Jego użycie w kontekście promocji konkretnego polityka lub ugrupowania mogłoby zostać odebrane jako wyrażenie oficjalnego poparcia miasta dla danej opcji politycznej, co jest niedopuszczalne. Wykorzystanie herbu w takim kontekście mogłoby wprowadzać w błąd mieszkańców oraz naruszać dobra osobiste miasta, w szczególności jego dobre imię i powagę symboli samorządowych.
4: Radny Marcin Mieczkowski z Nowej Nadziei tłumaczy, że to nie łomżeńscy działacze są odpowiedzialni za grafikę, a partyjna centrala. Grafiki z miejskim herbem wykorzystano też przy promocji w innych miastach, w których odbędzie się spotkanie z cyklu Zapytaj Mentzena.
10: Ta grafika, która została stworzona przez centralę i udostępniana w kolejnych wydarzeniach przez Sławomira Mentzena, nie tylko Łomży dotyczy, bo to były też inne miasta, takie jak Siedlce, Tarnów, Mielec. We wszystkich miastach, tak naprawdę 19 miastach, gdzie odbywają się takie spotkania otwarte, jest umieszczona taka grafika. wynika. W kontekście całej tej sprawy widać, że miasto Łomża jakby chce zablokować w jakiś sposób te wydarzenie, no ale to działa w odwrotną stronę, bo myślę, że więcej osób z naszego miasta, jak też z regionu dowiedziało się o tym wydarzeniu.
4: Sprawę skomentował także łomżyński radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości Piotr Chmielewski.
11: Jako że jest to nowa nadzieja, to jeszcze uznaje, że mają prawo do wpadek jak młodzi ludzie. Ja tylko przypomnę nowej nadziei i wszystkim radnym, którzy wspomagają nową nadzieję tutaj lokalnie, że herb to nie jest coś, co możemy sobie przypinać od tak. Ten herb to nie jest od tak sobie jakaś plakietka, tylko to jest po pierwsze znak naszego miasta. Jeżeli używamy tego znaku naszego miasta, to znaczy, że coś promujemy. Oprócz prawa jest jeszcze honor i zdrowy rozsądek. Ja tylko przypomnę, że na przykład bodajże na Pomorzu radna Koalicji Obywatelskiej też wystąpiła z tym problemem, że pan Mencen wykorzystuje herb miasta niezgodnie z jego przeznaczeniem.
4: Spotkanie ze Sławomirem Mencenem ma odbyć się 27 maja na łomżyńskim Starym Rynku. Ósmoklasiści egzaminy mają już za sobą. Dziś musieli poradzić sobie z testem z języka obcego. Zdecydowana większość, bo aż 98% zdających w całym kraju, wybrało język angielski. Tegoroczny egzamin nie był trudny, więc liczymy na bardzo dobre wyniki, mówili uczniowie szkół katolickich w Łomży, z którymi po zakończeniu egzaminu rozmawiał nasz reporter.
12: To była moja ostatnia nadzieja i poszło bardzo dobrze. Jeśli e-maila dobrze napisałem, to będę miał 100%. Angielskiego byłem najbardziej pewny, więc będę miał najwięcej punktów zdecydowanie z angielskiego, dlatego się najbardziej cieszę.
13: Oj, będzie coś pod stówę. Nie było trudne i był ciekawy temat na mailu. Opisujesz koledze z Anglii prezent dla cioci, którym jest album i dlaczego jest perfekcyjnym dla niej prezentem.
14: Świetnie poszło. Mi się wydaje, że będzie 90 około procent na pewno.
15: Będzie 90 na pewno, bo możliwe, że tylko w mailu coś nie poszło.
16: Uważam, że bardzo dobrze im poszło, jestem zadowolona.
17: Myślę, że dobrze, jestem pozytywnie nastawiona.
18: W sumie to wszystko było łatwe.
14: Albo prosto, albo jesteśmy tacy dobrzy właśnie, tak.
4: Egzaminu kończącego szkołę podstawową nie można nie zdać, ale jego wynik ma duże znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich. Blisko 450 tysięcy złotych z PFRON-u otrzymało miasto Łomża na modernizację dwóch miejskich przedszkoli. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisał zastępca prezydenta Piotr Serdyński i członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Dzięki otrzymanemu wsparciu placówki numer 14 i 15 wzbogacą się o windy osobowe, co pozwoli na likwidację barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, mówi wiceprezydent Piotr Serdyński.
19: Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektów naszych przedszkoli numer 14 i 15, poprawa stanu technicznego, co przyczyni się do możliwości wykorzystania tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Celem tej inwestycji jest rozbudowa tych dwóch budynków o zewnętrzne szyby windowe, umożliwiające osobom o szczególnych potrzebach dostęp do wyższych kondygnacji. Projektowana powierzchnia rozbudowy to po 50 metrów dla każdego budynku.
4: Planowany termin realizacji tych inwestycji to koniec tego roku. Poniedziałek poświęcona zostanie odrestaurowana kapliczka we wsi Mikołajki w powiecie łomżyńskim. Prace rozpoczęły się w 2024 roku. Najpierw musiała ona zostać przeniesiona w miejsce przy drodze powiatowej, bo wcześniej stała w polu. Wymagało to wielu zgód, między innymi właściciela gruntu i konserwatora zabytków. Jej stan był fatalny, dlatego trzeba było ją odbudować, mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
0: Wcześniej interesowała pewnie wielu przejeżdżających, chociaż była oddalona od drogi, ale jej stan był fatalny. Ona groziła w ogóle przewróceniem się, była mocno pochylona. A przypomnę, że kapliczka została odbudowana w miejsce poprzedniej na początku XIX wieku, a ta poprzednia, to według legend, to był wiek XVI. W związku z tym naprawdę warto było i trzeba było się pochylić nad tym, żeby tą sprawę uporządkować. Dzisiaj można powiedzieć, że ta kapliczka w tym miejscu to jest taką latarnią, takim drogowskazem dla przejeżdżających.
4: Kapliczka zostanie poświęcona świętemu Izydorowi Oraczowi, patronowi rolników i ludzi ciężkiej pracy. Uroczystość rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10:00 mszą świętą w intencji rolników w kościele w Szczepankowie.
2: Flesz regionu.
4: Zapraszamy na reklamy.
18: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Wiktorii Małusz będzie Aleksandra Domurat, pedagog. Temat rozmowy to, jak media społecznościowe wciągają w pułapkę. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
20: Po reklamie.
21: Jest godzina 17.09. Sabrina Carpenter już teraz w Radio Nadzieja Taste. Ten utwór wybrzmia za chwilę. Rozmówcą Anny Czytowskiej będzie prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciech Legawiec.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: W dzisiejszej rozmowie powiemy o międzynarodowej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przekażemy również informacje dotyczące trwającej kampanii dopłat. Zwrócimy uwagę posiadaczy zwierząt gospodarskich na nowy obowiązek. Pszczelarzom i kołom gospodyń wiejskich przypomnimy o trwających i skierowanych do nich naborach. Naszym gościem jest prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Wojciech Legawiec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Na początek powiedzmy o trwającej kampanii dopłat. Czy zmieniły się zasady dotyczące udzielania wsparcia?
2: Podstawowe kryteria przyznawania wsparcia nie różnią się od tych, które obowiązywały w zeszłym roku. A jeśli chodzi o szczegóły i poszczególne rodzaje płatności i norm, to odsyłam na naszą stronę internetową i do biur powiatowych. Tam państwo otrzymają pomoc i wszelką niezbędną informację.
1: Powiedzmy o tym, do kiedy i w jaki sposób są przyjmowane wnioski o dopłaty. Od mojej ostatniej rozmowy z wiceprezesem agencji Leszkiem Szymańskim, coś się chyba zmieniło w kalendarzu naboru.
2: Tak, zmieniło się, ponieważ nabór został wydłużony przez pana ministra Stefana Krajewskiego w związku z prośbami, które docierały do pana ministra od rolników i sytuacją meteorologiczną. Podstawowy termin składania wniosków mija 15 maja, ale pan minister przedłużył go do 1 czerwca. Oczywiście po tym terminie też można złożyć wniosek, natomiast skutkuje to pomniejszeniem należnych płatności o 1%, dlatego zachęcam, żeby nie zwlekać, bo wcześniej złożone dokumenty będziemy mogli wcześniej obsłużyć i wcześniej wypłacić zaliczki.
1: Przypomnijmy przy tej okazji, jakich formalności powinni dopełnić rolnicy przed złożeniem wniosku.
2: Przed złożeniem wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich każdy rolnik powinien przede wszystkim zapoznać się z aktualnymi zasadami przyznawania wsparcia i zapoznać się z instrukcją wypełnienia wniosku, zebrać i przygotować wymagane dokumenty, załączniki, na przykład oświadczenia, umowy, sprawdzić też, czy ma aktualny dostęp do aplikacji Wniosek Plus, sprawdzić poprawność loginu, hasła oraz zaplanować sobie termin złożenia wniosku. Zachęcam do tego, żeby nie zwlekać. Wcześniej złożony wniosek to czas na ewentualne uzupełnienia czy korekty. Rolnik też powinien sprawdzić, bo często są błędy związane z numerem konta bankowego, czy jest aktualny numer konta bankowego zgłoszony do agencji. Jeśli nie, to prośba też, żeby go zaktualizować. Natomiast w przypadku, gdy rolnik chce złożyć wniosek po raz pierwszy, musi uzyskać najpierw wpis do ewidencji producentów. Można to zrobić na 3 sposoby. Przez e-doręczenie, w biurze powiatowym agencji lub drogą pocztową.
1: Choć trwa przyjmowanie wniosków w tegorocznej kampanii, to warto powiedzieć też o pieniądzach, które trafiają na konta rolników z tytułu ubiegłorocznej.
2: Z tytułu ubiegłorocznej kampanii wypłaciliśmy już 17 700 000 000 zł. Pozostało nam 1,5 miliarda. Mamy czas do końca czerwca, ale chcemy jak najszybciej te pieniądze wypłacać, także dynamicznie je realizujemy, tak żeby też przede wszystkim gospodarstwa, które hodują zwierzęta i złożyły wnioski w zakresie ekoschematów dotyczących dobrostanu zwierząt, otrzymali jak najszybciej pieniądze.
1: Skoro wspomniał pan o hodowcach, to powiedzmy na antenie o nowym obowiązku posiadaczy zwierząt gospodarskich, o którym można przeczytać na stronie agencji.
2: W związku z wejściem w życie tych nowych przepisów dotyczących zdrowia zwierząt gospodarskich, na ich posiadaczy zostały nałożone nowe zobowiązania. I tak w przypadku dopiero zakładanych działalności przed rejestracją w agencji trzeba najpierw wystąpić do powiatowego inspektoratu weterynarii o nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, przy czym należy pamiętać, że weterynarz ma na to 30 dni. W związku z tym jest określony termin do wydania tego dokumentu, w związku z tym trzeba to zrobić z pewnym wyprzedzeniem. Z kolei posiadacze zwierząt kopytnych, którzy prowadzili działalność i byli zarejestrowani w Agencji Restrukturyzacji, a nie byli objęci obowiązkiem rejestracji u powiatowego inspektora weterynarii, muszą wystąpić o nadanie właśnie tego weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Natomiast posiadacze zwierząt i przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze zwierzętami, którzy mają już nadany ten numer identyfikacyjny, muszą wystąpić o jego weryfikację do powiatowego inspektoratu weterynaryjnego. A gdy już ma się nadany lub zweryfikowany ten numer,

0: Trzeba zgłosić działalność lub zaktualizować jej dane w aplikacji IRZ Plus Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i te formalności należy dopełnić do 18 czerwca i trzeba pamiętać, że jest to bardzo ważna data.
1: Mówimy już o czerwcu, a w maju kończy się nabór skierowany do pszczelarzy. Powiedzmy o nim w kilku zdaniach.
0: Tak, hodowcy pszczół po raz kolejny mogą się starać o dofinansowanie z budżetu państwa do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka tej pomocy wynosi 50 zł do jednego pnia. Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Dotychczas uczyniło to ponad 13 tysięcy pszczelarzy. To wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Hodowcy pszczół, którzy chcą skorzystać z dofinansowania, powinni być wpisani do ewidencji producentów, prowadzić działalność nadzorowaną, a pszczoły mieć wpisane do rejestru weterynaryjnego i do dyspozycji pszczelarzy mamy kwotę 80 milionów złotych.
1: Kolejny wdzięczny temat to wsparcie dla kół gospodyń wiejskich. Coraz więcej takich organizacji działa w naszych małych ojczyznach, a teraz trwa 9. nabór wniosków, na który jest 140 milionów złotych.
0: Tak, nabór rozpoczęliśmy ostatniego dnia kwietnia i potrwa on do końca września. Jeśli pieniądze oczywiście się wcześniej nie wyczerpią, bo jeśli by taka sytuacja miała miejsce, to ten nabór zostanie w tym momencie jakby zatrzymany. Czyli albo wysokość kwoty to 140 milionów, albo koniec września to są dwie takie graniczne daty, o których warto wiedzieć. Aby móc otrzymać pomoc ustawową, trzeba mieć wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który jest prowadzony właśnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stawki wsparcia są takie same jak w minionym roku, w przedziale od 8 do 10 tysięcy. Te fundusze, które koła otrzymają, można przeznaczyć na przykład na działalność społeczno-wychowawczą, oświatową, kulturalną, ale również realizować przedsięwzięcia na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich czy krzewienie kultury ludowej.
1: Na koniec tego wątku powiedzmy jeszcze o ważnej zmianie.
0: Istotną zmianą, o której rzeczywiście tutaj proszę pamiętać, to jest sposób składania wniosków o dofinansowanie. Od tego roku dokumenty przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Natomiast osoby, które potrzebują wsparcia przy wypełnieniu tego wniosku elektronicznego, mogą uzyskać pomoc w biurach powiatowych agencji. Pracownicy chętnie udzielą wszelkich informacji i pomogą złożyć taki wniosek.
1: Chciałabym też zapytać o międzynarodową działalność agencji. Co możemy o niej powiedzieć naszym słuchaczom?
0: Powiem tylko o dwóch największych przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym zaplanowanych przez agencję w najbliższym czasie. To jest wydarzenie, które będzie miało miejsce w Gdańsku w czerwcu tego roku. To będzie konferencja Agencji Płatniczych Państw Bałtyckich i Polski. Jako agencja właśnie ją organizujemy, jesteśmy głównym organizatorem i oprócz czterech państw zwyczajowo biorących udział w konferencji zaprosiliśmy jeszcze dwa państwa kandydujące do Unii Europejskiej, czyli Albanię i Macedonię Północną. Tematem wiodącym będą osiągnięcia i doświadczenia agencji płatniczych związane m.in. z cyfrowymi rozwiązaniami w rolnictwie. Natomiast we wrześniu w Krakowie planujemy zorganizować konferencję Pantarei. Również jest to cykliczne wydarzenie, w którym biorą udział akredytowane agencje płatnicze i organy koordynujące państw członkowskich Unii Europejskiej. Agencja Restrukturyzacji będzie po raz pierwszy organizatorem tak dużej konferencji. Spodziewamy się gości z 27, może 30 państw członkowskich i kandydujących. Wierzę, że uda nam się wszystko, ponieważ mamy wspaniałych pracowników, którzy potrafią robić wielkie rzeczy, ale proszę trzymać kciuki, żeby nam się to powiodło.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Wojciech Legawiec. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy środowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09. Dziękuję państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę przyjemnego, dobrego majowego dnia. Do usłyszenia.
2: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia. W najbliższą niedzielę wierni będą świętować pierwszą rocznicę konsekracji kościoła. Jak podkreśla ksiądz Andrzej Popielski, miniony rok był czasem wspólnej modlitwy, budowania parafialnej wspólnoty oraz wielu ważnych wydarzeń duchowych. Posłuchajmy.
2: Odbyły się misje nasze parafialne. Uczestniczyliśmy w tym jubileuszu diecezji naszej. Była pielgrzymka do Chodyszewa, pielgrzymka wiary na wzgórze świętego Wawrzyńca, gdzie właściwie wszystko się zaczęło, gdzie przy leniwie płynącej rzece Narwi odbyło się szereg wydarzeń związanych chociażby jak festyn nasz parafialny z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Nadzwyczajnym takim wydarzeniem kongres wieczystej adoracji, gdzie ta wieczysta adoracja w naszej parafii już się odbywa już od szeregu lat.
1: Konsekracja świątyni była dla całej wspólnoty wzruszającym i historycznym momentem, dodaje ksiądz Andrzej Popielski.
2: Myślę, że dla mnie osobiście i dla naszej parafii jest to pewne takie podsumowanie tego wszystkiego, co zaczęło się 23 lata temu. Był to okres takiej wytężonej pracy, nie tylko fizycznej, ale i przede wszystkim duchowej. I zwieńczeniem było właśnie 17 maj ubiegłego roku, kiedy nastąpiła konsekracja, więc dla mnie osobiście to jest takie duchowe przeżycie. Myślę, że konsekracja była dla mnie czymś takim jak święcenia kapłańskie. To jest takie bardzo duchowe przeżycie.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli została erygowana 4 marca 2003 roku. Kalam Scott już teraz na antenie Radio Nadzieja.

Callum Scott, już teraz Vixen, 17.35. Za chwilę kolejnym rozmówcą Anny Czytowskiej będzie redaktor naczelny wydawnictwa M, teolog, biblista Piotr Słabek.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Naszym gościem jest dziś pan Piotr Słabek, redaktor naczelny wydawnictwa M, teolog i biblista. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zamiast pierwszego smartfona z okazji pierwszej komunii świętej, może pierwsza Biblia?
2: Jak najbardziej. To według mnie daje, że tak powiem, pewną ciągłość, jeśli chodzi o wzmocnienie wiary dziecka. No wiadomo, że to jest proces, który jest istotny i ważny. No i oczywiście pierwsza komunia tutaj bardzo dużo daje, bo to jest takie spotkanie z Jezusem sakramentalnym. Natomiast, żeby to spotkanie pogłębić, no to dobrze znać Biblię, mieć Biblię i w taki atrakcyjny sposób razem z dzieckiem ją czytać i wprowadzać dziecko w świat biblijny.
1: A to wina nas dorosłych, że dzieci czekają na elektronikę czy pieniądze, a pamiątki związane z wiarą, z Bogiem są dla nich mniej atrakcyjne?
2: Ja myślę, że chyba w współczesnym świecie jest taka sytuacja, że to jest środowisko, to są rówieśnicy, to jest pewne bycie pewnego środowiska. No i na pewno rodzice są jakimś świadectwem, no ale to trzeba też mieć pewien, jakby nie być bardzo mocno zdziwionym, że takie oczekiwania są, no bo to przechodzi i to trudno jakby mieć do dziecka o to pretensje, czy do siebie samego, że się nie sprawiło, że dziecko będzie myślało cały czas o Biblii. Myślę, że lepiej jest podejść do tego w ten sposób, że jakoś przyjąć to, co jest, a próbować zmienić na ile się da z taką właśnie jestem dojrzałym, życzliwym, z chęcią pokazać dziecku to, co jest ważne, a chyba najlepsze jest świadectwo.
1: No właśnie, bo chyba taki przymus może być kontrskuteczny.
2: Tak. No, jak dziecko widzi, że Biblia jest czymś istotnym, ważnym w życiu rodziców, no to myślę, że samo też będzie miało łatwiej by sięgnąć po nią.
1: Wydaliście jako wydawnictwo M Biblię edukacyjną. Co wyróżnia tę publikację?
2: Tą publikację wyróżnia taka 34 strony wstępu, który jest bardzo atrakcyjnie ilustrowany, ale ten wstęp on jest takim naturalnym jakby wprowadzeniem do świata Biblii, czyli pokazuje proces kształtowania się ludu Izraela, pokazuje proces powstawania księgi, jak się kanon kształtował, co to znaczy natchnienie. Proces mówi, znaczy ten właśnie taki wstęp edukacyjny mówi o całym jakby takim świecie biblijnym, w jaki sposób, w jakich językach ona została spisana, o warsztacie skrybów, kim byli ci skrybowie, którzy pisali, o właśnie materiałach, papirusach, tabliczkach glinowych. Więc wszystkie takie rzeczy, które się wydają dosyć atrakcyjne dla dziecka, a które nie we wszystkich Bibliach, które chyba w nielicznych Bibliach są omówione, chociażby na przykład jak Biblia rozumie człowieka, takie pewne symboliczne podejście, jak jest zrozumiane serce jako centrum osobowości. Symbol nerek to były myśli głębokie, no bo jak myśli były w sercu, no to jak głębsze myśli były gdzieś niżej, no to nieraz w psalmach mamy o tych jakby myślach w nerkach, nie? Ale to pokazuje tak właśnie, jak należy lepiej rozumieć Pismo Święte, jaki czas, w jaki sposób patrzono na czas. No to jak patrzy się od strony liturgicznej, no to nieraz przychodzimy w sobotę wieczorem na Eucharystię i mamy mszę niedzielną. A okazuje się, że właśnie w Biblii i u Hebrajczyków dzień się rozpoczynał po zachodzie słońca, wieczorem. Więc to są takie rzeczy kulturowe, może nie najważniejsze, ale na pewno są istotne w lepszym jakby rozumieniu przesłania biblijnego i mogą być ciekawe dla dziecka.
1: Ten kontekst społeczno-historyczno-kulturowy jest też ważny dla zrozumienia treści?
2: Myślę, że tak, dlatego że jakby to jest w ten sposób, że nawet, jakby to powiedzieć, kiedyś słuchałem jakąś audycję o okresie międzywojennym. No to okazało się, że dróg dużo nie było w Polsce międzywojennej, więc jak były na przykład opady śniegu, to jak zasypało kolej, to były problem z wyżywieniem Warszawy, nie? I to były troszkę inne sposoby myślenia, inne sposoby działania, ale to było bardzo niedawno. Załóżmy w latach 20., 30. XX wieku. Ale jak wyglądał świat 2000 lat temu, to jest zupełnie już coś innego. Więc jakby bardzo ważne, żeby rozumieć sposób myślenia tych ludzi i wtedy mamy łatwiej nam pojąć ich przekaz, bo on jest oczywiście uniwersalny, ale wiele rzeczy lepiej popatrzeć się, co miał autor na myśli, w jakim on świecie żył, w jaki sposób rozumował, w jaki sposób kojarzył różne rzeczy i wtedy myślę, że lepiej możemy to czytać. Bardzo ważnym też elementem jest kwestia, jak interpretować Pismo Święte, bo to tutaj jest duży problem, bo zwłaszcza w stosunku do nauk takich właśnie przyrodniczych, jeśli ktoś jakby utknie w takim dosłownym rozumieniu Pisma Świętego i opisów stworzenia i tak dalej, no to ja uważam, że to jest takie ABC, żeby w ogóle rozumieć, o co chodzi. No bo jak ktoś będzie literalnie rozumiał, że to było tam, nie wiem, w 6 dni stworzenie świata, czy Adam i Ewa, to są konkretne jakby zapis tego, co było, to zupełnie jakby wypacza sens Biblii.
1: A no właśnie, a jeszcze tak to zrozumie, opowie o tym w szkole, młody człowiek zostanie wyśmiany, już zrazi się do, może nie do końca życia, ale na bardzo wiele lat.
2: Dlatego uważam, że takie rzeczy jak świat biblijny, jakby zasady interpretacji Pisma Świętego, to są najważniejsze rzeczy w rozumieniu Biblii, więc staraliśmy się syntetycznie w taki sposób zrozumiały właśnie w tej Biblii edukacyjnej to zawrzeć.
1: Czyli już zostało opracowane to wydanie Biblii z myślą właśnie także o młodych ludziach, może przede wszystkim o młodych.
2: Tak, jak najbardziej. No i z drugiej strony ona też ma taką ciekawą oprawę graficzną, bo że są tam rysunki czarno-białe, ale wszystkie są w pewnym jednym stylu. Troszkę nawiązują do Gustawa Dore, które też są w dalszej części Biblii. I to pokazuje, że można wydać Biblię właśnie nie w taki sposób trochę kiczowaty, ale w taki sposób ze smakiem. I to mi się wydaje, to też jest bardzo ważne w różnych wydaniach, żeby popatrzeć, czy ta szata jakby taka właśnie estetyczna jakby współgra z taką jakby godnością i pięknem Biblii, nie?
1: Powiedział pan o tym, że bardzo ważne jest to dawanie świadectwa przez dorosłych, nie nacisk, tylko no po prostu pokazywanie, że Pismo Święte jest czytane, jest w domu, jest obecne w życiu dorosłych. Zastanawiam się, czy dziś Pismo Święte może kształtować młodego człowieka i czy kształtuje, dla którego punktem odniesienia jest, no nie ukrywajmy, świat internetu.
2: W jakimś sensie tak, no bo w dużej mierze wiele rzeczy, znaczy jeśli chodzi o kulturę jako taką, sztuczna inteligencja by powiedziała, że to jest kod kulturowy, to jakbyśmy ją zapytali tą sztuczną inteligencję, to na pewno wskazałaby, że jednym z ważnych elementów w europejskim kodzie kulturowym jest Biblia, bo ona kształtowała naszą cywilizację. Ale oczywiście to wcale nie przeszkadza, to wcale nie powoduje, że jednak jest takie zafascynowanie tym, co się teraz wydarza, no i internetem jako takim, ale na pewno w internecie można znaleźć i takie treści. Jest dużo rzeczy biblijnych, no i są też takie rzeczy, które są szkodliwe, no ale to tak wszędzie, jak z nożem można go użyć do zranienia kogoś i do posparowania chleba.
1: Mówi się, że młodzi ludzie dziś mają problem z tym poczuciem sensu. To poczucie sensu oni znajdą, czytając Pismo Święte, albo chociażby kondycja psychiczna młodych ludzi, którzy żyją w takiej kulturze porównywania się, nakładania filtrów. No ta relacja Bóg-człowiek ukazana w Piśmie Świętym może chyba pomóc im te filtry zdjąć i zrozumieć, jak ważny jest dla Boga każdy z nas.
2: Tak, myślę, że jak najbardziej. Biblia ma bardzo głębokie znaczenie terapeutyczne. I tutaj nawet Kościół często na ten temat mówił, że właśnie taka starożytna jakby podejście do wizji Kościoła, że Kościół jest szpitalem, Jezus jest lekarzem i Kościół właśnie jest po to, żeby leczyć ludzkie serca i sprawić, żeby były zdrowsze, leczyć z różnych zranień. Te zranienia są często związane z jakimś egoizmem, z różnymi problemami, z brakiem nadziei, a Pismo Święte bardzo często właśnie idzie w kierunku pocieszenia, dania sensu i też jak mówiłem o tej interpretacji Pisma Świętego, to tam jest taki jeden z bardzo ciekawych fragmentów, który mówi, że Biblia nie jest opisem stworzenia świata ani działania świata. Biblia bardziej mówi o tym, kto świat stworzył i po co. I ona działa na płaszczyźnie sensu ludzkiego istnienia, sensu ludzkiego życia. I to myślę, że to jest jedna z takich bardzo ważnych wartości i często jak tego sensu nie ma, no to właśnie jest to wszystko, co pani mówi, że jakieś problemy z tożsamością, nieraz z depresją, jakieś zagubienie i tak dalej. A ta Biblia właśnie jest po to, żeby jakby pomóc w wyjściu z tych problemów.
1: Też jeśli dzieciom czy młodzieży może się wydawać to trochę anachroniczne, no to jak właściwie pokażemy też chociażby bohaterów biblijnych, to mamy tu historie naprawdę jeszcze chyba lepsze niż z uniwersum Marvela. Herosów, superbohaterów, Mojżesz, Dawid, Święty Paweł, no rewelacja. Punkt wyjścia do rozmowy.
2: Dokładnie i są pokazane jakby to, co aż w dziejach apostolskich to było bardzo wyraźnie, że to, co przyczyniło się do największego wzrostu Kościoła, to świadectwo pierwszych chrześcijan, że oni się wzajemnie miłowali i to było autentyczne i prawdziwe i czy do miłości, czy wiele właśnie takich różnych, jakby to nazwamy sentencji, ale większa na przykład radość jest w dawaniu niż w braniu, czy no niezliczone ilości, które już tam weszły do naszej kultury, ale to są właśnie mądrości związane z Biblią. Mądrości, które są mądrościami życiowymi, które dzięki nim nasze życie może być bardziej szczęśliwe, możemy bardziej pomagać, mniej być zapatrzeni w samych siebie tylko.
1: Załóżmy, że jako rodzice podarowujemy naszym dzieciom Pismo Święte. No i co dalej? Od czego zacząć? Bo myślę też, że wielu dorosłych może mieć z tym problem.
2: Ja myślę, że nawet opracowaliśmy, to jest w internecie obecnie, to opracowaliśmy coś w rodzaju takiego jakby przewodnika czytania Pisma Świętego wraz z dziećmi. I to by polegało na tym, że nawet tam wymyśliliśmy, że to w 5 dni się robi. Dobrze jest zacząć właśnie od tego, żeby, nie wiem, jakoś z dzieckiem porozmawiać, samemu sobie najpierw przeczytać ten wstęp, a później na przykład z dzieckiem porozmawiać i zacząć jakby, bo tak, wiele tych przewodników, które są, to one tylko i wyłącznie ograniczają się do opowieści biblijnych, ważnych, istotnych, Goliat, Arka i tak dalej, tam masę różnych jest. Natomiast bardzo niewiele, czy właśnie ja nie znalazłem, takie, które by wprowadzały w proces powstawania Biblii, gdyby powstawały w świat biblijny, wprowadzałyby jak interpretować Pismo Święte. I to jest taka według mnie jakby podstawa, że później już dziecko może sobie czytać samodzielnie, ale lepiej by było, żeby wiedziało, jakie są takie najbardziej proste zasady dotyczące chociażby rozumienia różnych tekstów Pisma Świętego, tego świata biblijnego i to może w taki atrakcyjny sposób, krótkie spotkania, nawet są tam takie jakby rebusy są w tym naszym przewodniku, są takie bardzo ciekawe ćwiczenia, które są zalecane, pół godziny takiego czasu z dzieckiem na czytanie Biblii. 5 dni, nie musi być wszystkie, mogą być 3 czy 4, tyle ile potrzeba, więc to wszystko jest takie elastyczne, ale myślę, że dobrze zacząć nie tyle już od konkretnych historii, ale od takich podstawowych zasad właśnie, dlaczego te księgi, a nie inne, jak one się kształtowały, co to jest to natchnienie, jak dobrze rozumieć Pismo Święte, jak Biblia rozumiała człowieka. To myślę, że to na pewno nie zaszkodzi, a będzie takim dobrą podstawą do tego, żeby samodzielnie później już dziecko czytało.
1: Biblia nie kłóci się ze światem rozumu. No pytanie może być oczywiste, ale może nie dla wszystkich. Nie stoi z nim w sprzeczności?
2: Jeśli podejdzie się do tego w taki sposób właśnie jak te zasady Kościoła, interpretacje Pisma Świętego, to jak najbardziej nie. No bo jeśli rozumiemy w taki sposób bardzo dosłowny czy fundamentalistyczny, to się kłóci. A jeśli rozumiemy w taki sposób, który jest sposobem właśnie zakładającym różnorodność gatunków literackich, zakładającym właśnie to, że Biblia, każda jakby strona Biblii mówi o zbawieniu, mówi o tym, w jaki sposób nawiązać dobrą relację z Bogiem, co zrobić, żeby nasze życie było godne, właściwe, żeby ten kontakt z Bogiem był coraz głębszy, lepszy, jak osobiście spotykać Jezusa, jak iść za Nim. No to tym nauka się nie zajmuje. To nie jest sprzeczne z nauką. Pod tym kątem Biblia jakby dopełnia wręcz naukę. Natomiast jeśli się próbuje jakby z Biblii wywnioskować rzeczy i przeciwstawiać je nauce, no to rzeczywiście to jest problem. Nie?
1: Czyli taka rada na początek, po prostu zacznijmy czytać z dzieckiem Biblię.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Od tego trzeba zacząć. Po prostu wziąć do ręki i zacząć czytać. Piotr Słabek, redaktor naczelny wydawnictwa M, teolog i biblista, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja też bardzo dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Ryan Adams, wszystkie rozmowy dzisiejszego poranka, 7:09 są na portalu 7:09.pl. Tymczasem za chwilę przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Szczęść Boże. Taka informacja praktyczna będzie. Dzisiaj jest nabożeństwo fatimskie i będzie procesja wokół ołtarza papieskiego. Chciałabym wyjaśnić, jak to zrobimy. Chodzi o dzieci komunijne. Figurka Matki Bożej będzie za nami, więc jak już będziemy po litanii loretańskiej, to wszystkie dzieci komunijne, jak staną sobie na tej brązowej linii środkowe dzieci, odwrócą się w stronę drzwi i w taki sposób sobie pójdą. Dobrze, jak wyjdą już dzieci środkowe, to wtedy Julek i Zuzia dołączą do nich, czyli zrobimy tak najpierw środek, wszyscy, ja będę tam na początku, tu Pani Bożenka trochę nam pomoże, ruchem pokierujemy, a później dołączę te zewnętrzne rzędy i wtedy dzieci komunijne idę same pierwsze, później figurka, a później wszyscy, którzy są w kościele. Mam nadzieję, że nam wyjdzie, myślę, że tak do opanowania.

kochani, trwamy w okresie Białego Tygodnia razem z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. A dziś jest szczególny dzień, dzień fatimski, 13 maja. Słowa orędzia Matki Bożej z Fatimy, która ponad 100 lat temu objawiła się dzieciom, prosiła usilnie o nawrócenie, podejmowanie pokuty za grzechy. Również nam pozwala wpłynąć na los świata przez to, co najprostsze, modlitwą różańcową, zadośćuczynieniem za grzechy. Niech Eucharystia, którą rozpoczynamy, ożywi naszą nadzieję na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. Dziś szczególnie polecamy przez niepokalane serce Matki Bożej wszystkie nasze intencje. My, kapłani, modlimy się w intencjach szczegółowych. Modlimy się o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, szczególnie dzisiaj dla księdza Pawła Kaczmarczyka w 40. rocznicę jego urodzin. Jest to intencja ofiarowana od wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym i polecamy księdza Pawła, szczególnie w jego urodziny, w tak piękny dzień, 13 maja, dzień wspomnienia objawień fatimskich. Właśnie polecamy go w sercu Pana Jezusa i w sercu naszej Matki Maryi. Modlimy się również o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Krystiana Jastrzębskiego i Justyny Bogumił. Polecamy również naszych bliskich zmarłych w tej mszy świętej, świętej pamięci Stanisława Kosińskiego, w kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej oraz świętej pamięci Adama Malinowskiego. Jest to msza święta ofiarowana od uczestników pogrzebu. Kochani, i na początku świadomi konieczności osobistego nawrócenia przepraszajmy za nasze grzechy. Całym sercem prośmy Boga o miłosierdzie. Panie Jezu, który przez swoją Matkę wzywasz nas do czynienia pokuty, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zachęcasz nas do codziennej i wytrwałej modlitwy, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który objawiasz swoją moc, pokonując śmierć i grzech, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam za Matkę, rodzicielkę Twojego umiłowanego Syna. Spraw, abyśmy przez nią pouczeni, napełnieni duchem prawdziwej pokuty i modlitwy, coraz gorliwiej starali się rozszerzać Królestwo Chrystusa dla odnowienia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie od Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu, Paweł przemówił: mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga. Może dotkną Go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nim inni. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Oto słowo Boże.

0: doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie.
1: Drogie dzieci, drodzy bracia i siostry, drodzy również radiosłuchacze Radia Nadzieja, bo słuchajcie, teraz słuchają nas przez radio, także możemy nawet innych pozdrowić, którzy nas słuchają. I też się za nich pomodlić, za wszystkich w naszej diecezji. Może nawet ksiądz biskup nas słucha. Słuchajcie, kochani, dzisiaj mamy taki piękny dzień i właśnie tego dnia Maryja w Fatimie objawiła się ponad 100 lat temu trójce dzieci. Czy wy może znacie ich imiona, tej trójki dzieci? Dwoje już jest świętych.
2: Franciszek, Hiacynta i Lucja?
1: Dobrze. A kto jest już święty? Kto już został święty z tej trójki? Kto wie? Ręka do góry. Już biegnę. Nie?
2: Franciszek i Lucja?
1: Franciszek, tak. I druga osoba, dziewczynka?
2: Hiacynta.
1: Dobrze, Hiacynta. Lucja jeszcze nie jest świętą, ale na pewno będzie świętą. Kochani, i właśnie Maryja przychodzi w Fatimie do dzieci, aby im powiedzieć coś bardzo ważnego, że trzeba modlić się o pokój i wszystkie nasze cierpienia, trudności oddawać w intencji Panu Bogu właśnie grzeszników i pokoju na świecie. Bo właśnie Maryja przestrzega dzieci i chce przestrzec cały świat przed wielką wojną. Przed wielką wojną, przed pierwszą wojną światową, która ma się wydarzyć. W Europie pierwsza wojna światowa nazywana jest właśnie wielką wojną, a później przecież następuje też druga wojna światowa. Ale zobaczcie, kochani, my żyjemy w XXI wieku i to orędzie Matki Bożej jest też bardzo ważne dzisiaj, bo ile jest różnych konfliktów, ile jest różnych właśnie bitew, ile jest lęku, płaczu, łez bezbronnych ludzi, również dzieci. Dzisiaj tutaj tatuś przeczytał nam właśnie z Dziejów Apostolskich czytanie o świętym Pawle, który idzie do Aten i mówi o Panu Bogu. Grecy wierzyli w wielu bogów, nie tylko w jednego Boga. I na początku w ogóle nie chcieli go słuchać. Wiecie dlaczego? Bo byli zbyt dumni, zbyt pyszni, myśleli, że poradzą sobie sami, że wiedzą wszystko najlepiej, że niepotrzebny im jakiś tam obcy Bóg, bo mają swoich bogów, bożków. A Paweł im mówi o prawdziwym Bogu. Dlaczego? Dlatego, że Paweł, który nie był apostołem, jednym z 12, ale później był uczniem apostołów i był apostołem narodów, tak go nazywamy, bo Jezus mu się objawił pod Damaszkiem, zmartwychwstały. Właśnie Paweł zrozumiał, jak bardzo Bóg nas kocha i idzie do tych Greków i mówi, którzy nawet nie chcą go słuchać, jak Bóg ich kocha, jak Bóg jest ważny. I kochani, kiedy mam w sercu dumę, kiedy jestem pyszny, to nie zobaczę człowieka, który potrzebuje pomocy. Nie podam ręki leżącemu, bo będę zbyt dumny, zbyt pyszny, bo będę widział tylko i wyłącznie czubek własnego nosa i nic więcej. Ale kiedy sam upadnę, kiedy doświadczę Boga, Jego miłości, tego, że On mi przebacza wszystkie grzechy i moje serce jest znowu tak piękne i białe, czyste jak wasze habity, to wtedy zrozumiem, że tak, Panie, ja też upadam, ja też grzeszę,

Wtedy dostrzeże każdy z nas tego człowieka leżącego, któremu trzeba podać pomocną dłoń, aby on powstał. I to może być każdy z nas. Z jednej strony ten, który podaje dłoń, a z drugiej strony mogę być też często tym leżącym, któremu nikt nie chce pomóc, którego nikt nie widzi, nie dostrzega, bo nie chce. I opowiem wam, kochani, taką historię w sumie z mojego dzieciństwa. Kiedyś w latach 90. peregrynowała pod diecezji łomżyńskiej, co to znaczy pielgrzymowała, figura Matki Bożej Fatimskiej, kopia figury Matki Bożej Fatimskiej, właśnie z Fatimy. I ja bardzo chciałem pojechać do Zambrowa, żeby właśnie zobaczyć tą figurę. No i pojechałem i nic nie zobaczyłem, bo były takie tłumy, że zobaczyłem tylko czubek korony. I byłem bardzo zły, sfrustrowany, wkurzony. Czemu ja nie mogłem zobaczyć Matki Bożej? No dlaczego tak? Ty, takie tłumy. Jeszcze nie byłem wtedy taki wysoki. Tylko w waszym wieku byłem może tak. I słuchajcie, i pamiętam, że nie rozumiałem tego. Nie mogłem darować. Czemu nie mogłem zobaczyć Matki Bożej? I słuchajcie, już parę lat temu, to są 3 lata temu, byłem drugi raz w Fatimie w swoim życiu z młodzieżą z naszej diecezji na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie i tam miałem tę łaskę razem z innymi księżmi z naszej diecezji odprawiać mszę świętą właśnie w Fatimie przy głównym ołtarzu na wielkim, wielkim placu przed bazyliką i pamiętam, jak całowałem ołtarz, podniosłem głowę, to widziałem, że ta Matka Boża, figura oryginalna, właśnie idzie, pielgrzymuje, idzie do mnie, jest niesiona. Dzisiaj kopię Matki Bożej poniosą wasi tatusiowie w procesji fatimskiej. Ale właśnie wtedy w Fatimie widziałam, że ta Matka Boża idzie do mnie. I rozumiecie, czasem człowiek bardzo czegoś pragnie, a Pan Bóg chce mu to dać jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, ale w odpowiednim czasie. Bo do pewnych rzeczy, do łaski Boga, my musimy nieustannie, kochani, dojrzewać. Dzisiaj wy właśnie też dojrzewacie do tego, by przyjmować Pana Jezusa do swojego serca. I to jest ten moment. Ten pierwszy moment był w niedzielę. Ale teraz cały czas, nieustannie, powinniście, kochani, zapragnąć życia w komunii z Panem Jezusem. Przyjmowania Eucharystii do swojego serca. Aby właśnie to twoje serce było zawsze czyste, piękne, blisko Boga. Serce, które potrafi właśnie dostrzec tego leżącego, któremu podaje dłoń, który może to być kolega, koleżanka, może właśnie to być ktoś, kto wcale nie prosi o pomoc, ale ty widzisz, że potrzebuje pomocy. Może być to twoja konkretna modlitwa za tą osobę, za konkretnego człowieka, który właśnie potrzebuje modlitwy za twoich rodziców, bliskich, ale nie tylko. Za kogoś, kto właśnie wiesz, czujesz w sercu, że potrzebuje pomocy. I Maryja uczy nas, kochani, tej czułości, tej delikatności, aby moje serce było delikatne na ludzką biedę, na ludzką krzywdę, na to, co jest też na tym świecie niesprawiedliwe, abym potrafił, zawsze potrafiła dostrzec człowieka cierpiącego, człowieka biednego, człowieka opuszczonego, człowieka, który potrzebuje pomocy. Życzę wam, kochane dzieci, byście zawsze były blisko serca Maryi. To jest nasza niebieska mama, niebiańska, która jest w niebie i która bardzo, bardzo nas kocha i chce dla nas czego? Świętości, abyśmy wszyscy byli w niebie.

0: teraz, kochani, powstańmy i Bogu Ojcu, który szuka swoich zagubionych dzieci, jak pasterz owiec, przedstawiennictwo Maryi zanieśmy z nadzieją nasze prośby.
1: Za zastępieństwem Maryi módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie prowadził ludzi do Jezusa i głosił światu pokój. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Za wstawiennictwem Maryi módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby z miłością i odwagą prowadzili wiernych do Boga. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Za wstawiennictwem Matki Bożej Fatmińskiej módlmy się o pokój na świecie, zgodę między narodami i miłość w ludzkich sercach. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
4: Za wstawiennictwem Maryi módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla księdza Pawła, Krystiana Jastrzębskiego i Justyny Bogumił. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
5: Za wstawiennictwem Maryi módlmy się za chorych, samotnych i cierpiących, aby doświadczyli Bożej pomocy i ludzkiej życzliwości. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
6: Za wstawiennictwem Maryi módlmy się za naszych zmarłych, świętej pamięci Stanisława Kosińskiego i Adama Malinowskiego, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
7: Za wstawiennictwem Maryi módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia żyli w przyjaźni z Jezusem, kochali bliźnich i wiernie wypełniali wolę Bożą. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Jako Twoje dzieci wołamy do Ciebie, Boże, Ojcze w niebie, niech uświęcone będzie imię Twoje i niech się spełni Twoja wola. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowali je w naszych sercach. Przez

0: dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Dobry to i sprawiedliwy.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła ze swojej dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka ta...

0: wspomnień śmierci, zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój zrastał miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bożą Dziewicą Maryjo, ze świętym Józefem i Jubłowieńcem, świętymi apostołami, ze świętymi dziećmi fatymskimi, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twego Syna Jezusa Chrystusa.
3: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nas czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzin.
1: Słowo odejdzie z drugiego dusza.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Jeszcze dzieci mają coś do powiedzenia, zapraszamy tutaj.
1: Drogi księże Pawle, dużo zdrowia i radości, w sercu pokoju i miłości. Niech Pan Jezus sił dodaje, a dobry humor nie ustaje. Niech ksiądz zawsze będzie z nami i uśmiecha się do nas pod okularami. Niech życzliwość w sercu gości, a wokół będzie moc radości.
2: Niech ministranci pięknie służą i w kościele nie marudzą. Lekcje religii szybko mkną, a Bóg wspiera mocą swą. Za cierpliwość, dobre słowo, za modlitwę dziękujemy. Niech Duch Święty pomysłów dodaje, a radość urodzinowa w sercu pozostaje. Szczęść Boże.
3: Odstąpić.

0: Ja powiem tak, ksiądz Pawełek, z serca oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za dobre słowo, coś słodkiego i coś, co mnie będzie wznosić do góry, ale ze swej strony po procesji fatimskiej serdecznie zapraszam wszystkie dzieci, łącznie te, które są pięknie ubrane na biało i nie są na biało, do pierwszego stopnia ołtarza. Coś wymyśliłem święconego, a coś na pewno będzie z pożytkiem dla duszy i ciała. Także bardzo serdecznie dziękuję za dar modlitwy, za piękny prezent. Chociaż 40 to nie tak dużo, bo to dwa razy po 20. Jakby była stówka, to już by było dużo. Ale bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
1: Bóg zapłać. My kapłani też dołączamy się do życzeń i pamiętamy o księdzu Pawle. Niech dobry Bóg błogosławi. Maryja umacnia nieustannie, każdego dnia. I dobrze, że jesteś. Jeszcze raz wielkie brawo dla księdza Pawła. Dobrze, że jesteś. Kochani, a my po błogosławieństwie zostajemy właśnie na nabożeństwo majowe i fatimskie zarazem i później właśnie przejdziemy po błogosławieństwie na Świętym Sakramencie, przejdziemy z Matką Bożą wokół ołtarza papieskiego w tej krótkiej procesji. Niech ta procesja będzie też naszym, kochane dzieci, dziękczynieniem za dar Komunii Świętej. Podziękujmy dziś szczególnie Matce Bożej za jej obecność w naszym życiu. Pamiętacie, dostaliście takie piękne różańce. Pamiętajcie, żeby się modlić na tych różańcach. Ale nie samemu, ale zawsze zapraszać do tego różańca mamę, tatę, żeby z całą rodziną się modlić na tym różańcu. To też jest, kochani, cenne i myślę, że najważniejsze dla nas. Niech Pan Bóg błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa.

0: Tak, śpiewa Kasia Wilk. Lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen niebawem odwiedzi Łomżę. Planowana wizyta polityka wywołała jednak kontrowersje za sprawą umieszczenia herbu miasta w grafice promującej spotkanie z wyborcami. Urząd Miejski zażądał bowiem usunięcia herbu z partyjnych materiałów. Jak wyjaśnia Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza, miejskie symbole nie mogą być łączone z agitacją polityczną. Użycie herbu do promocji spotkania jest komercyjnym wykorzystaniem symbolu, co jest niezgodne ze statutem miasta.
1: Herb miasta Łomża jest symbolem całej lokalnej wspólnoty samorządowej i reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów politycznych. Jego użycie w kontekście promocji konkretnego polityka lub ugrupowania mogłoby zostać odebrane jako wyrażenie oficjalnego poparcia miasta dla danej opcji politycznej, co jest niedopuszczalne. Wykorzystanie herbu w takim kontekście mogłoby wprowadzać w błąd mieszkańców oraz naruszać dobra osobiste miasta, w szczególności jego dobre imię i powagę symboli samorządowych.
0: Radny Marcin Mieczkowski z Nowej Nadziei tłumaczy, że to nie łomżyńscy działacze są odpowiedzialni za grafikę, a partyjna centrala. Grafiki z miejskim herbem wykorzystano też przy promocji w innych miastach, w których odbędzie się spotkanie z cyklu Zapytaj Mentzena.
2: Ta grafika, która została stworzona przez centralę i udostępniana w kolejnych wydarzeniach przez Sławomira Mentzena, nie tylko Łomży dotyczy, bo to były też inne miasta, takie jak Siedlce, Tarnów, Mielec. We wszystkich miastach, tak naprawdę 19 miastach, gdzie odbywają się takie spotkania otwarte, jest umieszczona taka grafika. W kontekście całej tej sprawy widać, że miasto Łomża jakby chce zablokować w jakiś sposób te wydarzenie, no ale to działa w odwrotną stronę, bo myślę, że więcej osób z naszego miasta, jak też z regionu, dowiedziało się o tym wydarzeniu.
0: Sprawę skomentował także łomżyński radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości Piotr Chmielewski.
3: Jako że jest to Nowa Nadzieja, to jeszcze uznaję, że mają prawo do wpadek jak młodzi ludzie. Ja tylko przypomnę Nowej Nadziei i wszystkim radnym, którzy wspomagają Nową Nadzieję tutaj lokalnie, że herb to nie jest coś, co możemy sobie przypinać od tak. My radni wiemy, kiedy możemy używać tego herbu. Mam nadzieję, że wszyscy radni wiedzą, że ten herb to nie jest od tak sobie jakaś plakietka, tylko to jest po pierwsze znak naszego miasta. Jeżeli używamy tego znaku naszego miasta, to znaczy, że coś promujemy. Oprócz prawa jest jeszcze honor i zdrowy rozsądek. Ja tylko przypomnę, że na przykład bodajże na Pomorzu radna Koalicji Obywatelskiej też wystąpiła z tym problemem, że pan Mentzen wykorzystuje herb miasta niezgodnie z jego przeznaczeniem.
0: Spotkanie ma odbyć się 27 maja na łomżyńskim Starym Rynku. Póki co mamy jeszcze, no dziś jest 13 dzień maja, mamy środowy wieczór, za 4 minuty będzie godzina 19 na antenie Radia Nadzieja, wtedy Bartosz Święciński wraz z audycją sportowa Łomża.
4: Twoje Radio Nadzieja, codziennie w dobrym nastroju.
5: Zapraszamy na reklamę.
6: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
7: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Wiktorii Małusz będzie Aleksandra Domurat, pedagog. Temat rozmowy to, jak media społecznościowe wciągają w pułapkę. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
5: Po reklamie.
4: Radio Nadzieja.

0: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00 zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Gościem Sportowej Łomży jest Maciek Tercjak, zawodnik i trener klubu Hunter Kickboxing Łomża. Cześć.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Właśnie, jeszcze zawodnik?
2: Jeszcze zawodnik, ale bardziej trener w tym momencie.
1: Powoli po drugiej stronie rzeki.
2: Zdecydowanie tak. Zakładając klub, liczyłem się z tym, że to ja będę teraz szkolił ludzi. Kiedyś mój taki znajomy z Łęcznej prowadzący klub, jeszcze jak byłem 100% zawodnikiem, to powiedział: Maciek, jak chcesz prowadzić klub i być zawodnikiem i robić te dwie rzeczy dobrze, to nie da się. Albo jesteś dobrym zawodnikiem i średnim trenerem, albo jesteś dobrym trenerem i średnim zawodnikiem. Jeżeli bycie średnim zawodnikiem ciebie satysfakcjonuje, to sobie nim bądź. Mnie niestety bycie średnim zawodnikiem nie satysfakcjonuje, a bardzo satysfakcjonuje mnie to, jeżeli moi zawodnicy się rozwijają i sięgają po najwyższe laury, bo tak naprawdę właśnie mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że w momencie, kiedy poświęciłem się 100% byciu zawodnikiem, to moi zawodnicy prawie nie jeździli na zawody.
1: No i czasu nie było,
2: bo nie było czasu, dokładnie. W momencie, kiedy stanąłem przed nimi i mówię: panowie, to jest wasz czas, tak naprawdę osiągają niesamowite wyniki. Mamy medale Mistrzostw Polski, startują na galach zawodowych, zdobywają pasy mistrzowskie w swoich dyscyplinach. Interesują się, no jeździli, mam zawodnika, co już dzięki temu właśnie stoczył nawet walkę za granicą i tak dalej. Jest to, można powiedzieć tak, no nieustające pasmo sukcesów w związku z zainteresowaniem moimi zawodnikami oraz startami ich w naprawdę po całej Polsce. Ostatnio walczyliśmy w Gryfinie 700 km od Łomży, więc no jeździmy naprawdę po całej Polsce. I cieszy mnie to, bo widzę, że to, co robię, ma sens, widzę, że oni mi ufają i tak naprawdę trzeba umieć sobie po prostu, często zawodnik ma taki problem, że boi się skończyć, bo nie będzie miał co ze sobą zrobić, nie? I często widać, że zawodnik wraca z emerytury po raz 10 na przykład, nie? I tak dalej, bo nie ma pomysłu na siebie. A jak nie ma pomysłu na siebie, no to, a coś musi robić, tak? No właśnie. A całe szczęście, ja nigdy nie wyobrażałem sobie, żeby nie uprawiać sportu, albo nie być przy sporcie w jakimkolwiek stopniu. Także no uważam, bycie trenerem jest to bycie przy sporcie na maksymalnej odległości do niego, jednocześnie nie robiąc tego, od czego zaczynałem.
1: Ale oficjalnego zakończenia jeszcze nie zrobiłeś. Walki pożegnalnej nie było.
2: Nie było. Nie wiem, czy jestem na tyle uznaną osobistością, żeby ludzie oczekiwali na moją walkę pożegnalną.
1: No taka ostatnia walka w Łomży, nawet podczas gali, którą sam organizujesz.
2: To na pewno byłoby coś fajnego. W tym momencie na pewno na tej, którą będziemy robili w najbliższym terminie, nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ pełnię trochę rolę i organizatora, i trenera, bo będzie walczyło czterech moich zawodników. Więc ten poziom koncentracji byłby troszeczkę nieodpowiedni do tego, żebym sam brał udział. Bo bym po prostu czuł zbyt dużą odpowiedzialność względem i kibiców, którzy przyjdą oglądać, i względem moich zawodników, którzy liczą na to, że będę stał w narożniku i wydawał im odpowiednie, może nie tyle komendy, co podpowiedzi, które doprowadzą ich do zwycięstwa. Jeżeli ja będę się skupiał na swojej walce, no to już mój poziom zaangażowania nie będzie taki, jakiego bym sam sobie życzył od siebie jako od organizatora. Ja jestem taką trochę osobą, że jak już coś robię, to na 100%. Jak mam coś robić, ale nie angażować się w to, to wolę w ogóle tego nie robić. Żeby jakby wszystko, co robię, było moją wizytówką. Dlatego oczywiście to, co powiedziałeś, jest fajnym pomysłem. Też o tym myślałem w jakimś tam czasie i nie wiem, przyszłości dalszej, bliższej. Ale na chwilę obecną trener.
1: na chwilę obecną trener. A spodziewałeś się, że zakładając swój klub, że to się rozrośnie do takiego stopnia, że będziesz miał swoich zawodników, z którymi będziesz jeździł po całej Polsce? Mówisz, że był przypadek barki za granicą, którzy będą zdobywać te laury.
2: No, bo gdybym tak nie myślał, to by było takie mało ambicjonalne podejście, nie?
1: Myślałem, że może tak otwierałeś klub z myślą, żeby było miejsce, żeby sobie można było rekreacyjnie potrenować.
2: Nie, jak zakładałem klub, to z myślą, żeby to był klub hybrydowy, żeby to były sekcje rekreacyjne, gdzie ludzie sobie przyjdą i będą sobie mogli po prostu zadbać o zdrowie, o aktywność ruchową, bez konieczności startów, ale też myślałem o tym, że koniecznie ma być grupa zawodnicza, która będzie reprezentowała, która będzie pokazywała, że to, że oprócz dobrego samopoczucia i fajnej formy fizycznej, to ja jestem w stanie kogoś nauczyć walczyć, rywalizować na poziomie naprawdę międzynarodowym lub ogólnopolskim.
1: I wy celujecie w kickboxing i boks? Te dwie dyscypliny?
2: To są nasze takie główne dyscypliny, w których się realizujemy najmocniej. No mamy medale w tych dyscyplinach Mistrzostw Polski i w kickboxingu, w boksie. Mamy zawodników, którzy właśnie mamy Dominika Dąbrowskiego, który jest mistrzem naszej organizacji Fight District i mistrzem organizacji Triada. To jest organizacja, której właścicielem są ludzie z Wrocławia. Bardzo mocni zawodnicy, walczyli tam zawodnicy z Gromdy, więc i naprawdę nie mieli wcale łatwo, więc można powiedzieć, nawet przegrywali swoje pojedynki. Bardzo, bardzo mocne obsady zawodników, świetni zawodnicy z dużym doświadczeniem. No i nasz Dominik wśród tych zawodników się znalazł, został mistrzem organizacji w kategorii 70 kilo, więc no samo to po prostu pokazuje też, że my robiąc to, co robimy, robimy to dobrze na skalę ogólnopolską.
1: A masz wśród swoich zawodników jakiś taki diamencik, gigatalent, diamencik, na którym ci szczególnie zależy i wierzysz, że ten zawodnik może dojść naprawdę daleko?
2: Mam czterech takich zawodników, którym poświęcam najwięcej czasu, na których mi zależy najbardziej. Jest to właśnie wspomniany przed chwilą Dominik Dąbrowski. To jest w ogóle świetna sprawa, bo Dominik 3,5 roku temu zaczął trenować, nie? W tym momencie, no to chyba jeżeli chodzi o wyniki takie, które na papierze możemy sobie porównać, to jest mój najmocniejszy zawodnik. Ponieważ on, tocząc swoją 11. walkę w życiu, z amatorskimi licząc, właśnie zdobył ten pas triady, pokonując Karola Kowala, który był 5-krotnym mistrzem Polski w boksie olimpijskim i stoczył 200 walk amatorskich w boksie. Więc można powiedzieć 20 razy większe doświadczenie, nie? A Dominik go pokonał przed czasem w drugiej rundzie. Więc uważam to za taki naszą perełkę, diament w koronie, jeżeli chodzi o możliwość pochwalenia się wynikami. Mamy Kubę Maliszewskiego, który jest z poprzedniego roku, w sensie teraz mamy 26 i to początek, z 25 jest mistrzem Polski amatorów w boksie. Tam to są tak zwane walki, pierwszy krok mistrzostw Polski, no nie? I tam do 5 wygranych walk można sobie brać udział. A wcześniej Kuba został wicemistrzem Polski, też pierwszego kroku. Tylko walczył w dużo wyższej kategorii niż powinien, teraz zawalczył w swojej, no i wygrał. Także to jest kolejny taki bardzo fajnie prosperujący zawodnik. Sebastian Włodarski, brązowy medalista Mistrzostw Polski w K1, służb mundurowych Wojska Polskiego. Wygrałby te zawody, gdyby nie złamanie palca u nogi i po prostu niemożliwość kontynuowania rywalizacji, ale dwie swoje poprzednie walki, pierwszą wygrał przed czasem, drugą doprowadził zawodnika do liczenia, poprzednie rundy wyglądały jak po prostu wyrok na tym zawodniku. Bardzo, bardzo mocny, bardzo silny, bardzo dynamiczny, bardzo dobre warunki fizyczne. No i Piotr Kowalewski, również mistrz Polski amatorów w boksie. Tylko teraz wraca po kontuzji, więc musimy troszeczkę mu dać czasu, żeby się zregenerował, zrehabilitował i wszedł na odpowiednie tory. Też musimy wagę z powrotem dopracować taką, jaka była, bo trochę czasu nie walczył, więc ta waga też mu troszeczkę skoczyła. To jest trzech takich moich najmocniejszych zawodników. No i mam kilku młodych juniorów, kadetów, którzy gdzieś tam z perspektywy czasu mogą naprawdę przynieść świetne wyniki. Jeżeli chodzi o seniorów, tych, których tutaj wymieniłem, świetna sprawa, ponieważ wszyscy są w wieku od 21 do 23 lat. Więc no perspektywa do 30 roku życia chociażby, gdzie tak zawodnik sportów walki mniej więcej kończy karierę tam w wieku 33, 32, no to jest olbrzymia, tak?
1: Oni mogą się z tego utrzymywać? Czy to jest bardziej zajawka?
2: Dominik, jak to wygląda? Dąbrowski walczy już za jakieś tam pieniążki. Więc w tym momencie może nie powiem, że to tylko z tego może się utrzymywać, bo chodzi do pracy, ale jest to na pewno bardzo duży dodatek, który pozwala mu na pewno na uspokojenie trochę swojego życia na jakiś tam najbliższy czas.
1: Jeżeli chodzi o młodych zawodników, to jeden mój były zawodnik walczy u ciebie, Michał Białobrzeski. Wiem, że miał jedną walkę jakiś czas temu, wygrał w Warszawie chyba było.
2: Tak. Tak, Michał właśnie to jest jeden z tych, o których mówiłem, że z takim uśmiechem patrzę na przyszłość. Fajny zawodnik, mega, taki też można powiedzieć dwa oblicza trochę, bo zawsze w klubie cichutki, nigdy się tam nie wychyla, zawsze dzień dobry na klatce mówi, tak? A w ringu naprawdę ma wielką moc, wielką siłę, nie boi się. Wiadomo, trzeba wypracować wiele, ale też ma bardzo mocne podstawy, które mogą świadczyć o tym, że daleko zajdzie.
1: No, oglądałem tą walkę, którą wygrał, no to no, niemiłosiernie poturbował tego swojego przeciwnika.
2: Tak, ciekawostką jest, że jego przeciwnik był rok starszy, gdzie w wieku 15 bądź 16 lat ma to duże znaczenie.
1: Tak, tak, to prawda. Właśnie, bo to nie tylko treningi, trenowanie swoich zawodników, ale i wziąłeś się za organizowanie gal w Łomży.
2: Tak. Jak to się wydarzyło? Wydarzyło się to w ten sposób, że chciałem propagować sporty walki w Łomży. Poza tym, że tak jak wszyscy to robią, prowadzą z kluby i tak dalej, stwierdziłem, że trzeba wyjść trochę poza

0: w narożniku.
1: Czyli
0: i tak
1: trochę
0: dalej.
1: Taka fajna forma sprawdzenia, jak to mogłoby wyglądać ewentualnie.
0: Dokładnie. To był pokaz. Pokaz w formie gali. No i przyszło ponad 200 osób to oglądać. Mówię, kurde. No czyli ludziom to się podoba. Zrobiliśmy drugie wydarzenie, ściągnęliśmy już zawodników z Polski, bo byli tak, zawodnicy z Ostrołęki, z Olsztyna, z Torunia, z Warszawy, z Ostrowi Mazowieckiej, z Łomży, z Suwałk. Jak pominąłem to, to przepraszam. No i impreza była, żeby nie była imprezą masową, a w zamkniętym pomieszczeniu, no to 300 osób, nie?
1: To ładny wynik i tak.
0: Zrobiliśmy to w klubie.
1: Widziałem filmiki, nie? Nagrania.
0: Zrobiliśmy tak. To w klubie. Jak pokazywałem, ja jako były zawodnik Karate Combat, ale tak się fajnie gdzieś tam poznałem z tymi ludźmi ze środowiska, z prezesami, że mamy kontakt cały czas gdzieś tam na Instagramie. Ja im wysłałem filmiki z tego wydarzenia. Byli w wielkim szoku. Mówią, wow, niesamowite. No i tak to się wszystko rozwijało, te myśli, że to jest fajna droga do propagowania sportu w Łomży przede wszystkim i do zrobienia czegoś nowego w Łomży, bo nam trochę brakuje tych eventów takich stricte sportowych, nie? Będąc po ostatniej walce u pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, powiedziałem, że ja w ramach takiego podziękowania za to, że ja jestem rodowitym Łomżyniakiem od pokoleń, od pradziadka, pradziadek z Łomży, dziadek, tata, ja, że no, od 7 roku życia trenuję i byłem tutaj wspierany przez prezydenta. Jestem pierwszą osobą, która w tym programie stypendialnym była wzięta pod uwagę. Wtedy były jeszcze tylko 3 osoby do stypendium. Zawsze gdzieś tam mogłem liczyć na wsparcie miasta w mojej drodze jako zawodnika i chciałbym po prostu teraz, przechodząc na tą drugą stronę, troszeczkę się odwdzięczyć czymś, czyli właśnie szkolić ludzi, pomagać innym zawodnikom osiągać wysokie wyniki w sporcie i jednocześnie zrobić coś dla miasta, żeby tutaj to miasto ożyło w taki sposób, że ten ludzie z innych miast będą do nas przyjeżdżali, nie? No i tak się właśnie narodził pomysł stworzenia tego wydarzenia pod nazwą Fight District. On nawet w swoim logotypie ma mapę topograficzną miasta Łomża. Więc wszystko, co się z tą galą ma kojarzyć, to, że to jest w Łomży. No i na razie nam się udaje. Teraz właśnie wspólnie rozmowach. I można powiedzieć nawet, że na początku traktowałem to, bo teraz sobie sam przejdę od razu do tego wydarzenia, które będzie się działo w najbliższym czasie, czyli właśnie Gala Fight District 3, 4 lipiec, Stadion Miejski Łomża.
1: Właśnie gala na stadionie, tacie państwo.
0: Tak, gala na stadionie jest to coś, czego w ogóle w historii naszego miasta nie było. Jesteśmy pierwszym takim tworem, który sobie postawił taką poprzeczkę, że to zrobi. I w ogóle w Polsce jest, nie licząc KSW, które zrobiło narodowy, no to można powiedzieć, że jesteśmy pierwsi, którzy robią na stadionie. Wyprzedza nas organizacja Striking i to tylko dlatego, że robią szybciej w terminie. Ale sam pomysł i oficjalne ogłoszenie wyszło pierwsze od nas. Mhm. Striking po prostu ogłosił później, ale robi wcześniej. Co nie znaczy, to pozdrawiam Bartka Batrę, bo to on jest organizatorem, co nie znaczy, Bartek, że to nie ja wymyśliłem tego pierwszy, także pamiętaj, jesteś drugi. No i tak, i stadion. I fajnie to wyszło, bo byłem na meczu ŁKS-u i tam akurat ze znajomymi, którzy są sponsorami.
1: Będziesz tak dotykał, to będzie wszystko słychać.
0: Dobra. Ze znajomymi, którzy są sponsorami ŁKS-u poszedłem i tam w tej loży VIP sobie siedzieliśmy i spotkałem panią dyrektor, panią Bernadetę Krynicką i rozmawialiśmy sobie właśnie o tym, bo była naszym gościem na drugiej edycji w klubie właśnie. Bardzo też jej się spodobało. No i tak rozmawiamy na temat tego trzeciego wydarzenia. Co tu dalej wymyślić? Nie? No i tak mówię, kurczę, no może hala sportowa, no to na pewno by było też

0: fajne wydarzenie. Wszystkie organizacje, które do Łomży przyjeżdżały, robiły hale, nie? No i tak naprawdę pani dyrektor do mnie mówi, a może stadion?
1: A proszę bardzo.
0: No i ja tak mówię, kurde, to jest świetny pomysł. To jest genialny pomysł, nie? No i tak dosłownie chwila, ułamek sekundy ciszy między nami, ja mówię, no dobra. No i od słowa do realizacji teraz, prawda? Trzeba to wziąć na bary. Mam nadzieję, pani dyrektor powiedziała, że zamówi mi pogodę.
1: Pani dyrektor, tak, to prawda. Pani dyrektor umie w to, umie zamawiać dobrą pogodę, ale to też i ja potwierdzam, że zawsze jest otwartość ze strony pani dyrektor Musiru na różnego rodzaju inicjatywy.
0: Serdecznie pozdrawiamy, no i dziękuję za ten pomysł, który teraz będzie się realizował. Myślę, że to zrobimy naprawdę coś wielkiego.
1: Jak to będzie wyglądało tak organizacyjnie? Gdzie będzie ten ring, gdzie będzie można siadać? Macie już to dopracowane wszystko?
0: Tak, jeżeli chodzi akurat o taką, przepraszam, logistykę, no to będzie jedna trybuna, w sensie ten sektor do strefy VIP i w bok, prawda? Nie całe trybuny od początku do końca. Będzie bieżnia, na której będą krzesełka dodatkowo ustawione, plus ring właśnie na bieżni ustawiony, w taki sposób, żeby nie ingerować w murawę. Murawa będzie oddzielona jakby sceną plus telebimem LED-owym, który po prostu będzie pełnił rolę też informacyjną i dekoracyjną. Światła, jakieś tam takie fajne rzeczy eventowe, prawda? Tutaj już jakby firma, która się tym będzie zajmowała, będzie odpowiadała również za całą tą projekcję. No i też, żeby nie przekroczyć normy tej imprezy masowej, no to impreza będzie do 1000 osób.
1: To domyślam się, że jest też no, spore wyzwanie finansowe organizacja takiej gali.
0: Duże. No impreza, samo wynajęcie firmy eventowej, samo przywiezienie tego sprzętu, obsługa tego sprzętu przez ludzi, konferansjer, bo będziemy mieli komentatorów, konferansjerów, zawodników, no zawodnicy profesjonalni, walki zawodowe, więc trzeba im też wynagrodzenie wypłacić. Obsługa medyczna, ochrona. Mamy też współpracę przy takim dużym wydarzeniu podjętą z panią od marketingu, która się zajmuje jakby całym zarządzaniem, jest moją, można powiedzieć, prawą ręką, bo gdyby nie ona, to bym prawdopodobnie w wariatkowie wylądował, bo już by mi głowa nie wytrzymała, nie? Naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie. Grafika, wideoprodukcja. Wczoraj robiliśmy pierwsze klipy do nagrań promocyjnych.
1: To skąd na to pieniążki, panie?
0: No mamy też, mamy sponsorów, którzy nas wspierają. Mamy wsparcie miasta Łomża. Bardzo serdecznie dziękujemy. Także wspiera nas Mosir, również jest naszym partnerem. Miasto Łomża, MPEC, Spec Food. Tutaj firma też lokalnie się buduje na trasie do Augustowa. Stawia wielką fabrykę produkcji dla gastronomii. Hubrem, firmy wykończeniowe. Będziemy właśnie też również współpracowali z nowo otwartą restauracją w Kamienicy, ZBJW Wądołowscy. No są to ludzie, którzy są gdzieś blisko nas, wspierają nasze inicjatywy, wierzą w nie i ja im za to odpłacam po prostu świetnym zrobieniem roboty właśnie w trakcie wydarzenia.
1: To do 6 czerwca.
0: 4 lipca.
1: 4 lipca,
0: tak,
1: przepraszam.
0: Na Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
1: 4 lipca.
0: Będziemy mieli wybitnych gości. Będzie Adam Kownacki, będzie Patryk Kaczmarczyk, aktualny mistrz KSW, będzie Julia Stasiuk, zawodniczka Karate Combat, będzie Mateusz Kubiszyn, Don Diego, który będzie w weekend walczył na fejmie, a jednocześnie jest mistrzem Gromdyn, walk na gołe pięści. Także będziemy naprawdę mieli zacne towarzystwo.
1: A to przyjdzie jako
0: gość honorowy.
1: Gość honorowy.
0: No, gdzieś tam przez te lata uprawiania sportu udało mi się poznać tych ludzi i z szacunku gdzieś tam i sympatii może do tego, co robię i robiłem, po prostu przyjadą wesprzeć mnie swoją osobą, żeby podnieść rangę tego wydarzenia.
1: To do tego 4 lipca podejrzewam, będziesz cały czas pod prądem, jak to się mówi.
0: O,
1: organizacja wydarzeń to jednak bardzo obciąża tu głowę.
0: No, myślę, że tak. Myślę, że później od 5 lipca to najbliższy tydzień zamknę się w domu, zasłonię zasłony i będę patrzył w ścianę. No.
1: Tak jest, drodzy państwo, jak się organizuje, to najgorsze są rzeczy, na które nie masz wpływu. Mhm. To jest najgorsze, bo jak masz na wszystko wpływ, to jesteś spokojny. Ale nawet to, czy ktoś ci z walki nie wyskoczy,
0: o tak,
1: zaraz kontuzje. Trzeba będzie szukać kogoś innego, to jest najgorsze.
0: Kontuzje się zdarzają i już mogę powiedzieć, że już pierwsze roszady na karcie walk no się pojawiają, prawda? Także no,
1: ciekawy czas.
0: Ciekawy, bardzo ciekawy. Ja robiąc dwójkę we wrześniu, 2 września, drugą galę we wrześniu tamtego roku, jeszcze nie zdążyłem całej karty walk ogłosić, a już chyba z 6 zawodników zdążyłem rotować, nie?
1: No właśnie.
0: Więc to jest najgorsze. Pojechałem w tamtym roku, miałem mieć walkę wieczoru, miał zawodnik mieć z Madrytu, z naszym właśnie tutaj lokalnie walczącym Marcinem Majewskim z Ostrowi Mazowieckiej. No i umówiliśmy się, że polecę do niego, żeby po prostu oficjalnie sobie podać rękę, ustalić szczegóły, wszystko dograć, bo przez internet to wiadomo, wszystko można, nie? No i poleciałem do tego Madrytu na 3 dni, żeby załatwić sprawę. No i wyobraź sobie, że on przestał ode mnie odbierać telefon. Zniknął. No nie? No ja siedzę w tym Madrycie. Co teraz, nie? Już wiem, że jak on nie odbiera telefonów, to znaczy, że nic z tego nie będzie. Siedzę tam, szukam przeciwnika. Całe szczęście, udało się. No ale wiesz, jakieś tam pieniądze wydane na wyjazd, okej, no w Madrycie przynajmniej fajnie było, tak? Co nie zmienia faktu, że no takich sytuacji jest mnóstwo, nie? To jest wręcz, ktoś sobie pomyśli, jak to możesz nie znaleźć zawodnika na przykład 70 kilo do walki, nie? No i zobacz. No i kurde, no i nie ma, nie?
1: A odezwał się potem, czy przepadł?
0: Tak, odezwał się. Powiedział, że on jednak nie zawalczy, bo mu się pomyliły daty. On myślał, że to walka będzie w lipcu, a nie we wrześniu. No. I on już wtedy nie może, nie?
1: No, to takie, sam wiem, organizowałem festiwal piłki nożnej i inna dyscyplina, ale inny format też, ale jednak tego stresu trochę jest. Ile walk będzie?
0: 10 walk. 4 albo 5 walk zawodowych. No i ta reszta to tak zwane walki semi-pro. Czyli półzawodowe. Półzawodowe, bo już bez kasków. W samych rękawicach. Ale nie wliczają się jeszcze do rekordu zawodowego.
1: Czyli dużo ciekawych pojedynków, ciekawe wydarzenie.
0: Oj, bardzo, bardzo. W tym momencie mamy fajne zestawienie, właśnie walkę wieczoru. Dominik Dąbrowski, który na poprzedniej edycji zdobył pas mistrzowski. Będzie go w pierwszej obronie bronił z zawodnikiem z Ukrainy. Przywozimy Aleksander Dacko z Odessy. Jest to o tyle ciekawe starcie, ponieważ my rok temu w kwietniu pojechaliśmy do Kijowa na walkę na gołe pięści z Dominikiem. I Dominik tam walczył właśnie z Aleksandrem Dacko. Walkę przegrał na punkty minimalnie. No i teraz ściągamy go na rewanż. Bo to jest taka rysa trochę na psychice.
1: Ale już w rękawicach.
0: Tak. W bokserskich rękawicach. No i trzeba po prostu oczyścić atmosferę z tej przegranej. Wierzę w Dominika, zawsze w niego wierzyłem. Jak tam jechaliśmy, to też. Teraz tym bardziej. Także na pewno będzie świetny pojedynek, naładowany mocno emocjonalnie, bo tutaj coś tam jest niewyjaśnione do końca. W co-main evencie, czyli w tej drugiej walce wieczoru, będzie walczył znowu też w pierwszej obronie pasa Marcin Majewski w K1 zawodowym z Szymonem Kałużnym z Krakowa, który jest, obaj są żołnierzami Wojska Polskiego. Także żołnierze sprawni jak żołnierze, tak jest takie powiedzenie było, slogan promujący wojsko, no to będzie można naprawdę zobaczyć tą sprawność i myślę, że wszyscy, którzy obejrzą w tej walce obydwu, to będą mogli czuć się bezpieczniej, jak zobaczą, co potrafią polscy żołnierze. Trzecią walką będzie walka Konrada Kamińskiego. To są trzy najważniejsze, które teraz powiem, ponieważ mogę o nich powiedzieć, bo już je ogłosiliśmy. Konrad Kamiński z Warszawy i Ruslan Mamadow z Azerbejdżanu. Jest to zawodnik trenujący i mieszkający hybrydowo w Polsce i w Holandii. Jest to bardzo dobry zawodnik MMA, mający na koncie około 30 walk zawodowych w MMA i kilkunastu walk w K1. Jest aktualnym mistrzem Ukrainy w K1. Jest zawodnikiem, który ostatnio walczył, dwa tygodnie temu walczył na gali w Enfusion. Jest to jedna z największych organizacji K1 w Europie. Zazwyczaj zawodnicy z Enfusion idą już do tych największych organizacji typu Glory, K1, Senshi i tak dalej. No i będzie to taki mocny orzech do zgryzienia dla Konrada. Konrad jest świetnym zawodnikiem, znowu z bogatą karierą amatorską w kickboxingu, wicemistrz świata, zdobywca Pucharu Świata K1. A Ruslan, no to jest już taki typowy zawodowiec, tylko po prostu łączy swoje starty w różnych dyscyplinach, więc jest naprawdę przekrojowym zawodnikiem. Ostatnio walczył dla też takiej organizacji Hybrid, która swoje gale robi na Polsacie i tam znokautował w około 30 sekund wysokim kopnięciem na głowę Michała Hawro, faworyzowanego zawodnika, który ten Ruslan miał być dla niego jako po prostu do przejścia i pójścia gdzieś do większej organizacji jeszcze, a się okazało, że Ruslan go zdjął high kickiem i zaskoczył całą Polskę tak naprawdę. Więc mamy tą przyjemność, że Ruslan teraz będzie walczył u nas. No i kilku, mamy tak jak wspomniałem, czterech zawodników z Łomży będzie walczyło, no to jednego wymieniłem, Dominika, jeszcze trzech, ale to wszystko powolutku będziemy odsłaniali.
1: Czyli zachęcam do tego, żeby państwo oglądali, przeglądali social media Hunter Kickboxing i tam wszystkie informacje.
0: O, zdecydowanie. Będą. Zapraszamy. Na pewno zrobimy wielką promocję miasta Łomża. Przyjadą do nas naprawdę ludzie z całej Polski. W tym momencie właśnie mamy tak Warszawę, Ukraina, no Kijów, Odessa, Kraków, Olsztyn również, Grudziądz będzie też, Lublin, Warszawa, Ostrów Mazowiecka. No trochę tego teraz będzie więcej. Także wszystkie drogi prowadzą do Fight District, wszystkie drogi prowadzą do Łomży. A my mamy swój slogan, którym promujemy właśnie to, co robimy, czyli z Łomży dla Łomży. My jesteśmy stąd, lokalny patriotyzm budujemy i robimy wszystko, żeby Łomża na sportowej mapie Polski była istotnym elementem.
1: Maciej Tercjak, zawodnik i trener przede wszystkim klubu Hunteru Kickboxing Łomża, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.

Za nami audycja Sportowa Łomża. Przypomnę, audycja w środę o 19 na antenie Radia Nadzieja. No a teraz 19.38, zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa nad Polską po ataku rosyjskich dronów na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej, czytamy w komunikacie DORSZ. W działaniach związanych z zabezpieczeniem przestrzeni powietrznej Polski uczestniczyli również sojusznicy. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podziękowało za wsparcie NATO. Dowództwu sił powietrznych NATO, czeskim siłom powietrznym oraz holenderskim siłom zbrojnym. Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, dodano.

0: Ten środowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Kradli luksusowe auta w Polsce i Niemczech, ale ich przestępczy proceder przerwali podlascy policjanci przy współpracy mundurowych z Ostrowi Mazowieckiej, Warszawy, Litwy i Straży Granicznej. W ręce mundurowych wpadło 4 obywateli Litwy, podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów, informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.
1: Była to szeroko zakrojona akcja, w którą zaangażowani byli także policjanci z Litwy oraz funkcjonariusze podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Grupa przestępcza działała na terenie Polski, a także Niemiec. Złodzieje włamywali się do drogich samochodów i transportowali je na teren Litwy, gdzie zbywali te auta lub ukrywali celem ich rozbiórki i dalszej sprzedaży części. Każda z zatrzymanych osób pełniła określoną rolę w tym przestępczym procederze.
0: Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany w Ostrowi Mazowieckiej.
1: 35-latek wpadł, gdy kierował skradzionym w Niemczech BMW. Już następnego dnia zatrzymano 3 jego kompanów. 27-latek został zatrzymany w Warszawie w skradzionym na terenie Niemiec Mercedesie. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Jego 39-letni kompan został zatrzymany na S61 w gminie Śniadowo. On także jechał skradzionym w Niemczech BMW. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a uciekając staranował 3 policyjne samochody, które brały udział w działaniach pościgowych. W wyniku tego zdarzenia 4 policjantów trafiło do szpitala.
0: Śledczy odzyskali łącznie 5 luksusowych samochodów o wartości co najmniej 730 tysięcy złotych. W zatrzymaniu usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, paserstwa oraz czynnej napaści na policjantów. Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. Patrycja Markowska, później Baranowski, to jest Radio Nadzieja. W środę 10 minut brakuje do 20.

0: Baranowski za chwilę zaśpiewa, póki co Dominik Dudek, 19.55, za chwilę Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że sprawa wyjazdu do Stanów Zjednoczonych Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. W piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych. Pytany przez Polskie Radio na konferencji w Bukareszcie prezydent dodał, że były minister sprawiedliwości jego zdaniem nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
1: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
0: W niedzielę Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa już nie w Budapeszcie, lecz w Stanach Zjednoczonych. Polityk Prawa i Sprawiedliwości ma współpracować z telewizją Republika jako komentator polityczny. Za byłym ministrem jest wystawiony jedynie list gończy, który obowiązuje tylko na terenie Polski. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. 45 lat temu Polska i cały świat wstrzymały oddech. 13 maja 1981 roku o godzinie 17:19 na placu Świętego Piotra w Rzymie oddano strzały do papieża Jana Pawła II. Za swoje ocalenie Ojciec Święty dziękował potem Matce Bożej Fatimskiej. Moment, w którym podano informację o zamachu, był dla Polaków ogromnym szokiem, mówi na antenie Radia Nadzieja Piotr Dimitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
2: To był szok podwójny, bo pamiętajmy, że w tym samym czasie na oczach całej Polski, że tak powiem, umierał Prymas Wyszyński. Wszyscy już wiedzieli, że jest śmiertelnie chory i że Prymas Tysiąclecia za chwilę odejdzie. Zresztą tak się stało, bo przypomnę, że Prymas zmarł 28 maja 1981 roku. To było takie 15 dni, które wstrząsnęło Polską, między tym 13 maja a 28 maja.
1: Do dziś istnieje wiele teorii na temat tego, kto zlecił zamach na Ojca Świętego. Według Piotra Dimitrowicza wszystkie ślady prowadzą do Moskwy.
2: Jedna rzecz jest pewna i nie ulega przynajmniej dla mnie wątpliwości, że za zamachem na Jana Pawła II stała Moskwa. Oczywiście my nigdy nie otrzymamy konkretnego dokumentu, nie wiem, podpisanego przez biuro polityczne czy przez Breżniewa, że zabić papieża, ale wiemy, że wszystkie ślady prowadzą do Moskwy. Warto przy tej okazji jeszcze przypomnieć, jaka była reakcja Kremla w momencie, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Otóż sowieckie służby od razu stwierdziły, że jest to wielkie zagrożenie dla Imperium Zła.
1: Zaraz po zamachu Jan Paweł II przeszedł 6-godzinną operację, która uratowała życie Ojca Świętego. Papież łączył potem swoje ocalenie z rocznicą objawień fatimskich z 13 maja 1917 roku. Rok po zamachu Ojciec Święty udał się do sanktuarium w Fatimie, by podziękować Matce Bożej Fatimskiej za ocalenie życia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: 13 maja 1917 roku w portugalskiej Fatimie troje pastuszków Łucję oraz rodzeństwo Hiacynta i Franciszek miało po raz pierwszy zobaczyć Matkę Bożą. W tym roku przypada 109. rocznica tamtych wydarzeń. Przesłanie Maryi dotyczyło głównie codziennej modlitwy ku czci Matki Bożej Różańcowej, mówi ksiądz Jan Krupka.
3: Zauważamy taką wielką aktualność tego, o czym mówiła, zachęcała, wzywała do modlitwy różańcowej. To pozostaje zawsze pewnym priorytetem w Kościele. Modlitwa, każda forma modlitwy, ale szczególnie modlitwa różańcowa, jedno z tych intencji, na które zwraca uwagę i święty Jan Paweł II, ale też, jeżeli wsłuchujemy się w nauczanie obecnego papieża, papieża Leona, mówił on też między innymi o tym i prosił o to, byśmy się modlili w intencji pokoju.
1: Maryja wzywała również do przemiany swojego życia i zachęcała do bliższej relacji z Bogiem, dodaje ksiądz Jan Krupka.
3: A drugim wezwaniem Matki Bożej z Fatimy to jest jej wezwanie do nawrócenia, do pewnego pamiętania, do, powiedzielibyśmy, no, takiego bardziej zaangażowanego życia, które by polegało na ciągłym spojrzeniu w perspektywie Ewangelii na swoje własne życie, dostrzeganie tego, że mamy jeszcze w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, na różnych płaszczyznach mamy wiele, co możemy zmieniać zawsze na lepsze. Możemy się poprawić, czyli się nawracać.
1: Objawienia powtarzały się przez 6 kolejnych miesięcy i przyciągały coraz większe tłumy wiernych. W czasie ostatniego objawienia, 13 października 1917 roku, pani powiedziała, że jest Matką Bożą Różańcową, przybywającą wezwać ludzi, by już dłużej nie obrażali Boga grzechami i by codziennie odmawiali różaniec. Dziś Fatima pozostaje jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie, odwiedzanym każdego roku przez miliony pielgrzymów.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia. W najbliższą niedzielę wierni będą świętować pierwszą rocznicę konsekracji kościoła. Jak podkreśla ksiądz Andrzej Popielski, miniony rok był czasem wspólnej modlitwy, budowaniu parafialnej wspólnoty oraz wielu ważnych wydarzeń duchowych.
4: Odbyły się misje nasze parafialne, uczestniczyliśmy w tym jubileuszu diecezji naszej. Była pielgrzymka do Chodyszewa, pielgrzymka wiary na wzgórze świętego Wawrzyńca, gdzie właściwie wszystko się zaczęło, gdzie przy leniwie płynącej rzece Narwi odbyło się szereg wydarzeń związanych chociażby jak festyn nasz parafialny z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Nadzwyczajnym takim wydarzeniem kongres wieczystej adoracji, gdzie ta wieczysta adoracja w naszej parafii już się odbywa już od szeregu lat.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli została erygowana 4 marca 2003 roku.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

Teddy Swims, to jest Radio Nadzieja. W środę 10 minut po godzinie 20 trwa zmasowany atak bezzałogowców na Ukrainę. Rosjanie wypuścili dziś już ponad 800 takich maszyn w głąb ukraińskiego terytorium. Zginęło 6 osób. Rosjanie celują także w obwody graniczące z Polską. Według ukraińskiego prezydenta czas ataku jest nieprzypadkowy i związany z wizytą Donalda Trumpa w Pekinie. Wołodymyr Zełenski napisał, że jeden z najdłuższych od początku wojny zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę ma miejsce właśnie w czasie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych przybył z wizytą do Chin. Jak podkreślił, w tym trudnym momencie geopolitycznym Rosja próbuje szkodzić kosztem ukraińskich istnień. Ukraiński prezydent przekazał, że od początku doby wystrzelono już co najmniej 800 rosyjskich dronów. Atak ciągle trwa, w szczególności w kierunku obwodów najbliższych granicą państw NATO. Doszło do trafień na Zakarpaciu, w obwodzie lwowskim, wołyńskim, a także w Iwano-Frankiwsku, w obwodzie rówieńskim i w wielu innych obwodach. Wiadomo o dziesiątkach rannych, w tym dzieciach, 6 osób, tak jak powiedziałem, zginęło. Ukraiński wywiad przekazał, że po fali uderzeń bezzałogowców Rosjanie mogą uderzyć masowo rakietami. Callum Scott, już teraz Roots, ten utwór na antenie Radia Nadzieja.

0: 2024 roku. Najpierw musiała ona zostać przeniesiona w miejsce przy drodze powiatowej, bo wcześniej stała w polu. Wymagało to wielu zgód, między innymi właściciela gruntu i konserwatora zabytków. Jej stan był fatalny, dlatego trzeba było ją odbudować, mówił na antenie Radia Nadzieja starosta łomżyński Lech Szabłowski.
1: Wcześniej interesowała pewnie wielu przejeżdżających, chociaż była oddalona od drogi, ale jej stan był fatalny. Ona groziła w ogóle przewróceniem się, była mocno pochylona. A przypomnę, że kapliczka została odbudowana w miejsce poprzedniej na początku XIX wieku, a ta poprzednia to według legend to był wiek XVI. W związku z tym naprawdę warto było i trzeba było się pochylić nad tym, żeby tą sprawę uporządkować. Dzisiaj można powiedzieć, że ta kapliczka w tym miejscu to jest taką latarnią, takim drogowskazem dla przejeżdżających.
0: Kapliczka zostanie poświęcona świętemu Izydorowi Oraczowi, patronowi rolników i ludzi ciężkiej pracy. Uroczystość rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10:00 mszą świętą w intencji rolników w kościele w Szczepankowie. A na antenie Radia Nadzieja już teraz XY uwielbienia, następnie weźmiemy w dłonie różaniec, modlitwa różańcowa o 20:20 i jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów: 512-123, 502. Drugi numer różni się tylko ostatnią cyfrą: 512-123, 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej będziemy rozważać tajemnice chwalebne różańca świętego. Wpatrujemy się w Chrystusa, który powstaje z martwych, wstępuje do nieba, zsyła od Ojca Ducha Świętego, zabiera swoją Matkę Maryję do nieba i czyni ją Królową nieba i ziemi. Dzisiaj szczególnie módlmy się o trzeźwość naszego narodu, o trzeźwość w rodzinach. Polecajmy osoby, które złożyły przysięgę abstynencji, prosząc o potrzebne łaski dla nich, aby trwali w swoich postanowieniach. Polecajmy również osoby zagubione, które nie odnalazły drogi do Boga, o łaskę nawrócenia dla nich. Polecajmy wszystkich chorych i cierpiących. Polecajmy intencje radiosłuchaczy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Amen.
1: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bądź uwielbiony, zmartwychwstały Panie. Cud zmartwychwstania wypełnia nasze serca nadzieją, że dojdziemy do szczęścia wiecznego, aby przebywać z Tobą na wieki. Maryjo, spraw, aby ludzie zniewoleni z wiarą przyjęli prawdę o zmartwychwstaniu Twojego Syna.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
4: Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Bądź uwielbiony Chryste, który wstępujesz do nieba, aby nam przygotować miejsce wiecznej szczęśliwości. Zanim tam dojdziemy, chcemy wykonać Twoje polecenie, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i świadczyć, że to Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie ubiegamy.
1: Ojcze mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
3: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Bądź uwielbiony, Chryste, który zesłałeś nam Ducha Świętego. Wieczernik stał się miejscem niezwykłej mocy z nieba, która pozwoliła uczniom udać się na drogi świata, aby przemieniać oblicze ziemi. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, Ty razem z uczniami trwałaś na wspólnej modlitwie. Bądź również z rodzinami dotkniętymi uzależnieniami.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Bądź uwielbiony, Chryste, Synu Maryi. Dałeś nam ją za matkę z wysokości krzyża. Powiedziałeś Janowi: Synu, oto matka Twoja. Ona jest matką miłosierdzia, wskazującą nam na źródło oczyszczenia, nawrócenia, umocnienia i ożywienia, na Twoje wielkie miłosierdzie. Maryjo, spraw, aby osoby uzależnione i współuzależnione poznały potęgę modlitwy różańcowej.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba nasz.

0: na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, w swoich wielkich dziełach, które dokonałeś dla zbawienia człowieka. Twoja matka jest niewiastą obleczoną słońca, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. To ona depcze głowę szatana. Maryjo, Królowo nieba i ziemi, chroń nas przed atakami złego ducha.
4: Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maria bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich, łaskach Ojca Świętego i Radia Nadzieja, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

0: Twojego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu najmilszemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się stała słuchaczka z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radio słuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
3: Ewa, Cecylia.
2: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Już mamy 21, a więc czas, abyśmy wyśpiewali: Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia, Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś rocznica zamachu na Jana Pawła II. Leon XIV modlił się w miejscu, w którym 45 lat temu postrzelono papieża. We wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej Ojciec Święty mówił w katechezie o Maryi i zachęcał, by uczyć się od niej miłości do Kościoła. Papież zachęcił Polaków, by dawali dobry przykład dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 81 roku papież, który przejeżdżał w papamobile przez plac Świętego Piotra, został ugodzony kulą z pistoletu tureckiego zabójcy Mehmeta Alego Akçı. Dziś Leon XIV przed rozpoczęciem audiencji ogólnej zatrzymał papamobile, zszedł na plac i modlił się w milczeniu w miejscu ataku.
2: Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Tego dnia, 45 lat temu, dokonano zamachu na życie papieża Jana Pawła II. I z tego powodu dzisiejszą katechezę poświęciłem Najświętszej Dziewicy Maryi.
1: Kontynuując cykl środowych katechez poświęconych dokumentom soborowym, papież mówił dziś o Maryi, której poświęcony jest ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium.
2: Prośmy ją, aby swoim stawiennictwem pomagała nam odpowiadać na wezwanie, jakie płynie z jej przykładu. Czy przeżywam swoją przynależność do Kościoła z wiarą pokorną i czynną? Czy rozpoznaję w nim wspólnotę przymierza, którą Bóg mi podarował, aby mógł odpowiedzieć na Jego nieskończoną miłość? Czy czuję się żywą cząstką Kościoła, posłuszną pasterzom danym przez Boga? Czy patrzę na Maryję jako na wzór, jako na najdoskonalszego członka i matkę Kościoła i proszę ją, aby pomagała mi być wiernym uczniem Syna.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do dawania dobrego przykładu dzieciom, które w tych tygodniach przystępują do pierwszej komunii świętej.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając stawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich Was błogosławię.
1: Wśród polskich pielgrzymów na placu Świętego Piotra był dziś m.in. arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, który spotkał się z papieżem. Przebywa on w Rzymie w związku z procesem beatyfikacyjnym Trojga Polskich Sług Bożych, Julii Buniowskiej oraz księży Marcina Tomaka i Jana Siuzdaka.
3: Wszyscy oni są ofiarami tych czasów bardzo trudnych, czasów II wojny światowej. Zginęli z rąk niemieckich, Julia Buniowska w 1944 roku. Natomiast ksiądz Siuzdak to męczennik, który również, tak jak ksiądz Marcin Tomaka, był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Obaj zginęli w tym samym roku, w 1942. Oczywiście wszystko w rękach opatrzności Bożej. Czy taka będzie wola Boża, byśmy ich czcili jako świętych błogosławionych. Natomiast już teraz zachęcam do tego, żeby może poszukać w internecie informacji na ich temat.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Lech Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego. Dzień dobry, panie starosto.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Powiat łomżyński otrzymał dofinansowanie z budżetu województwa na rozwijanie współpracy międzynarodowej ze swoimi zagranicznymi partnerami. Ile i na co konkretnie to dofinansowanie otrzymaliście?
3: Samorząd województwa podlaskiego już od kilku lat realizuje taki program wsparcia finansowego samorządów gminnych i powiatowych w zakresie współpracy międzynarodowej, rozwoju tej współpracy. Złożyliśmy w tym naborze wniosek, tak jak w latach poprzednich, również o wsparcie finansowe naszej współpracy, kontynuacji naszej współpracy z powiatem Dingolfing Landau w Bawarii. Ta nasza współpraca, to porozumienie zawarte w pierwszym roku funkcjonowania powiatu w 1999 nadal trwa. Wsparcie finansowe, jakie otrzymaliśmy w wyniku podpisanej wczoraj umowy, a wcześniej rozstrzygniętego konkursu, to jest 12 tysięcy złotych. W tym roku na przełomie czerwca i lipca wyjeżdżamy tam do Bawarii. W ramach tego wyjazdu program jest przygotowywany, ale duża część tego programu to będzie poświęcona jubileuszowi współpracy gminy Śniadowo z gminą Markczkofen. To jest 25 lat. Gmina Śniadowo, nasz powiat oczywiście, i gmina Markczkofen to powiat Dingolfing Landau, ale również będą to spotkania w obszarze kultury, w obszarze sportu, również rozwoju turystyki, młodzieży, tak jak przy okazji wszystkich wizyt, czy partnerów niemieckich w Polsce, czy naszej w Niemczech. Te nasze działania, te nasze rozmowy prowadzimy, poznajemy się wzajemnie. Często dochodzi do jakichś takich kontaktów bezpośrednich, międzyludzkich, nawet przyjaźni. Tak naprawdę pokazujemy prawdziwe, to dobre oblicze Polaków, Polski, naszym partnerom z Niemiec. To też temu służy ta współpraca i temu służy to wsparcie finansowe, które wczoraj otrzymaliśmy.
2: To jakie konkretnie korzyści płyną z tej współpracy? No nie wiem, widzicie jakieś innowacyjne rozwiązania w tamtym samorządzie, które chcecie potem, albo już wprowadziliście tutaj na terenie powiatu?
3: Wprowadzenie drugiego etapu reformy administracyjnej w Polsce 1 stycznia 1999 roku, czyli wprowadzenie albo reaktywowanie powiatów, ale również województw samorządowych, było oparte w dużej mierze na modelu niemieckim. To też początki tej naszej współpracy i to porozumienie miało za celu przede wszystkim podjęcie, powiedzmy, takiej nauki z naszej strony i czerpania z doświadczeń niemieckich samorządowców, tutaj powiatowych,

0: bo my tą reformę wdrażaliśmy, wprowadzaliśmy. Zaczynaliśmy, można powiedzieć, od zera, nie było nic. Niemcy mieli to doświadczenie już dość długie i w szczególności na tym skupialiśmy się, jeśli chodzi o tą naszą współpracę. Oczywiście wiele osób myślało o tym, nawet może marzyło o tym, że ta współpraca przyniesie konkretne efekty w postaci inwestycji podjętych przez biznes niemiecki tutaj na naszym terenie. Oczywiście do tego nie doszło. Rozmowy były prowadzone w tym kierunku również, nie ukrywam. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że Niemcy są bardzo skrupulatni i przede wszystkim dbają o własne interesy. Tym pewnie różnimy się często od Polaków, a może w szczególności od obecnego rządu, który niekoniecznie skupia się przede wszystkim na załatwieniu interesów Polski i Polaków. Niemcy dbają w szczególności o własne interesy i oni tak naprawdę tamten czas, początek tej naszej współpracy to wykorzystywali w dużym stopniu również na to, żeby zachęcać, zapraszać Polaków do wyjazdu tam do pracy. Oczywiście wielu Polaków tam wyjeżdżało w okresie letnim nawet 20 tysięcy Polaków pracowało tam na terenie powiatu Dingolfing-Landau. Natomiast dla nas to było ważne, czyli to obserwowaliśmy, czy rozmawialiśmy, jak ten samorząd jest tam skonstruowany, jak ten samorząd działa, jak pracuje, w jaki sposób są prowadzone te usługi dla ludności. To było dla nas ważne. Ważne było dla rolników wyjeżdżających tam do Niemiec, żeby zobaczyć, jak funkcjonują gospodarstwa rolne.
1: Czy faktycznie potem to się przełożyło na jakieś wasze działania?
0: My byliśmy wtedy przed wejściem do Unii Europejskiej, przed Polską, przed Polakami były stawiane te różnego rodzaju wymagania, często bariery, bardzo, bardzo wysoko postawione bariery po to, żeby je przejść, żeby je osiągnąć, żeby można było realizować programy różnego rodzaju, w tym unijne. I to było na pewno bardzo, bardzo potrzebne w tamtym czasie. Dzisiaj mamy sytuację trochę zdecydowanie inną. Polska jest na innym poziomie rozwoju zupełnie. Dzisiaj to jest tak, że Niemcy tutaj przyjeżdżając często pewnie nawet zazdroszczą pewnym przedsięwzięciom, które zostały w Polsce podjęte, w szczególności jeśli chodzi o infrastrukturę na pewno, bo myślę, że jeśli chodzi o drogi, w szczególności drogi szybkiego ruchu, drogi ekspresowe, ale również drogi lokalne, często pewnie Niemców wyprzedzamy. Myślę, że mogą zazdrościć nam różnego rodzaju innowacyjności podejmowanych przez naszych przedsiębiorców często zaczynających od zera, od samego początku. Dzisiaj funkcjonujące firmy zatrudniające kilkadziesiąt, a nawet może kilkaset osób, które powstały w dość krótkim czasie.
1: No to też ciekawe, co pan powiedział, że jednak Niemcy nie chcieli tu inwestować i że Niemcy przede wszystkim patrzą na swoje dobro. W przeciwieństwie trochę do nas, do Polaków, którzy do każdego wychodzą z sercem na dłoni tak naprawdę. Liczymy na przyjaźnie, po tym, że ktoś nam się odwdzięczy, a i często czujemy potem rozczarowanie.
0: No tak, tutaj niestety jesteśmy właśnie takim narodem bardzo ufnym, zbyt bardzo ufnym i te doświadczenia w historii Polski pokazują, że często jest to błędem. No, to, czego dzisiaj doświadczamy w tej polityce międzynarodowej, pan redaktor wie, o czym mówimy, to jest takim dobrym przykładem właśnie zbyt takiego dużego zaufania, zbyt daleko idącej dobroci kierowanej w stronę innych. Powinniśmy w szczególności dbać o nasze interesy. Jeśli nasze interesy będą zabezpieczone, tym samym można pójść dalej po to, żeby pomagać innym. Innym, będzie nas na to stać. Natomiast z drugiej strony będzie większa życzliwość od tych, którym pomagamy i bardziej będzie to doceniane.
1: No tutaj kamyczek do ogródka tak naprawdę wszystkich opcji politycznych w Polsce. Pamiętam, wygrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, to nasi posłowie krzyczeli w Sejmie Donald Trump i chodzili z czapeczkami czerwonymi.
0: No tak, ja dlatego powiedziałem o Polakach, powiedziałem o narodzie polskim. To jest nasza taka... Nie wiem, czy to jest wada, może to jest cecha i pozytywna często, bo tym trzeba się również szczycić, ale powinniśmy zwracać uwagę na to, że najważniejszą sprawą dla nas są interesy Polaków, są interesy Polski. Tak jak każdy z nas w swojej rodzinie przede wszystkim dba o zabezpieczenie takiego tak zwanego dobrostanu w rodzinie, dopiero dalej wychodzimy z pomocą do innych.
1: 18 maja odbędzie się święcenie kapliczki w Mikołajkach. No i prace nad tą kapliczką trochę trwały.
0: No, prace może nie były zbyt długie, przygotowania do tego zdecydowanie dłuższe. Ja przypomnę, że ta kapliczka została najpierw przeniesiona w inne miejsce, wcześniej stała w polu, można powiedzieć, przy kiedyś przebiegającym szlaku drogowym, w tej chwili jest przy naszej drodze powiatowej. Wymagało to wielu zgody właściciela gruntu, na którym ta kapliczka stała, pozwolenia na budowę, uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Musieliśmy pozyskać środki finansowe, które udało się otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład Zabytki. Bardzo dobry program. Kwota 108 tysięcy złotych. Może nie aż taka powalająca, natomiast no, wystarczająca przy naszym udziale finansowym niewielkim do tego, żeby to zadanie wykonać. Ostatecznie czekaliśmy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków na to, aby można było na tej kapliczce zainstalować krzyż, symbol naszej wiary. Została zainstalowana również płaskorzeźba świętego Izydora Oracza, a ten termin 18 maja poświęcenia kapliczki wynika z tego, że tak jak wspomniałem, święty Izydor Oracz, patron rolników. 15 maja to jest wspomnienie świętego Izydora Oracza, dlatego w okolicach tego dnia, tego wspomnienia, tego święta, to wydarzenie organizujemy. Będzie to poświęcenie poprzedzone mszą świętą w kościele w Szczepankowie, msza święta w intencji rolników. Druga część to właśnie poświęcenie tej kapliczki, która no, wcześniej interesowała pewnie wielu przejeżdżających, chociaż była oddalona od drogi, ale jej stan był fatalny. Ona groziła w ogóle przewróceniem się, była mocno pochylona. A przypomnę, że kapliczka została odbudowana w miejsce poprzedniej na początku XIX wieku, a ta poprzednia to według legend to był wiek XVI. W związku z tym naprawdę no, warto było i trzeba było się pochylić nad tym, żeby tą sprawę uporządkować. Dzisiaj można powiedzieć, że ta kapliczka w tym miejscu to jest taką latarnią, takim drogowskazem dla przejeżdżających, ale dla rolników, bo święty Izydor Oracz, przypominam.
1: Święty Izydor Oracz, no i region, nasz region tak naprawdę, region rolniczy.
0: No, oczywiście tak. Wśród pól stojąca kapliczka, no wydaje się, że miejsce jest takie idealne, żeby można było no, zatrzymać się, obejrzeć, pomodlić się pewnie również. I to dotyczy i rolników, i wszystkich tych, którzy tamtędy będą przejeżdżać.
1: A jaką wartość mają tego typu właśnie inicjatywy?
0: No, wartość mają zasadniczą, naszą podstawową, jedną z podstawowych rzeczy nas, Polaków, samorządów, rządu, jest dbałość o naszą kulturę, o naszą historię, dbałość o zabytki. Z tego programu, o którym wspomniałem, rządowego programu ochrony zabytków, w czasie, kiedy ten program funkcjonował, wspieraliśmy również inne przedsięwzięcia o charakterze rewitalizacji kościół w Piątnicy, kościół w Drozdowie, nagrobek, jeden z nagrobków na cmentarzu w Śniadowie, ale korzystaliśmy ciągle ze środków finansowych i realizujemy zadania w obszarze rewitalizacji dworu zabytkowego w Drozdowie, naszej siedziby muzeum. Powinniśmy i robimy to, na ile jest to możliwe, w szczególności finansowo, aby przywracać dawny blask tym obiektom, różnym obiektom zabytkowym.
1: Wicestarosta Ostrołęcki mówił podczas ostatniej wizyty, że podczas ostatniej wizyty w Łomży i Ostrołęce wiceminister Malepszak pokazał plany realizacji, no może nie powiem szprychy numer 3, bo to nie będzie w ramach CPK, ale podobnego przebiegu trasy jak ta szprycha numer 3. I wierzy pan, że to dojdzie do skutku, czy że to połączenie jest faktycznie brane pod uwagę, czy to trochę ma zamydlić oczy tutaj politykom, samorządowcom, żeby tak głośno nie protestowali przeciwko tym działaniom?
0: Panie redaktorze, ja myślę, że to, o czym mówił pan minister Malepszak, to jest taka właśnie odpowiedź na działania opozycji w tej chwili parlamentarnej, samorządowców, stowarzyszenia Tak dla CPK, ciągle upominających się powrotu do pierwotnie przygotowanych planów, czyli budowy lotniska i tego komponentu drugiego, czyli szprych kolejowych, w tym tutaj w naszym przypadku szprychy numer 3. Bo przypomnę, wcześniej, kiedy zaczęliśmy głośno mówić o potrzebie budowy tej szprychy numer 3, poszedł taki przekaz, też wtedy wizyta w Łomży, bodajże pana ministra Malepszaka, informacja o powrocie Łomży na trasy kolejowe, ale to, co zostało zakomunikowane, to jest program Kolej Plus z 2020 roku, czyli za czasów poprzedniego rządu i samorządu. To jest również przywracanie kolei, czy rewitalizacja istniejących linii kolejowych. To nie jest komponent CPK, to nie jest szprycha. Ta kolej do Łomży, która od połowy czerwca zostanie przywrócona. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dalszy przebieg kolei, czyli w kierunku tutaj Kolna, Pisza, Giżycka, Orzysza-Giżycka. To jest podobna sytuacja, czyli powiedzmy kontynuacja modernizacji torów kolejowych z budową nowych odcinków oczywiście, bo w Łomży w tej chwili trakcja kolejowa kończy się, ona miałaby być dalej budowana, ale to wszystko jest przenoszone jakby w inny obszar działalności ministerstwa, czyli nie Centralny Port Komunikacyjny, tylko PKP PLK, czyli kolej jednotorowa, niezelektryfikowana, kolej zdecydowanie niższych prędkości. No, dobrze, że pewne działania są realizowane przez ministerstwo. Natomiast czy one będą wdrożone? Nie wiem. No, czy to potrzeba było aż 2 lata? Bo przecież 2 lata już obecny rząd funkcjonuje. Czy potrzeba było 2 lata, żeby przestawić kierunek myślenia i kierunek działania ze szprychy numer 3 na kolej w ramach PKP PLK? No, wydaje mi się, że nie, bo tak naprawdę na dziś to mamy tylko gdzieś tam grafikę pokazaną, jak te koleje, jak te trasy będą przebiegały, no i tam te uzgodnienia, które w czerwcu mają być ogłoszone, ma być przyjęty wariant przebiegu na poziomie ministerstwa, nie wiem, czy dalej na poziomie rządu. Co dalej będzie z tego wynikało? Nie wiem, bo ogrom pracy przed. A jeśli chodzi o szprychę numer 3, wariant inwestorski już był wybrany i należało zaraz po wyborze tego wariantu składać wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Bylibyśmy dzisiaj już zdecydowanie dalej, jeśli chodzi o budowę kolei tutaj w naszym terenie.
1: Bo tak, bo wiceminister Malepszak pokazał samorządowcom za kulisami gdzieś przebieg tej kolei do Giżycka, ale z drugiej strony na konferencji pytany właśnie o tą szprychę numer 3 nie odpowiedział, że tak, planujemy coś podobnego, trochę na innych zasadach, tylko i on, i posłanka z Łomży Alicja Łapkowska-Gołaś mówili o tym, że no nie ma sensu gadać o bajkach z mchu i paproci.
0: Ja się z tym nie zgadzam, bo poprzedni rząd, przygotowując ustawy o CPK, to jakby zabezpieczył również środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że przecież to nie jest inwestycja, która miała być zrealizowana i rozliczona w ciągu jednego roku. To jest inwestycja wieloletnia, a sprawa zasadnicza to ten układ komunikacyjny został wpisany do europejskiego programu TNT, czyli tych przewozów komunikacji międzynarodowej. Dzięki temu było również zapewnione współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej i plus do tego środki własne z budżetu, i to miało szansę powodzenia. No, mówienie dzisiaj, że na to nas nie stać, no, wydaje się zupełnie niepoważnym, bo jeśli Polska jest 20. gospodarką na świecie, jeśli szczycimy się ciągłym rozwojem Polski, jeśli szczycimy się wzrostem PKB, no to powinno Polskę również stać na tego typu inwestycje, a biorąc pod uwagę tutaj konkretnie szprychę numer 3, to, szanowni państwo, sprawą zasadniczą dzisiaj to jest poprawa bezpieczeństwa tutaj tej części Polski, czy tej części Europy, bo to jest również ważnym elementem potwierdzającym konieczność, potrzebę budowy tej trasy kolejowej.
1: No i 14 czerwca kolej wróci do Łomży po 33 latach nieobecności, czyli co, lepszy rys niż nic?
0: Dobrze, że ta kolej wróci oczywiście. Naprawdę żałuję, że tyle lat Łomża była bez kolei. W 93 roku wielu mieszkańców protestowało przeciwko tej likwidacji. Tłumaczono wtedy, że ta kolej jest niepotrzebna, że nikt nie będzie podróżował tą koleją. Dzisiaj przykład najlepszy jest, że kolej jest potrzebna, to połączenie kolejowe tutaj w naszym regionie, na terenie naszego powiatu częściowo, można powiedzieć, czyli kolej Łapy Ostrołęka. Na początku, dwa lata temu, jak ona była uruchomiana, te przewozy były uruchamiane, to samorząd, marszałek województwa występował do samorządów tutaj lokalnych, do gmin, do powiatu łomżyńskiego o zabezpieczenie środków na współfinansowanie tej linii, dlatego że były obawy, że ona nie zbilansuje się, że będzie deficytowa. Dzisiaj okazuje się, że bardzo dużo ludzi korzysta z tych przewozów i nikt nie musi do tego dopłacać. To są tylko małe ośrodki, można powiedzieć, na tej trasie, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że kolej docierałaby do Łomży, miasta 60-tysięcznego prawie, no to jestem przekonany co do tego, że ta kolej tutaj była potrzebna, no i stracone lata, ale oprócz tych przewozów pasażerskich, to większe szanse na rozwój również i Łomży, i miejscowości wzdłuż tej linii kolejowej.
1: Pewnie wielu to umknęło przez sytuację ze Zbigniewem Ziobro, ale PiS miał w zeszły weekend konferencję programową dotyczącą samorządów. No i tam padło m.in. z ust prezesa Kaczyńskiego, że władza centralna powinna wspierać samorządy w realizacji zadań, m.in. w edukacji i ochronie zdrowia. Zaznaczył, że państwo często przekazuje obowiązki bez odpowiednich środków. Ale to chyba nie tylko problem tej władzy, ale i w ogóle tak zawsze było.
0: Tak, panie doktorze, tutaj prezes Kaczyński nie odnosił się tylko do tej władzy. Mówił od samego początku, od roku 90, kiedy zostały utworzone samorządy gminne. Polacy rządzący różnych opcji zawsze mówili o tym i ciągle mówią o tym, że to była jedna z najlepszych reform, jaka w wolnej, demokratycznej Polsce została wprowadzona, czyli wprowadzenie samorządów. Bo doskonale wszyscy wiemy, oceniamy tak, że samorządy najlepiej wydają środki finansowe na inwestycje, że jest najlepsza kontrola społeczna w samorządach, a rzecz podstawowa to samorządy, no dzisiaj nie tylko gminy, ale również powiaty i województwa, wykonują, można powiedzieć, lwią część usług publicznych. Bo jeśli popatrzymy wokół siebie, z jakimi sprawami, do jakich urzędów chodzimy, to może w 80 czy 90% nawet chodzimy do instytucji samorządowych, które te zadania publiczne wykonują. I faktycznie, co prawda, konstytucja mówi o tym, że środki finansowe do samorządów powinny trafiać w wysokości adekwatnej do potrzeb, jakie te samorządy wykazują, jakie zadania realizują, ale tak nigdy się nie działo. I to za wszystkich rządów. Dobry przykład jest rok 96, kiedy szkoły podstawowe prowadzone wtedy przez państwo polskie, rząd nie bardzo sobie mógł radzić ze szkołami, bo duże rozrobienie sieci szkół na wsiach oczywiście, w szczególności ogromne koszty finansowania, utrzymania tych szkół, no zdecydowano o tym, żeby przekazać te szkoły do samorządów gminnych. One zostały przekazane, to samorządy gminne sobie z tym poradziły. Oczywiście była racjonalizacja, pewnie wiele szkół, na pewno wiele szkół zostało zlikwidowanych. Niestety to było koniecznością, ale dzisiaj, jeśli popatrzymy na szkoły podstawowe na terenach również wiejskich, które są szkoły prowadzone przecież przez samorządy, te szkoły są w bardzo dobrym stanie technicznym, jeśli chodzi o budynki. Jest bardzo wysoki poziom nauczania. Jest również warunki, powiedzmy, do nauczania, do rozwijania się, do uprawiania sportu również w tych szkołach są znakomite. Kolejny jakby taki krok, który miał z którym rząd sobie nie bardzo radził, czyli ochronę zdrowia i szpitale powiatowe. Reforma, drugi etap reformy, wprowadzenie powiatów i szpitale, te mniejsze szpitale trafiły do samorządów powiatowych. I tutaj na pewno też samorządy powiatowe zrobiły ogromny postęp, jeśli chodzi o świadczenie usług medycznych przez te szpitale. Popatrzymy na szpitale powiatowe, w Łomży nie ma, ale tutaj w okolicznych miastach są, jaki jest dzisiaj, jakie warunki są stworzone w tych szpitalach do tego, aby służyć naszym pacjentom.
1: No wiemy, ale jakie problemy dzisiaj są tego.
0: Ale potrzebne są oczywiście środki finansowe, bo sam budynek, sam sprzęt ludzi nie wyleczy. Potrzebne są odpowiednie środki finansowe i o to państwo polskie powinno zadbać. Sytuacja jest to tyle komfortowo łatwa, że wystarczy, że przekazuje pieniądze i nie martwię się problemem. Zrobią to za nas samorządy. Ale pomyślmy o tym, że te samorządy właśnie pracują na rzecz tych samych mieszkańców. I tutaj jest jak najbardziej potrzeba zreformowania w szczególności systemu finansowania samorządów.
1: Tutaj właśnie pada taki postulat, aby zwiększyć zdecydowanie udział samorządów w podatku CIT.
0: Tak, no jeśli chodzi o powiaty, to udział w podatku CIT to jest na poziomie 1,7%, w PIT-ie jest to 2%. Na pewno należałoby to zwiększyć. Ta nowa ustawa, znowelizowana ustawa od 1 stycznia 2025 roku funkcjonująca, ona zwiększyła w porównaniu do poprzednich udziałów, ale to jest jakby pozorna poprawa sytuacji finansowej samorządów, dlatego że te udziały w dochodach zostały zwiększone, ale środki subwencji, my jesteśmy najlepszym przykładem tutaj, gdzie subwencja jest zero, bo ministerstwo wyliczyło nasze potrzeby finansowe na poziomie takim, który jest jakby wystarczający do pokrycia z tych udziałów. To po pierwsze, a po drugie zlikwidowano szereg programów inwestycyjnych. Szereg programów, z których korzystaliśmy. Czyli jest jakby takie pozorne działanie.
1: Czyli takie jedno działanie, jeden postulat, który mógłby naprawić to, bo kończy nam się czas, dlatego proszę tak w takim skrócie. Jedno jakieś działanie, które byłoby bardzo potrzebne i spełniałoby oczekiwania samorządów.
0: Zwiększenie udziałów to na pewno, po pierwsze, ale po drugie, to środki finansowe do samorządów gminnych czy powiatowych powinny być uzupełniane, regulowane również tą subwencją, bo niestety na terenach wiejskich, na terenach mniej zurbanizowanych, na terenach, na których nie ma przemysłu, albo ten przemysł jest niewielki, ten wzrost udziału w podatku CIT albo PIT będzie niewystarczający do tego, żeby te samorządy mogły dobrze się rozwijać, żeby te samorządy mogły również inwestować. Ten zwiększenie udziału skutkuje pozytywnie w dużych ośrodkach, w ośrodkach uprzemysłowionych.
1: Starosta Łomżyński Lech Szabłowski był gościem mnie, Radio Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, panie rektorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Naszym gościem jest dziś pan Piotr Słabek, redaktor naczelny wydawnictwa M, teolog i biblista.

0: żeby to spotkanie pogłębić, no to dobrze znać Biblię, mieć Biblię i w taki atrakcyjny sposób razem z dzieckiem ją czytać i wprowadzać dziecko w świat biblijny.
1: A to wina nas dorosłych, że dzieci czekają na elektronikę czy pieniądze, a pamiątki związane z wiarą, z Bogiem są dla nich mniej atrakcyjne?
0: Ja myślę, że chyba w współczesnym świecie jest taka sytuacja, że to jest środowisko, to są rówieśnicy, to jest pewne bycie pewnego środowiska. No i na pewno rodzice są jakimś świadectwem, no ale to trzeba też mieć pewien... jakby nie być bardzo mocno zdziwionym, że takie oczekiwania są, no bo to przechodzi i to trudno jakby mieć do dziecka o to pretensje, czy do siebie samego, że się nie sprawiło, że dziecko będzie myślało cały czas o Biblii. Myślę, że lepiej jest podejść do tego w ten sposób, że jakoś przyjąć to, co jest, a próbować zmienić na ile się da z taką właśnie jestem dojrzałym, życzliwym, z chcią pokazać dziecku to, co jest ważne, a chyba najlepsze jest świadectwo.
1: No właśnie, bo chyba taki przymus może być kontrskuteczny.
0: Tak, tak, tak. No, jak dziecko widzi, że Biblia jest czymś istotnym, ważnym w życiu rodziców, no to myślę, że samo też będzie miało łatwiej by sięgnąć po nią.
1: Wydaliście jako wydawnictwo M Biblię edukacyjną. Co wyróżnia tę publikację?
0: Tą publikację wyróżnia taka 34 strony wstępu, który jest bardzo atrakcyjnie ilustrowany, ale ten wstęp on jest takim naturalnym jakby wprowadzeniem do świata Biblii, czyli pokazuje proces kształtowania się ludu Izraela, pokazuje proces powstawania księgi, jak się kanon kształtował, co to znaczy natchnienie. Proces mówi, znaczy ten właśnie taki wstęp edukacyjny mówi o całym jakby takim świecie biblijnym, w jaki sposób, w jakich językach ona została spisana, o warsztacie skrybów, kim byli ci skrybowie, którzy pisali, o właśnie materiałach, papirusach, tabliczkach glinowych. Więc wszystkie takie rzeczy, które się wydają dosyć atrakcyjne dla dziecka, a które nie we wszystkich Bibliach, które chyba w nielicznych Bibliach są omówione, chociażby na przykład jak Biblia rozumie człowieka, takie pewne symboliczne podejście, jak jest rozumiane serce jako centrum osobowości. Symbol nerek to były myśli głębokie, no bo jak myśli były w sercu, no to jak głębsze myśli były gdzieś niżej, no to nieraz w psalmach mamy o tych jakby myślach w nerkach, nie? Ale to pokazuje tak właśnie, jak należy lepiej rozumieć Pismo Święte, jaki czas, w jaki sposób patrzono na czas. No to jak patrzy się na od strony liturgicznej, no to nieraz przychodzimy w sobotę wieczorem na Eucharystię i mamy mszę niedzielną. A okazuje się, że właśnie w Biblii i u Hebrajczyków dzień się rozpoczynał po zachodzie słońca, wieczorem. Więc to są takie rzeczy kulturowe, może nie najważniejsze, ale na pewno są istotne w lepszym jakby rozumieniu przesłania biblijnego i mogą być ciekawe dla dziecka.
1: Ten kontekst społeczno-historyczno-kulturowy jest też ważny dla zrozumienia treści?
0: Myślę, że tak, dlatego że jakby to jest w ten sposób, że nawet jakby to powiedzieć, kiedyś słuchałem jakąś audycję o okresie międzywojennym. No to okazało się, że dróg dużo nie było w Polsce międzywojennej, więc jak były na przykład opady śniegu, to jak zasypało kolej, to były problem z wyżywieniem Warszawy, nie? I to były troszkę inne sposoby myślenia, inne sposoby działania, ale to było bardzo niedawno. Załóżmy w latach 20., 30. XX wieku. Ale jak wyglądał świat 2000 lat temu, to jest zupełnie już coś innego. Więc jakby bardzo ważne, żeby rozumieć sposób myślenia tych ludzi i wtedy mamy łatwiej nam pojąć ich przekaz, bo on jest oczywiście uniwersalny, ale wiele rzeczy lepiej popatrzeć się, co miał autor na myśli, w jakim on świecie żył, w jaki sposób rozumował, w jaki sposób kojarzył różne rzeczy i wtedy myślę, że lepiej możemy to czytać. Bardzo ważnym też elementem jest kwestia, jak interpretować Pismo Święte, bo to tutaj jest duży problem, bo zwłaszcza w stosunku do nauk takich właśnie przyrodniczych, jeśli ktoś jakby...

0: utknie w takim dosłownym rozumieniu Pisma Świętego i opisu stworzenia i tak dalej, no to, ja uważam, że to jest taka takie ABC, żeby w ogóle rozumieć, o co chodzi. No bo jak ktoś będzie literalnie rozumiał, że to było tam, nie wiem, w 6 dni stworzenie świata, czy Adam i Ewa, to są konkretne jakby zapis tego, co było, to zupełnie jakby wypacza sens Biblii.
1: A no właśnie, a jeszcze tak to zrozumie, opowie o tym w szkole, młody człowiek zostanie wyśmiany, no i już zrazi się do, może nie do końca życia, ale na bardzo wiele lat.
0: Dlatego uważam, że takie rzeczy jak świat biblijny, jakby zasady interpretacji Pisma Świętego, to są najważniejsze rzeczy w rozumieniu Biblii, więc staraliśmy się syntetycznie w taki sposób zrozumiały właśnie w tej Biblii edukacyjnej to zawrzeć.
1: Czyli już zostało opracowane to wydanie Biblii z myślą właśnie o także o młodych ludziach, może przede wszystkim o młodych.
0: Tak, jak najbardziej. No i z drugiej strony ona też ma taką ciekawą oprawę graficzną, bo że są tam rysunki czarno-białe, ale wszystkie są w pewnym jednym stylu. Troszkę nawiązują do Gustawa Dore, które też są w dalszej części Biblii. I to pokazuje, że można wydać Biblię właśnie nie w taki sposób trochę kiczowaty, ale w taki sposób ze smakiem. I to mi się wydaje, to też jest bardzo ważne w różnych wydaniach, żeby popatrzeć, czy ta szata jakby taka właśnie estetyczna jakby współgra z taką jakby godnością i pięknem Biblii, nie?
1: Powiedział pan o tym, że bardzo ważne jest to dawanie świadectwa przez dorosłych, nie nacisk, tylko no po prostu pokazywanie, że Pismo Święte jest czytane, jest w domu, jest obecne w życiu dorosłych. Zastanawiam się, czy dziś Pismo Święte może kształtować młodego człowieka i czy kształtuje, dla którego punktem odniesienia jest, no nie ukrywajmy, świat internetu.
0: W jakimś sensie tak, no bo w dużej mierze wiele rzeczy, czyli jeśli chodzi o kulturę jako taką, sztuczna inteligencja by powiedziała, że to jest kod kulturowy, to jakbyśmy ją zapytali tą sztuczną inteligencję, to na pewno wskazałaby, że jednym z ważnych elementów w europejskim kodzie kulturowym jest Biblia, bo ona kształtowała naszą cywilizację. Ale oczywiście to wcale nie przeszkadza, to wcale nie powoduje, że jednak jest takie zafascynowanie tym, co się teraz wydarza, no i internetem jako takim, ale na pewno w internecie można znaleźć i takie treści. Jest dużo rzeczy biblijnych, no i są też takie rzeczy, które są szkodliwe, no ale to tak wszędzie, jak z nożem można go użyć do zranienia kogoś i do posparowania chleba.
1: Mówi się, że młodzi ludzie dziś mają problem z tym poczuciem sensu. To poczucie sensu oni znajdą, czytając Pismo Święte, albo chociażby kondycja psychiczna młodych ludzi, którzy żyją w takiej kulturze porównywania się, nakładania filtrów. No ta relacja Bóg-człowiek ukazana w Piśmie Świętym może chyba pomóc im te filtry zdjąć i zrozumieć, ważny jest dla Boga każdy z nas.
0: Tak, myślę, że jak najbardziej. Biblia ma bardzo głębokie znaczenie terapeutyczne. I tutaj nawet Kościół często na ten temat mówił, że właśnie taka starożytna jakby podejście do wizji Kościoła, że Kościół jest szpitalem, Jezus jest lekarzem i Kościół właśnie jest po to, żeby leczyć ludzkie serca i sprawić, żeby były zdrowsze, leczyć z różnych zranień. Te zranienia są często związane z jakimś egoizmem, z różnymi problemami, z brakiem nadziei, a Pismo Święte bardzo często właśnie idzie w kierunku pocieszenia, dania sensu i też jak mówiłem o tej interpretacji Pisma Świętego, to tam jest taki jeden z bardzo ciekawych fragmentów, który mówi, że Biblia nie jest opisem stworzenia świata ani działania świata. Biblia bardziej mówi o tym, kto świat stworzył i po co. I ona działa na płaszczyźnie sensu ludzkiego istnienia, sensu ludzkiego życia. I to myślę, że to jest jedna z takich bardzo ważnych wartości i często jak tego sensu nie ma, no to właśnie jest to wszystko, co pani mówi, że jakieś problemy z tożsamością, nieraz z depresją, jakieś zagubienie i tak dalej. A to Biblia właśnie jest po to, żeby jakby pomóc w wyjściu z tych problemów.
1: Też jeśli dzieciom czy młodzieży może się wydawać to trochę anachroniczne, no to jak właściwie pokażemy też chociażby bohaterów biblijnych, to mamy tu historie naprawdę jeszcze chyba lepsze niż z uniwersum Marvela. Herosów, superbohaterów, Mojżesz, Dawid, Święty Paweł, no rewelacja. Punkt wyjścia do rozmowy.
0: Dokładnie i są pokazane jakby to, co aż w dziejach apostolskich to było bardzo wyraźnie, że to, co przyczyniło się do największego wzrostu Kościoła, to świadectwo pierwszych chrześcijan, że oni się wzajemnie miłowali i to było autentyczne i prawdziwe. I czy do miłości, czy wiele właśnie takich różnych, jakby to nazwamy, sentencji, ale większa na przykład radość jest w dawaniu niż w braniu, czy no niezliczone ilości, które już tam weszły do naszej kultury, ale to są właśnie mądrości związane z Biblią. Mądrości, które są mądrościami życiowymi, które dzięki nim nasze życie może być bardziej szczęśliwe, możemy bardziej pomagać, mniej być zapatrzeni w samych siebie tylko.
1: Załóżmy, że jako rodzice podarowujemy naszym dzieciom Pismo Święte. No i co dalej? Od czego zacząć? Bo myślę też, że wielu dorosłych może mieć z tym problem.
0: Ja myślę, że nawet opracowaliśmy, to jest w internecie obecnie, to opracowaliśmy coś w rodzaju takiego jakby przewodnika czytania Pisma Świętego wraz z dziećmi. I to by polegało na tym, że nawet tam wymyśliliśmy, że to w 5 dni się robi. Dobrze jest zacząć właśnie od tego, żeby, nie wiem, jakoś z dzieckiem porozmawiać, samemu sobie najpierw przeczytać ten wstęp, a później na przykład z dzieckiem porozmawiać i zacząć jakby, bo tak, wiele tych przewodników, które są, to one tylko i wyłącznie ograniczają się do opowieści biblijnych, ważnych, istotnych, Goliat, Arka i tak dalej, tam masę różnych jest. Natomiast bardzo niewiele, czy właśnie ja nie znalazłem, takich, które by wprowadzały w proces powstawania Biblii, gdyby powstawały w świat biblijny, wprowadzałyby, jak interpretować Pismo Święte. I to jest taka według mnie jakby podstawa, że później już dziecko może sobie czytać samodzielnie, ale lepiej by było, żeby wiedziało, jakie są takie najbardziej proste zasady dotyczące chociażby rozumienia różnych tekstów Pisma Świętego, tego świata biblijnego. I to może w taki atrakcyjny sposób, krótkie spotkania, nawet są tam takie jakby rebusy są w tym naszym przewodniku, są takie bardzo ciekawe ćwiczenia, które są zalecane, pół godziny takiego czasu z dzieckiem na czytanie Biblii. 5 dni, nie musi być wszystkie, mogą być 3 czy 4, tyle ile potrzeba, więc to wszystko jest takie elastyczne, ale myślę, że dobrze zacząć nie tyle już od konkretnych historii, ale od takich podstawowych zasad właśnie, dlaczego te księgi, a nie inne, jak one się kształtowały, co to jest to natchnienie, jak dobrze rozumieć Pismo Święte, jak Biblia rozumiała człowieka. To myślę, że to na pewno nie zaszkodzi, a będzie takim dobrą podstawą do tego, żeby samodzielnie później już dziecko czytało.
1: Biblia nie kłóci się ze światem rozumu. No pytanie może być oczywiste, ale może nie dla wszystkich. Nie stoi z nim w sprzeczności?
0: Jeśli podejdzie się do tego w taki sposób właśnie, jak te zasady Kościoła, interpretacje Pisma Świętego, to jak najbardziej nie. No bo jeśli rozumiemy w taki sposób bardzo dosłowny czy fundamentalistyczny, to się kłóci. A jeśli rozumiemy w taki sposób, który jest sposobem właśnie zakładającym różnorodność gatunków literackich, zakładających właśnie to, że Biblia, każda jakby strona Biblii mówi o zbawieniu, mówi o tym, w jaki sposób nawiązać dobrą relację z Bogiem, co zrobić, żeby nasze życie było godne, właściwe, żeby ten kontakt z Bogiem był coraz głębszy, lepszy, jak osobiście spotykać Jezusa, jak iść za Nim, no to tym nauka się nie zajmuje. To nie jest sprzeczne z nauką. Pod tym kątem Biblia jakby dopełnia wręcz naukę, natomiast jeśli się próbuje jakby z Biblii wywnioskować rzeczy i przeciwstawiać je nauce, no to rzeczywiście to jest problem. Nie?
1: Czyli taka rada na początek, po prostu zacznijmy czytać z dzieckiem Biblię.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Od tego trzeba zacząć. Po prostu wziąć do ręki i zacząć czytać. Piotr Słabek, redaktor naczelny wydawnictwa M, teolog i biblista, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja też bardzo dziękuję.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A naszym dzisiejszym gościem jest poseł niezależny Janusz Kowalski. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
2: Panie pośle, dlaczego pan tak źle ocenia projekt złożony przez pana niedawnych jeszcze kolegów z partii dotyczący kryptowalut, który przewiduje zakaz takiej działalności w Polsce?
3: Myślę, że Polacy gremialnie w internecie od lewa do prawa wyrazili swoją opinię na temat projektu, który w istocie realizuje scenariusz z Turcji, Nepalu, Bangladeszu czy Afganistanu rządzonego przez talibów i nie jest to niestety żart, bo próba likwidacji w Polsce sektora kryptoaktywów, a więc tego sektora, który wykorzystuje technologię blockchain, która przecież jest wykorzystywana do chociażby funkcjonowania rejestrów państwowych, czy wielu spółek polskich, takich jak Tauron, czy PKO BP, która jest przyszłością, jeżeli chodzi o technologię informatyczną i mamy najlepszych informatyków na świecie. I pomysły likwidacji sektora zatrudniającego kilkadziesiąt tysięcy znakomitych informatyków, próba wypchnięcia ich do Azji, do Niemiec, Portugalii, Czech, czy do państw bałtyckich i postawienie planu, aby Polacy, którzy mają kryptoaktywa, kryptowaluta, jest to około 3-4 miliony Polaków, byli skazani na ofertę wyłącznie zagranicznych firm, jest moim zdaniem po prostu błędem. No, Prawo i Sprawiedliwość przez ostatni rok, kiedy byłem członkiem klubu, konsekwentnie broniliśmy polskich firm przed zamordystyczną ustawą Tuska. Bo chcę jasno powiedzieć, o co chodzi w sprawie tej całej wojenki dotyczącej kryptoaktywy. Jest to bardzo prosta sprawa. Rząd Tuska przygotował zamordystyczną ustawę, która faktycznie doprowadziłaby do tego i już doprowadziła do tego, że żadna mała, średnia polska firma nie zarejestrowałaby się w Polsce i nie ubiegałaby się o licencję MiCA. To jest licencja potrzebna do prowadzenia w Unii Europejskiej działalności dotyczącej kryptoaktywów, dlatego że regulacje, opłaty oraz restrykcje byłyby tak gigantyczne, że takich firmom opłacałoby się po prostu wybrać Czechy, Niemcy, Litwę czy Portugalię, dlatego że jedna licencja w jakimś państwie pozwala działać na terenie całej Unii Europejskiej. I Tusk robił to w interesie oczywiście wielkich korporacji, wielkich banków, zabijając polski rynek kryptowalut, uderzając w polskie startupy, uderzając w marzenia studentów z Zamościa, Warszawy czy Białego Stoku tworzenia technologicznych fintechów, jednorożców. Taki był plan Tusk. Natomiast ważne jest to, co zdarzyło się 5 grudnia 2025 roku. Nagle Tusk odpalił tak zwaną bombę polityczną swoją, która miała zakryć, w mojej ocenie, i zaraz powiem, co miała zakryć, niekompetencje jego ekipy, organizując tajne posiedzenie Sejmu w sprawie kryptowalut. Nagle, po pierwszym wecie pana prezydenta, a pan prezydent dotrzymał oczywiście porozumienia, za co jestem mu wdzięczny z czasów kampanii wyborczej, porozumienia niskie, proste i prorodzinne podatki, było to między innymi porozumienie w ramach deklaracji toruńskiej ze Sławomirem Mentzenem i wtedy deklarował pan prezydent, ba, nawet Rafał Trzaskowski to deklarował, że wszystkie ustawy mają być w Polsce przyjmowane zgodnie z zasadą Unia Europejska plus zero, czyli żadnych nadregulacji, żadnego przepisu więcej niż wymaga to Unia Europejska w żadnej polskiej ustawie. No i pan prezydent jest człowiekiem słownym i konsekwentnie bronił interesów polskich firm.
2: A Prawo i Sprawiedliwość?
3: Prawo i Sprawiedliwość też przez cały rok broniliśmy.
2: No właśnie,
3: jak byłem
2: skąd teraz ta zmiana o 180 stopni, bo pan przygotował ten projekt, który
3: Broniliśmy i tak samo jak pan prezydent, broniliśmy tutaj zdrowego rozsądku interesów polskich firm. Ale w mojej ocenie 5 grudnia Donald Tusk zobaczył, że jego ekipa Domański, Żurek, Kierwiński kompletnie nic nie zrobili w sytuacji, w której estońska firma działająca na estońskim zezwoleniu, nie na polskim, bez nadzoru polskiego państwa, bo mająca nadzór estońskiego państwa, upada. Chodzi oczywiście o Zonda Krypto. No i teraz oczywiście ta firma, która podpisywała kontrakty z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z TVN-em, z kilkoma klubami sportowymi, paszportowymi. Ba, przecież to ludzie Tuska, przecież to prokuratorzy Tuska w kwietniu 2024 roku umorzyli śledztwo w sprawie Zondy Krypto. Przecież to służby Tuska zapraszały ludzi Zonda Krypto do szkoleń. To przecież ludzie Tuska dali tej firmie, czy ludziom powiązanych z tą firmą i podmiotom dostęp do chociażby danych z dowodów osobistych. I moim zdaniem Tusk zrozumiał, że to jest Amber Gold 2.0, że to jest kompromitacja jego służb. Dlatego zaatakował, próbując jakby odwrócić pojęcia, no bo powinny posypać się w sposób oczywisty dymisję rządów. Ja wczoraj pytałem
2: Panie pośle, politycy Platformy Obywatelskiej przedstawiają w mediach pana jako lobbystę Zonda Krypto.
3: Wie pani co, no to się, Platforma Obywatelska to jest partia, która zawsze odwraca pojęcia. Ja byłem zawsze zwolennikiem powołania komisji śledczej i jeżeli nasza ustawa, ustawa Prawa i Sprawiedliwości uderzała właśnie w zagraniczne giełdy takie jak Zonda Krypto, no bo skoro wspieraliśmy polskie firmy, skoro wspieraliśmy takie regulacje, żeby były jak najlepsze dla polskich startupów, no to chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, że te startupy będą w Polsce powstawały, będą tutaj płacić podatki, że dochody do budżetu państwa będą wyższe. No i oczywiście Koalicja Obywatelska stara się wykorzystać to, że jakaś część opinii publicznej nie rozumie w ogóle tego całego sporu i mając świadomość
2: część opinii publicznej boi się kryptowalut. Uważa, że to już jest podejrzane, że to z założenia jest jakieś oszustwo.
3: Mamy wolny świat. Znaczy to jest tak, jak część Polaków ma akcje, CFD, ma kontrakty, korzysta z opcji. Część Polaków ma prawo do tego, żeby na własne ryzyko, własne pieniądze inwestować w kryptowaluty. To robi najprawdopodobniej 3-4 miliony Polaków. Mają do tego prawo. Znaczy nie wolno tego zabraniać. Cały świat idzie w tym kierunku. 30 państw dzisiaj na świecie testuje tworzenie strategicznej rezerwy Bitcoina, więc kryptowaluty najmocniejszej, dlatego że policzalnej to jest 21 milionów jednostek całkowicie zdecentralizowanej. Przecież pamiętajmy, że kryptowaluty uratowały w pierwszych tygodniach po inwazji Rosji na Ukrainę, bo można było realizować jakieś zakupy dzięki kryptowalutom, kiedy hrywna upadła. Przecież to czeski bank centralny, jako pierwszy bank w Unii Europejskiej, zainwestował już w kryptowaluty. Przecież to Donald Trump i Stany Zjednoczone posiadają 20 miliardów rezerw w Bitcoinie. No naprawdę, no cały świat idzie w tym kierunku. No i pójście w kierunku Bangladeszu, Chin komunistycznych czy Afganistanu przez Prawo i Sprawiedliwość, no odpycha od Prawa i Sprawiedliwości, na tym bardzo ubolewam, tak zwanych normalsów, no ludzi, którzy dzisiaj zdywersyfikowali swój portfel inwestycyjny i mają kryptowaluty, mają do tego prawo. I my walczyliśmy jako prawica przez ostatni rok, żeby w Polsce był racjonalny nadzór nad kryptowalutami. Właśnie po to walczyliśmy o to, żeby polskie firmy mogły się rozwijać i inwestować w Polsce, żeby nie musiały być takie sytuacje, afery jak Zonda Krypto, bo dlatego, że cała ustawa Tuska była ustawą właśnie pod Zonda Krypto, bo wspierała zagraniczne giełdy. Znaczy, likwidując polskie firmy, Tusk wspierał takie firmy jak Zonda Krypto. No proszę zobaczyć, on przez 2 lata nic w sprawie Zondy nie zrobił. No najważniejsze pytanie, no skoro nagle Tusk od 5 grudnia włączył narrację, za Zonda Krypto stoi rosyjska mafia, stoją Rosjanie, to zróbmy założenie, że w tej sprawie Tusk pierwszy raz w życiu nie kłamie. Zróbmy takie założenie. No to w takim razie powinny być zarzuty prokuratury w stosunku do pana Marcina Kierwińskiego, który nie wpisał Zondy Krypto ani tych wszystkich firm na listę sankcyjną zgodnie z ustawą z roku 2022. Dlaczego nie ma Zondy Krypto ani firm powiązanych z Przemysławem Kralem na liście sankcyjnej? Czyli niedopełnienie obowiązków, zarzuty dla Marcina Kierwińskiego, kropka. No chyba, że Donald Tusk kłamie i wykorzystuje taką narrację, żeby zakryć swoje błędy. Tego nie wiem, no są dwa warianty. Albo Tusk kłamie, Kierwiński zarzuty, albo Tusk kłamie i Kierwiński nie będzie mieć zarzutów, albo Tusk nie kłamie i Kierwiński powinien mieć zarzuty. Nie ma innej możliwości.
2: A dlaczego, panie pośle, pana zdaniem Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski napisał o pana spotkaniach z prezesem Zonda Krypto?
3: To jest jego problem.
2: Bo to jest doświadczony dziennikarz, to tego nie można odebrać. Pan złożył pozew w tej sprawie.
3: Znaczy nie, bo złożę, tylko akt oskarżenia. Znaczy, to nie ma. Nie, złożyłem. Już
2: złożył,
3: dawno.
2: Tak. Złożył pan.
3: Znaczy, jeżeli dziennikarz wymyśla na podstawie jakichś bredni, które mu soflują, nie wiem, czy służby Tuska, czy jacyś politycy, bez sprawdzenia dowodów, bez sprawdzenia, można powiedzieć, procesu legislacyjnego, jakieś bzdury, że ja się spotykam 2 lata temu, czy 3 lata temu, jak byłem wiceministrem rolnictwa, w Katowicach z ludźmi związanymi z tą estońską firmą. To jest tak głupie i tak niedorzeczne. Ja rok temu zostałem przez Radosława Fogla, posła Prawa i Sprawiedliwości, poproszony, popatrz, zajmij się kryptoaktywami, bo to jest bardzo ciekawy temat, i zorganizowałem 5 marca, o czym już pan Jadczak nie pisze, bo to mu kompletnie nie pasowało do, no w ogóle tego nie sprawdził, do narracji. Zorganizowałem pierwsze 9 lat posiedzenie parlamentarnego zespołu w Sejmie, nagrywane, jest zapis wideo. Na tym zespole był po raz pierwszy przedstawiciel inicjatywy Sprawdzamy Rafała Obrzowski z polskim sektorem krypto, które walczyło o to, żeby ustawa przygotowana przez Tuska i Domańskiego była dobra dla polskich firm, a nie dla zonty krypto, nie dla zagranicznych korporacji. W związku z tym są dziesiątki świadków, kiedy moja przygoda z kryptowalutami, i nie mam sobie nic tutaj do zarzucenia, bo walczyłem o polskie firmy, będę walczył o polskie firmy, będę walczył o dochody do budżetu państwa, się zaczęła. Moim zdaniem ten dziennikarz oczywiście będzie w tej sprawie z artykułu 212 skazany, no bo nie może być sytuacji takiej, że ktoś wymyśla kompletne brednie bez żadnych dowodów, tak głupie, że trudne można powiedzieć, do skomentowania. To jest jego problem. I teraz my przez cały rok, ja powiem w ten sposób, walczyliśmy o właśnie dochody do budżetu państwa, walczyliśmy o to, żeby Polsce te firmy się rozwijały. Tusk robił wszystko, żeby te firmy z Polski wypchnąć i niestety mu się w tej chwili udało, a dzisiaj próbuje tą całą narracją zakryć swoje błędy w zakresie zonda krypto, bo uważam, że zonda krypto to jest afera Donalda Tuska, to jest Ambergold 2.0. Tu powinny być dymisje Domańskiego, Żurka.
2: Panie pośle, a jak zabezpieczyć interes Polaków? No bo jak rozumiem, jest ryzykowny w pewnym sensie sposób na inwestowanie swoich pieniędzy. Każdy ma do
3: tego
2: prawo.
3: Proszę pamiętać, że tak zwane rozporządzenie MiCA już obowiązuje w całej Unii Europejskiej. To, co ma zrobić polski Sejm, to tylko i wyłącznie wskazać organ nadzoru, wskazać kary i wskazać kwestie dotyczące jakichś tam regulacji, można powiedzieć, dotyczących nadzoru. I to jest wszystko. Rozporządzenie obowiązuje. W związku z tym, na przykład, jak zonda działa na rynku włoskim, bo też sponsorowała kluby włoskie, tam już jest implementowana ta ustawa MiCA. No i nic włoskiemu nadzorcy do tego, co robi estoński nadzorca, prawda? Znaczy, w ogóle ustawa rządowa kompletnie nie dotyczyła zondy do 1 lipca 2025 roku, dlatego że ustawa rządowa dotyczy tak zwanych zezwoleń MiCA, czyli zezwoleń działalności kryptoaktywów, które mają obowiązywać wszystkich od 1 lipca 2025, a zonda działała na podstawie tak zwanego zezwolenia WASP, to jest zezwolenie tymczasowe, które obowiązuje do 30 czerwca. To są dwa różne porządki prawne. I teraz jak zabezpieczyć? No w sposób racjonalny przyjąć nadzór polskiego państwa i przede wszystkim zrobić to, co walczyło Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja ostatni rok, a dzisiaj już Prawo i Sprawiedliwość o to nie chce niestety walczyć, czyli zrobić wszystko, żeby pieniądze Polaków były inwestowane w polskich firmach zarejestrowanych w Polsce, płacących w Polsce podatki pod polskim nadzorem. No to ten cel, nie da się osiągnąć tego celu, likwidując sektor kryptowalut z Polski, wypychając oszczędności i inwestycje Polaków, to są miliardy złotych na zagraniczne giełdy, jak zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Ja wczoraj zaapelowałem, wycofajcie się z tego projektu, dlatego że nie da się wygrać wyborów w 2027 roku, proponując kilku milionom Polaków, jesteście skazani na giełdy zagraniczne.